0: kiedy udało się zmniejszyć nominalnie dług nawet rok do roku.
1: Tak.
0: Więc nie.
1: Gdyby
0: można
1: nie było pandemii i wojny na Ukrainie, to by tego długu prawie...
2: Właśnie.
1: Byłby
0: mimo
1: w związku z
0: mimo
1: czym,
0: tego
1: w związku
0: udało
1: z czym
0: się to trzymać
2: to
0: w ryzach.
2: To może sobie tam leżeć.
1: Nie tam, okay. Tylko w Londynie.
2: To, no nie, już trochę
0: w Londynie, w Stanach, gdzieś, no dobrze, ale no dobrze.
1: To nie, niech sobie leży, tak.
0: Niech leży. Tak.
1: Nie, co będziemy tam, co będziemy inwestować w naukę, no co będziemy inwestować w rozmaite rzeczy, niech sobie to złoto leży. A niech
2: na
1: sobie
2: te inwestycje
1: leży. Od miliona lat leży, to niech sobie
2: te
1: dalej 3,5 poleży.
2: Tysiąca miliardów, co mamy na transformację, to skierujemy na naukę, na wsparcie polskich przedsiębiorców i tak dalej.
1: A, no dobrze, to na to się zgadzam.
2: A złoto może być.
1: No dobrze.
3: Wszystkie banki centralne skupują złoto, bo wszystkie banki centralne przewidują kryzys walutowy.
2: Właśnie tak mówiliśmy, że inflacja...
0: Waluta nie ma swojej
2: restrukturyzacja,
0: wartości.
1: No, nie ma.
0: Ile warty
2: nikt,
0: jest złoty?
2: Nikt nie wspominał
0: no, nie wiadomo.
2: Podstawowej metody redukcji
0: coś,
2: długów, czyli
0: versus
2: wojny.
0: Dolar versus euro versus coś innego, tak? Więc jeżeli jest przekonanie, że zadłużenie na świecie jest bardzo duże, to jest jedno wyjście, albo podwyższona inflacja, tak? No co widzieliśmy, to jest z jednej strony najbardziej pokojowy wbrew pozorom, a drugi wojna. No tak, i na tym zawsze najbiedniejsi niestety dostają, no i tyle. No natomiast jeżeli jest przekonanie, że jest problem w sektorze finansowym szeroko rozumiany i zadłużenie, no to waluty faktycznie mogą się osłabiać, bo może być pokusa drukowania pustego pieniądza, żeby obsługiwać ten dług, no wtedy więc realne wartości typu złoto, typu nie wiem, wszystkie innego rodzaju produkty realne, które jest produkcja ograniczona, ziemi nie da się wyprodukować więcej niż jest na świecie, tak? No tego typu aktywa, no jednak swoją wartość wtedy podnoszą.
2: Ale chciałem powiedzieć, że jest w tym pewien chichot historii, że jak Amerykanie zauważyli, że Londyn zamienia się w miasto takie muzułmańskie, to po prostu chcą centrum finansowe przenieść wprost do Dubaju, bo po co jakby się ukrywać.
0: No ale Londynem. Po tym, co się stało, to już też nie, bo no, te rakiety irańskie jednak tam Dubaj przeczesały równo, tam nikt nie chce mieszkać teraz.
2: A to się zmieni. Tam się nie płaci podatku dochodowego.
0: Tak, no, ale generalnie tak. Była taka, jak się rozmawiało z ludźmi, no ja mam znajomych w Londynie pracujących w branży.
1: A banki nie pożyczają na procent, prawda? To nadal jest...
0: Nie, to inaczej się nazywa. To prawie to jest tak, że oni nie mogą na procent pożyczać, ale to się inaczej ujmuje. To jest ujęte jako opłaty różnego rodzaju.
3: To nawiasem mówiąc, to panu opowiem taką historię. W Dubaju jest bardzo dużo ekspatów brytyjskich. Tak. No, z tej racji, że stawki podatku dochodowego są w Wielkiej Brytanii bardzo wysokie i w związku z tym bogaci ludzie stamtąd czmychają. No a stawki podatku dochodowego są bardzo wysokie. Dlaczego? Bo jest wysokie zadłużenie i które trzeba jakoś obsługiwać. No i Dubaj został przeczesany przez rakiety irańskie, tak jak pan powiedział, więc brytyjskie siły zbrojne tam rozpoczęły akcję ewakuacji tych Brytyjczyków. I oni się tym bardzo się temu opierali, bo domniemywali,
1: że będą musieli zapłacić wstecznie podatek, domiar podatkowy zaraz.
3: Że ich fiskus brytyjski ścignie.
1: No dobrze, to przynajmniej.
0: No ale to nas czeka przy obecnej polityce rządu wysokie podatki. No nie oszukujmy się, no spójrzmy realnie, tak? I problem jest taki, że wysokie ceny energii, wysokie podatki, to się może okazać, że część przedsiębiorców, którzy chcą produkować w Polsce, powiedzą, okej, przenoszę biznes poza Polską.
1: Ale Zendej, podważyłeś tezę taką piękną, że za 10 lat będziemy bogaci. No i
0: bogatsi.
1: Od kogo?
3: No, będziemy od bogaci, ale... Ale będziemy płacić...
1: doświadczenie, to tak,
3: że ale wysokie podatki będziemy płacić tak czy siak ze względu na sytuację demograficzną, która...
0: Tak, to też jest potężny problem niestety.
3: Która jest dosięgnięta.
0: Znaczy, całym dramatem jest, bo mamy problem demograficzny, mamy problem z zadłużeniem finansami państwa. I to są rzeczy, czy my się od nich odwrócimy, czy będziemy o nich rozmawiać, czy nie będziemy o nich rozmawiać. One są, tak? I one przyjdą do nas. Tak jak ludzie, którzy się interesują polityką, nie znaczy, że polityka nie zapuka do twoich drzwi. Całym problemem naszym jest to, że obecny rząd nie chce tych problemów zaadresować i szukać rozwiązań ponadpartyjnych. No nie chce. No ale akcyza to jest spikuś. No, krzywa Lefebvre'a, która mówi o tym, gdzie jest poziom dochodowości z akcyzów, z podatków, właśnie jak się to przegnie, to buduje się szara strefa i wpływy spadają. Ten profesor, który to wymyślił, na świecie jest to no, autorytet w tych dziedzinach, śmiał się z naszego ministra finansów, że właśnie nie zna tej teorii, bo przegiął, tak? No podniósł akcyzę, a wpływy spadają do budżetu nominalnie, bo szara strefa się rozbudowuje. No są te problemy.
2: Czy to są ludzie
0: ignoranci, pensu. Czy nie wiem, to jest cel jakiś strategiczny, żeby rozwalić nasze finanse publiczne, żeby wepchnąć nas do strefy euro, bo znowu uaktywnił się pan profesor Marek Belka, który sukcesywnie mówi, że wskakujmy do strefy euro. Teraz coraz więcej osób zaczyna o tym przebąkiwać, no więc może to jest jakiś misterny plan, żeby nas wepchnąć do strefy euro, co będzie dramatem naszej gospodarki i naszego państwa, no. Tylko właśnie nie ma, nikt potem nie ma odpowiedzialności za to. Bo za złe decyzje, które są świadomie robione, powinna być odpowiedzialność nie tylko polityczna, ale i karna.
1: Powiedział Piotr Nowak. Uczestniczył w dyskusji Szczepan Ruman.
2: Dziękuję bardzo.
1: I panie Piotrze, dziękuję. I bardzo dziękuję panu Pawłowi Wawrzyńskiemu. Dziękujemy za udział w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Jak było?
3: Znakomicie. Bardzo mi się podobało.
1: Naprawdę?
3: Także bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Naprawdę?
3: Miło z panami porozmawiać, to prawda.
1: No proszę.
2: Mimo wszystko.
0: I to powiedział pan profesor, który specjalizuje się w sztucznej inteligencji. Jest nadzieja u nas.
1: No to kończymy Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
5: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Brawo, Dajnia.
2: Państwu, Jakub Pilarek, Prawodajnia, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani prokurator Iwona Tryfon-Wilkoszewska, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem. Dzień dobry, pani prokurator.
3: Dzień dobry Państwu, witaj.
2: Troszkę bliżej tylko mikrofonu bym prosił,
3: dzień
2: jednak
3: dobry
2: minimalnie.
3: Państwu.
2: Pani prokurator, to tak jak zapowiedziałem na Twitterze, na portalu X, chciałem zadać pytanie takie wyjściowe. Dlaczego w Polsce, w środowiskach, które kontestują ten obecny ład, tudzież nieład prawny stworzony przez Adama Bodnara i Waldemara Żurka, nie toczy się jakaś taka słyszalna dla obywateli debata dotycząca sposobu wyjścia z tego bałaganu, chaosu, kiedy oczywiście ewentualnie nastąpiłaby jakaś zmiana polityczna, bo to jest warunkiem tego wyjścia, ale to wyjście nie wydaje mi się zadaniem takim oczywistym, jednoznacznym, bo z jednej strony mamy oczywiście, nie wiem, mamy wyroki Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego w sprawie statusu prokuratora Dariusza Barskiego, ale to przecież nie jest recepta na działanie, znaczy jest to jakaś wskazówka oczywiście, tak, ale no, biorąc przykład właśnie statusu prokuratora Dariusza Korneluka, on dokonał przez te już blisko ponad dwa lata w zasadzie, tak, szeregu decyzji kadrowych, ci jego nominaci wykonali jakieś pewnie, nie wiem, dziesiątki czy setki tysięcy decyzji procesowych, tak, pytanie na przykład fundamentalne, czy te decyzje są ważne, tak, dlaczego na ten temat nie toczy się jakaś otwarta ta jawna debata. Nie wydaje mi się, żeby tu był jakiś taki, żeby te zagadnienia były tego rodzaju, że tu jest w cudzysłowie jakiś taki wątek kontrwywiadowczy, że państwo powinni chronić te swoje myśli. Wręcz przeciwnie, one moim zdaniem powinny wybrzmiewać, spory powinny się toczyć, bo no właśnie, dlaczego tego nie ma?
3: Jest, ale niestety rzeczywiście mamy wrażenie, że żyjemy w jakiejś takiej bańce medialnej, która powoduje, że nasze działania, nasze inicjatywy nie są rozpropagowywane dla całego społeczeństwa. Niedawno była konferencja w Trybunale Konstytucyjnym, której istotą było opublikowanie raportu, który stworzyło kilka organizacji zarówno prawniczych i Ordo Iuris, i nasza Ad Vocem, sędziowie RP, prawnicy dla Polski. I to był raport, w którym dawaliśmy nasze spostrzeżenia i nasze diagnozy i to, co uważamy, co powinno się zrobić, żeby wyjść z tego kryzysu praworządności. Teraz, jeśli mnie pamięć nie myli, bodajże 21 czerwca będzie podobna konferencja w Agere Contra. My też jesteśmy
2: w warszawskiej kawiarni, tak, takiej dyskusyjnej, bo to nie wszyscy może wiedzą.
3: W warszawskiej kawiarni dyskusyjnej na Muranowie. Polecam, zawsze tam jest ciekawa tematyka na różnych spotkaniach poruszana. I rzeczywiście my po pierwsze rozmawiamy w gronach własnych stowarzyszeń, własnych organizacji, rozmawiamy między tymi organizacjami, czasem organizujemy właśnie różne spotkania z publicznością czy konferencje, no ale nie jest to rzeczywiście... Część mediów nie jest zainteresowana informacją w tym zakresie.
2: Ja bym jednak to inaczej ujął, bo moim zdaniem to po prostu nie wybrzmiewa. No ja sam z rozmów prywatnych z prokuratorami, na przykład jeśli chodzi o pani, jak gdyby tą branżę, to ja oczywiście w tych rozmowach słyszę różne koncepcje, tak? Jedni są, używając tego popularnego sformułowania, jastrzębiami, inni gołębiami. Na przykład wiem, że w środowisku prokuratorów dosyć dużym oddźwiękiem się odbił mój zeszłotygodniowy wywiad z prokuratorem Andrzejem Golcem, który, jak chyba wnoszę, niektórzy odczytali, że zbytnio tym gołębim charakterem się wykazał w niektórych wątkach przynajmniej. Ale powiem tak, każdy może różnie to oceniać, ale przede wszystkim ta rozmowa się odbyła. Jakieś tezy zostały wypowiedziane, tak? I moim zdaniem po prostu tego typu wystąpień jest zdecydowanie za mało. Ja na przykład bym oczekiwał, że jeżeli na przykład komuś ta rozmowa nie podobała, na przykład tak z jakichś tam powodów takich no podejścia do tych tematów, ja jestem otwarty, ja mogę rozmawiać z każdym, tak? Ale ja jakoś nie widzę lasu chętnych do tych rozmów, znaczy lasu rąk chętnych do rozmów, którzy by przyszli i wyłożyli swoje stanowisko. Powiedzieli, panie prokuratorze, Andrzeju, czy tam w jakiej formule, po prostu tak jak Sławomir Sęskiewicz do prezydenta napisał Karolu, to mogliby tak do prezesa dworcem powiedzieć, Andrzeju, popełniłeś błąd, bo należy na przykład Korneliuszów po prostu, nie wiem, zamknąć w tiurmie. Wszystko jedno. Ktoś powinien przyjść i mieć odwagę takie coś powiedzieć. I wtedy jest jakiś spór intelektualny, jakiś ferment i jednak moim zdaniem no, z takich ścierania się myśli jednak jak coś zazwyczaj, nie wiem, no może nie zawsze, ale zazwyczaj jednak coś takiego wychodzi, tak? A tutaj ja mam wrażenie jednak, że jest pewnego rodzaju taka stagnacja intelektualna, przynajmniej jeśli chodzi o ten obszar widoczny.
3: Ja bym powiedziała stagnacja medialna, a nie intelektualna,
2: no dobrze,
3: bo
2: no,
3: rzeczywiście...
2: Zaznaczyłem, że jeżeli chodzi o to tak, co słychać w mediach.
3: Tak. Nasze środowisko różni się od środowiska sędziowskiego tym, że rzeczywiście...
2: Ale nie mamy słowo, bardzo... ale do sędziów, ale przepraszam, dobrze. Nie, że ja do sędziów to samo kieruję, pani prokurator. Ja tego nie polaryzuję, że prokuratorzy, sędziowie...
3: Może inaczej.
2: Tam jest i u was, i u nich słychać bardzo wyraźną i moim zdaniem trafną krytykę. W sensie krytycznym to wszystkie
3: powiem
2: te środowiska
3: inaczej.
2: Są bardzo
3: źle
2: ofensywne.
3: Źle się wyraziłam. Chodzi o to, że te środowiska, które aktualnie działają i wskazują, że żyjemy w stanie bezprawia i tak być nie powinno, składają się z osób, których nie nazwalibyśmy aktywistami sędziowskimi czy aktywistami prokuratorskimi. My siedzimy, rozmawiamy, robimy swoje, jest to taka praca u podstaw, praca pozytywistyczna i żadna z tych naszych organizacji nie ma grantów od międzynarodowych organizacji czy innych podmiotów, które pomogą im zrobić, nazwijmy to, dobry PR, tak? To też jest jednak niewątpliwie istotna kwestia i my rzeczywiście nie wiem oczywiście jak inne organizacje, mówię tutaj o Ad Vocem, podjęliśmy decyzję, żeby nie być sponsorowanym przez organizacje zewnętrzne, żeby nikt nam nie zarzucił, że ktokolwiek ma wpływ na nasze poglądy.
2: To jest w ogóle sytuacja, nazwijmy to tak nieładnie, taka śmierdząca po prostu, kiedy prokuratorzy czy sędziowie są sponsorowani przez jakieś zewnętrzne pieniądze, zazwyczaj, które są jednak politycznymi pieniędzmi tak naprawdę, to w ogóle bez dwóch zdań. No dobrze,
3: no naszym
2: ale...
3: Naszym zdaniem prokuratorzy powinni być niezależni nie tylko w prowadzeniu swoich spraw, ale również w takiej działalności publicznej i społecznej.
2: Ale tu chciałem zapytać o pani swoim profilu na portalu X opublikowała taki wpis dotyczący swojej działalności jakiejś pozaprokuratorskiej, takiej no... nie wiem, czy naukowej, czy w każdym razie nazwijmy to akademickiej, tak, związanej z kierunkiem studiów. Pani ukończyła studia podyplomowe, tak?
3: Wczoraj, tak.
2: Wczoraj. I jaki był tytuł tej pracy i co pani może o niej powiedzieć? Bo z tej naszej rozmowy przed anteną no wnoszę, że to może być jakiś głos dotyczący sytuacji w prokuraturze, tak?
3: Absolutnie może. Ja już kiedyś na antenie wspominałam o tych studiach podyplomowych. To są menedżerskie studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. I to była pierwsza edycja studiów zarządzania dla prokuratorów. Była taka sama dla sędziów, natomiast ja tutaj z oczywistych względów zapisałam się na zarządzanie dla prokuratorów. Byłam ja i 20 innych prokuratorów. No i Ale uczyliśmy się różnych rzeczy.
2: To jest ciekawe, to ja muszę tutaj zdradzić. Pani prokurator to powiedziała poza anteną, ale to nie jest chyba nic tajnego. To było 20 prokuratorów ze Stowarzyszenia Lex Super Omnia, tudzież w każdym razie z sympatyków tego stowarzyszenia. Czy pani była jako owca między wilkami, pani prokurator?
3: No nie zjedli mnie, jak widać. Nie wiem, czy wszyscy są członkami stowarzyszenia Lex Super Omnia. Na pewno prezes tego stowarzyszenia był i prominentni, wielu prominentnych
2: działaczy też. A to przepraszam, ja się przesadziłem, bo tak zrozumiałem.
3: Wielu prominentnych działaczy też, natomiast wszyscy poza mną to byli funkcyjni, którzy...
2: Czyli prokuratorzy, którzy jakieś funkcje sprawują w strukturze prokuratury.
3: Tak, i to takie... Podejrzewam, że większość z nich została powołana na funkcję po styczniu 2024 roku.
2: No dobrze, i cóż ta praca wnosi?
3: Czy my byliśmy podzieleni na trzy grupy? No istotą, to też rzeczywiście było stosunkowo nietypowe jak na studia podyplomowe, bo to były już moje trzecie studia. Nie skupialiśmy się na jednostkowych pracach, czy tam teście, czy napisaniu jakiejś pracy, tylko na projekcie. Na projektach zostaliśmy podzieleni na trzy grupy i siłą rzeczy osoby z tej grupy, to był warunek ukończenia studiów, musieliśmy znaleźć temat, który chcielibyśmy poruszyć, związany z pracą w prokuraturze i jednocześnie omówić ten temat w ujęciu zarządczym.
2: No i cóż to był za temat?
3: To jest studiów. Akurat moja grupa miała temat zarządzanie dobrostanem psychicznym prokuratorów. Był jeszcze temat o czasie pracy prokuratorów i jeden temat o komunikacji interpersonalnej, która też...
2: Ten dobrostan to taki jest chyba, tak mi się to kojarzy, to jest taki temat bliski chyba sercu prokuratorów z Lex Super Omnia, tak? Bo oni, kiedy rządził Zbigniew Ziobro, to wielokrotnie podnosili, z tego co pamiętam w mediach, ten wątek, że prokuratorzy są po prostu źle traktowani, nie mają pomocy psychologicznej i tak dalej, i tak dalej. Więc...
3: Znaczy, pomoc psychologiczna rzeczywiście została wprowadzona teraz dla prokuratorów, którzy są narażeni na treści traumatyczne. Natomiast z samych badań wyszło, że to nie jest podstawowa przyczyna złego dobrostanu. Bo
2: no właśnie, ale jest źle, tak? Taki był wniosek
3: źle, tak.
2: Z tych,
3: znaczy w ogóle niestety
2: dociekań.
3: z tych wszystkich projektów wyszło, że nie jest dobrze. Wszystkie grupy projektowe sporządziły ankiety i wysłały te ankiety do wszystkich czynnych prokuratorów w Polsce.
2: Czyli tam
3: 6260 osób.
2: Jaki był odzew mniej więcej?
3: No nasza pani kierownik studiów, doktor Godlewska-Bujok stwierdziła, że ogromny, a mianowicie około 10% wszystkich prokuratorów odpowiedziało. I mówi, że jak na badania ankietowe, to jest to naprawdę bardzo duża informacja zwrotna, to po pierwsze.
2: To było zanonimizowane, tak? Oczywiście.
3: Były zanonimizowane wszystkie, tak. Jest taka metoda badawcza KAWI, czyli robi się to za pośrednictwem internetu i to przez to, że jest to anonimowe, zwiększa to wiarygodność odpowiedzi, bo ludzie się wtedy otwierają. I tak w zakresie tego dobrostanu, zwanego bardzo popularnie well-beingiem, właśnie ta opcja tych pytań internetowych jest taka bardzo, bardzo adekwatna i pozwalająca otworzyć się osobom.
2: Ale czym jest ten dobrostan? Bo dobrostan to mi się kojarzy z dobrostanem zwierząt. Taki mi się taka zbitka słowna, że zwierzęta po prostu mają się po prostu dobrze czuć w gospodarstwie. Tak, i rozumiem, że tutaj w tym gospodarstwie prokuratora Korneluka czy kogokolwiek innego.
3: Nie, każdego.
2: Tak, Ziobry, Ciężkowskiego, ten prokurator ma po prostu czuć się
3: odpowiednio, tak. No już definicje dobrostanu pojawiały się w 1948 roku, tam w definicji o zdrowiu WHO, tak? Ale to i to rzeczywiście chodzi o dobre samopoczucie w kontekście wielu aspektów życiowych, tak? Jednym z tych aspektów jest praca na przykład, tak? No i wyszło, że nie jest dobrze, natomiast tak naprawdę największe przyczyny złego dobrostanu to jest przeciążenie sprawami, to jest nadmierny nadzór wewnętrzny i zewnętrzny, to jest zbyt duża ilość pracy.
2: Wewnętrzny, tak? Czyli ten szef w jednostce zewnętrznej, tak. Jakiś taki w jednostce
3: wyższej, tak? Wyższego rzędu, tak. Często i tutaj niezależnie od tego, bo widziałam uśmiech na twarzy, niezależnie od tego, czy ktoś jest teraz szefem, czy był szefem, czy nie był szefem, ta diagnoza odnosi się do wszystkiego. System, organizacja, funkcjonowanie prokuratury, jak tam powstała ona w tych latach 40., 50., ma taki stalinowski model i to od tego czasu z drobnymi zmianami idzie cały czas.
2: To prokurator Wrzosek często podnosiła, pamiętam, że to jest prokuratura właśnie, tak mi się wydaje, że wspominam, że to jest model stalinowski tak naprawdę.
3: Tak.
2: Tak mi się wydaje, że ona chyba takie rzeczy pisała na Twitterze.
3: Ale
2: na czym ta stalinowskość ma polegać w zasadzie? Bo, no nie wiem, jest przestępstwo, tak? Jest zgłoszenie do prokuratury, no prokurator to bada. Jak jest czyn, spełnia znamiona, stawia zarzuty, kieruje akt oskarżenia, na czym ta stalinowskość ma polegać?
3: Na de facto tym, że ta niezależność jest często łudą.
2: A, czyli po prostu...
3: Że ten nadzór, nie mamy komfortu pracy, żeby rzeczywiście móc pracować odpowiednio, rzetelnie na wszystkim. Często prokuratorzy są... szczególnie ci akurat niepokorni, ale są karani za to, że nie robią wszystkiego, wskazując, że przecież czas pracy prokuratorów jest zależny od, zależny od zadań, które mają, a tych zadań jest za dużo, żeby normalny człowiek, normalny też pracownik, bo z jednej strony prokuratorzy właśnie są traktowani jako te niezależne osoby, a z drugiej strony jednak są pracownikami, w stosunku do których są jakieś określone oczekiwania i właśnie w ramach tego oni są na przykład karani za to, że nie pracują 24 godziny na dobę, a tak się nie da, tak? Nie stosuje się do prokuratorów dyrektyw związanych z czasem pracy, więc do prokuratorów się wrzuca kolejne obowiązki, kolejne wymagania.
2: No ja słyszałem, że
3: jest nieefektywny nadzór.
2: Jedna z najbardziej obciążonych w tej chwili jednostek, prokuratura we Wrocławiu, rejonowa Wrocław Krzyki. Niektórzy prokuratorzy mają około 300 spraw w referacie. No to jest w oczywisty sposób nie do zrobienia.
3: Już jeżeli prokurator ma około 100 spraw w referacie, to jest to często nie do ogarnięcia. Mhm. Tak? Już bardzo dobry, doświadczony prokurator, jak ma 80, to jest w stanie nad tym zapanować. Mhm. Natomiast powyżej...
2: Mhm. No dobra, ale jeżeli chodzi o ten brak niezależności, no to ja się domyślam oczywiście, że to jest też kwestia taka wewnętrzna tych szefów bezpośrednich, ale też ciśnie się na usta to pytanie. Pytam pani jako indywidualnego prokuratora, nie jako rzecznika, bo zakładam, że tu pewnie nie wiem, czy stowarzyszenie ma wypracowane jakieś stanowisko, ale czy jak to, znaczy nawiązuje do tego powiązania funkcji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. No to jest ten łącznik prokuratury ze światem polityki, po prostu taka unia personalna. Czy pani, jako pani, jako Iwona Tryfon-Wilkoszewska, uważa, że to jest dobry model, czy zły, te połączenie tych funkcji?
3: Znaczy, odpowiem ogólnie, odwołując się nie tylko do mojego poglądu, mam nadzieję, że koledzy ze studiów nie będą mi mieli tego za złe, ale wszyscy, jak jeden mąż, można tak powiedzieć, stwierdziliśmy, że połączenie nie jest dobre. Nie jest dobre dlatego, i że oczywiście też te 2 lata temu, 3 lata temu to były frazesy i wycieranie sobie ust przez polityków tym, że należy to połączyć, a tak naprawdę konstatacja wszystkich była taka, że prokuratura jest, zamiast działać dla dobra publicznego, zamiast działać na rzecz społeczeństwa, wciągana jest w jakieś polityczne gierki i tak być nie powinno. I rzeczywiście z tego punktu widzenia ten rozdział powinien być, ale i tutaj też wszyscy się, rozmawialiśmy o tym w sobotę, tak, więc to na gorąco też mogę powiedzieć, i wszyscy również stwierdzili, że ten rozdział, który był za prokuratora Seremeta, też nie był dobry. Nie był dobry z dwóch względów. Po pierwsze, że...
2: To zgłodził prokuraturę. Pieniądze.
3: Tak, że prokuratora nie była niezależna finansowo i niektórzy nawet mówili, że musiał po prostu chodzić i
2: żebrać.
3: I żebrać o to. A tak być nie powinno, bo to nadal jednak ta prokuratura jest na pasku łasce i niełasce polityków, więc tutaj nie można mówić o niezależności. A z drugiej strony, że no szefem, prokuratorem generalnym był jednak sędzia, który nie miał doświadczenia jako prokurator.
2: Andrzej Seremet, mój pan Andrzej Seremet.
3: Tak, nie miał doświadczenia jako prokurator i nie znał specyfiki tej pracy, tak? No rzeczywiście i to były dwie rzeczy, które powodowały, że ten de facto eksperyment naszym zdaniem się nie powiódł. Mhm. Moim też.
2: No tak, tu możemy powiedzieć, że to jest takie teoretycznie optymistyczne.
3: Pani no niektórzy mówi, że powinna być prokuratura w konstytucji, żeby rzeczywiście miała osobne...
2: No, ja tak uważam na przykład. To chyba jest dosyć, to jest na tyle ważna instytucja. W gruncie rzeczy jakby zrobić taką kwerendę tekstów prasowych. Myślę, że te dotyczące prokuratury to są jedne z najbardziej chodliwych. Od spraw takich typowo rejonowych, jakichś takich, nie wiem, ktoś tam kogoś pobił, bójka i tak dalej, po te sprawy takie bardziej właśnie cięższego kalibru. A to pokazuje w jakimś sensie po prostu taki potencjał społeczno-polityczny tej instytucji, tak? No ona jest po prostu, tak ogniskuje uwagę, ma po prostu... Co tu dużo mówić? No, prokuratura ma narzędzia, żeby zamykać ludzi do więzień. Oczywiście sędziowie wsadzają do więzień, ale niemniej jednak...
3: Bez wniosku prokuratura to się nie uda. Problemów jest kilka, tak? Przede wszystkim chyba zbyt duża kognicja prokuratorów w zakresie różnego typu postępowań. W stosunku, niby się mówi, że jest najwięcej prokuratorów na jedną osobę w całej Europie, w Polsce, tak? W porównaniu do innych krajów europejskich. Natomiast ten zakres obowiązków, który jest narzucony przez ustawy prokuratorom, jest o wiele, wiele większy. To jedna rzecz. Druga rzecz, na przykład w Finlandii,

0: po to, żeby rzeczywiście spróbować coś zmienić w prokuraturze od wewnątrz, ale niestety nie da się tego zrobić też bez osób decyzyjnych, tak? To wiesz, możemy dyskutować o różnych rzeczach, ale tak naprawdę my nie jesteśmy politykami, my nie stanowimy prawa i de facto możemy dać jakiś swój głos w dyskusji i tak niejednokrotnie się działo. Natomiast to jest wola polityczna, my nie chcemy wchodzić w jakieś konszachty z politykami. Możemy przedstawić nasze zdanie, może też projekty. Natomiast bez woli osób, które decydują, czyli ustawodawcy i potem władzy wykonawczej, nic się nie zrobi w tym zakresie reformy prokuratury.
1: Tu przebrzmiewa moim zdaniem pewnego rodzaju taki, jakby to powiedzieć, fałszywy optymizm. Nie. W tym sensie, że no, to są jakieś studia, prokuratorzy funkcyjni też z Lex Superomnia i tak dalej, jakieś tam widać jakąś wspólne wnioski, tak? Bo one się częściowo narzucają, tylko że po prostu problem jest taki, że ci ludzie, przynajmniej część z tych osób, a może i wszyscy, nie wiem, to właśnie jest pytanie otwarte, jeżeli to są funkcyjni, wzięli udział po prostu w bezprawnym przejęciu prokuratury. I tu można sobie rozmawiać, nie wiem, no, bo ja na przykład kiedyś tu w studiu rozmawiałem z Piotrem Gonciarkiem, sędzią, była naprawdę miła, sympatyczna rozmowa. Ja mówię zupełnie szczerze, że miałem jakąś taką przyjemność wręcz osobistą z tej rozmowy. Natomiast no, nie może przysłaniać tak. Taka okoliczność pewnych faktów takich naczelnych, bym powiedział. No, tych ludzi niestety trzeba, no ja tak uważam, tak? I nie, jeśli będzie taka jest możliwość, trzeba będzie rozliczyć z ich działań, tak? I to, i bez tego nie będzie tego, o czym tutaj rozmawiamy, tak? Czyli jakiś te rozdział funkcji, nie wiem, niezależność i tak dalej, no to jest jedno, to jest prawda. Natomiast no, to nam nie rozwiąże sporu o Dariusza Barskiego i Dariusza Korneluka, tak? To są pewne rzeczy, które zrobić będzie trzeba.
0: Absolutnie tak.
1: Dwie minuty mamy.
0: Absolutnie trzeba to będzie zrobić. Pytanie jak? Inaczej. Nie możemy rzeczywiście żyć w stanie bezprawia. To, co aktualnie jest stanem bezprawia, no bo artykuł 14 i 15 prawa o prokuraturze mówi to, co mówi. Jest oczywisty, potwierdziły to wyroki Sądu Najwyższego, uchwała też Trybunału Konstytucyjnego. Jest coraz to więcej nowych wyroków i postanowień, które potwierdzają, że ten stan bezprawia funkcjonuje.
1: Ale nawet jeszcze wpadnę słowo na szybko, w Sądzie Najwyższym, tak, wśród tych nowych sędziów jest rozbieżne orzecznictwo co do traktowania prokuratorów na sali sądowej. Jedni nowi sędziowie przyjmują te wnioski, tak, mówiąc, że prokuratura jest jednolita i to nieważne, że Korneluk mianował tego pana gdzieś tam w delegację, a inni sędziowie wypraszają tych prokuratorów na ławkę publiczności, mówiąc, pan nie jest właściwie umocowany, bo pana Korneluk wskazał. Nawet tu jest rozbieżność. Nawet w Sądzie Najwyższym instytucji, która ma ustawowo zapewniać jednolitość orzecznictwa, nawet tu są dwie nitki.
0: No i
1: to się wszystko rozsypuje.
0: Pokładamy nadzieję w nowym pierwszym prezesie. Jak wiadomo, do ustawowych zadań Sądu Najwyższego należy również powodowanie ujednolicenia tego orzecznictwa, więc być może tutaj również to nastąpi. Bardzo, bardzo byłabym z tego rada. Natomiast to nie jest tylko kwestia orzecznictwa, bo żyjemy w kulturze niestety kontestacji wszystkiego i niezależnie od, skoro zarówno Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, jak i prezydent, który ma de facto największe poparcie, bo został wybrany w wyborach bezpośrednich, mówią, co
1: musimy
0: mówią.
1: Już kończyć.
0: No to wszyscy powinniśmy wejść na poziom przestrzegania prawa, po prostu. I wtedy na pewno ta dyskusja będzie lepsza.
1: A ja na koniec stawiam takie pytanie, że jakby nastąpiła ta zmiana władzy, to co zrobić z Dariuszem Kornelukiem? Czy tam, tak mówię, bezpośrednio w tym dniu, czy tam powinien przyjść Dariusz Barski, powiedzieć do widzenia, panie Korneluk, a jak on nie będzie chciał, to wezwać policję, czy od razu przyjechać z policją, czy kierować jakieś wnioski, czy to ma się wydarzyć w jednym dniu, czy trwać tydzień, miesiąc, to jest cała seria pytań.

0: na które nikt chyba nawet nie zadaje sobie.
1: No to też nie jest pytanie, pytanie aktualnie do mnie, tylko do prokuratora
0: Barskiego. No jest to oczywiście, że dzielenie skóry na niedźwiedziu, bo być może Dariusz Korneluk będzie rządził jeszcze 100 lat, to też jest możliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim Państwa gościem była pani Iwona Tryfon-Wilkoszewska, prokurator, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Ad Vocem.
1: Dziękuję, do widzenia Państwu.
2: Brawo, Dajnia.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Prawo bez cenzury.
2: Po publikacji sejmowych zestawień i informacji dotyczących spraw finansowych funkcjonowania biur poselskich zwykle wybuchają afery i krytyka poselskich wydatków dotyczących tzw. kilometrówek, to jest zwrotu kosztów przejazdów posłów w celach służbowych. Przedstawiane są głównie sytuacje skrajne. Ostatnio krytyka dotyczy głównie poseł Żukowskiej czy Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Myrchy. Nadużycia w tym obszarze zdarzają się, ale nie wolno generalizować i posłów, którym zwraca się koszty podróży, przecież służbowych, po swym okręgu wyborczym czy podróży samochodami w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, nazywać złodziejami. Te niesprawiedliwe i obraźliwe epitety świadczą o niezrozumieniu i niewiedzy o charakterze zadań i obowiązków posła. W latach 2011-2019 byłam posłem i pamiętam obraźliwe ataki na mnie ze strony lewackich i PO-owskich posłów i aktywistów. Nie pamiętam, który to, Sikorski, Giertych czy Palikot, złożyli nawet wniosek do prokuratury, oskarżając mnie całkowicie bezpodstawnie, co sama prokuratura potem potwierdziła, o jakieś nadużycia dotyczące właśnie tych kilometrówek. Moje biuro poselskie przedstawiło jednak pełną dokumentację przejazdów z datami, trasami przejazdów, godzinami, miejscami spotkań z wyborcami lub w sprawach związanych z wykonywaniem mojego mandatu poselskiego. Prokuratura umorzyła więc to złośliwie wszczęte postępowanie, wszczynane jako forma nękania przyznanych sejmowych awanturników. Przy okazji warto wyjaśnić, skąd się to uprawnienie dotyczące zwrotu kosztów przejazdu posłów bierze. Podstawą prawną dla zwrotu posłom kosztów przejazdu w celach służbowych, to jest związanych z wykonywaniem mandatu posła, jest artykuł 23 ust. 3 i ust. 10 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 1996 roku. Artykuł 23 ust. 3 mówi, iż tu cytuję, posłowi i senatorowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur na zasadach i w wysokości określonych wspólnie przez marszałka Sejmu i marszałka Senatu. Koniec cytatu. Ust. 10 zaś zobowiązuje posła do corocznego rozliczania kwot tego ryczałtu w Kancelarii Sejmu. Kilometrówki są rozliczane w ramach kwoty ryczałtu przeznaczonego na prowadzenie biura poselskiego. Ich wysokość jest ograniczona do około 14% tego ryczałtu. Nieco inaczej rozliczane są kwoty na przejazdy na terenie swego okręgu, a nieco inaczej poza okręgiem wyborczym posła. Zawsze jednak muszą być one udokumentowane datami, trasami, godzinami spotkań i celem wyjazdu. Tak wygląda zwrot kosztów podróży służbowych posłowi, który jeździ swoim własnym samochodem. Ale są też posłowie, a takim byłam i ja, którzy samochodów, a często i prawa jazdy nie posiadają, a też muszą mieć możliwość bezpośrednich kontaktów z wyborcami i instytucjami leżącymi w ich okręgu wyborczym, a nawet poza nim. W takich sytuacjach posłowie mogą zawierać umowy różnego rodzaju z osobami wykonującymi przewozy na ich rzecz. Wszystko w ramach limitów określonych w ryczałcie na prowadzenie biur poselskich. Kolejne zarządzenia Prezydium Sejmu na bieżąco regulują limity i kwoty ryczałtów na przejazdy posłów. Nie bardzo rozumiem demagogicznych oskarżeń posłów o jakieś złodziejstwo, gdy zgodnie przecież z prawem poruszają się do swych biur poselskich w swych okręgach wyborczych, a czasem poza ich okręgi, co się przecież często zdarza. Ja na przykład byłam posłem w jednym z największych obszarowo okręgu wyborczym numer 18, Siedlecko-Ostrołęckim, obejmującym 11 gmin, które musiałam odwiedzić i spotykać się tam w różnych sprawach. Nadto nie mieszkałam w tym okręgu i dojeżdżałam tam z Warszawy co najmniej raz, dwa razy w tygodniu. A że miałam łącznie 3 biura w swoim okręgu wyborczym, więc te wyjazdy z Warszawy do biur na liczne spotkania, uroczystości, święta i powroty do Warszawy tworzyły kwoty pokrywane zgodnie z prawem z ryczałtu na biuro poselskie. Nigdy nie przekroczyłam wyznaczonych limitów, prosząc często na przykład, by to organizatorzy spotkań zapewniali mi transport. Co więcej, w samej Warszawie, gdzie mieszkam, poza wyjazdami służbowymi do różnych instytucji, nie korzystałam z przejazdów opłacanych z ryczałtu poselskiego. W sprawach własnych, prywatnych, korzystałam z prywatnych taksówek lub z transportu miejskiego, a czasami niektórzy to zauważali, nawet ze zdziwieniem opisywali w mediach. Wysokość moich wydatków na transport w celach służbowych była wynikiem rozległości mojego okręgu wyborczego i cotygodniowymi dojazdami z Warszawy do okręgu i z powrotem. Zawsze jednak było to pod kontrolą Kancelarii Sejmu, w pełni udokumentowane. A potwierdziła to też później prokuratura, uznając moją dokumentację dotyczącą kilometrówek za wzorcową. Atakom jednak nie było końca, choć posłowie lewaccy, chyba Nitras i wielu innych, mieli koszty zwrotu znacznie wyższe, a media wielokrotnie pisały nawet o tym i o tych ich nadużyciach. Ówcześni ministrowie, posłowie wożeni byli przecież służbowo przez 24 godziny na dobę, a wykazywali równocześnie ogromne kwoty tych poselskich kilometrówek. Nikt tego nie chciał jednak badać. Dziś pani Żukowska ma problem z wytłumaczeniem sposobu korzystania z sejmowych kilometrówek, mieszkając w centrum swego okręgu wyborczego, na miejscu. Myślę, że problem nie leży w samym fakcie, iż posłom należy się, tak jak wszystkim innym, przy wszystkich innych zawodach, oczywisty zwrot kosztów dojazdu do pracy i kosztów ich wykonywania. Problem leży często w nieuczciwości i cwaniactwie niektórych posłów, traktujących swą ważną publiczną funkcję jak sposób na dorabianie się choćby lichymi przekrętami na paliwie. Nie można więc wylewać dziecka z kąpielą. Nie wolno obrażać wielu uczciwych posłów oskarżaniem o złodziejstwo, gdy korzystają jedynie z należnych im poselskich uprawnień niezbędnych dla wykonywania mandatu poselskiego. Wyborcy jadący w sprawach służbowych na zasadach ogólnych otrzymują przecież zwrot kosztów delegacji. Ta sama zasada dotyczy też posłów. Tyle, że sejmowa kontrola tego obszaru korzystania przez posłów ze środków publicznych musi być realna, a nadużycia tępione. Krystyna Pawłuk.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Głos wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
2: Dobry wieczór Państwu, Andrzej Strojny, Warsaw Enterprise Institute, a to jest Głos Wolny na antenie Radia Wnet. Moim pierwszym gościem dzisiejszego wieczoru jest pan profesor Ziemowit Malecha, wykładowca akademicki Politechnika Wrocławska, który napisał recenzję naszej najnowszej książki wydawnictwa WEJ pod tytułem Politycznie niepoprawny przewodnik po klimacie. Dobry wieczór panu.
3: Dobry wieczór, witam wszystkich.
2: Właśnie, politycznie niepoprawny przewodnik po klimacie to niezwykle orzeźwiająca lektura autorstwa brazylijskiego autora Leonardo Narlocha, która rzuca wyzwanie dogmatom współczesnego ruchu ekologicznego. Książka pokazuje, że rozwój oparty na paliwach kopalnych wcale nie zniszczył współczesnego świata, lecz wyciągnął ludzkość z biedy, wydłużył nasze życie i uodpornił nas na kaprysy natury. Autor udowadnia też, że wiele z powszechnych przekonań o klimacie to po prostu zbiorowe iluzje oparte na emocjach i fałszywych narracjach. I zanim przejdziemy do naszej rozmowy, przypominam Państwu, że już 19 czerwca o godzinie 17 w Świetlicy Wolności odbędzie się spotkanie z autorem tej książki, który przyleci do Polski specjalnie na tę okazję z Brazylii, oraz odbędzie się bardzo ważna dyskusja o systemie ETS i jego przyszłości. Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i Warsaw Enterprise Institute. A teraz przejdźmy już do rozmowy. Panie profesorze, zacznijmy od apokaliptystycznej narracji, którą nieustannie karmią nas media i niektórzy politycy. W książce czytamy, że głośne historie o tonących wyspach to często fikcja. Dobrym przykładem jest chociażby przywołane w książce Tuwalu, które zamiast znikać pod wodą powiększyło swoje terytorium o prawie 3%. Do tego wskaźnik śmiertelności z powodu katastrof klimatycznych spadł w ostatnim stuleciu o ponad 98%, ponieważ jesteśmy dziś znacznie lepiej chronieni przed żywiołami. Dlaczego więc w Europie wciąż dominuje opowieść o zbliżającym się końcu świata, a nie twardy realizm? Czy to celowe sianie paniki, aby uzasadnić wprowadzanie kolejnych podatków i regulacji klimatycznych? Jakie jest pana spojrzenie na ten temat?
3: Tak, to jest oczywiście dobre pytanie i to jest taki aspekt całej tej polityki klimatycznej, które dotyka autor w swojej książce. On dosyć dużą część książki na to poświęca. I to jest też podobny taki głos, który się pojawia wśród innych autorów, którzy, no powiedzmy, mają tą odwagę, żeby krytycznie podejść do całej tej obecnej sytuacji, jaką mamy z tak zwanym kryzysem klimatycznym, czyli myślę o Björnu Lomborgu czy o Schellenbergerze, tak? Czyli powiedzmy, to jest taka trzecia książka, która się chyba u nas ukazuje, a druga wydawnictwa WEI, które jakby ten temat poruszają. No właśnie, dlaczego tak jest? To jest dobre pytanie i myślę, że najprostszą odpowiedzią, którą daje nam autor, ale taką najbardziej podstawową, byłoby po prostu to, że takie informacje się po prostu lepiej sprzedają, tak? Pokażemy wielki pożar i powiemy, że to jest wina zmian klimatycznych, tak? Pokażemy powódź, powiemy, że to są zmiany klimatyczne. Wszystko, co pokażemy, jest związane ze zmianami klimatycznymi, tak jakby nigdy wcześniej nie było tych problemów. No i ten tak zwany efekt CNN, który właśnie autor, nie wiem, czy to jest jego powiedzenie, ale używa w książce, czyli coś takiego właśnie skupiania się na tych negatywnych informacjach i dominowanie narracji przez tego typu informacji. I oczywiście to jest podchwytywane, tak, politycy, aktywiści, którzy na tym robią bardzo dużo polityki, czy dużo innych aktywności, urabiając nas w takiej właśnie panice do tego stopnia, że już zaczynamy żyć w jakichś poważnych problemach, tak, że młodzi ludzie decydują, że nie chcą mieć dzieci, bo po prostu planeta płonie, tak, i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że to ma dużo głębszy też aspekt, bo tak naprawdę samo też środowisko, które pracuje nad problemami, czy takimi głównymi wyzwaniami, tak? Czyli środowisko naukowe, czy środowisko eksperckie, też nie jest tutaj bez winy, tak? Bo często to są ludzie, którzy po prostu albo lubią to robić, tak? Czyli wprowadzać ludzi w błąd jakimiś takimi apokaliptycznymi wizjami, albo po prostu mają taką jakąś potrzebę swoją, tak? I też tutaj autor naszej książki przywołuje ten przypadek głośny tego jednego z takich znanych badaczy, naukowców, tak? Właśnie tego Paula Ehrlicha, który jakby przez całą swoją karierę naukową wieścił jakieś straszne kataklizmy, tak? I żadne z tych kataklizmów się nie sprawdzał, a mimo tego ten autor był bardzo poczytny i cały czas dostawał nagrody jakieś, tak? Mimo tego i nigdy nie powiedział, pomyliłem się, tak? A za każdym razem jakieś zupełnie wizje typu, że Anglia w 2000 roku zamarznie, tak? Że będzie głód na świecie, że i tak dalej, nic się z tego nie sprawdziło. I teraz żyjemy w trochę podobnym, jakby w podobnej dynamice. Jeszcze tutaj chciałbym dodać do tego właśnie, bo też zdarza mi się przywołać publicystycznie badania naukowe, bo tam czasami publikuję, czy to na łamiach dobitnie, czy do rzeczy, czy wszystko co najważniejsze. Na przykład taką pracę, która się niedawno dosłownie pojawiła, tak, gdzie właśnie wykonano taką metaanalizę właśnie tych naukowców, którzy tak zajmowali się, powiedzmy, zawodowo statystyką, czy wyliczaniem tych wszystkich prognoz niebezpieczeństw i oni sami zwrócili na uwagę, że 96% ich badań jest nie do sprawdzenia, tak? Że to są takie czarne skrzynki, ktoś coś napisał i nie da się tego zweryfikować i potem podchwytują to media, jeszcze bardziej do tego dorzucają swoją jakąś taką...
2: Nie daj Boże organizacje ekologiczne,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak, inne organizacje i tak to się kręci, tak? Ale oczywiście to jest to, co my widzimy. A za kulisami, no po prostu jest twarda polityka i bardzo dużo biznesu, tak? I jakby pokłosiem tego jest transformacja energetyczna, tak?
2: Tutaj autor książki bezlitośnie punktuje błędy zielonej polityki, podając przykład Niemiec i też o tym pomyślałem w kontekście wpływu aktywistów, o których pan wspomniał, chociażby na fakt, że gdy pojawia się jakieś zjawisko naturalne, tak jak powódź albo pożar, to może nie jest zjawisko, jest zjawisko naturalne, ale aktywiści z góry chcą to tłumaczyć zmianami klimatycznymi. Tak też w Niemczech nasi sąsiedzi naciskani przez działaczy środowiskowych wyłączyli przecież bezpieczne elektrownie jądrowe i w efekcie musieli znów ratować się powrotem do węgla. I chciałbym pana spytać w kontekście tego, ale też szerzej przykładów z naszego regionu, z Unii Europejskiej, jak ocenia pan sens kierunków, które obiera dziś Unia Europejska i przede wszystkim Polska. Czy forsowana redukcja emisji CO2 i przede wszystkim system handlu emisjami ETS mają dzisiaj jakiekolwiek uzasadnienie ekonomiczne lub społeczne? Czy to po prostu brnięcie w ślepą uliczkę, podążanie za tym głosem ekspertów, których opinie są często, tak jak sam pan zauważył, nieweryfikowalne?
3: Tak, no tutaj jakby przykład Niemiec to jest właśnie, to jest ten klucz, tak, bo to jest to jakby, nazwijmy to, jądro całej polityki klimatycznej tak naprawdę. No i to tak naprawdę tutaj troszeczkę ta pozakulisowa dynamika się nam ujawnia w postaci polityki niemieckiej, czy programu gospodarczego, czy programu transformacji Energiewende, który został zapoczątkowany we wczesnych latach 2000 i właśnie on brał narrację klimatyczną, czy obrony przed zmianami klimatycznymi jako swoją główną oręż, tak? My wprowadzimy teraz tego typu transformację, tego typu zmianę w naszej gospodarce, która idzie ramię w ramię właśnie z ratowaniem planety, tak? A tak naprawdę co się działo? Tak naprawdę były to bardzo intratne interesy zawierane między Rosją a Niemcami. Cała ta transformacja energetyczna była wpisana w to, że co robimy? Dominujemy, powiedzmy, Unię Europejską jako najsilniejsza gospodarka poprzez to, że mamy tani gaz rosyjski i mamy swoje technologie wiatraków i paneli jeszcze wtedy, tak? Oczywiście im się to wszystko wysypało, ale zwracam uwagę też tutaj na jeden w tym kontekście niemieckim. To już było pomyślane jakby bardzo dawno temu i sukcesywnie realizowane, tak? I my jesteśmy jakby tylko ofiarą tego. I też zwracam uwagę na inną taką głośną publikację naukową, które nie przechodzą za bardzo do opinii publicznej, ale właśnie w latach 2013, kiedy jeszcze w Niemczech powiedzmy była tania energia, działały elektrownie jądrowe i była ta trajektoria bardzo silnego wzrostu technologii tak zwanych odnawialnych i zaciśnięcia coraz większego dealu gazowego, bo gaz jest potrzebny do funkcjonowania systemu opartego na wiatrakach i na panelach po prostu. I to był niemiecki pomysł. Ten artykuł pokazał, to był rok 2013, że coraz większa integracja źródeł pogodozależnych, czyli paneli wiatraków, system energetyczny powoduje dramatyczny wzrost kosztów. Tak? I co autorzy tej publikacji, są naukowcy, jakie oni rekomendacje dają? To jest rok 2013. Zamknąć wszystkie elektrownie jądrowe. Dlaczego? Dlatego, że elektrownie jądrowe konkurują właśnie z OZE. Więc należy je zamknąć, bo tylko w taki sposób zrealizujemy nasz plan dominacji Europy wiatrakami i panelami. Tak? Czyli zamknąć je. Druga, wprowadzić bardzo wysokie opłaty emisyjne. W 2013 rok to one albo nie istnieją, albo są bardzo niskie. Prowadzić bardzo wysokie. Dlaczego? Dlatego, żeby pokazać jakby ludziom, czy szerszej opinii publicznej, że energia z węgla jest droga. Dlaczego jest droga? No bo ma bardzo wysoki podatek, tak? Tego już nikt nie będzie analizował. Po prostu jest droga, a tu proszę zobaczyć, jest coś taniego, tak? Czyli bardzo wysokie. Trzecie, otworzyć połączenia transgraniczne z sąsiadami. Bardzo intensywne, po to, żeby stabilizować swój system albo żeby sprzedawać swoje nadwyżki, tak? I czwarta rzecz była jeszcze związana, no teraz nie pamiętam z czym, ale powiedzmy te trzy główne i wszystkie one zostały wprowadzone. Jesteśmy w roku 2025 i energia jest dwu- czy trzykrotnie droższa niż w 2013. W Niemczech są bardzo duże problemy niedoboru energii. Niemcy ratują się cały czas importem energii. Już Macron niedawno tutaj wyraził się bardzo dobitnie, że on już nie będzie ratował niemieckiego systemu energetycznego i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby tutaj widzimy, że cała ta sytuacja, którą też w książce nasz autor zwraca na tą uwagę, że tutaj mamy takie bardzo duże podwójne standardy, tak? I dochodzimy do tej energetyki jądrowej. Jeżeli my w ogóle troszczymy się rzeczywiście o te emisje, tak, martwimy się tymi emisjami, tak na serio, tak, to tak jak miałem okazję spotkać Jamesa Hansena przy produkcji filmu Odnawialne źródło pieniędzy, którego tam w reżyserii Dzieduszyckiego, który współtworzyłem, zachęcam do obejrzenia, gdzie James Hansen jest osobą, która tak naprawdę wprowadziła narrację dwutlenku węgla w obieg publiczny. To on stawał na głowie, żeby po prostu wszystkim pokazać, że ten dwutlenek węgla jest po prostu straszny, to ten sam Hansen w rozmowie z nami, ale też publicznie wielokrotnie, nawet jeździł jako już starszy człowiek do Berlina protestować przeciwko zamykaniu elektrowni jądrowych. To on mówi w naszym filmie i w innych miejscach, że tak naprawdę jeżeli my chcemy realnie ograniczać emisję CO2, to nie wiatraki i panele, tylko energetyka jądrowa. A Niemcy wszystko na odwrót, tak? Można się zapytać, dlaczego to zrobili? No ale to już jest chyba inne pytanie, tak? Gdzieś, czy to jest głupota, czy wyrachowanie?
2: Gdzieś widziałem, spotkałem się z taką opinią, że w przypadku Polski odnawialne źródła energii mogłyby w najlepszym wypadku zagospodarować około 30% naszego zapotrzebowania miksu energetycznego. Wydaje mi się, że to też może się, że tak powiem, spinać z tym, o czym pan mówił. I no jest to niepokojące, tak, że zmierzamy w tym kierunku, gdzie to odnawialne źródła energii są tak ślepo forsowane, a dyskusja o atomie schodzi gdzieś elektrowni jądrowych na dalszy plan. Natomiast wracając jeszcze, ponieważ o tym też pewnie jeszcze zdążymy porozmawiać, ale wracając na moment do książki, o której dzisiaj rozmawiamy. Bardzo podobał mi się pewien fragment, w którym autor obala mit zrównoważonego rozwoju opartego na produktach z metką bio. Okazuje się, i to jest bardzo ciekawe, że znienawidzony przez wszystkich plastik, o którego złych właściwościach uczą nas tak naprawdę od dziecka, że ten znienawidzony plastik, a nie papier, jest często o wiele lepszy dla środowiska i produkcja papierowej torby z zużywa 4 razy więcej energii i emituje znacznie więcej CO2 niż w przypadku torby plastikowej, tak? Czy słomki, czy innego tworzywa. I to jest bardzo ciekawe, bo kilkunastu przynajmniej lat, a w ostatniej dekadzie chyba coraz bardziej intensywnie, obserwujemy takie usilne odchodzenie od plastiku i zastępowanie go na każdym kroku, czy to w sektorze spożywczym, czy to w sektorze gospodarki odpadami, gdzieś tam tym papierem. I tutaj autor zwraca uwagę, że polityka klimatyczna Unii stawia pytanie, czy polityka klimatyczna Unii Europejskiej to dziś rzetelna troska o środowisko, czy raczej, i tutaj zacytuję, oskar klimatycznego narcyzmu, polegający na symbolicznym demonstrowaniu cnoty kosztem obywateli. Jak pan na to patrzy?
3: Tak, tak, to jest właśnie ten klimatyczny narcyzm. I też nie wiem, czy to jest jakby powiedzenie, które autor stworzył, czy ono istnieje już w jakimś obiegu, ale rzeczywiście autor używa tego sformułowania klimatyczny narcyzm. No i rzeczywiście, no to jest bardzo, bardzo szerokie, bo do tego klimatycznego narcyzmu on podaje, jeszcze troszeczkę się cofnijmy do książki, żeby za dużo nie spamować, ale on podaje właśnie ten świetny efekt. Ja akurat u siebie podaję, ja podaję efekt Chin akurat, a on podaje jako pewnego, no zaraz do tego wrócę, on podaje tutaj hinduskiego premiera, tak? Modiego, który za każdym razem mówi, jak oni dzielnie będą te emisje ograniczali i za każdym razem, jak jedzie na COP, to coraz więcej tego węgla wydobywają, coraz więcej go spalają, tak? Podobnie zresztą jest w Chinach, gdzie dziesiątki nowych kopalni jest otwieranych co roku. Tak, i ten klimatyczny narcyzm, no tak, żeby... No w sumie dlaczego? To też wygląda na trochę taką lekką manipulację, tak? Że pokazujemy tak powierzchownie, że coś robimy, tak? A tak naprawdę wykonujemy działania, które są kontrskuteczne, tak? Tylko idziemy na jakimś marketingu cały czas.
2: Czyli pozornie zastępujemy na przykład plastik wyrobami z papieru.
3: Tak, i nikt się nie zastanawia, jaki jest tego koszt, a jak się ktoś zastanowi, jak tak tutaj autor, trzeba dodać do tego, że autor w książce nie przytacza swoich jakby myśleń, tylko pokazuje analizy oparte o publikacje naukowe.
2: Dane historyczne
3: z czasopism jakby wiodących, tak? Gdzie pojawia się tego typu krytyka i rzetelne analizy. Tak, i on rzeczywiście pokazuje, że tak naprawdę torba plastikowa jest najbardziej rozsądnym wyborem, jeżeli chodzi o jakiś zrównoważony, tak zwany zrównoważony rozwój, tak?
2: To jest bardzo ciekawe, bo to stoi zupełnie w kontrze do tego, co nam jako laikom często jest całe życie importowane,
3: tak,
2: wmawiane.
3: Bo to jest ten marketing, to jest tak jak wyłączenie światła o godzinie 19 raz w roku, tak? To też jest marketing. Czy to coś daje? To nic nie daje. To tylko sprowadza wszystkim problemy. Nic na tym nie oszczędzamy, tylko wszyscy operatorzy w elektrowniach szykują się na tą godzinę jak po prostu, jak na godzinę terroru, bo zaraz po prostu będzie tąpnięcie systemu i będzie trzeba go ratować, bo ktoś wymyślił marketingowy zabieg, że godzina dla planety, tak? A tak naprawdę ta godzina jest zmorą dla wielu osób. Więc to jest z tym właśnie takim marketingiem klimatycznym i klimatycznym narcyzmem. Wiąże się jeszcze z to, że to też jest publikacja naukowa, bo chciałbym wracać do tych takich twardych danych, którą też przywołuje autor. To jest to, że do tego narcyzmu możemy też wrzucić jakby wiele polityk klimatycznych, które są realizowane. I autor przywołuje publikację naukową, opublikowaną w Nature, czyli najbardziej prestiżowym czasopiśmie, które ja wziąłem też na tapetę przez to, że tą książkę przeczytałem. Dokładnie ten artykuł też przeanalizowałem i też nawet napisałem o nim tekst publicystyczny. I co tam autorzy pokazali? Tak? I to są autorzy, znowu, to nie są autorzy, którzy są krytykanccy wobec polityk klimatycznych, to są ludzie, którzy są realnie tym zmartwieni. Oni pokazują, i znowu ta magiczna liczba, że 96% według ich wyliczeń, stworzyli wielki model i tak dalej, według ich modelu 96% polityk klimatycznych z przeciągu ostatnich 20 lat nie przyniosły żadnego efektu. Żadnego mierzalnego efektu redukcji dwutlenku węgla. Tylko nieliczne 4% przyniosły efekt i to są takie najbardziej restrykcyjne, czyli typu zamykanie elektrowni węglowych, nakładanie bardzo wysokich podatków i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu restrykcyjne, bardzo ostre polityki plus bardzo duże subsydia, tylko one przyniosły jakiś efekt. Jaki jest ten efekt? Oni wyliczają, pokazują, to są dane, które każdy może zobaczyć, że efektem tego, tych 20 lat, tych gigantycznych polityk klimatycznych było to, że uniknięto emisji na poziomie 1 gigatony CO2. No to jest po prostu kropla w morzu potrzeb, zwłaszcza, że my rocznie emitujemy około 40 gigaton. Tak? Czyli można podsumować, że ten narcyzm właśnie klimatyczny nie przyniósł żadnego efektu, poza tym, że poklepaliśmy się po plecach i każdy odrzutowcem, tak jak albo statkiem, jak pani Thunberg, tak, pojawili się na szczycie klimatycznym i zadeklarowali, jak oni tutaj kosztem biednych ludzi będą ekologiczni, tak? Bo tylko biedni na tym tracą.
2: Czyli
3: na dobrą sprawę.
2: Wyłania się z tego taki smutny obraz, w którym my tak naprawdę zażynamy naszą energetykę, nasze bezpieczeństwo energetyczne, nie osiągamy w związku z tym żadnych wymiernych celów, a wręcz są one, tak jak pan powiedział, znikome, nie mają realnego przełożenia na naszą rzeczywistość. Są drogie w realizacji, chociażby same subsydia też nas kosztują jako obywateli. A nasi, nie chcę użyć sformułowania przeciwnicy, ale w tej strukturze geopolitycznej inne mocarstwa, takie jak Chiny czy Stany Zjednoczone, w kontekście Unii Europejskiej nie robią przecież tego samego co my i wcale nie rezygnują z wydobycia węgla i wcale nie rezygnują z tych klasycznych źródeł energii, więc tutaj to się wyłania bardzo smutny obraz
3: tego,
2: o którym, tego, o czym pan mówi. Natomiast my jako Warsaw Enterprise Institute też zwracamy bardzo dużo uwagi na to, jakie rozwiązania sprzyjają też naszemu, czy to bezpieczeństwu energetycznemu, czy to rozwiązaniom proklimatycznym. I tutaj z książki wyłania się bardzo ciekawy obraz tego. Autor stawia tezę, że to rozwój technologii i rozwój kapitalizmu uchronił miliardy ludzi przed głodem, a lasy chociażby przed masową wycinką. Mowa tutaj o rozwiązaniach takich jak wprowadzenie nawozów sztucznych do rolnictwa, czy też wydajnej mechanizacji, która zastąpiła mniej wydajne rolnictwo. I tutaj chciałbym postawić ostatnie pytanie w tym temacie. Skoro to kapitalizm i technologia dają najlepsze rezultaty, czy uważa pan, że obecne obciążenie europejskich i polskich małych oraz średnich przedsiębiorstw winą za globalne emisje ma po prostu sens? Ponieważ widzimy, że tak naprawdę koszty takich polityk jak chociażby ETS zapłacimy na koniec my w rachunkach za zużycie ciepła, za zużycie prądu. I tutaj chciałbym postawić to pytanie na koniec naszej dyskusji o książce Leonarda Narlocha.
3: Tak, oczywiście. Tutaj ta przedsiębiorczość, twórczość, innowacyjność to jest klucz. I tak naprawdę autor zwraca na to uwagę, ale to są rzeczy po prostu znane, tak? To są takie, że tak naprawdę hektar bombą dla fauny, flory, to był wiek XIX-XVIII. Wtedy ludzie po prostu mordowali wszystkie zwierzęta na potęgę w bardzo dużych ilościach. Dlaczego? Bo potrzebowali surowców, tak? Potrzebowali oleju, potrzebowali kłów, tak? Czy tam do produkcji rzeczy, z których teraz robimy plastik, skór i tak dalej, ale przede wszystkim ten olej wielorybi czy pingwini. Tak? I autor podaje ten przykład jednej ekspedycji, która zamordowała 500 tysięcy pingwinów, tak? Czy tam 400 tysięcy pingwinów. To były tego typu rzeczy. Tak? I dlaczego się to zmieniło? Bo nagle hop i ktoś zobaczył, że ropa naftowa jest, tak? Że można naftę z niej ekstrahować, tak? Że potem benzyna się pojawia, tak? Że potem mamy czyli ta innowacja i tak dalej. To jest klucz tak naprawdę jedyny do tego, żeby zachować faunę, florę, jakieś środowisko, jakąś czystość i tak dalej. I znowu, a warunkiem, żeby to robić, to jest to, że musimy mieć dużo taniej energii. Jeżeli my mieszkamy w dużym mieście, to co my potrzebujemy? My potrzebujemy dużo taniej energii, bo potrzebujemy oczyszczania oczyszczalni ścieków, potrzebujemy uzdatniania wody, potrzebujemy mnóstwo wysiłku i mnóstwo energii tam lokować, aby utrzymać, powiedzmy, to wszystko w taki sposób, jak chcemy, tak? Odrodzić gatunki, zwierząt i tak dalej. Dopiero teraz jest pewnego rodzaju odbicie od tej hektabomby, która była. I dzięki właśnie innowacji, technologii i tak dalej. Wracając do ETS-u i do naszej biednej Europy, no to rzeczywiście należy podkreślić jasno tutaj, że Polska jest największą ofiarą transformacji energetycznej i ETS-u i w ogóle opłat klimatycznych w całej Europie. To zostało policzone, można to zobaczyć dosyć dobrze w raporcie takim, w którym też miałem okazję uczestniczyć, 300 zł megawattogodzina. I to są też rzeczy, które każdy może sprawdzić, tak? My jako kraj, który wyemitował sumarycznie mniej od Niemiec, Francji czy Anglii, płacimy niewspółmiernie więcej za obecne emisje i tak naprawdę my jako podatnicy w Polsce, płacąc za ETS, sponsorujemy podatników we Francji czy w innych państwach, które już tego ETS-u nie potrzebują. Tak? My tak naprawdę płacimy i to są miliardy złotych rocznie, które oni od nas uzyskują i dlatego dla nich ETS się opłaca. Tak? I wracając do tego ETS-u, no to oczywiście on jest szkodliwy pod każdym względem z tego tytułu, że on właśnie nas dusi, naszą gospodarkę, tak? I dusi nas w jakiś sposób. ETS, tak naprawdę osobom, które też są realnie zmartwione tak zwanymi zmianami klimatycznymi, albo rzeczywiście zależy im na ograniczaniu emisji, to oni powinni w pierwszej kolejności walczyć z ETS-em z tego tytułu, że będzie dużo więcej taniej energii na to, żeby produkować czy opracowywać inne technologie, tak? I będzie można to robić tutaj i tak dalej, tak? Czyli to jest w ogóle stracona energia, czy stracone pieniądze, które nie wiadomo w jaki sposób, gdzie się poruszają, a przedsiębiorczość na tym po prostu traci, tak? Czyli ten ETS jest pod każdym względem szkodliwy i ta polityka klimatyczna europejska to... No porównajmy się, tak mówię, do tych Chin czy do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych czy w Chinach kryzys klimatyczny nie istnieje. Nie istnieje po prostu. Już w Stanach został oficjalnie odwołany, tak? Donald Trump i jego administracja tak wydali specjalny dokument na samym początku, że tak naprawdę Stany Zjednoczone nie obawiają się żadnych zmian klimatycznych, bo według raportów, i to bazując na raportach IPCC, zresztą ten autor też o tym wspomina, zagrożenia są minimalne albo bardzo niepewne. Tak? I dlaczego oni mają tutaj zarzynać przysłowiowy swoją gospodarkę, żeby walczyć z czymś, co jest jakąś iluzją dla nich? W Chiny tak samo, znowu zwracam uwagę. Dzisiaj miałem okazję przeczytać post od prezesa PSE, który porównał energetykę węglową z tramwajem ciągniętym przez konie. No to jest właśnie tego typu świadomość, tak? I brak świadomości, że energetyka węglowa jest najnowocześniejszą i najtańszą formą energetyki. Nowoczesne bloki węglowe są czyste, to jest najwyższy rodzaj, najwyższa technologia, jaka jest. I dlatego w Chinach, w Indiach, czy w innych państwach, które się szybko rozwijają, no buduje się państwo czy gospodarkę właśnie na tych technologiach głównie.
2: Czyli my zmierzamy w ślepym kierunku, a Chiny czy Stany Zjednoczone kierują się pragmatyzmem. I to jest coś, co powinno dać nam do myślenia jako całej Unii Europejskiej, ale przede wszystkim Polsce. Niepoprawny przewodnik po klimacie to książka, którą mogą Państwo nabyć na stronie wydawnictwa WEJ. Serdecznie zachęcamy do zakupu, jak i do zapoznania się z jej treścią. Jest to naprawdę bardzo ciekawa publikacja. Pan profesor Ziemowit Malecha zostaje jeszcze z nami na drugą część tej rozmowy, więc się nie żegnam, ale bardzo dziękuję za tę część jakże ciekawej dyskusji o zmianach klimatu i o rozwiązaniach, jakie niestety przyjęliśmy jako Unia Europejska, a za chwilę wrócimy do Państwa w drugiej części rozmowy, gdzie porozmawiamy o najnowszym raporcie Warsaw Enterprise Institute. Zapraszamy po przerwie.

0: Wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
1: Dobry wieczór Państwu po przerwie. To jest głos wolny na antenie Radia Wnet. Andrzej Strojny, Warsaw Enterprise Institute, a moimi gośćmi są pan Karol Wenus, prezes Stowarzyszenia Odpowiedzialna Transformacja Energetyczna, w skrócie SOTE.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Oraz pan profesor Ziemowit Malecha, który był już z nami wcześniej, Politechnika Wrocławska, wykładowca akademicki. Dzień dobry panu ponownie.
3: Dzień dobry ponownie.
1: Szanowni Państwo, będziemy dziś rozmawiać o naszym najnowszym raporcie zatytułowanym W poszukiwaniu optymalnej polityki klimatycznej. Porównanie skutków gospodarczych systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS i jego alternatyw, którego głównym autorem jest Marek Lachowicz, ekonomista współpracujący z Warsaw Enterprise Institute, a sam raport powstał również przy współpracy z SOTE oraz Międzynarodową Koalicją Climate and Freedom. To rzetelne oparta na twardych danych analiza tego, jak unijny system klimatyczny uderza w nasze portfele, ale co najważniejsze, ten dokument pokazuje gotowe, wolnorynkowe rozwiązania, które mogą zastąpić obecną restrykcyjną politykę Brukseli. Panie Karolu, zacznijmy od fundamentalnego mitu, który Bruksela i zwolennicy Zielonego Ładu powtarzają nam jak mantrę. Mówi się mianowicie, że ETS to elastyczny mechanizm rynkowy, jak sama nazwa wskazuje, system handlu emisjami. Tymczasem w raporcie autor czarno na białym pokazuje, że z prawdziwym wolnym rynkiem ten system ma niewiele wspólnego, żeby nie powiedzieć tyle co nic. Na ponad 10 tysięcy instalacji w całej Unii Europejskiej czytamy, że zaledwie 44 podmioty realnie handlują tymi uprawnieniami, a 80% obrotu na giełdzie generują instytucje finansowe. Co więcej, aż 90% uprawnień sprzedawanych na aukcjach trafia do zaledwie 10 wielkich graczy. Zaawansowane testy ekonometryczne potwierdziły też, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze spekulacyjnymi bankami cenowymi na tym rynku.

0: Jak w takich warunkach sztucznie sterowanego reżimu polski przedsiębiorca ma planować jakiekolwiek inwestycje modernizacyjne na 10 czy 15 lat w przód, skoro cena kluczowego czynnika produkcji zależy od spekulacji i od górnego przykręcenia śruby przez urzędników?
1: Znaczy, mógłbym powiedzieć, że nie da się planować w perspektywie długoterminowej i zakończyć audycję, ale chciałbym jednak trochę do tego podejść szerzej. Słusznie pan powiedział, że to nie jest mechanizm rynkowy, jak się nas przekonuje. Notabene jest to jedno z uzasadnień wprowadzenia tego mechanizmu na zasadzie większości kwalifikowanej, a nie na zasadzie jednomyślności, dlatego że Unia Europejska przyjęła, że przecież nie jest to podatek, jest to mechanizm wolnorynkowy. No to spójrzmy na to, jak ten mechanizm wolnorynkowy działa. Na ten rynek dopuszczone są dwa rodzaje podmiotów. Nazwijmy je, zresztą raport posługuje się takim pojęciem, instalacje ETS, czyli podmioty, które zawsze muszą kupić uprawnienia do emisji CO2. W przeciwnym wypadku narażają się na ogromne kary, o których powiem później. Te kary w istocie doprowadzają do likwidacji tych przedsiębiorstw, w związku z tym nie muszą kupić. Co by się nie działo? Jest też drugi rodzaj uczestników tego, jak nas przekonują, wolnego rynku, a mianowicie inwestorzy ETS. Czyli to są podmioty, które mogą na tym rynku handlować, ale nie muszą. A kiedy mogą? Wtedy, kiedy przyniesie im to zysk. Szanowni Państwo, to są ludzie, którzy, ja tak mawiam, znają się w swoim życiu tylko na jednym. Jak tanio kupić i drogo sprzedać. I tak właśnie dopuściliśmy te dwa rodzaje podmiotów do handlu na takim rynku. Czy to jest mechanizm wolnorynkowy? No nie, no jest to pseudorynek. Pseudowolnorynkowy, dlatego że w dopuszczenie do udziału zarówno tych, którzy chcą zarobić na spekulacji. No nie bójmy się tego słowa. No szanowni państwo, jeżeli cena jednego uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych przez ostatnie kilka lat, między rokiem powiedzmy 2017 a 2022, kiedy to cena jednego uprawnienia przekraczyła 100 euro i wzrosła do tego poziomu z kilku euro, wzrosła o niemal 2000%, to chyba mówienie o spekulacji, o bańce cenowej nie jest tutaj przesadnym nadużyciem. I ja to często porównuję do takiego przykładu, który jest drastyczny, ale przez to obrazowy. Proszę sobie wyobrazić, że mamy osoby chore na jakąś ciężką chorobę i żeby one w ogóle funkcjonowały, być może żeby mogły żyć, potrzebują pewnego leku. Ale tego leku nie mogą kupić w aptece, tylko muszą kupić na, powiedzmy, jakimś rynku. Podaż tego leku na rynek jest ograniczona. I ci chorzy muszą konkurować na tym rynku, żeby kupić ten lek. Ale uwaga, regulator dopuszcza na ten rynek nie tylko tych chorych, ale także osoby, które nie są chore, a po prostu chcą zarobić. I doprowadza to do sytuacji, kiedy ci inwestorzy, spekulanci skupują lek, bo wiedzą, że chorzy i tak przyjdą do nich po ten lek i kupią go co najwyżej po wyższej cenie. I z bardzo podobnym mechanizmem, oczywiście ze wszystkimi niedoskonałościami, jakie są wpisane we wszelkie analogie czy porównania, mamy do czynienia w przypadku systemu handlu emisjami, handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Został stworzony rynek, na którym mechanizm, który powoduje, że pieniądze z kieszeni osób uboższych, średnio zarabiających, no bo przecież te wszystkie koszty później muszą zostać odbite na przykład w taryfie za ciepło czy za energię elektryczną, więc ten system zabiera te pieniądze z ich kieszeni, a komu je daje? No daje tym, którzy spekulują na tych uprawnieniach, czyli wielkiej międzynarodowej finansjerze. Więc ten system wcale nie pomaga klimatowi, może później będziemy mieli szansę trochę o tym powiedzieć, jest wręcz antyklimatyczny z punktu widzenia transformacji energetycznej, ale za to pomaga właśnie międzynarodowym spekulantom, międzynarodowej finansjerze. Oczywiście nie wiem, czy tak on został pomyślany od samego początku, natomiast już po 20 kilku latach funkcjonowania tego systemu możemy sobie precyzyjnie zbadać, zweryfikować, zmierzyć, jak on działa i do czego on doprowadza, przy założeniu, że rzeczywiście jako instrument finansowy te uprawnienia są określane od mniej więcej 10 lat. Tam weszła dyrektywa MiFID II, która tak właśnie kształtuje terminologię, której się używa wobec tych instrumentów. Natomiast ten system nie pomaga klimatowi, natomiast pomaga zarabiać najbogatszym.
0: Co jeszcze można by do tego dodać i nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale podejrzewam, że tak, to pewnego rodzaju geograficzna niesprawiedliwość, jaka tyczy się tego systemu. W raporcie pan Marek Lachowicz wyliczył, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca koszt ETS wynosi w Szwecji zaledwie od 8 do 29 euro, w Niemczech maksymalnie do 74 euro, a w Polsce, uwaga, to jest od 172 do nawet 350 euro na osobę. Jesteśmy obok Czechów, najbardziej obciążonym społeczeństwem w Europie, a co jeszcze gorsze, Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że tak zwana luka ETS wyjdzie z polskiej gospodarki ponad 100 miliardów złotych do 2027 roku. I to jest trochę niepokojące, nawet nie powiedzieć trochę. Bardzo. Czy my nie mamy tutaj do czynienia z jawnym drenowaniem krajów na drogę, które przez gorszą pozycję startową płacą gigantyczny haracz i de facto tracą konkurencyjność na rzecz państw zachodnich? Jak pan by się do tego odniósł?
1: To jest jeden z grzechów pierwotnych leżących u samej koncepcji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. A mianowicie, oczywiście jeden z grzechów, bo jest ich kilka, ale skupmy się na tym. Traktowanie wszystkich w taki sam sposób. No szanowni państwo, jak możemy przykładać tę samą miarę do wytwarzania energii, czy elektrycznej, czy energii cieplnej, która często jest niesłusznie pomijana, w takiej Hiszpanii czy w Polsce? To już nie chcę mówić o zaszłościach historycznych i tym, że my tą energetykę przez wiele lat mieliśmy opartą na głównie o węgiel, czy kamienny, czy brunatny. Brunatny bardziej w przypadku energetyki energii elektrycznej, energii cieplnej, to jest bardziej węgiel kamienny. No nie możemy przykładać tej samej miary nie tylko z tego powodu, ale wystarczy spojrzeć na mapę. To dosyć takie oczywiste. No, nikt chyba nie ma wątpliwości, że coś, co dla mieszkańca Białegostoku jest problemem zimą, to dla mieszkańca Barcelony niekoniecznie. Bo kiedy powiemy mieszkańcowi pięknej Katalonii o tym, że musi się mierzyć z mrozami rzędu minus kilkunastu, czy biorąc pod uwagę chociażby przeszłą zimę nawet ponad minus 20 stopni, to dla niego będzie to abstrakcja. On tego problemu nie dostrzega, ale już mieszkaniec Białegostoku jak najbardziej taki problem widzi.
0: Uśmiecham się, jak słyszę tę analogię, bo tak się składa, że w Barcelonie byłem w grudniu ubiegłego roku i było 20 stopni, można było rowerem jeździć, a w Polsce pamiętamy, co się zimą tamtego roku działo.
1: Jeśli chodzi o czyli mamy problem, jeśli chodzi o zaszłości historyczne. Mamy problem, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię. Mamy też problem i te różnice, jeśli chodzi o możliwość wytwarzania tej energii, patrząc chociażby na elektrownie fotowoltaiczne, no, gdzie nie można porównać warunków słonecznych na terenie Polski, czy na terenie Hiszpanii, południowych Włoch, czy Portugalii. I to jest jeden właśnie z tych grzechów, które leżą u zarania tejże polityki, a mianowicie potraktowanie wszystkich w bardzo podobny sposób. To już od samego początku udać się po prostu nie mogło. I my jako kraj rzeczywiście, tak jak wynika to z raportu, gdzie zostało to bardzo, bardzo rzetelnie i dokładnie, systematycznie policzone, jako Polska jesteśmy rzeczywiście jednym z krajów, który jest najbardziej pokrzywdzony, a może nawet wręcz najbardziej pokrzywdzony, patrząc tak in gremio na politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
0: Czy pan, panie profesorze, może chciałby coś dodać w tym temacie, ponieważ rozmawialiśmy wcześniej o konkurencyjności między rynkami energetycznymi Europy a Chin czy Stanów Zjednoczonych. Tutaj rozmawiamy już o wewnętrznej sytuacji, o różnicach między państwami. Czy zgadza się pan z tym, co przed chwilą powiedział pan Karol, o tym nierównym potraktowaniu nas na samym początku?
2: Znaczy, nie trudno się tym nie zgodzić. To należy podkreślić i zawsze podkreślać, że Polska jest największą ofiarą polityki klimatycznej. To nie ulega wątpliwości. Ja akurat przed sobą mam raport ten 300 zł za megawattogodzinę. Tutaj jest też krótko o ETS-ie, ale tutaj autorzy zwracają uwagę na skumulowane emisje dwutlenku węgla. I teraz jeżeli my porównamy te skumulowane emisje dwutlenku węgla, to polskie skumulowane emisje są nieporównywalnie niższe niż włoskie. Tutaj mamy włoskie, niemieckie, francuskie, tak? A jesteśmy tak samo obciążeni kosztami. Tak? Czyli tutaj nie ma tak zwanej solidarności, jeżeli chodzi o partycypowanie w walce ze zmianami klimatycznymi. Abstrahuję, czy to w ogóle ma sens. Tylko po prostu te koszty są rozłożone w taki sposób, że tak naprawdę biedni płacą więcej.
0: Co widzieliśmy na przykładzie raportu.
2: Ale jeszcze tutaj jedną rzecz chciałbym dodać do tego wszystkiego, że ten ETS w naszym przypadku, bo mamy tą energetykę opartą na węglu, i co do zasady, jeżeli byśmy sobie policzyli, to każdy, kto się tym zajmuje, wie, że energetyka z węgla jest najtańsza. Mimo tego, że mówi się, w kopalniach jest drogo i tak dalej, nie ma to znaczenia, bo na giełdzie węgiel kosztuje tyle, ile kosztuje i jakby nie ten ETS, to byśmy mieli najtańszą energię w Europie, a tak mamy najdroższą. I zwracam uwagę na to, że jeżeli porównamy swój system energetyczny i niemiecki system energetyczny, które są oba, wydają się bardzo drogie, jeżeli patrzymy na ceny hurtowe czy na ceny dla odbiorców, to jednak niemiecki system, drożyzna niemieckiego systemu wynika z przewymiarowania odnawialnych źródeł energii, a w naszym przypadku drożyzna wynika tylko i wyłącznie przez to, że jest ETS. I ten ETS jest tak drogi. Tak i tyle. No.
1: Jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę. Mówimy tutaj o prognozach, ile rzeczywiście ta luka ETS może wydrenować w perspektywie 2, 3, 4...
0: 100 miliardów nawet Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
2: Tak, to jest bardzo dobry temat. Tak.
1: Tak, tylko skąd my to wiemy, że to będzie akurat 100 miliardów? To jest patykiem po wodzie pisane, mówiąc kolokwialnie, dlatego że trzeba by założyć, ile będzie kosztowało jedno uprawnienie do emisji CO2. I my nie możemy sobie, nie możemy przewidzieć, no panowie, ile będzie za 5 lat, jeżeli ten system będzie dalej niestety istniał, ile za 5 lat będzie kosztowało jedno uprawnienie do emisji CO2? Powiedzmy, no za 4 lata w perspektywie roku 2030. Możemy sobie powiedzieć, że to będzie koło 80 euro, tak jak jest to dzisiaj. Może ktoś powie, że spadnie, nie wiem z jakiego powodu, a ktoś może powiedzieć, że to będzie 100, 150, 200. To jest rzecz, która jest absolutnie nie do przewidzenia. Co ciekawe, 2 lata temu było posiedzenie jednej z podkomisji sejmowych, na której był przedstawiciel, dyrektor COBiZE, czyli Krajowego Ośrodka Bilansu i Zarządzania Emisjami. No, człowiek, który raczej powinien wiedzieć na temat potencjalnego wzrostu cen najwięcej w Polsce. I on powiedział jasno, że spodziewają się, że w perspektywie roku 2030, w najgorszych scenariuszach, to cena jednego uprawnienia do emisji CO2 może sięgnąć nawet między 200 a 300 euro. z poziomu dzisiejszych 80. No szanowni państwo, to jest hekatomba dla polskiej energetyki, polskiego przemysłu, polskiej gospodarki. Czy tak będzie? Bo ja też jako prezes stowarzyszenia bardzo często występuję na różnych gremiach, czy komisjach sejmowych, zespołach parlamentarnych, czy posiedzeniach wojewódzkich rad dialogu społecznego. I tam słyszę w odpowiedzi na ten argument ze strony przedstawicieli ministerstwa, że my no nie wiemy, czy tak będzie. Może tak będzie, może tak nie będzie. Super, jeżeli tak nie będzie, jeżeli ta cena spadnie ponownie do kilku euro, to będziemy się cieszyć. Ale co, jeżeli wzrośnie rzeczywiście do tych kilkuset euro? Znaczy my nie możemy liczyć w sposób naiwny na to, że spełni się najlepszy scenariusz, tylko być przygotowani na ten scenariusz najgorszy. A my na niego nie jesteśmy przygotowani. Jesteśmy troszkę jak małe dzieci, które zamykają oczy i uważają, że ich nie ma i że jak pomyślą sobie, że będzie dobrze, to rzeczywiście będzie dobrze. Otóż, szanowni państwo, może nie być dobrze.
0: Aż się rzucają na usta analogie z sektorem obronnym w Polsce, ale to oczywiście jest osobny temat.
1: A dlaczego, jeżeli mówimy od paru lat, Ursula von der Leyen ogłasza wszem i wobec ex cathedra, że teraz odbudowujemy przemysł obronny europejski. A gdzie konkrety? To znaczy, czy ktoś powiedział, że wszelka produkcja, czy energii, czy stali, która idzie na potrzeby przemysłu obronnego zostaje zwolniona z ETS-u? Nikt tego nie powiedział. Czyli my chcemy odbudowywać ten przemysł obronny, ale ten przemysł obronny pośrednio jest obciążony ETS-em, bo na przykład potrzebujemy stali, potrzebujemy energii na to, żeby ten przemysł obronny rzeczywiście europejski postawić na nogi. Czy ktoś powiedział, że w takim wypadku zwalniamy produkcję, która idzie na te cele z tego systemu? Nie, nikt nie powiedział. I dopóki nikt tego nie powie, to są hasła.
0: Ładne kawałki, tak zwane niestety. Teraz chciałbym przejść jeszcze do jednego wątku, ponieważ nas czas szybko biegnie. Mowa o ciepłownictwie. Firmy z sektora ciepłowniczego ponoszą pełne rynkowe koszty zakupu uprawnień CO2, ale ich przychody, czyli taryfy za ciepło dla mieszkańców, są sztywno regulowane administracyjnie przez URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki. Przez te kleszcze branża od lat ponosi gigantyczne straty. I przykład jest chociażby wymieniana w raporcie elektrociepłownia Zagłębie Dąbrowskie, która płaci około 250 milionów złotych kar rocznie za to, że w porę nie rozliczyła uprawnień w okresie nagłego skoku cen. Czyli coś, o czym też rozmawialiśmy. I gdzie tu jest tak naprawdę sens, pana zdaniem, panie Karolu? Skąd te firmy mają wziąć pieniądze na transformację, skoro system w tak bezwzględny sposób pozbawia je kapitału, które mogłyby przeznaczyć na inwestycje?
1: Ja się uśmiecham, a czy jest to gorzki uśmiech, dlatego że dzisiaj nawet sporządzałem jedno pismo, w którym podnosiłem ten problem, a mianowicie taki, że przychody rzeczywiście, tak jak pan słusznie powiedział, ciepłowni są regulowane i muszą zwracać się do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie nowej taryfy na ciepło. I uwaga, nawet jeżeli taki podmiot skalkuluje ją poprawnie względem wymogów ustawy, tych wzorów matematycznych, które tam się znajdują, to prezes URE dalej może nie zatwierdzić tej taryfy, dlatego że w artykule 45 ustawy Prawo Energetyczne jest takie kryterium, że wzrost, że nowa taryfa nie musi chronić odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen. Żeby nie było, ja też nie mam wielkich pretensji do Urzędu Regulacji Energetyki, bo pamiętam taki zespół parlamentarny, gdzie przedstawicielka URE powiedziała, że oni są między młotem a kowadłem, bo z jednej strony wiedzą, że te przedsiębiorstwa ciepłownicze produkują ciepło poniżej sprzedają ciepło poniżej kosztów wytworzenia. Wystarczy spojrzeć na raporty, coroczne raporty URE, to jest energetyka cieplna w liczbach, z których wynika, że od 2019 roku sektor jest trwale nierentowny. Z roku na rok cały czas wykazuje stratę, ale z drugiej strony mamy odbiorców ciepła. I ta przedstawicielka Urzędu Regulacji Energetyki powiedziała wprost, niektórzy odbiorcy narzekają, że już mają zbyt wysokie ceny ciepła, a te ceny nie pokrywają kosztów wytworzenia dla przedsiębiorstw. No i takie przedsiębiorstwa, taka firma wytwórcza, no jest w kropce, tak? Bo ona nie może zwiększyć sobie tych przychodów, ale koszty, które są wolnorynkowe, zgodnie z tym wolnorynkowym mechanizmem, który sobie opisaliśmy na początku, ona musi ponosić. A co jeżeli nie będzie ponosić? Grożą kary. To są kary, które są horrendalne, tak? Bo to jest 100 euro, zwaloryzowane 100 euro za jedno nierozliczone uprawnienie do emisji. I uwaga, nie chodzi o to, że to uprawnienie jest nierozliczone, tylko ono jest nierozliczone w terminie. Czyli jeżeli spóźnimy się nawet jeden dzień, to i tak otrzymujemy karę 100 euro i taką samą karę otrzyma podmiot, który rozliczył uprawnienia, ale rozliczył je choćby z jednodniowym opóźnieniem. Taką samą karę dostanie podmiot, który nie rozliczył tych uprawnień, dlatego że nie miał pieniędzy na wykup tych certyfikatów i wybrał to, że zapłaci pracownikom zamiast kupić te uprawnienia. I taką samą karę dostanie podmiot, który w teorii miał te pieniądze, ale na przykład zarząd je zdefraudował na jacht pełnomorski. Oczywiście z takim przykładem się nie spotkałem nigdy, natomiast w teorii on może się wydarzyć. No proszę Państwa, to jest trochę tak, jakbyśmy zapytali się, jaka kara powinna być za wybicie szyby w samochodzie. No, naturalna jest odpowiedź, to zależy, bo może ktoś sobie wybić szybę, bo widzi, podaję skrajny przykład, że jest gorący dzień, a tam jest dziecko. Wręcz wtedy powiemy, że nie należy mu się żadna kara, ale pochwała. A może ktoś wybić szybę, bo wraca późną nocą z imprezy w stanie wskazującym i substancje śladowe, które krążą w jego krwioobiegu, nakazały mu zbić tą szybę. I zupełnie inną karę powinien otrzymać. Ta kara powinna być proporcjonalna do wagi naruszenia, a polskie przepisy tego nie przewidują.
0: No właśnie i w kontekście tego wszystkiego, o czym pan mówił, jeszcze bardziej zatrważające jest to, co chociażby zaraportowała Najwyższa Izba Kontroli, która stwierdziła, że w 2023 roku z pieniędzy, które polski budżet teoretycznie zyskuje z handlu emisjami, zaledwie 1,3% trafiło bezpośrednio na realną redukcję emisji, więc gdzie się te pieniądze rozpłynęły w tym budżecie, to jest osobne pytanie, na które niestety nie będziemy pewnie mieli czasu odpowiedzieć, bowiem zostały nam 2 minuty i chciałbym w związku z tym na koniec panów obu spytać o takie realne reformy, które też częściowo są poruszone w tym raporcie, na przykład wolnorynkowe, którymi moglibyśmy zastąpić ten instrument, jakim jest ETS. W raporcie pokazujemy chociażby ulgi podatkowe na rzecz dekarbonizacji, czy obniżenie podatku CIT o 5 punktów procentowych dla firm, które osiągają najlepsze wyniki w redukcji emisji. Panie Karolu, jakby pan przemówił do Brukseli, do ich rozsądku?
1: To zaraz o tym powiem, natomiast ważna rzecz terminologiczna, o której sobie możemy powiedzieć. Często mówimy o dekarbonizacji, też żebyśmy mieli świadomość, że nie chodzi tutaj o odejście od węgla, tylko od emisji dwutlenku węgla, prawda? Czyli nie mówimy tutaj o karbon, tylko carbon dioxide, więc to nie jest tak, że mamy odchodzić od węgla, tylko mamy odchodzić od emisji dwutlenku węgla. Jeżeli tej emisji nie będzie, to możemy palić czym chcemy. Jak powinien być ten system zreformowany? To jest bardzo skomplikowane pytanie i na pewno w te 2 minuty nie uda się tego o tym opowiedzieć. W raporcie oczywiście są wskazane pewne pomysły. Natomiast moim zdaniem system ETS można postarać się go naprawić, natomiast w mojej ocenie on jest do gruntownej zmiany począwszy od samych jego założeń i odpowiedzenia sobie na pytanie, czy my jako Unia Europejska redukcją tych emisji przez ostatnie 20 lat spowodowaliśmy to, że globalnie te emisje spadły. Bo mogę Państwu powiedzieć, że nie. Rzeczywiście my zredukowaliśmy wielkim kosztem o niecały miliard ton tą emisję w czasie, gdy na świecie wzrosły o 15 miliardów. Musimy sobie odpowiedzieć bardzo racjonalnie po tych 20 latach, jak powinniśmy ten system kształtować, żeby on doprowadził do skutku, który sobie założyliśmy.
0: Na sam koniec, panie profesorze, czy dawanie wolności bodźców podatkowych przyniesie szybszą modernizację i redukcję emisji CO2?
2: No, czy ja tutaj raczej bym powiedział, że ETS to tylko i wyłącznie należy zlikwidować. Tutaj nawet nie ma nic do reformowania. Tutaj można rzeczywiście robić jakieś zabiegi, żeby ten ETS zawracać, tak jak to robią Niemcy obecnie. Oni zawracają ETS i subsydiują swój przemysł ciężki ETS-em, tak jak Włosi próbowali, ale to wszystko jest taka kreatywna księgowość, do niczego niepotrzebna. Zlikwidować i po problemie.
1: Można próbować asfaltować bagno, tylko po co?
0: Tak. I tym niestety nie do końca optymistycznym akcentem, ale jakąś nadzieję. Musimy zakończyć dzisiejszy program. Bardzo panom dziękuję. Moimi gośćmi byli pan Karol Wenurs, prezes Stowarzyszenia Odpowiedzialna Transformacja Energetyczna oraz pan profesor Ziemowit Malecha, Politechnika Wrocławska. Bardzo panom dziękuję. Andrzej Strojny, Głos Wolny w Radiu Wnet. Zapraszamy za miesiąc.
3: Głos Wolny. Wolność ubezpieczający. Wspólna audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet.
4: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Woź wnet.
2: Każde dziecko w Polsce wie, że w gabinecie marszałka Włodzimierza Czarzastego jest taka zamrażarka. Ona jest uśmiechnięta. Ona podobno miała wylecieć z gabinetu Szymona Hołowni, ale nie wyleciała. Jest tam znowu. Uśmiecha się i służy do mrożenia projektów składanych przez opozycję, głównie przez prezydenta Nawrockiego. Ale nie wszyscy wiedzą, proszę państwa, że w Polsce jest jeszcze druga zamrażarka, jeszcze bardziej uśmiechnięta i jeszcze większa. Jeszcze większa, ponieważ do niej muszą się zmieścić największe inwestycje strategiczne i stoi ona w Urzędzie Rady Ministrów u premiera Tuska, natomiast kluczyki mają różni inni politycy, na przykład ministrowie aktywów państwowych, dawni ministrowie Skarbu Państwa. O tych zamrażarkach, właściwie o tej drugiej, opowiem państwu dziś w programie Woź Wnet, tutaj na antenie Radia Wnet i w internecie, również kiedykolwiek tylko zechcecie tę audycję odsłuchać. Proszę państwa, pewnie pamiętacie taki cytat, on padł stosunkowo niedawno. Ja go przytoczę w całości, ponieważ bardzo go lubię. Otóż brzmi on tak. Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili. Nie chcę, żeby te złe skojarzenia związane z inwestycją ciągnęły się za nami także w wymiarze symbolicznym. Powiedział kto? Powiedział Donald Tusk. Powiedział o czym? Powiedział o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Wtedy, kiedy premier Tusk uroczyście unieważnił Centralny Port Komunikacyjny i przechrzcił go na Port Polska, zapowiadając w ten sposób, że inwestycja będzie kontynuowana, ale pod inną nazwą. Wtedy pamiętam, że moja i reakcja bardzo wielu obserwatorów na tamte słowa premiera Tuska to była trochę taka, trochę tego... Czy ten starszy, skądinąd sympatyczny pan się, aby nie zestarzał już tak doszczętnie i czy nie ponosi go trochę to takie jednak, bym powiedział, atawistyczne odrzucenie wszystkiego, co zrobili jego poprzednicy. I właściwie skąd u niego takie przekonanie, że przy pomocy słów, przy pomocy deklaracji polityk może zmienić taką twardą rzeczywistość, wydawałoby się opartą na faktach. No bo pytanie brzmi, czy ta inwestycja, taka jak Centralny Port Komunikacyjny i inne, no czy ona faktycznie jest, składają się na nią jakieś posunięcia, jakieś akty prawne, jakieś faktyczne przedsięwzięcia, które już miały miejsce, czy też można to po prostu tak unieważnić, tak jak unieważnił Donald Tusk kiedyś pewne referendum. Więc patrzyłem na to posunięcie Tuska jako na przejaw, no takie trochę takiego odklejenia, delikatnie mówiąc, od rzeczywistości. No ale jak zwykle, gdy coś tyczy Donalda Tuska, no to się pomyliłem, bo im dłużej o tym myślę, im bardziej staram się zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, to dochodzę do wniosku, że jednak Tuska i w tym przypadku warto słuchać bardzo literalnie, bo to, co on powiedział w przypadku CPK właśnie, to dotyczy nie tylko CPK, ale i bardzo wielu innych dużych inwestycji o znaczeniu strategicznym. No bo w Polsce rzeczywiście w latach 2015-2023 mieliśmy wiele takich posunięć. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica na bardzo wielu polach postawiły na takie dosyć śmiałe inwestycje, albo przynajmniej plany inwestycyjne, inwestycji strategicznych, które w różnych konfiguracjach się rozpoczęły. Właśnie od wspomnianego CPK począwszy poprzez szczęsną, nieszczęsną Izerę, czyli polski e-samochód, po takie projekty jak choćby wielką fabrykę polimerów w Policach. I właśnie o tych Policach, na przykładzie tych Polic, na przykładzie polickich polimerów, chciałbym państwu dziś pokazać, że ta wielka tuskowa zamrażarka, w której jest CPK, ona faktycznie istnieje i że właśnie nie tylko CPK się tam mieści, ale i bardzo wiele innych projektów. I że to jest nie tyle szaleństwo, co metoda. Że Donald Tusk zrozumiał i trzyma się tej zasady, że on nie może tak po prostu porzucić tych dużych projektów inwestycyjnych, tych dużych inwestycji strategicznych rozpoczętych, zainicjowanych, czasem nawet będących albo na ukończeniu, albo już ukończonych przez jego bezpośrednich poprzedników, czyli w tym wypadku przez Zjednoczoną Prawicę. Tusk nie może ich tak po prostu porzucić, a to dlatego, że Polki i Polacy tego nie chcą. Wyborcy nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko opozycji, ale i część wyborców samego Tuska i jego uśmiechniętej koalicji po wyborach 23 roku przy okazji w kilku przypadkach powiedzieli dość wprost Tuskowi, że oni chcą dalej takich planów, dalej chcą tych inicjatyw i dalej chcą tych inwestycji, które zaczął PiS. No właśnie, i nie chcą się wcale z nich wycofywać i że nie przemawia do nich ten argument, który podnosiła ówczesna opozycja, opozycja tuskowa czy przedtuskowa, ta opozycja liberalna, opozycja wobec rządów Zjednoczonej Prawicy, która to opozycja, no była opozycją totalną, w związku z tym krytyka przez nich formułowana pod adresem ówcześnie rządzących była totalna, w związku z tym również musieli totalnie odrzucać wszystkie te posunięcia, które nam w Polsce serwowali ówcześni rządzący, czyli Zjednoczona Prawica. Dotyczyło to również właśnie tych inwestycji strategicznych. Więc jeśli się pojawiały właśnie te projekty w stylu CPK-u, czy właśnie polimerów w Policach, no to musiały się pojawić na to reakcje ówczesnej opozycji odpowiednie. Czyli albo, że to megalomania, albo, że śmiech na sali, albo, że to jedno wielkie złodziejstwo. Wszystko to w zależności od tego, jaka jest akurat aktualna koniunktura i potrzeba polityczna. No ale po roku 23, jako się rzekło, Tusk nie mógł tak już sobie spokojnie z tego wyjść i zrezygnować, bo ludzie, przynajmniej część jego elektoratu, powiedziała, że im się całkiem te inwestycje podobają, ba, nawet chcieliby takich inwestycji więcej. I żeby obecny rząd też tak to robił, co PiS, tylko żeby nie był PiS-em. No i właśnie. I tu zrodziła się ta propozycja zamrażarki. Propozycja zamrażarki, która polega mniej więcej na tym, że te projekty zainicjowane w czasach rządu Morawieckiego, ich się nie wygasza, tylko się je zamraża. Wsadza się je właśnie do tej tuskowej zamrażarki. Po co się je tam wsadza? No wsadza się je tam, proszę Państwa, po to, żeby one skruszały i mówiąc wprost, nie ma takiego może słowa w języku polskim, ale już jest tworzę i ono już będzie, trzeba je odpisić. Trzeba te projekty po prostu, proszę Państwa, odpisić. Trzeba z nich zdrapać tę pisowskość, tę prawicowość. Trzeba sprawić, żeby one przestały być obrzydliwe, śmierdzące, pisowskie, cuchnące, tylko żeby stały się fajne, uśmiechnięte, liberalne, tuskowe. Oczywiście nie jest to zadanie łatwe. Taki projekt, taka inwestycja strategiczna, ona musi w tej zamrażarce trochę posiedzieć na tyle długo, żeby ludzie zapomnieli, że ta inicjatywa, ta strategia, ta inwestycja zaczęła się w czasach PiS lub też w czasach PiS była rozwijana i kontynuowana. Trzeba jej też koniecznie, oczywiście, zmienić nazwę. Najlepiej jeszcze, żeby zmienić jej lokalizację. Jeśli nie geograficzną, to przynajmniej zmienić jej właściciela. Przesunąć z jednego miejsca w tym kalejdoskopie, na tej mapie polskich spółek skarbu w inne miejsce. I to się, proszę Państwa, dzieje. To się, proszę Państwa, dzieje i opowiem Wam o tym dziś w szczegółach właśnie na przykładzie owych polickich polimerów. W Policach, kto był, to wie, że w Policach od lat 60. była zlokalizowana duża fabryka chemiczna. Police, miasto położone na północnym zachodzie Polski, niedaleko Szczecina, blisko niemieckiej granicy. Była to jedna z większych inwestycji powojennych w czasach wczesnego PRL-u, jeszcze przedgierkowskich, które miały zagospodarować również gospodarczo ziemię, tak zwane ziemie odzyskane. No i tam w tamtejszych Policach, jako się rzekło, koncentrował się przemysł chemiczny i on był w miarę możliwości w kolejnych latach rozwijany, a wtedy, kiedy zwijano polską gospodarkę, czyli w latach 90., zdołał się przed tym zwijaniem, na szczęście, Bogu dzięki, ochronić. Jeszcze przed rokiem 2015, jeszcze za czasów pierwszego rządu Platformy i PSL-u, zapadła decyzja, żeby w Policach rozbudować, instalacje do produkcji propylenu metodą PDH. Co to znaczy? Co to jest? Już spieszę donieść. Otóż, proszę Państwa, propylen to jest taki bardzo ważny we współczesnej gospodarce półprodukt na potrzeby gospodarki chemicznej. Ten produkt, ten propylen, powstaje z propanu, z gazu. Przerabia się ten gaz, ten propan, na propylen po to, żeby potem z tego propylenu zrobić bardzo wiele innych rzeczy. No bo z propylenu można potem wytworzyć tworzywa sztuczne, czyli właśnie owe polimery. Można też robić z tego inne rzeczy. To jest półprodukt znajdujący bardzo szerokie zastosowania. No, od produkcji, powiem, rozpuszczalników, przez farby, części karoserii, rury, skrzynie, kontenery, folie, wykładziny, opakowania, jednorazowe, wielorazowe i tak dalej, i tak dalej. No bardzo, bardzo wiele rzeczy się da z tego zrobić i rynek na to jest bardzo chłonny. Ten rynek światowy rynek propylenu, on się koncentruje w Azji, no w Azji, gdzie kwitnie niestety światowa wytwórczość, mniej więcej 60% światowego rynku propylenu przypada na Azję, na Europę Środkową i Zachodnią mniej, no około 15%, ale to i tak całkiem sporo. Jeśli chodzi o metodę, no to tradycyjnie propylen wytwarza się technologią krakingu parowego. Z rafinerii pochodzi nieco mniej, a mniej więcej tak 1/4 bierze się z tak zwanych instalacji celowych. Wśród nich jedną z technologii jest właśnie wspomniana technologia PDH, czyli odwodornienie propanu. Jest to technologia, którą postanowiono, jak już powiedziałem, zastosować w Polsce na dużą, na szeroką skalę właśnie w Policach i już w roku 2015, jeszcze przed wyborami przegranymi przez Platformę, w 2015 roku podjęto decyzję, że właśnie grupa Azoty rozwinie tam największą w Europie fabrykę propylenu właśnie metodą PDH. I oni taką decyzję podjęli, oparli ją na analizie potrzeb. Potrzeby były duże, rynek był rosnący, zwłaszcza trwająca już wtedy, proszę Państwa, na świecie rewolucja łupkowa, czyli to, jak Stany Zjednoczone zmieniły rynek gazu i oferta gazu łupkowego sprawiła, że propan, czyli ten produkt potrzebny do wytworzenia propylenu, potaniał, więc zyskowność, więc potencjał tkwiący w propylenie i w jego produkcji się znacząco zwiększył. No i ta decyzja podjęta jeszcze przed wyborami 15 roku była, proszę Państwa, po roku 2015 i po podwójnym zwycięstwie Zjednoczonej Prawicy, najpierw w wyborach prezydenckich, potem w wyborach parlamentarnych, kontynuowana. Ci obrzydliwi pisowcy nie dość, że, proszę Państwa, nie zarzucili tego pomysłu na budowę fabryki propylenu w Policach, to jeszcze go rozbudowali. Rozbudowali go i zamierzali robić tam nie tylko propylen, ale i polipropylen, który jest jeszcze bardziej przetworzonym rodzajem tego półproduktu i ten produkt ten surowiec, czy w zasadzie już właśnie polimery, które się z tego robi, sprzedawać. Miało to się odbywać tak, że do portu gazowego w Policach przypływać miał gaz na gazowcach, miał trafiać właśnie do tej fabryki. Tam w fabryce miał z propanu powstawać propylen i polipropylen i następnie ten produkt miał być przez grupę Azoty sprzedawany dalej na cały świat, do Polski, do Europy i może nawet jeszcze dalej. To był rok, przypomnę, 2015-2016. Ta decyzja zapadła. Przystąpiono do budowy fabryki i ta fabryka powstała. Ona powstała, została otwarta w czerwcu 2023 roku. Otworzył ją premier Mateusz Morawiecki. Oczywiście, jak to w polityce bywa, Zjednoczona Prawica bardzo chciała otworzyć tę fabrykę jeszcze przed wyborami, chwaląc się tym dokonaniem. Fabryka nie była jeszcze w 100% gotowa. No dość powiedzieć, że z planowanej takiej docelowej produkcji sięgającej ponad 400 tysięcy ton propylenu. W tej pierwszej fazie udało się uruchomić zaledwie 1/4. Tam docelowo w ciągu roku miała być połowa, no ale planowano, że w ciągu 2-3 lat pełna produkcja będzie mogła w Policach ruszyć. I co się, proszę Państwa, wtedy wydarzyło? Co się wydarzyło po wyborach 2023 roku? Przypomnijmy, tuż przed wyborami Morawiecki otwiera fabrykę propylenu w Policach. W 2023 roku jesienią Tusk przejmuje władzę. W grudniu jest premierem. I co się dalej dzieje? No, dalej dzieje się to, proszę Państwa, że w roku 2025 produkcja propylenu w Policach została wstrzymana. Została wstrzymana z różnych powodów. No, jeden z powodów to były spory toczone pomiędzy grupą Azoty, czyli właścicielem fabryki, a podwykonawcami. Podwykonawcy nie byli w stanie na czas odpowiednio rozbudowywać tych zdolności produkcyjnych. Wykorzystano to do tego, że skończyło się to sporem sądowym, sporem arbitrażowym i produkcja została wstrzymana. Ktoś powie, że takie rzeczy się zdarzają, czysto biznesowa decyzja. Czy tak było naprawdę? No jeżeli popatrzymy na ten model działania Tuska, to zwróćmy uwagę, że takie wstrzymanie produkcji było mu bardzo na rękę, bo to doskonale wpisuje się w ten model zamrażarki. Polimery polickie zostały w tym momencie wpakowane do zamrażarki, która została odpowiednio sprzedana narracyjnie i opisana przez samych polityków, przez przedstawicieli Tuska we władzach i Grupy Azoty i Ministerstwa Aktywów Państwowych, którzy wszyscy jak jeden mąż zaczęli mówić o tym, że ta inwestycja to była za duża, to był przejaw pisowskiej megalomanii, ona była zbyt szeroko zakrojona, tam zbyt dużo pieniędzy w to poszło. To wszystko trzeba wstrzymać, to wszystko trzeba jakoś inaczej poukładać, właśnie po to, żeby było inaczej. No i to, co zapowiedzieli, tak jak zapowiedzieli, tak zrobili. Zrobiono to, co w takich chwilach, w takich sytuacjach robi się najłatwiej, czyli jak się chce w biznesie wstrzymać jakieś działanie, to dokonuje się wielkiej transakcji właścicielskiej. I to właśnie, proszę Państwa, dokładnie się polickim polimerom przydarzyło. Grupa Azoty zdecydowała się polimery sprzedać, a kupcem polimerów polickich została inna spółka Skarbu Państwa, PKN Orlen. Tak, w ten właśnie sposób Police i polimery polickie z jednej części na mapie polskich spółek Skarbu Państwa przeszły do innej części. Takie przedsięwzięcia kosztują czas, pieniądze, bo trzeba najpierw przeanalizować, potem dokonać transakcji, potem uzyskać zgody na te transakcje, potem transakcje przeprowadzić. To wszystko lekko licząc właśnie wliczy się, no nie w miesiącach, ale w latach. W tym samym właśnie dzięki tejże strategii polimery polickie obecnie są w stanie zawieszenia, w stanie właśnie zlodówkowania, zamrożenia. Siedzą w tej zamrażarce dla wielkich projektów infrastrukturalnych i tam czekają, no właśnie, nie wiadomo trochę na co. Podobno mają z tej lodówko zamrażarki wyjść, no ale teraz jesteśmy na etapie łączenia i tłumaczenia opinii publicznej, dlaczego to łączenie jest konieczne, najlepsze z możliwych i no właśnie jest realizacją tej strategii odpisowienia tej inwestycji. I oto, proszę Państwa, czytamy w branżowych mediach na przykład takie doniesienie sprzed kilku dni. Ta inwestycja kosztowała państwową spółkę 18 miliardów złotych. Była jak kasyno. To wypowiedź. Wypowiedź czyja? To wypowiedź obecnego prezesa Grupy Azoty, Marcina Celejewskiego, który mówi w jednym z branżowych portali, to miała być największa inwestycja chemiczna w Polsce, dziś polimery Police są symbolem błędnych decyzji, finansowego przeciążenia i inwestycyjnej spirali, która kosztowała łącznie ponad 18 miliardów złotych. Zrezygnowano nawet z naliczania kar umownych wobec wykonawcy. No właśnie, tego typu wypowiedzi chętnie podchwytywane przez branżowe media mają stworzyć wrażenie pewnego obiektywnej konieczności, no że nie dało się inaczej, prawda, była inwestycja, no ale trzeba ją jednak władować do zamrażarki, trzeba ją tam odpisić, trzeba z niej zdrapać ten pisowski brud i dopiero wtedy, jak ona tam sobie poleży, trzeba ją będzie inaczej nazwać i wtedy ją być może na jakimś etapie z zamrażarki wyjąć. Na jakim etapie? Mówi się o roku 2027, może później, zobaczymy, może po wyborach, nie wiadomo. Ktoś może pomyśleć, że przesadzam, ktoś może pomyśleć, że to jest sianie jakichś teorii spiskowych zupełnie nieodpowiedzialnych. No nie do końca, no bo ta opisana tutaj historia polimerów z Polic nie jest jedyna. To znaczy mamy wiele innych, bardzo podobnych przykładów we współczesnej polskiej gospodarce. No, od choćby właśnie wspomniany Centralny Port Komunikacyjny. Tutaj nie dało się tego zrobić tak cichcem chyłkiem, no bo sprawa CPK-u była sprawą głośną, sprawą, można powiedzieć, pierwszoplanową, sprawą taką, o której, co do której na pewnym etapie to w zasadzie każde dziecko miało wyrobione zdanie, czy tam, czy to jest łąka pod Baranowem, czy strategiczna inwestycja, na której zbudujemy nasze długofalowe bezpieczeństwo jako wschodząca potęga w tej części świata. No i ponieważ to była taka sprawa no bardzo wysoko wyniesiona w tej hierarchii spraw, no to tak łatwo tutaj się opinią publiczną sterować nie dało, więc tutaj te metody musiały być znacznie bardziej wyrafinowane. No więc tutaj musiał się premier Tusk osobiście w to włączyć. On osobiście musiał właśnie wygłosić te słowa o uroczystym, proszę Państwa, odczynieniu, o uroczystym unieważnieniu tego projektu. Musiał powiedzieć, że właśnie nie będziemy, moja ekipa nie będzie już używać nawet tej nazwy, bo sama ta nazwa już sprawia, że to jest kompletnie skompromitowany projekt. Stąd właśnie pomysł, że się CPK nazwie inaczej i zrealizuje w innej formie kiedyś, kiedy nie wiadomo. Ale jest więcej takich tego typu przedsięwzięć, jest wiele więcej tego typu historii. Od choćby mamy niedaleko od Polic znajduje się miejscowość Świnoujście. W Świnoujściu, jak wiadomo, realizowany miał być projekt, znowu bardzo duży projekt wielkiego portu kontenerowego, portu, który plany przynajmniej właśnie takie były, miał rzucić wyzwanie portowi w niemieckim Hamburgu, jeśli chodzi o przeładunek ładunków cargo w tej części świata. Tamta inwestycja też jakoś tak po roku 23 uległa wstrzymaniu, też nie idzie, też nie została oficjalnie wygaszona, ale trwają właśnie takie próby i takie sposoby włożenia jej do tej wielkiej, uśmiechniętej zamrażarki. Słyszymy, że projekt ma nosić nazwę Przylądek Pomerania, ma się zupełnie inaczej nazywać i ma powstać kiedy? No gdzieś tam w okolicach 2029 roku. Albo kolejny przykład. Właśnie wspomniana na samym początku polska marka samochodu elektrycznego, czyli pamiętna Izera. No, ten projekt, który był na samym początku rządów Zjednoczonej Prawicy, taką ideę fix jeszcze wtedy tylko ministra do spraw gospodarczych i wicepremiera do spraw gospodarczych Mateusza Morawieckiego. Właśnie wtedy Izera była częścią tej jego strategii wychodzenia przez Polskę z pułapki średniego wzrostu. Projekt realizowany potem w latach, tak już bardziej intensywnie, w latach 20-24 przez państwową spółkę Electromobility. Potem znów cisza, potem znów

0: jakoś o tym projekcie znowu usłyszymy. Idę o zakład, że pod inną nazwą, no bo jak mówiłem, częścią całego tego projektu jest również rebranding całego przedsięwzięcia. Krótko mówiąc, proszę Państwa, zamrażarka jest. Zamrażarki nikt z polskiej polityki nie wyrzucił. Do tej zamrażarki pakuje się coraz większe polityczne pomysły właśnie po to, żeby ukryć, za wszelką cenę ukryć fakt, że jest w polityce czasem, albo przynajmniej powinna być w poważnych państwach jakiegoś typu kontynuacja przedsięwzięć. No, obecna władza stara się temu zaprzeczyć, stara się pokazać, że historia, jak wiadomo, zaczęła się w momencie, kiedy oni wygrali wybory 23 roku, a wszystko, co było przed nimi, to nawet nie warte jest małej glosy w historii Polski, nie tylko gospodarczej.
1: Woź wnet. Nocne powtórki wnet.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: Autopromocja.
1: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
0: To była autopromocja.
2: Reklama.
3: 13 czerwca w sobotę w katolickiej uczelni Collegium Verum w Warszawie przy ulicy Grzegorzewskiej 10 odbędzie się międzynarodowa konferencja pod tytułem Ochrona zdrowia psychicznego wobec wyzwań współczesności. W wydarzeniu wezmą udział lekarze, psychiatrzy, psychoterapeuci i naukowcy z Polski oraz z zagranicy. To okazja do rozmowy, jak skutecznie pomagać człowiekowi, nie tylko poprzez terapię, ale także przez obecność, troskę i wsparcie duchowe. Szczegóły i rejestracja na stronie Collegium Verum w Warszawie www.konferencje.verum.edu.pl. Zapraszamy do udziału.
2: Po reklamie.
4: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
5: I boską moc w sercu mieć.
4: Zaprasza Magdalena Woźniak.
6: Dzień dobry, jak dobrze wstać, skoro wnet. Za tydzień, 13 czerwca, w Collegium Verum przy ulicy Grzegorzewskiej 10 w auli Sapieżyńskiej odbędzie się konferencja ochrony zdrowia psychicznego. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pani rektor Teresa Stankiewicz, witam. Pan doktor Włodzimierz Wieczorek, witam. I ksiądz profesor Artur Kasprzak. Będę chciała zadać Państwu pierwsze pytanie. Dlaczego ta konferencja jest obecnie, w dzisiejszych, współczesnych czasach, tak bardzo potrzebna człowiekowi? Zaczniemy od...
7: Tak, ksiądz Artur Kasprzak, witam serdecznie, dzień dobry, szczęść Boża. Pomysł konferencji zrodził się w przestrzeni tutaj uczelni, w której się znajdujemy, Collegium Verum, katolicka uczelnia, która rozwija od wielu lat podejście integralne psychologii, ale również psychoterapii, jak również na kierunku, który tu już funkcjonuje od blisko 2 lat, studia podyplomowe, opieka duchowa w medycynie. Podejście nasze, które tutaj jest rozwijane, to podejście psychologii klinicznej, również opieka duchowa w medycynie, adresowana jest do pacjentów, którzy znajdują się w różnych placówkach leczniczych, klinicznych. Mamy do czynienia z cierpieniem. I tym tematem, w jaki sposób tutaj się interesujemy, zauważamy z perspektywy też filozofii, także i teologii, ale przede wszystkim psychologii, jak wiele dzisiaj jest współczesnych wyzwań związanych z cierpieniem człowieka, świata, w którym żyjemy, świata nowoczesnego, niektórzy powiedzą ponowoczesnego.
6: No właśnie, a dlaczego ta integralność, o której ksiądz wspomniał, psychologiczna i filozoficzna jest tak bardzo ważna w podejściu do człowieka? I tu kieruję swoje pytanie do pani rektor.
8: Dlatego integralność jest istotna, ponieważ tylko właściwie integralne ujęcie człowieka pozwala nie redukować człowieka w jego strukturze bytowej. I to jest chyba najważniejsza sytuacja. Może troszeczkę o tym wymiarze integralnym wypadałoby powiedzieć, tak króciutko, bo pewnie można na ten temat mówić dużo. A mianowicie ujęcie integralne, które chcemy zaszczepiać naszym studentom na studiach magisterskich i studiach podyplomowych, polega na tym, że pokazujemy człowieka, staramy się pokazać, że człowiek ma różne wymiary, które tworzą jedność osoby. Czyli wymiar cielesny, psychiczny, duchowy, moralny, osobowy, relacyjny, egzystencjalny. I to ujęcie pozwala dalej stwierdzić, że nie tylko te obszary są ze sobą powiązane, ale także odkrywamy, który z tych wymiarów ma właśnie tą funkcję porządkującą i co decyduje o jedności osoby, jak rozumieć na tym tle, oczywiście rozumiemy jej zdrowie, rozwój, cierpienie. I tutaj wydaje mi się, że jest to jedyne chyba ujęcie, które pozwala człowieka zrozumieć. I jeżeli potem człowiek, nasz student zostaje psychologiem czy psychoterapeutą, no to mając tą bazę, jest w stanie chyba adekwatnie pomóc człowiekowi. Mając oczywiście już później takie narzędzia, które wynikają już z określonych kierunków studiów i tej metodologii, którą te studia niosą ze sobą. No ale bazuje to, wykorzystywanie tych metod ma pewien fundament.
6: Czyli na Państwa plakacie jest takie sformułowanie: korzenie nowego paradygmatu łączącego terapię, opiekę i wymiar duchowy. I o ten paradygmat właśnie chciałabym tu zapytać. I tutaj pan Włodzimierz Wieczorek. Chciałabym, żeby nam przybliżył.
7: Podchodzimy do człowieka rozumianego całościowo, ale nie z pozycji jakiegoś napięcia czy konfliktu między podejściem z pozycji psychoterapii czy z pozycji pomocy duchowej. Raczej idziemy drogą jakiegoś mądrego środka wzajemnego zaciekawienia psychoterapii sferą duchowości i opieką duchową psychoterapią, tak żeby wydobyć to, co jest pełną prawdą o człowieka. I myślę też, że w tej konwencji, tej perspektywie, która wybrzmiewa w tytule konferencji, że jest to troska o ochronę zdrowia w obliczu wyzwań współczesności, widzimy też tę współczesność w kategoriach ponowoczesności, która wśród licznych swoich cech ma też i tę, że gdzieś relatywizowana jest prawda o człowieku, normy, według których winien żyć, postępować, rozwijać się. A z drugiej strony też ta ponowoczesność nie wyraża się tylko w samym ateizmie, tak? W samym sceptycyzmie co do istnienia sfery duchowej, ale też wyraża się w odejściu od dużych religii, od dużych narracji religijnych w stronę mniejszych, w stronę indywidualizmu, w stronę poszukiwania duchowości w postaci, nie wiem, ezoteryki na przykład. Tak? Próbujemy właśnie tę psychoterapię czy troskę o całościowo pojmowanego człowieka określić nie na zasadzie takich sceptycyzmów, które się gdzieś ukształtowały. Bo z jednej strony psychoterapia może zarzucać wymiarowi duchowemu, religijnemu traumatyzowanie człowieka, narzucanie norm, które nie wynikają z natury ludzkiej, narzucanie ograniczeń rozwojowych. Z drugiej strony też podejście religijne, duchowe psychoterapii może zarzucać to, że rozmiękcza moralność, że człowieka znosi odpowiedzialność człowieka. Tak, że jest, za nic nie jest odpowiedzialny. A de facto, jeżeli zdejmiemy odpowiedzialność, to jednocześnie też pozbawiamy człowieka wolności. Więc my staramy się znaleźć tą mądrą drogę środka, żeby patrząc na człowieka, korzystać z zasobu zarówno troski duchowej, jak i narzędzi psychoterapeutycznych, które są sprawdzone, które są skuteczne, których skuteczność została potwierdzona naukowo. I to jest nasze wyzwanie, takie właśnie fundamentalne, taką podstawą. Bo jeżeli chodzi o konkretne już zagadnienia, które wybrzmiewają w poszczególnych tytułach, poszczególnych wystąpień, no to już jest jakby wymaga kolejnego komentarza.
6: To za chwilę o to zapytam, ale to, co pan powiedział, rodzi pytanie moje do księdza, które też dotyczy mnie z mojej przeszłości. ponieważ no człowiek jest istotą duchową, ale skąd takie niesamowite zainteresowanie właśnie ezoteryką, hinduizmem, buddyzmem, a nie to, co jest naszym korzeniem, które jest tak bardzo naturalne, czyli ten świat przepiękny katolicki, który ja odkryłam po 11 latach, siedząc na buddyjskiej poduszce, mówię tak kolokwialnie, ale tak było, i zobaczyłam dopiero po latach, że jest to droga donikąd. Skąd jest to nasze zapotrzebowanie, żeby szukać czegoś, co jest nam tak naprawdę obce?
7: Tak, no, bardzo dziękujemy też za takie otwarcie i nawet pewnego rodzaju świadectwo też tutaj korelujące z tym, o czym tu chcemy też mówić w czasie konferencji. Na pewno sam tytuł konferencji, ten człon mówiący o wymiarze duchowym jest tutaj przez nas, organizatorów tej konferencji, jest przemyślany. To znaczy chodzi o namysł, żeby właśnie być otwartym również na kwestie duchowości od strony filozofii. Wymiar duchowy otwiera tutaj całą dyskusję na to, żeby rozumieć duchowość jako chociażby tak jak PTODM, że ta duchowość to jest religijność człowieka, ale również poszukiwania egzystencjalne, ale również wartości, którymi żyje człowiek. Wymiar katolicki, ale możemy powiedzieć w ogóle chrześcijański, zakłada, że to, co jest naszą głębią, naszym pięknem, to, co w jakiś sposób też potrzebujemy do wypełnienia naszego człowieczeństwa, jest tutaj taką potencjalnością ogromną, nieskończoną, którą nazwiemy, możemy powiedzieć, transcendencją, jakimś wymiarem, potencjalnością, na otwarcie transcendencji, może ją nazwać właśnie tu ze strony filozofii potrzebą światła, potrzebą prawdy, ale tutaj nie boimy się tego wymiaru właśnie religijnego, który jest otwarty na objawienie, które jest w Biblii, i w wymiarze ekumenicznym możemy powiedzieć, że człowiek jest tajemnicą. I tutaj zacytuję wielkiego myśliciela, teologa, filozofa, kardynała Henri de Lubaca, francuski tutaj myśliciel, który powiedział, że tajemnica, słowo, które wierzący chętnie odnoszą do Boga, należy odważyć się odnieść także do człowieka. I tutaj Henri de Lubac tłumaczy, że to słowo tajemnica to nie jest sekret. To jest właśnie ta tajemnica w głębi. Tu chodzi o to, że człowiek jest tą głębią i tak jak w psalmie 42 czytamy, głębia przyzywa głębię. To znaczy ta nasza głębia przyzywa po prostu tą głębię, którą jest Pan Bóg. I z natury swojej, jak w swoich badaniach tam to udowadnia Henri de Lubac, człowiek z natury swojej szuka Boga, szuka tej transcendencji. No i chcemy tutaj w tym namyśle konferencji pokazać, że ten wymiar transcendencji, które te odpowiedzi, które daje nam objawienie, one są jakby głębokim dopowiedzeniem, jak zrozumieć człowieka. Jest inny filozof, Emmanuel Blondel, który porównał człowieka do świątyni Panteonu rzymskiego. Pamiętamy tutaj, kto z nas był w Rzymie, ten ogromny otwór w przestrzeni tutaj dachu. I Blondel, który mówi, że tak jak właśnie te promienie słońca wpadają do tej świątyni przez ten ogromny otwór i możemy podziwiać piękno tego całego wnętrza świątyni, tak samo jest z człowiekiem wierzącym, który widzi poprzez dar wiary, poprzez właśnie ten dar, oczywiście też, no, który wymaga też osobnego też jakiegoś przemyślenia, że tutaj to jego wnętrze, jego psychika, ale no, coś więcej niż psychika, jest jakimś ogromnym darem, jest jakimś pięknem, jakąś potencjalnością, hapax dei, mówi teologia, zdolnością przyjęcia samego Boga. I to jest właśnie ten sens, który ten człowiek może odkryć, bo oczywiście są inne wymiary, jak to też Emmanuel Blondel wspomina, jest wymiar chociażby wiedzy, nauki, antropologii, relacji do innych ludzi, etyki, te wszystkie wymiary są potrzebne. Ale my podkreślamy w tym wymiarze integralnym, że chodzi o tą całość. I do zdrowia psychicznego będzie należało znalezienie właśnie tej całości, którą możemy nazwać też błogosławieństwem. Tu może też ciekawy cytat, który pewna misjonarka napisała właśnie w kontekście Afryki, to co w tym kontynencie, gdzie nikt nie powie, że jest niewierzący. Oczywiście są różne religie, ale napisała: w Afryce ludzie mówią, że każdy człowiek na ziemi ma takie miejsce, które jest błogosławione przez Boga. Jeśli człowiek je odnajdzie, to wtedy się rozwija, ma wielu dobrych ludzi wokoło, szczęśliwą rodzinę i chociaż cierpienie od czasu do czasu zapuka w okno, to niczego nie zmienia. Miejsce błogosławione przez Boga jest naszym przeznaczeniem. Kiedy rano wstajemy, czujemy się szczęśliwi, wiemy, dlaczego zaczynamy dzień. Czujemy w sercu, że życie ma sens. I to podejście właśnie takie bardzo wydaje się proste. Błogosławieństwo, przestrzeń błogosławiona. Możemy oczywiście nazwać inaczej. Możemy w psychologii tutaj nazwać jakąś właśnie integracją, jakimś tam równowagą psychiczną, wypełnieniem od strony też tutaj psychoterapii, dobrostanem. Ale teraz trudność pewnie polega na tym, jak ocenić jakby te deficyty tego dobrostanu, deficyty tego braku harmonii. I tutaj są potrzebne narzędzia, odpowiednie narzędzia i o tych narzędziach możemy też tutaj jeszcze coś dopowiedzieć.
6: Ja chciałam jednak zwrócić pytanie tutaj pani filozof, bo pojawiło się tutaj, ksiądz powiedział o tajemnicy. Dlaczego człowiek współczesny chce rozkodować tajemnicę, która jest sycąca?
8: To może zanim na to pytanie odpowiem, to wcześniej pani zadała pytanie, skąd bierze się zainteresowanie człowieka religiami wschodu. Ja myślę, że bierze się to z bardzo prostych rzeczy. Człowiek zawsze szuka sensu, tak? Jakiegoś duchowego przeżycia. Szuka jakiegoś wewnętrznego spokoju, jakiejś alternatywy do tego, co jest. Czasem idzie to troszeczkę w sprzeciwie do takiej zinstytucjonalizowanej formy religii, tak? I wtedy pojawiają się właśnie te religie, mówimy religie wschodu, takie jak taoizm, buddyzm, konfucjanizm, nie wiem, hinduizm i tak dalej. I wydaje mi się, że takie poszukiwanie tego, kim się jest, jaki jest cel mojego życia, jak osiągnąć jakiś taki wewnętrzny spokój w sytuacji, która gdzieś nam to zaburza. I to często jest to też takie pragnienie wyzwolenia się z lęku, z jakichś swoich pragnień, ale czasami też i cierpienia, które człowieka dotyczy. I cóż, no i wówczas szuka się czegoś nowego, czegoś innego. No i te religie dam tutaj oferują pewne rzeczy inne niż taka tradycyjna wiara, w której zostaliśmy wychowani. A jeśli chodzi o to, dlaczego chrześcijanie tak robią, moim zdaniem oprócz tych elementów, o których powiedziałam wcześniej, wydaje się, że niejednokrotnie zainteresowanie religiami wschodu jest powodem pewnego kryzysu tejże właśnie tradycyjnej kultury zachodniej i tak pojmowanej religii, która w niej jest. No i oprócz tego wydaje się jeszcze kilka elementów, a mianowicie brak wiedzy, brak pogłębionej analizy tego, w czym zostaliśmy wychowani. I wydaje się, że tutaj jest to taki pewien no, taki trudny element. Czasami zniechęcenie do struktur religijnych, bo tak też jest. I to powoduje, że człowiek gdzieś ucieka w inne miejsca, gdzie próbuje tą siebie odnaleźć i tam odnaleźć swoją duchowość. Czasem jest to też ucieczka przed autorytetami, które w tradycyjnej religii są jakieś rozczarowania moralne. No, bardzo wiele sytuacji, które się dzieją i gdzie człowiek uważa, że w innym miejscu będzie mu lepiej. Natomiast jeśli uda się wrócić, czy w pewien sposób przyjrzeć się na nowo tradycji, w której się zostało wychowanym, gdzie człowiek odkryje niby te same prawdy, ale spojrzy na nie z pewnej perspektywy, nawet czasem doświadczenia właśnie religii wschodu, to okazuje się, że skarby, które ma, sobie zostawił. Dobrze, jeśli do nich wraca. Bo wydaje się, że rzeczywiście no, coś, co człowieka buduje, co jest jego tożsamością od urodzenia, no, jest istotne. I wyrwanie się z tego chyba rzadko kiedy daje prawdziwe, no, takie oświecenie, którego się szuka, czy sens życia, czy jakieś wyzwolenie się od cierpienia. Tu nie chodzi chyba w życiu o, żeby się od cierpienia wyzwolić, żeby się wyzwolić od autorytetów. Raczej chodzi o to, żeby zrozumieć siebie w cierpieniu, tej duchowości, w której się jest, w rzeczywistości, w której się jest. Wydaje mi się, że religia chrześcijańska, dokładnie katolicka, dokładnie tego uczy.
6: Teraz zrobimy
8: krótki wywód.
6: Przerwę muzyczną i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet? Magdalena Woźniak, wracamy do naszej rozmowy z moimi wspaniałymi gośćmi. Moje teraz pytanie kieruję do pana Włodzimierza Wieczorka. Chciałam zapytać, czy przez dekadę człowiek współczesny, przez rozwój technologii, pewien dobrostan materialny nie zagubił najważniejszego w drogowskazu takiego pytania, kim jestem i czy choroby przez dekady nie nasiliły się? No właśnie chodzi o ten psychologiczny aspekt.
1: Dziękuję za to pytanie. To jest odpowiedź jest, choć pytanie jest, wydaje się, proste, krótkie, natomiast odpowiedź wymaga takiego wielowarstwowego spojrzenia na to zagadnienie. Trochę ułatwia to spojrzenie matematyczne. Kiedy próbujemy zrozumieć w matematyce jakąś funkcję, musimy znać brzegowe. Początek i koniec. Jeżeli znamy brzegowe, rozumiemy funkcję. Jeżeli rozumiemy funkcję, znamy też brzegowe. Tymczasem w odniesieniu do człowieka nam się często wydaje, że my wiemy, kim jesteśmy, czego chcemy, jakie cele sobie stawiamy w życiu. Ale jeżeli zadamy sobie pytanie obrzegowe, skąd się wziąłem, jaki był mi początek, dokąd zmierzam, co będzie potem, jaki jest sens, czy ten świat jest inteligibilny, czy on jest według jakiejś racji poukładany, czy jest po prostu sumą przypadków. Jeżeli nie odpowiemy sobie na te pytania o początek, o koniec, do końca będziemy wiedzieli, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaka jest nasza natura. I wracając do, już tak bezpośrednio do pani pytania o kryzys zdrowia psychicznego, który na przestrzeni ostatnich dekad wydaje się narastać, to być może za punkt wyjścia może przyjąć nawiązanie do tego, o czym mówię, że wraz z postępującą laicyzacją, wykorzenieniem w takim sensie, zwątpienia w istnienie Boga osobowego i tej podstawowej relacji, która uzasadnia życie człowieka, które tłumaczy jego początek i koniec, być może tutaj pojawia się już pewien kryzys tego, co jest, co stanowi obszary wspólne dla życia duchowego i psychicznego, czyli świadomość sakrum, istnienia opatrzności, świadomość tego, czy mamy być wdzięczni za coś, czy jednak może nie. Kwestie wiary, kwestie skruchy, łączności, to czego, co nas łączy z innymi ludźmi, czy jaki jest dla poszczególnego istnienia człowieka powołanie. Myślę, że to jest jeden, to wykorzenienie, ten brak pewności, to budowanie swojego życia nie na stałym fundamencie, ale na niepewnych, ruchomych piaskach. Może stanowić pewne tło różnego rodzaju zaburzeń lękowych czy depresji, czy w ogóle zaburzeń nastroju, zaburzeń zachowania, czy uzależnień, które są w jakimś sensie też pandemią naszych czasów i objawem tej choroby. Dlatego, że bez takiego fundamentu trudno jest znaleźć odpowiedź na takie bardzo egzystencjalne pytania o kwestie przynależności, relacji, tajemnice śmierci. Tak? To są te troski ostateczne, te, które w analizie egzystencjalnej, w logoterapii czy psychoterapii humanistycznej reprezentowanej przez Jaloma, że one pobrzmiewają, one powracają. Nawet jeżeli pacjent, klient przychodząc do gabinetu psychoterapeuty na pierwszym miejscu nie stawia może takich zagadnień, bo gdyby je miał na początku takie pytania, to być może trafiłby do konfesjonału albo do jakiegoś przywódcy duchowego. Tymczasem trafia do gabinetu, ale te zagadnienia wracają. One się stanowią podszewkę różnego rodzaju zaburzeń. Innym czynnikiem, który widzę, to jest zerwanie więzi rodzinnych, atomizacja życia społecznego. Struktura rodzinna została rozluźniona. To, co kiedyś było bardzo pomocne, ciepłe więzi międzypokoleniowe między dziećmi a dziadkami, mniej takiego wyścigu z czasem, więcej ciepłych, głębokich więzi rodzinnych między dziećmi a rodzicami, między dziećmi a dziadkami, to wydaje się, że też zostało w jakiś sposób poruszone i może się przekładać na doświadczenie samotności.
0: No, sama rodzina, można było powiedzieć, że to takim miejscem terapii. Ja sama w swoim doświadczeniu głębokiej straty po śmierci męża zobaczyłam, że mój wybór młodej kobiety, która po prostu szukała świata, wyjechała z miasta rodzinnego i jest teraz zupełnie wyrwana jakby z tych korzeni, bo jestem tak naprawdę w obcym mieście. No, na szczęście z dwójką dzieci, ale jednak zupełnie bez rodziny w tej chwili, bardzo głęboko to odczuwa, że jednak taka rodzina, gdzie jest, no już jestem w takim wieku, że babci bym nie miała, ale jednak, jeżeli młoda kobieta, no a w dawniejszych czasach chyba te młode kobiety bardziej się mierzyły z tym, że umierał mąż, tak, i zostawały dzieci, ale zostawała babcia, czasami nawet i prababcia, ciocia, wujek, to były bardziej zaopiekowane psychicznie i mogły przejść stratę, bo tą stratę przechodziła cała rodzina. A ja mam takie uczucie na przykład w swoim życiu i tutaj się dzielę też z Państwem w tym doświadczeniu, że ta samotność, jakby ja jestem tak naprawdę w tej stracie, mam takie poczucie absolutnie odosobnienia, ogołocenia, osamotnienia niesamowitego. I myślę, że to rodzina no, jest bardzo tutaj potrzebna. I że te wybory takie, nasze właśnie takie atomizacji tego, że sama idę w świat, w swojej wolności, tak naprawdę nas niesamowicie zniewalają.
1: Może też dodać tu jedną zdanie, no taki kontekst kulturowy, nakładanie różnego rodzaju wymagań, musisz to, musisz tamto, powoduje chroniczne napięcie, stres, impulsy do tego, żeby wymagać od siebie znacznie więcej niż można dać. Mm-hmm. To jakby, jeżeli się to poskłada, to objawem tego mogą być różnego rodzaju właśnie kryzysy zdrowia psychicznego.
2: To powiem rzecz taką, że potrzebujemy korzeni i skrzydeł. Trochę to w analogii do tego, co powiedział, umieścił jako hasło któregoś roku UNESCO w Paryżu, że człowiek, który umie czytać, zna swoją historię, który umie pisać, może mieć wpływ na swoją przyszłość. I tak samo to nasze zdrowie, pewna równowaga, w ogóle taka wewnętrzna siła będzie polegać na tym, żeby dbać o swoje korzenie, czyli to, co tu mówiliśmy, rodzina, w kontekście jakiejś przestrzeni, geografii, jakiejś tak zwanej tkanki społecznej, też relacji, więzi społecznych, to wszystko, co tutaj będzie przeciwstawieniem tej atomizacji społecznej, która niestety ona się pogłębia i tylko się będzie pogłębiać. Natomiast z drugiej strony ze skrzydła to może być ta rzecz właśnie, która jest ciekawa w tym znaczeniu, że tu chodzi o tą transcendencję, transcendowanie, to znaczy wychodzenie poza. I tu religia każda, ale zwłaszcza tutaj nasza, chrześcijańska, nawet od strony filozofii, jak powiedział Whitehead, Charles Whitehead, jest systemem otwartym. To znaczy tutaj jest ta przestrzeń nie tyle prawa, co właśnie ducha. I tutaj nie musimy się bać chrześcijaństwa, katolicyzmu, bo jak najbardziej właśnie ta rzeczywistość jest czymś, co będzie prowadzić naszego ducha ludzkiego i nawet całą ludzkość właśnie do tego punktu, możemy powiedzieć, omega, ostatecznie jest to trochę, jak to Jacques de Chardin powiedział, pewna rzeczywistość, która jest tą pełnią, greckim plerom, tą rzeczywistością nieba. Tutaj de facto na ziemi my tylko próbujemy to osiągnąć. Ostatecznie wierzymy, że to osiągniemy ostatecznie już po śmierci, po zmartwychwstaniu. Więc te skrzydła, można tu jeszcze też dopowiedzieć to, co kiedyś tam wyczytałem w jakiejś francuskiej książce, że to jest trochę tak w imieniu Boga, po hebrajsku, tam są takie dwa człony, które możemy nazwać El Al. I te dwa człony mówią o tym, że z jednej strony, tak jak dekalog, będą rzeczy, które Bóg powie, że nam nie wolno. I to będzie ku naszemu dobru. To jest ten człon Al, ale będą rzeczy, które będą El, to znaczy właśnie ta transcendencja. Bóg będzie nas, Duch Święty, ten Duch będzie nas popychał do tego, żeby wznieść się, żeby przekraczać siebie, żeby przekraczać te różne kryzysy, jakieś sytuacje, które wydają się bez wyjścia. I to są właśnie te skrzydła, których potrzebujemy. I o tym też powiem. Dlatego taki paradoks trochę, oksymor, korzenie nowego paradygmatu, tak? Możemy by powiedzieć, moglibyśmy powiedzieć korzenie i skrzydła, tak? To jest, że tak powiem, ta propozycja, której widzimy, jest pewna struktura. Tu może per żartem przypomniała mi się taka historia z 68 roku, o której wyczytałem oczywiście, bo to jest to trochę młodsze niż lata 60., jak kardynał Marti, który objął tutaj urząd arcybiskupa Paryża zaraz po wydarzeniach majowych 68 roku. Przypomnę, że tam 9 milionów Francuzów strajkowało, wszystko zostało zatrzymane. Nie działała poczta, nie działała komunikacja. No i w takiej sytuacji kardynał Marti udał się do radio i mówił o odkrywaniu, prawda, Lutecji, prawda, Paryża, którą zastał jako pasterz, arcypasterz. I mówi, no tak, widzimy, że człowiek współczesny jest w kryzysie, ale kiedy widzę moich parafian, paryżan, diecezjan w metrze paryskim, wszystkich ściśniętych, to mówię, no właściwie nawet jeśli nie mają tych korzeni, to trzymają się, na tyle są ściśnięci, że się nie przewracają. Wszyscy są, prawda, stojący. Trochę tak może być w tym dzisiejszym świecie współczesnym, że pewne mechanizmy takie społeczne, które działają jak tryby, no, stwarzają taką fasadę, że wszystko jest okej, że jesteśmy, że stoimy, realizujemy, bo pracujemy, prawda, jest takie powiedzenie też francuskie, metro, boulot, dodo, czyli metro, robota i spanie, tak, taki rytm, który daje jakąś stabilizację, ale czy o taką tylko stabilizację nam chodzi? Oczywiście, że nie. Nasza konferencja będzie takim namysłem, które będzie zaproszeniem, żeby zobaczyć właśnie te potencjalności, które są w nas, które są o wiele większe, aniżeli to, co jakoś daje nam społeczeństwo, zwłaszcza to dzisiejsze, nowoczesne, ponowoczesne, bo naprawdę mamy tą głębię, która przyzywa głębię. Tą rzeczywistość, która jest absolutnie zaskoczeniem. I jeszcze raz tu przypomnę kardynała Henri de Lubaga, który powiedział, że to jest pewna nowość. Nowość dla naszego człowieczeństwa. Jak odkryjemy, że wcielenie Logosu, Syna Bożego, jest również dla nas, dla naszej historii, czyli to przyjęcie tej transcendencji, tego Boga osobowego, Trójcy Przynajświętszej do naszego życia, no w ogóle powiemy w tym wymiarze takim naukowym transcendencji ogólnie. Jeśli na to się otworzymy, to naprawdę

0: powiedzieli dokładnie na konferencji, jacy będą prelegenci, panele dyskusyjne, czy będą, ile osób bierze udział i czy każdy z ulicy, każdy z nas może przyjść na tą konferencję, czy trzeba się jakoś zapisać, czy już od tej strony takiej technicznej, jak konferencja będzie wyglądała. 13 czerwca, przypominam, od godziny 9:30 do 17:00 w Kolegium Verum przy ulicy Grzegorzewskiej 10.
1: Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką, zainteresowane środowiskiem naszej uczelni, szkoły psychoterapii, psychologii, pomocy duchowej w medycynie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wystarczy wejść na stronę internetową, zarejestrować się. Można w ten sposób uzyskać certyfikat uczestnictwa, pakiet konferencyjny. Można też, będąc w naszej tej społeczności akademickiej, wspólnie zjeść obiad. Także każdy, komu bliskie są te tematy ze względów osobistych czy zawodowych, bo istotnym celem tego działania jest też podnoszenie kompetencji, kwalifikacji. Dlatego adresujemy to zaproszenie także do psychologów, do psychoterapeutów, do osób, którym równie odległe jest toksyczne używanie duchowości i religii w psychoterapii, a jednocześnie też odległe jest to, żeby nie przekształcać psychoterapii w religię, tak? Że szukamy takiej równowagi, szukając tej równowagi jednocześnie doskonalimy warsztat psychoterapeutów czy osób pomagających w obszarze duchowości w sytuacjach granicznych ludzkiego życia. Sama struktura konferencji dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich, która rozpocznie się o godzinie 9:30, jest bardziej zorientowana na zagadnienia związane z psychoterapią. Po krótkim wprowadzeniu władz uczelni przejdziemy do pierwszego wykładu pana doktora Krzysztofa Cieplińskiego, psychoterapeutę wieloletniego, psychologa, który powie o ścieżkach integracji w psychoterapii. Tę integrację rozumiemy szeroko, rozumiemy ją właściwie od wewnętrznej integracji psychoterapeuty przez integrację różnego rodzaju modalności, podejść w psychoterapii. I tutaj pan doktor będzie starał się równoważyć podejście teoretyczne z dzieleniem się własnym warsztatem, tak? Wykład będzie zawierał pewne elementy autorskie doświadczenia i syntezy różnych podejść w psychoterapii. Kolejny wykład będzie poświęcony problematyce bezradności i rozpaczy w gabinecie psychoterapeuty. I ten wykład wygłosi pani dr Natalia Charytonowa, psychoterapeutka z Żytomierza na Ukrainie, pani psycholog, która pracuje z żołnierzami, z weteranami wojny na Ukrainie. Podzieli się własnym doświadczeniem i własnymi badaniami w tym obszarze. Z ofiarami wojny, z weteranami, ale też i z rodzinami, z osobami, które dotknął dramat wojenny. Myślę, że sama tematyka jest w jakimś sensie unikatowa, dlatego że od wybuchu wojny ten namysł, to studium na tym, w jaki sposób skutecznie pracować z osobami dotkniętymi stresem bojowym, PTSD, jest prowadzony i to są, uważam, cenne badanie i warto słuchać. Kolejny wykład zostanie wygłoszony przez pana doktora Herberta Szajblisia, lekarza psychiatrę, psychoterapeutę, superwizora, seksuologa, który notabene ma już swoje lata, miał okazję być uczniem Wiktora Frankla. Zmierzę się właśnie z zagadnieniem łączenia psychoterapii z duchowością w ujęciu Wiktora Frankla, szukając

0: Szukając właśnie najbardziej efektywnych sposobów łączenia tych dwóch wymiarów, efektywnych w sensie pomocy pacjentowi. Kolejny wykład będzie należał do pani profesor Stanisławy Sztojden, psycholog klinicznej, nestora w jakimś sensie psychologii, psychoterapii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ten wykład będzie poświęcony równoległości i konieczności procesu psychicznego i duchowego. I ostatni wykład w tym bloku wykładowym będzie poświęcony problematyce społeczności, znaczenia relacji, więzi w mniejszej czy większej społeczności. Wykład ten wygłosi w trybie nauczania online pani dr Junko Terado, Japonka, która powie o tym, jak zaangażowanie i przynależność pomagają wspólnie przeżywać słabość. Po tym bloku wykładowym będziemy mieli godzinę konwersatorium, dyskusję między prelegentami, moderowaną dyskusję, ale otworzymy też tę dyskusję na audytorium, na pytania ze strony uczestników, studentów, psychoterapeutów, lekarzy, którzy przyjmą nasze zaproszenie. Więc oprócz wykładowców, którzy zasiądą w panelu dyskusyjnym, dołączy do tej grupy też ojciec profesor Borys Jacek Soiński oraz pani Renata Mizerska, prezes Polskiej Rady Psychoterapii. Więc osoby z olbrzymim dorobkiem, z dużym znawstwem, które powiedzą o takim vademecum psychoterapeuty w gabinecie. O ile część wykładowa może mieć bardziej charakter taki, powiedzmy, teoretycznej systematyzacji, o tyle to vademecum, ta część dyskusyjna, będzie miała nerw praktyczny. Ta druga część to jest już domena właśnie opieki duchowej w medycynie i to poddaję głos księdzu profesorowi ekskoncepcyjnie gospodarzem tego.
1: Tak, druga część poświęcona będzie opiece. W domyśle chodzi o konkretne studia i zakres tych studiów, opieka duchowa w medycynie. To nazwa, można powiedzieć, prawie że własna Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, które istnieje od ponad 10 lat w Polsce i którego celem jest pogłębianie narzędzi i też formacji dla kapelanów szpitalnych i wszystkich osób powiązanych z opieką duchową w medycynie, czyli też potencjalnie asystentów pastoralnych, których również kształcimy na naszej uczelni. I tutaj ta sesja druga od godziny 14 będzie ten namysł tej sesji pod egidą pana profesora, doktora habilitowanego nauk medycznych Jakuba Pawlikowskiego. Bardzo się cieszymy z jego obecności. To jest wiceprezes tego stowarzyszenia, o którym tu wspomniałem, PTODM-u. I on przedstawi nam temat, znaczenie całościowej wizji człowieka jako fundamentu opieki duchowej w medycynie. Przede wszystkim jako znawca tematu zaznaczy, że dla zdrowia nawet publicznego warto, aby rozszerzać, pogłębiać, polepszać cały tą strukturę opieki duchowej w medycynie. Pacjent, który jest zaopiekowany od strony duchowej, on naprawdę szybciej powraca do zdrowia. To są twarde dane z setek czy nawet tysięcy różnych analiz, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj mogę dopowiedzieć, jeśli chodzi o ten temat, że nasza uczelnia Collegium Verum jest jedną z pierwszych, która podjęła się współpracy właśnie tutaj konkretnej formacji kapelanów szpitalnych. Mamy już drugą edycję tych studiów opieki duchowej w medycynie. Mamy wspaniałych studentów. Praktycznie wszyscy są zaangażowani w świecie medycznym. te nasze studia to 132 godziny wykładów z medycyny, psychologii, filozofii, teologii, etyki, bioetyki również. Mamy w tym programie również 60 godzin praktyk w różnych placówkach tutaj w Warszawie i okolicy. Studenci są z całej Polski. Tu powracając do kolejnych prelegentów, wykład przedstawi dr Winkrit Hans z chrześcijańskiej fundacji De Ignis, mówiąc o czynnikach skuteczności psychoterapii i duszpasterstwie, o różnicach i synergii. Doktor tutaj Hans, Wilfried Hans, to niemiecki pastor, pedagog, lider chrześcijańskich inicjatyw terapeutycznych związanych z chrześcijańską fundacją De Ignis. Jest to placówka, z którą współpracuje nasza uczelnia Collegium Verum. Następny prelegent to ojciec, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, to chyba był Borys Soiński, franciszkanin, który jest prezesem Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej i przedstawi nam modele posługi duchowej osób świeckich w opiece medycznej. Czyli tutaj wspomniany zakres właśnie obecności kapelanów szpitalnych w tych różnych placówkach medycznych okazuje się, że wpisuje się również w potrzebę współpracy zespołowej tychże kapelanów z osobami świeckimi. I tutaj również to koreluje z tym, co właśnie robimy na naszych studiach dyplomowych opieki duchowej w medycynie, że kształcimy osoby świeckie. To, co tutaj ksiądz arcybiskup Warszawy też popiera i tutaj go pozdrawiamy przy okazji tej naszej audycji, to też oczywiście też popiera, to znaczy, żeby ta opieka duchowa miała ten wymiar taki właśnie zespołowy, gdzie jest oczywiście kapelan, kapłan, ale również osoby świeckie. Następnych prelegentów to francuski Francuz, ksiądz profesor Pascal Inde, który jest lekarzem, doktorem filozofii, doktorem teologii, wykładowcą Collège de Bernardin i przedstawi nam temat między spirytualizmem a psychologizmem, o właściwym miejscu duchowości i psychoterapii. Ogromne doświadczenie, też tutaj właśnie nie przypadkiem jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że przedstawi nam temat w trybie online. Temat właśnie tej granicy, bardzo takiej subtelnej dla niewtajemniczonych, jak właściwie rozumieć tą psychoterapię, a gdzie ta psychoterapia może pójść w stronę takiej właśnie tutaj wspomnianej duchowości, która nie będzie racjonalna, która będzie w jakiś sposób nawet toksyczna. Kolejny wykład to już mój, księdza doktora Króla Kasprzaka, teolog, znaczy tutaj mój wykład odniesie się do tematu właśnie rozumienia duchowości, a dokładnie pewnego niebezpieczeństwa uzewnętrznienia rozumienia duchowości w stosunku do natury człowieka. I tutaj w tym moim temacie odniosę się do przemyśleń, zwłaszcza takiej postaci jak Pierre Rousselot, taki jezuita żyjący na przełomie XIX-XX wieku, który właściwie jako pierwszy pokazuje, że podejście rozumienia łaski, czyli tego działania Pana Boga w tej duchowości, bardzo często było rozumiane zewnętrznie. Dopowiem szczegóły z perspektywy Henri de Lubaca, ale docelowo będę chciał zadać takie otwarte pytania, czy w psychologii, psychoterapii nie ma również w kontekście duchowości podobnej pułapki, w którą wpadła teologia w wieku XIX do połowy wieku XX. To znaczy takiego uzewnętrznienia podejścia takiego zbytnio, prawda, zewnętrznego, do natury człowieka i w związku z tym też metodologia, która może w jakiś sposób redukować wymiar człowieka i wymiar rozumienia jego dobrostanu. Dyskusja panelowa pod koniec konferencji, w której będzie pan profesor Jakub Pawlikowski, będzie ojciec profesor Jacek Soliński, będzie również tutaj pastor dr Winfried Hans. Będziemy starali się w jakiś sposób bardzo taki, no, mamy nadzieję, ciekawy, podjąć ten cały szereg bardzo subtelnych kwestii, ale też ważnych, naprawdę ważnych, bo opieka duchowa w medycynie, opieka w ogóle nad pacjentem dzisiaj w Polsce, ona się dopiero rozwija, ona ma bardzo dobre przemyślenie, jak to zrobić, ale niestety w praktyce jesteśmy jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, który nadal nie posiada zorganizowanej, fachowej struktury tutaj opieki duchowej w medycynie. Tworzymy tą strukturę i też ta konferencja, mam nadzieję, będzie przyczynkiem do jeszcze większego tutaj rozwoju tej kwestii i też, no, przy okazji też dziękujemy też wszystkim pasterzom, którzy to popierają. Praktycznie jest to, że tak powiem, błogosławieństwo, żeby ten temat też w wymiarze Kościoła katolickiego, ale też w wymiarze ekumenicznym, żeby to się rozwijało. I to już jest, no, celowość tego wspomnianego wcześniej Stowarzyszenia Opieka Duchowa w Medycynie.
2: No, jak Państwo usłyszeli, konferencja zawiera bardzo bogaty program zagadnień. Zatem zapraszamy 13 czerwca, to jest sobota, do Kolegium Verum od 9.30 do 17.00, ale jak Państwo usłyszeli, program jest tak bogaty, że można sobie wybrać daną dziedzinę, która szczególnie Państwa interesuje, chociaż z tego, co usłyszałam, to warto byłoby poświęcić całą niedzielę od 9.30 do 17.00. Sobotę, od 9.30 do 17.00 przy ulicy Marii Grzegorzewskiej 10 na warszawskim Ursynowie można dojechać metrem. To dziękuję bardzo. Moimi Państwa gośćmi byli pani rektor Teresa Stankiewicz.
3: Dziękuję bardzo, bardzo mi było miło.
2: Pan doktor Włodzimierz Wieczorek.
0: Bardzo dziękuję za uwagę.
2: I ksiądz profesor Artur Kasprzak.
1: Bardzo dziękuję i życzę szczęść Boże wszystkim.
4: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
5: I boską moc w sercu mieć.
4: Zaprasza Magdalena Woźniak.
6: www.wnet.fm. Reklama.
7: 13 czerwca w sobotę w Katolickiej Uczelni Kolegium Verum w Warszawie przy ulicy Grzegorzewskiej 10 odbędzie się międzynarodowa konferencja pod tytułem Ochrona zdrowia psychicznego wobec wyzwań współczesności. W wydarzeniu wezmą udział lekarze, psychiatrzy, psychoterapeuci i naukowcy z Polski oraz z zagranicy. To okazja do rozmowy, jak skutecznie pomagać człowiekowi, nie tylko poprzez terapię, ale także przez obecność, troskę i wsparcie duchowe. Szczegóły i rejestracja na stronie Kolegium Verum w Warszawie www.konferencje.verum.edu.pl. Zapraszamy do udziału. Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
8: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl. Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
7: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
6: Karol Maurycy de Talleyrand.
7: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
9: Po reklamie.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: Warszawa 87,8 FM.
1: Radio Wnet.
2: W Warszawie znajduje się nasze główne studio przy samym krakowskim przedmieściu, przy samym Zamku Królewskim. I w tym właśnie studiu znajduje się dzisiaj Fryderyk Litwin i mam nadzieję, że nasza audycja będzie dla Was, albowiem zabieramy Was w bardzo, bardzo wiele miejsc. Rozpoczęliśmy oczywiście od dziewczynek Tesli. Wtedy, kiedy jeszcze Tesla nie jeździła, nie istniała, nie powstawała, mowa była oczywiście o Nikoli Tesli, wynalazcy m.in. prądu zmiennego. Ciekawe, czy miał czas na dziewczyny. No w każdym razie grupa OMD tak twierdzi, że miał jakieś tam swoje dziewczyny. Więc na samym początku zabraliśmy Was do Merseyside, okolice Liverpoolu, ale będziemy Was dzisiaj ciągać po całej Wielkiej Brytanii, a nawet zabierzemy Was do Krakowa.
3: I nawet zabierzemy Ibizę. Dzień dobry, 8.09 u nas na naszych zegarach londyńskich. 9.09 jest w Warszawie i w całej Polsce. Fryderyk Litwin realizuje naszą audycję z krakowskiego przedmieścia. A z tej strony Studio Londyn, z tej strony Iza Smolarek.
2: Oraz Aleksy Sławiński.
3: Oraz Koty 3. Oraz. Coś nowego w naszym Studiu Londyn. Ponieważ zbliża się lato, postanowiliśmy odkurzyć troszeczkę czerwony dywan. I oczywiście goście na czerwonym dywanie będą, ale też zapraszamy gości do naszego błękitnego hamaka. Błękitny hamak Studia Londyn już czeka. Już wkrótce pojawią się pierwsi goście. Andrzej Karaś, który właśnie wczoraj wylądował w Leeds, który jest redaktorem Radia Wnet i który już jest po pierwszym, no prawie angielskim śniadaniu, prawie, dlatego że ja jestem bardzo strict, jeżeli chodzi o angielskie śniadania i wypunktowałam już Andrzeja Karasia, redaktora Andrzeja Karasia, co zjadł złego i co powinien poprawić w swoim menu, jeżeli chce jeść po angielsku. Pojawi się również profesor Arkady Rzegocki i z nim będziemy mówili między innymi o Brexicie, jak to wyglądało 10 lat temu, jak to wygląda w tej chwili. Pojawi się również Mariusz Woźniak, który jest działaczem społecznym tutaj w Wielkiej Brytanii. Będziemy z nim mówili o tym, co działo się i co dzieje się w tej chwili w Southampton po śmierci 18-letniego Henry'ego Nowaka. Mariusz Woźniak przez wiele lat współpracował z brytyjską policją jako właśnie przedstawiciel Polish Community, także będziemy rozmawiali o równościach albo nierównościach w postrzeganiu obcokrajowców albo nawet nieobcokrajowców przez policję brytyjską. A na końcu, mam nadzieję, połączymy się również z redaktor Hanną Tracz, która w tej chwili właśnie wylądowała też w zupełnie innym miejscu w Wielkiej Brytanii, ale będzie z nami w kontakcie. Także długa, długa audycja przed nami. Mam nadzieję, że spędzicie z nami dobry czas. No i przeniesiemy się faktycznie w kilka fajnych miejsc. Zapraszamy do naszego błękitnego hamaka Studia Londyn.
2: No tak, a ja, żeby jeszcze troszeczkę zagęścić te światowe dziedzictwo naszej audycji, zabieram Was w tym momencie do muzycznej owczarni, prosto w polskie góry, do jednej z najbardziej znanych bud muzycznych w Polsce. Tam właśnie, jakiś czas temu swoją płytę na żywo nagrała kapela Cztery Szmery, która, jak wiemy, jest przede wszystkim cover bandem grupy AC/DC, czyli zabieramy Was również do Australii, z której AC/DC pochodzi, chociaż tak na dobrą sprawę to AC/DC, większość jej członków to są po prostu Brytyjczycy, jak wiemy. Bracia Young pochodzą z Glasgow. Ich wokalista Brian Johnson pochodzi z północy Anglii. Ich basista chyba również z pochodzenia jest Anglikiem, więc no bardzo, bardzo międzynarodowo nam się dzisiaj zrobiło. Więc co, zabieramy Was do krainy, do miasta grzechu dla Was. Cztery Szmery w coverze znanego numeru AC/DC. Zabieram Was do muzycznej owczarni. Gwiszcie, klaskajcie i przede wszystkim wielki handbanging, moi drodzy.

Brothers and Snakes.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Z tej strony Studio Londyn, z tej strony czerwony dywan, a raczej błękitny hamak, bo tak się przenieśliśmy do ogrodu w związku z latem. No tego lata bardzo mocno wypatrujemy.
4: No i mamy teraz na tym ogrodzie hamak stoi, namiot stoi, koty mają już swój własny domek. Ostatnio się nawet parasolka
3: słoneczny,
4: pojawiła nad stołem.
3: Słoneczny parasol, a tylko słońca nam brakuje. Mam nadzieję, że nie brakuje słońca naszemu gościowi. Andrzej Karaś, redaktor Andrzej Karaś, który wczoraj wylądował w Lidzy. Dzień dobry, słyszymy się?
5: Słyszymy się. Dzień dobry, Izo. Dzień dobry, Aleksie. Witam słuchaczy. Cóż, tego słońca no jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. Wyszedłem przed śniadaniem na dwór i pożałowałem, że wyszedłem w samym t-shircie. Jeszcze chłodnawo. Jeszcze chłodnawo. Ale nie pada.
3: Nie chciałabym powiedzieć, że przywiozłeś nam gorszą pogodę oraz deszcz. Ja jestem trochę superstition i Alex powiedział, że w momencie, kiedy zainstalowałam hamak w naszym ogrodzie, zaczęło po prostu padać i pada bez ustanku. Andrzej Karaś u nas na czerwonym dywanie w błękitnym hamaku. A dlaczego, jaki jest powód twojej wizyty tutaj w Wielkiej Brytanii?
5: Ja, cóż, dawno nie byłem na wyspach. Ostatni raz, poprzednio, 8 lat temu byłem w Szkocji. Uznałem, że to najwyższy czas, żeby przyjechać ponownie, zobaczyć jak to wygląda, porównać medialne opowieści, czy waszych gości, z obrazem, który zobaczę swoimi własnymi oczami.
3: I cóż. Jakie są twoje plany? Bo wiem, że twoje plany opierają się między innymi na futbolu.
5: Tak, na pewno już dzisiaj zamierzam dotrzeć na stadion przy Elland Road, stadion Leeds United, klubu, który dosyć spokojnie w tym sezonie utrzymał się w Premier League, pokazał zupełnie dobrą piłkę. Ja trochę jestem już trochę odarty z takich sympatii kibicowskich, od kiedy śledzę futbol jako dziennikarz. Wychowywałem się jako kibic Manchester United. Byłem już na tym stadionie jako nastolatek dawno temu. I teraz kolejny przynajmniej jeden stadion, ale plany są większe. Bradford czy Huddersfield Town to też są punkty na mojej liście celów w ciągu najbliższych dni, ponieważ jestem tutaj aż do czwartku, w czwartek o 17 czasu miejscowego. Mam lot powrotny, więc to te trzy stadiony. No, Leeds jest bogate w muzea, więc jak najbardziej też kilka z nich będę próbował zobaczyć. Już wczorajszy przejazd przez niemalże całe miasto był bardzo ciekawy i tak sobie patrzyłem, o tu chcę być, tu chcę dotrzeć. Może nawet sobie próbowałem zapamiętywać jakieś adresy, patrzyłem na bieżąco na mapie, gdzie jestem i próbowałem łapać te pineski, żeby mniej więcej się orientować. Duże miasto, spora przestrzeń i nie będzie łatwo to wszystko ogarnąć, ale jestem tu po przygodę i po nowe, ciekawe doświadczenia i odpoczynek od tego takiego warszawskiego zgiełku. Tutaj też głośno, sobotni wieczór imprezowy, działo się, ale bezpiecznie, nie czułem się jakoś źle, spacerując po ulicach Leeds o godzinie 22:30, co mnie zaskoczyło. Mecz Anglia-Nowa Zelandia rozgrywany już w Stanach Zjednoczonych jako ostatnie przygotowania do rozpoczynającego się mundialu nie cieszył się jakimś gigantycznym zainteresowaniem mieszkańców. Ale to być może wszyscy jeszcze czekają na sam turniej.
3: Właśnie wiele mówi się ostatnio i my też mówimy na antenie Studia Londyn, ale też mówimy w Radiu Wnet na temat bezpieczeństwa na ulicach Wielkiej Brytanii. Ty wspomniałeś, że czujesz się bezpiecznie. Jakie są różnice między Warszawą, w twoim pierwszym odczuciu, Warszawą, a byciem na ulicy, spacerowaniem sobie po ulicy brytyjskiej właśnie teraz?
5: To, co zwróciło moją uwagę, wczoraj byłem na kolacji Taco Bell i tam dwóch ochroniarzy rzeczywiście pilnowało wejścia. To nie jest tak bardzo normalne w Warszawie. Więc być może rzeczywiście jakieś poczucie tego, że trzeba pilnować bezpieczeństwa tutaj istnieje. Natomiast ja, no tak, nie skracałem swojego pobytu na ulicach z powodu jakichś sytuacji niepokojących. Jest oczywiście tutaj zupełnie inaczej. Tak, w Warszawie też słuchacie różne języki, też nie tylko Polacy, są też przybliże z rozmaitych kontynentów. I tutaj to samo, nawet język polski był słyszalny od początku, jest wyraźnie słyszalny, choć nie dominuje, tak jak to może jeszcze było na Wyspach 20 lat temu. Pamiętam, byłem w 2005 roku w Londynie i czułem się jak w polskim mieście.
4: No właśnie, to jest bardzo interesujące, jeżeli chodzi o tę właśnie ochronę. Ja przypominam sobie wizytę w Kirkwall, stolicy Orkadów. Tam w weekend na ochronie stoją nie tylko ochroniarze, ale i regularni policjanci, ponieważ wiemy dobrze, jak bardzo krewcy są ci ludzie z północy, więc faktycznie to wygląda troszeczkę inaczej. Tradycje i kultura są inne. Wczoraj przecież również pisaliśmy, że w restauracji, w której byłeś, no otrzymałeś taką troszeczkę no niespodziewaną formę menu. No ale właśnie również to Leeds znajduje się jednak kilkaset kilometrów na północ od Londynu, więc wspomnieliśmy na samym początku o pogodzie, bo o czym w tym kraju można rozmawiać, ale jak ci się generalnie podoba miasto? Ponieważ ja pamiętam ostatnim razem w Leeds byłem chyba ze 20 lat temu, więc tam się pewnie dosyć dużo od tego czasu zmieniło i mi to miasto jakoś tak nie za bardzo się spodobało. Ja pamiętam, to była taka duża objazdówka: Birmingham, Liverpool, później Manchester i Leeds, ten taki właśnie, te trzy miasta leżące na tym samym południku, mniej więcej. No i Leeds jakoś najsłabiej mi wypadło z całej tej wizyty.
5: To ja bym obstawiał w ciemno, że Birmingham chyba dostarcza najmniej wrażeń takich turystycznych, z tego co z rozmaitych opowieści. Natomiast nie, centrum jest taka mieszanka nowoczesności, natomiast bardzo sporo takich starych budynków się zachowało i jest bardzo dobrze tutaj wpisanych w tkankę miejską. Ten nie ma takiego miszmaszu, który mógłby powstać, jest jakoś to wszystko się ładnie ze sobą komponuje. Natomiast te twoje, Aleksie, takie wrażenia, z którymi się ze mną podzieliłeś, spowodowały, że troszeczkę obniżyłem oczekiwania wobec tego, co zobaczę tutaj. I to paradoksalnie pomogło, ponieważ jeszcze bardziej mi się podoba. Dzięki temu, że tak myślałem sobie, no może nie będzie jakoś super. Te pierwsze kilka godzin to za mało, żeby jakoś ocenić tak bardzo miarodajnie. Natomiast czuję się dobrze. Czuję się tutaj dobrze.
3: To był dobry wybór. Czy słuchacze Radia Wnet będą mogli wysłuchać właśnie więcej twoich relacji z pobytu na Wyspach, z Leeds? Jak planujesz dziennikarsko ten tydzień?
5: Cóż, planowane jest wyjście w audycji Porozmawiajmy o Sporcie. Szymon Chrystianus i Paweł Kobierski dzisiaj będą prowadzić. I ja się połączę. To będzie mniej więcej godzina między 17 a 18 czasu londyńskiego, między 18 a 19 czasu polskiego. Jak panowie redaktorzy sobie ustalą plan audycji, to jeszcze nie wiem, jest dopiero pora śniadaniowa, więc oni jeszcze też pewnie wszystkie szczegóły dogrywają. Natomiast ja planuję już być po wizycie na Elland Road. Planuję zakupić gazety, bo w niedzielę myślę, że nie będzie z tym problemu. To jest pytanie do was, bo ja jestem tutaj pierwszy raz od dawna. Chyba nie jest to, nie będzie to trudne, jak sądzicie.
3: Z całą pewnością nie będzie z tym problemu. A jak twoje angielskie, pierwsze angielskie po latach, pierwsze angielskie śniadanie? Bo tak odhaczyłam tutaj rzeczy, które jeszcze powinieneś zjeść. Definitywnie hash browns, definitywnie fasolkę w sosie pomidorowym. Jak twoje pierne wrażenia tutaj w Wielkiej Brytanii?
5: No, zjadłem takiego pretzla. Smaczny. Ja mam takie takie wdrukowane przeświadczenie, że nigdzie poza Polską nie ma dobrego pieczywa. Bo wielokrotnie się rozczarowałem chlebem czy bułkami poza Polską. Natomiast teraz było bardzo smaczne. Natomiast znowu, to co wczoraj, Taco Bell i bardzo słone nachosy. Słony ten precel był dosyć, no jak nawet jak na precla. I zostało mi jeszcze sałatka owocowa i wypiję herbatę miętową. Był bardzo dobry sok jabłkowy. Już wczoraj wieczorem piłem, tak jak to jest w zwyczaju w Yorkshire, herbatę z mlekiem przed snem. Bardzo, bardzo smacznie wyszło. No i to będzie po tej mięcie już będzie po śniadaniu. Trzeba będzie się szykować do wyjścia. Ja na godzinę 11 wybieram się do kościoła, do katedry. Mam zgodnie z Google Maps mam tam 7 minut drogi, no i następnie już kierunek Anadrol. Nie chcę odwlekać tego punktu na później, bo to potem pogoda się może zepsuć i będzie trzeba kombinować. Wszystko, te najważniejsze punkty chcę mieć dzisiaj, a potem już dowolnie sobie układać pozostałe dni.
3: Andrzej Karaś, redaktor Andrzej Karaś z Warszawy, prosto z Lidz. Będziemy mogli go słuchać dzisiaj wieczorem w audycji sportowej. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy za relację. No i życzymy tego pobytu na wyspach.
5: Dziękuję serdecznie. Życzę wszystkim dobrego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia.
4: No, ja was jeszcze przez chwileczkę zostawię w Lidz. Z Lidz pochodzi między innymi ta kapela, z którą kiedyś mieliśmy rozmawiać podczas uroczystego otwarcia naszego nadajnika we Wrocławiu. Niestety do tej rozmowy nie doszło, albowiem wybuchł nam COVID i trzeba było bardzo, bardzo wiele wydarzeń, imprez poprzekładać, a miałem rozmawiać z wokalistą tego zespołu, który miał być gościem właśnie wtedy na rynku we Wrocławiu, kiedy miał padać kolejny rekord Guinnessa w graniu na gitarze. Dla was Sisters of Mercy i This Corrosion. Pokroimy się trochę rdzą, ponieważ nie jedno brytyjskie miasto właśnie tak koroduje od środka.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: W Radiu Wnet zaledwie 18 minut dzieli nas od godziny 10. Zaraz Iza mnie poprawi. Ile nas dzieli od nie wiadomo której w studiu Londyn?
2: 8.41 w studiu Londyn w całej Wielkiej Brytanii. Już dwie, tak. Przed chwilką jeszcze redaktor Andrzej Karaś, który wylądował wczoraj w Leeds. Będziemy łączyli, będziemy słuchali Andrzeja Karasia dzisiaj w wieczornej audycji sportowej, bo właśnie taki jest jego cel wizyty tutaj, żeby poznać troszeczkę kluby sportowe Wielkiej Brytanii, żeby zdać relację z tego, co się tutaj dzieje na boiskach. Taki jingle, muzyka warta słuchania, radio warte słuchania, pogoda warta przeżycia tutaj w Wielkiej Brytanii. Jeszcze tydzień temu 37 stopni Celsjusza w cieniu, w tej chwili już jakieś 12 stopni i deszczowo. No i taka nasza rozmowa o pogodzie, angielska rozmowa o pogodzie o poranku. Słuchajcie nas, bądźcie z nami. Za chwilkę będziemy łączyli się z naszym kolejnym gościem.
1: No jak najbardziej, więc zostańcie z nami, ponieważ dzisiaj bardzo, bardzo gościnnie na antenie Studia Londyn.
2: No i przypominamy, że zmieniliśmy czerwony dywan na błękitny hamak, także nasi goście się bujają w hamaku, tak wakacyjnie, letnio bujają się w hamaku. A wiesz, ja właśnie sobie przeglądam coś takiego forum, lokalne forum z tak zwanego przez ciebie Torysowa, czyli miejsca, w którym prawie, że znajduje się Studio Londyn Torysowo, stąd też wzięła się nazwa, że tutaj raczej głosuje się głównie,
1: głosowało się
2: głównie za prawicą, nie może nie skrajną prawicą Nigela Farage'a, ale za prawicą Torysów po prostu. W tej chwili pojawił się taki
1: kolejny
2: komunikat. Nie, pojawił się komunikat. Jedna z osób z Torysowa, jedna z osób konserwatywnych, która miała wywieszoną flagę brytyjską, nawet nie brytyjską, przepraszam, angielską na swoim domu, dostała informację o

0: No ale no przecież ci ludzie są u siebie, więc ja wiem, że tutaj w Wielkiej Brytanii no już doszliśmy do tak daleko pod ścianę, że nawet władze, czy też policja, czy też władze lokalne zabraniają ludziom wywieszania własnych flag. Ja przypominam sobie, że w Polsce mieliśmy dokładnie to samo. Oprócz świąt narodowych nie wolno było wieszać polskiej czy lokalnej miejskiej flagi no, na fasadzie swojego domu, czy z balkonu, czy coś, bo za to groziły mandaty. Moim zdaniem to jest po prostu paranoja. W ogóle sobie próba wprowadzenia czegoś takiego w Stanach Zjednoczonych, przecież to by się rozruchami zakończyło. No więc no, dla mnie to jest po prostu absurd. Wiesz, to jest totalna paranoja, że jedni mogą nosić swoje wielkie obrzędowe noże, o czym będziemy jeszcze dzisiaj w naszej audycji rozmawiać, i nosić się z tym, a lokalesi nie mogą nawet swojej własnej flagi wywiesić przed domem, albo chociażby pokazać dumę z tego, kim są. Nie mówię o dumie jako rozpychaniu się, lecz po prostu o szczęściu bycia tym, kim się jest. O prawie do tego, żeby być tym, kim się jest. To jest po prostu jakaś paranoja.
1: A ja się zastanawiam nad naszą hipokryzją. Twoją i moją. W tej chwili tak cisza, momencik. Dlatego, że mamy, jesteśmy Polakami, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, ale mamy angielskie flagi w naszym ogrodzie. Dookoła błękitnego hamaku.
0: A niby czemu nie? Wiesz, jesteśmy w Wielkiej Brytanii, ja tutaj mieszkam już prawie ćwierć wieku, więc no w jakiś sposób bo wrasta się w to i mamy się kastrować z tego, kim jesteśmy, z naszego pochodzenia, z naszej kultury. I z dumą obnoszę się z naszą kulturą, biorę udział w różnych czy imprezach artystycznych promujących polskość, czy sam czasami je animuję. Więc wygląda na to, że no, z jednej strony jesteśmy tym, kim jesteśmy i czy tego chcemy, czy nie chcemy, a ja raczej chcę, bo zostaniemy kim jesteśmy, ale również no, żyjemy w pewnym środowisku, w pewnym społeczeństwie, które nas otacza. Ono bywa bardzo różne, jak wiemy, ono jest tutaj bardzo zmienne, więc no, próbujmy też również i tymi obcymi kulturami się cieszyć. Mimo, że one są obce dla nas, to one są jednak rodzime tutaj w Wielkiej Brytanii. Jak sami wiemy, Wielka Brytania przez wieki, a nawet tysiąclecia bardzo często zmieniała swoją twarz, będąc najeżdżaną 2000 lat temu przez Rzymian i właśnie od Rzymian wiele czerpiąc, tysiąc lat temu będąc najeżdżaną przez Normanów i też właśnie z tej tradycji Wikingów bardzo wiele czerpiąc. Wcześniej jeszcze sami Anglosasi również najeżdżali lokalnych Piktów i tak dalej, więc tutaj tego wrzutu było bardzo wiele. Nie zapominajmy, że no, sama korona brytyjska jest bardzo mocno skoligacona czy z Niemcami, czy z Francją i tych, wiesz, połączeń jest bardzo wiele. I to, że mamy dzisiaj taką, a nie inną sytuację na naszych ulicach, taki wielki miks, no to też o czymś świadczy, więc wydaje mi się, że dla jednych osób pewne zmiany społeczne mogą być przekleństwem, a dla innych po prostu szansą, więc wydaje mi się, że to może być temat na nie jeden doktorat.
1: Tymczasem nasi słuchacze polubili nasz błękitny hamak i w związku z tym prośba, Alex, do ciebie, ponieważ ty opiekujesz się muzyką w naszym radiu, żebyś dobrze bujał muzycznie na tym hamaku.
0: No tak, no to teraz będę zabiorę was na taką dużą porcję dobrego dubu. Skoro mówimy już o tej multikulturowości, kapela niby z Wielkiej Brytanii, ale właśnie nie wstydząca się swoich hinduskich korzeni dla was, Asian Dub Foundation i numer, który bardzo polubiłem chyba jeszcze w latach 90.

0: Zabrałem was w momencie w takie klimaty bardzo, bardzo azjatyckie. Izia bardzo lubi przechadzać się ulicami Hounslow, przede wszystkim właśnie tej takiej bardziej, bardzo indyjskiej dzielnicy. Tę dzielnię chyba cenisz sobie najbardziej za te sklepy z owocami i warzywami.
1: Absolutnie,
0: prawda?
1: Sklepy z owocami i warzywami, ponieważ my jesteśmy wegetarianami, Aleksja nie jemy mięsa, dlatego ten rynek warzywny, owocowy dla mnie jest niesamowicie ważny. No i tam faktycznie można kupić najpiękniejsze warzywa i owoce, chyba najpiękniejsze w Wielkiej Brytanii. Jeżeli uważacie, że u was są lepsze owoce i warzywa, kontaktujcie się z nami. Kontaktujcie się z nami w każdej sprawie. Iza Smolarek albo Aleks Słowiński. Najlepiej, najłatwiej nas znaleźć albo przez stronę wnet FM, albo przez Facebooka. I mówcie, co u was, jak mija wam niedzielny poranek. Wiem, że nasi przyjaciele na przykład ze Szkocji podróżują w tej chwili do Anglii i słuchają nas. Jeżeli słuchacie nas, bądźcie z naszą muzyką, bądźcie z naszymi głosami, bądźcie z naszymi wiadomościami cały czas, aż do godziny 10 czasu londyńskiego albo 11 czasu polskiego. W Polsce, w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu jest Fryderyk Lifin, który realizuje naszą audycję. Z tej strony Studio Londyn, z tej strony Czerwony Dywan albo Błękitny Hamak. Właśnie od teraz z tej strony Iza Smolarek.
0: Oraz Aleks Sławiński. Na naszym zegarze zaledwie 5,5 minuty dzieli nas od godziny 10, ale skoro wiesz, mówimy już o naszych słuchaczach. Nasz stały słuchacz, słuchając twojej rozmowy z Andrzejem Karasiem i jego opowieści o wyprawie do Anglii, zasugerował, że być może Andrzej Karaś przyjechał po to, żeby odwiedzić mityczną ciotkę z Londynu. Tutaj kłania się oczywiście słynny film Miś, który bardzo dobrze pamiętamy, i Ryszarda, który pojechał do Londynu, żeby ciotkę odwiedzić, a przy okazji przemeblować swoje konto bankowe. Do tych filmów, ponieważ okazuje się, że czasami pół wieku mija od ich nakręcenia, a nasza rzeczywistość niewiele się zmienia.
1: Nie chciałabym spekulować, dlaczego redaktor Andrzej Karasz pojawił się w Londynie, właściwie nie w Londynie, w Leeds. Natomiast relacji Andrzeja Karasia będzie można posłuchać dzisiaj wieczorem w redakcji sportowej, w programie sportowym. Natomiast też będziemy łączyli się z redaktor Hanną Tracz, która z kolei wylądowała w okolicach Southampton, żeby prowadzić relacje z tego, co się tam dzieje po śmierci 18-letniego studenta Henry'ego Nowaka. Z Hanią Tracz będziemy się też za momencik łączyli.
0: No tak, ona jest tam na południowym wybrzeżu Anglii. Piękne okolice, trochę niepiękna sytuacja. Ja przypominam sobie, za każdym razem, gdy jeździłem w stronę Cornwalli, tam właśnie na południu, w okolicach Southampton, również rozbijałem, no nie tyle namiot, co swój samochód, żeby tam się przespać właśnie w drodze w te i we w te, bo droga daleka. Wydaje się, że do Edynburga mamy jakieś 600 kilometrów od Londynu, ale wyobraź sobie, bo to się wydaje, że ta wyspa jest taka długa z północy na południe, ale jak się jedzie do Cornwalli, to odległość jest w sumie niewiele mniejsza, wiesz? To też jest naprawdę daleko. Na to nie zwracam uwagi, że ta odnoga, wiesz, te okolice Land's End czy Lizards, przylądek, one są bardzo, bardzo daleko od Londynu. No, ale warto. Polecam jak najbardziej te wszystkie okolice, Devon, Cornwallie, no, jak najbardziej.
1: Cornwallia to jest zupełnie jak inny świat. Wygląda troszeczkę jak Hiszpania. Taka mała Hiszpania w Wielkiej Brytanii. Kto nie był, to ogromnie polecał. Kto był, to zapraszam jeszcze raz i nie mam w tym żadnego interesu, żeby zapraszać. Naprawdę gorąco polecam kornwalijskie plaże i te przestrzenie i światło.
0: No jak najbardziej, zwłaszcza, że zapraszać nie trzeba, gdyż Cornwallia ostatnimi laty albo nawet dziesięcioleciami sama padła ofiarą swojej popularności. Wcześniej to była po prostu biedna kraina stojąca kopalniami cyny i węgla, a teraz po prostu jest zadeptywana przez turystów, więc sami Cornwallijczycy mówią, mamy już was dość.
1: Tym bardziej, że bardzo modne stały się staycations,
0: czyli... No,
1: tak. Nie wyjeżdżanie poza Wielką Brytanię, żeby być na prawdziwych, pięknych, na przykład hiszpańskich wakacjach. Hiszpańskich, dlatego że Brytyjczycy bardzo cenią Hiszpanię właśnie za kolor wody, za to, że jest ciepło i że jest tanio.
0: No przede
1: może
0: wszystkim
1: niekoniecznie tanio w Cornwallii, ale jest piękny kolor wody i jest cieplej niż na pozostałych terenach Wielkiej Brytanii. A słuchaj, ja mam taką pytanie od słuchaczy, żeby trochę Toy Dolls albo trochę Panka puścić.
0: O, no dobra, no to daj mi wygooglać, bo już miałem coś zupełnie innego ustawionego. Skoro nasi znajomi...
1: Tak, żeby się pięknie jechało przez całą Wielką Brytanię.
0: No niewątpliwie. Zabieram was w koniec lat 70. Wracamy do roku 79 za sprawą grupy Toy Dolls. Oni te czasy pamiętają. Olga, wokalista zespołu Toy Dolls, zawsze miał taki piszczący głosik, jakby miał 13 lat, ale wyobraźcie sobie, że ta kapela stoi na scenie już od prawie pół wiecza.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Reklama.
1: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
2: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targu w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
4: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
5: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
4: Tam można nabyć płytę CD,
5: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet, wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.
0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: No, w radiu więcej niż muzyka. Jeszcze przed chwilą nasi znajomi dawniej spod Londynu, obecnie mieszkający właśnie w Szkocji, tam gdzie znajduje się rzeka Dee. River Dee dla was, Revival. I właśnie oni teraz w tym Aberdeen mieszkają, chociaż z tego co wiem,
2: podróżują. Teraz, podróżuje też nasz dzisiejszy gość Mariusz Woźniak, którego złapaliśmy w tej chwili na Ibizie, który normalnie stacjonuje w Londynie. Polski działacz, polonijny działacz, ale też były członek Independent Advisory Group przy policji na Ealingu. Dzień dobry. Mam nadzieję, że...
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Rozmawiamy od wielu, wielu dni na temat tego, co się stało w Southampton, na temat tego, co się stało z 18-letnim Henrym Nowakiem, na temat tego też, w jaki sposób policja traktuje mieszkańców Wielkiej Brytanii, bo okazuje się, że traktuje ich troszeczkę inaczej, zależnie od pochodzenia i narodowości.
3: Tak, dokładnie tak. Jak taka pani redaktor wcześniej wspomniała, przez trzy lata byłem członkiem Independent Advisory Group przy policji w dzielnicy Ealing. To jest dzielnica taka, gdzie licznie zamieszkała przez Polonię. To jest zachodnia część Londynu, największa dzielnica w Londynie. Tam 3 lata doradzałem policji, w jakimś sensie nadzorowaliśmy pracę policji. No cóż powiedzieć, to jest szokująca interwencja brytyjskiej policji. Zapewne większość z Państwa zna tą sprawę, czyli tragiczna śmierć pochodzącego z Polski, urodzonego w Wielkiej Brytanii, studenta Henry Nowaka. Ja tylko szybko wspomnę dla Państwa, którzy trochę mniej znają tą sprawę. On po prostu wracał z meczu piłkarskiego, który oglądał w pubie, został zaczepiony przez obywatela brytyjskiego pochodzenia z Indii, Vikruma Digwe, który zadał mu 5 ciosów nożem. Jego brat i on skłamali, że Henry Nowak fałszywie oczywiście oskarżył Henry'a Nowaka o rasizm. Policja niestety przez błędną politykę, przez błędne szkolenie uwierzyła w to wszystko i zamiast ratować rannego Polaka, umierającego Polaka, zakuła go w kajdanki i on po 3 minutach zmarł. To jest szokująca interwencja brytyjskiej policji, po prostu brak słów. Ja naprawdę, jak i myślę, większość społeczeństwa brytyjskiego i Polonii zamieszkała w Wielkiej Brytanii, bardzo tą sprawą się przyjęliśmy. Ja miałem bardzo dużo telefonów, wiadomości, dlaczego tak się stało i co możemy w tej kwestii zrobić. Tutaj popełniono wiele błędów. Mówię teraz o policji brytyjskiej. Vikrum Digwa został skazany tutaj proces pod presją społeczeństwa, pod presją medialną na szczęście. Proces odbył się bardzo szybko, zapadł wyrok dożywocia, aczkolwiek możliwością zwolnienia po 21 latach. To jest troszkę również szokująca informacja, ponieważ uważam, że tutaj powinno być bezwzględne dożywocie dla Vikruma Digwy, który brutalnie zamordował polskiego studenta, pochodzącego z Polski studenta Henry Nowaka, a nie, że on może wyjść na wolność dopiero już po 21 latach. Tutaj popełniono wiele błędów, jeśli chodzi o pracę policji, ale to wynika z tego, że tu jest tak zwane two-tier policy, to jest taka wewnętrzna jakby wskazówka policji, jak należy się zachowywać w stosunku do tego typu przypadków, czyli mamy osobę o białym kolorze skóry, i osobę o innym kolorze skóry, ciemniejszym. I zawsze niestety w tym policy wewnętrznym, przepisach wewnętrznej policji brytyjskiej, osoba o białym kolorze skóry jakby z góry traktowana jako rasista. To jest szokująca informacja, ale niestety prawdziwa. No i w tym przypadku właśnie Henry Nowak, który błagał, mówił do policji, że jestem zdźgnięty nożem, nie mogę oddychać. Policja nie zareagowała, nie uwierzyła mu, zakłała go w kajdanki i on w wielkich cierpieniach, proszę sobie wyobrazić, co on pomyślał, gdzie był jeszcze świadomy, kiedy zobaczył policję. To były 2 radiowozy, czyli 4 policjantów. On myślał, że policja go ratuje, że policja mu pomoże. Niestety policja nie uwierzyła w to, co on mówi, uwierzyła temu Hindusowi. No i niestety zmarł w cierpieniach i myślę, że myślał do końca, że policja był ze świadomością, że policja go uratuje, że policja mu pomoże, niestety mu nie pomogła i zmarł. To jest naprawdę szokująca interwencja policji. Co najgorsze jest tym wszystkim, że ci policjanci cały czas, dokładnie 3, jeden sam się podał do dymisji niedawno, 3 policjantów z tej interwencji cały czas pracuje w brytyjskiej policji.
1: Jedna rzecz, która mnie bardzo interesuje, ponieważ tę historię bardzo dobrze już znamy. Mówimy o niej na całym właściwie świecie od długiego czasu, ale trafiliśmy na bardzo interesującego gościa w tym momencie na naszej antenie, albowiem pan współpracował właśnie z Metropolitan Police właśnie w Ealingu. Ealingu, tej właśnie bardzo polskiej dzielnicy, ale jeżeli spojrzymy chociażby na Greenford czy Southall, to są również dzielnice zamieszkałe właśnie przez hinduską mniejszość w bardzo dużej ilości. I okazuje się, że jakoś nigdy większych problemów tam akurat nie mieliśmy. Co to się dzieje, że czasami właśnie dochodzi do takich dziwnych scysji, dziwnych starć? Ponieważ ja mieszkałem w Greenford przez 10 lat i nie przypominam sobie, żebyśmy mieli jakieś problemy z hinduską mniejszością.
3: Panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze, szanowni państwo, tutaj musimy bardziej wniknąć w szczegóły tego, co powiedziałem wcześniej, czyli tak zwanych przepisów wewnętrznych policji. Dlaczego tak jest i skąd ona się wywodzi? Ja tą sprawę jako były członek Independent Advisory Group bardzo od samego początku uważnie obserwowałem i generalnie na początku ta sprawa była poruszona tylko w mediach społecznościowych i tylko, szanowni państwo, co jest kolejną szokującą informacją, przez prawicowe media i przez prawicowych polityków. Lewicowe media typu BBC czy w Polsce typu TVN24 na ten temat milczały. To jest szokująca informacja. Zamiast się zjednoczyć, być razem i bronić Polaka, bronić jego praw, jego godności, to lewicowe media milczały. Dopiero to samo zrobiły lewicowi politycy, włącznie z obecnym brytyjskim rządem Partii Pracy pod dowództwem, przywództwem premiera Keir Starmera. Dopiero we wtorek, tyle czasu po morderstwie, kiedy w zasadzie cała Wielka Brytania o tym już mówiła i pisała, Keir Starmer we wtorek wieczorem wygłosił krótkie oświadczenie, krótki komunikat. Do tej pory wszystko milczało. Mówię o lewicowych stacjach telewizyjnych, radiowych, media społecznościowe i tak dalej. To już szokujące, panie redaktorze. Dlaczego lewicowa ideologia polityczna jakby z góry nakazuje poprawność polityczną, chorą poprawność polityczną, chorą poprawność tolerancyjną w stosunku do imigrantów. I tutaj niestety trzeba sobie głośno powiedzieć, Henry Nowak padł ofiarą chorej polityki i ideologii i światopoglądu lewicowego.
2: No i tak jest, że policja, jeżeli ingeruje w tego typu zdarzenia, a przecież ja słyszałam, że policja, kiedy wyjeżdża na miejsce zdarzenia po zgłoszeniu, musi mieć czystą głowę, czyli nie może być zafiksowana na punkcie danego zgłoszenia. Po prostu musi tak outboxowo wszystko oceniać. Jak to było w tym wypadku?
3: No w tym wypadku reakcja policjantów była fatalna. Tak jak wcześniej wspomniałem, to jest szokująca interwencja. Polak dokładnie podobno już 9 razy prosił o pomoc, mówił, że jest gdzięty nożem, mówił, że nie może oddychać. Tutaj policja po prostu w ogóle nie uwierzyła mu w to, co on mówi, nie sprawdziła tego. Ja w swoich mediach społecznościowych opublikowałem filmik dokładnie z interwencji policji, na Facebooku dokładnie. I tam wyraźnie widać, że on to mówi kilkanaście razy. To nie było raz czy dwa, szanowni państwo. Policja nie zareagowała. Dopiero policjantka po około prawie 2 minutach zapytała się, gdzie jesteś ranny, gdzie jesteś zraniony nożem. On oczywiście już był prawie nieprzytomny, prawie nie był świadomy, co mówi. Chyba powiedział, że jest raniony w twarz. Ona spojrzała szybko, a nic nie ma. I cały czas był w kajdankach. Te 3 minuty, szanowni państwo, zadecydowało o tym, że on zmarł. Tutaj w Wielkiej Brytanii mamy takiego znanego lekarza, nazywa się dr Krzysztof Magier i on ostatnio publicznie się wypowiedział, to jest ordynator jednego z działów szpitalnych, dokładnie też tak się złożyło w miejscowości Southampton, gdzie to morderstwo zostało popełnione. On ostatnio stwierdził na jednym z najbardziej takich popularnych portali polonijnych British Pulse, że gdyby policjanci w ciągu tych 3 minut zareagowali prawidłowo, ich reakcja byłaby prawidłowa, to uratowaliby życie Henry Nowaka. To jest bardzo mocne stwierdzenie, szczerze mówiąc, ale najwyraźniej prawdziwe. Także tutaj no, niestety policja nie bezpośrednio, ale pośrednio przyczyniła się w jakiś sposób do tego, że on nie żyje, ponieważ gdyby zareagowali prawidłowo, szybko i sprawdziliby, czy on jest ranny, czy nie, to być może uratowaliby mu życie. Ja nie jestem lekarzem, nie jestem specjalistą, tutaj bazuję na opinii pana doktora Krzysztofa Magiera, ale no, ta interwencja policji jest szokująca i Henry Nowak, który zapewne myślał, że policja mu pomoże, niestety tak się nie stało. Błędne szkolenie, błędna ideologia, Wielka Brytania, powiem szczerze, naprawdę to jest, zmierza kraj do wielkiego upadku i tutaj trzeba sobie głośno powiedzieć, że Europa Zachodnia sama siebie skazuje na śmierć przez chore lewactwo. To Europa Zachodnia, która będzie tego żałowała i jej lewicowi wyborcy, bo to jest jakby tu skutek tego właśnie myślenia i tej polityki Wielkiej Brytanii, nie tylko Wielkiej Brytanii, bo również w całej Europie Zachodniej te lewicowe myślenie, ideologia lewicowa doprowadza Europę do upadku.
2: Black Lives Matter, jeszcze pamiętamy takie protesty sprzed kilku lat. Dlaczego nie ma odwrotnych protestów? White Lives Matter.
1: No właśnie, wygląda na to, że tu mamy bardzo dużą różnicę cywilizacyjną. Pamiętamy, co działo się 5 lat temu po śmierci Floyda. Protesty przetoczyły się przez cały właściwie świat zachodni, ale to nie były tylko protesty, to było po prostu dzikie łupienie sklepów, napadanie na ludzi, mordowanie nawet ludzi, niszczenie pomników w Stanach Zjednoczonych, czy nawet tutaj w Anglii. Pamiętam, pomnik Churchilla został oddzielony dom od napierającego tłumu. Reakcja drugiej strony, że tak powiem, politycznej sceny jest zupełnie inna. To, że tam Nigel Farage próbuje zbić kapitał polityczny na tej śmierci, to jest jej inna sprawa, ale spójrzmy, jest różnica kulturowa, cywilizacyjna w protestowaniu, w opowiadaniu, jaka ma być sprawiedliwość i jaka ma być prawda.
3: No tak, tutaj Państwo poruszyliście bardzo ważny temat, bardzo istotny, bardzo delikatny i wrażliwy. George Floyd, wszyscy pamiętamy, kilka lat temu uduszony przez amerykańskiego policjanta, wybuchły wielkie zamieszki, piłkarze klękali, zupełnie to inaczej się odbywało niż teraz, jak zginął brytyjski student polskiego pochodzenia Henry Nowak. Co prawda były zamieszki, powiedzmy sobie szczerze i uczciwie, zamieszki w Southampton, które trwały w zasadzie tylko jeden wieczór, we wtorek wieczorem po ujawnieniu tego, w środę wieczorem, przepraszam, na drugi dzień po ujawnieniu tego filmiku, jak policja brutalnie i niewłaściwie potraktowała Henry Nowaka. No, tu jest jakby, tak jak pan redaktor sam powiedział, zupełna różnica cywilizacyjna, inna reakcja. Ja osobiście uważam, że tutaj, że tak powiem, brytyjskie społeczeństwo zareagowało za spokojnie. Były zamieszki w Southampton. Oczywiście zamieszki nigdy nie są dobre, nie są pozytywne, ale trzeba niestety reagować. Ja przypomnę jeszcze raz, nie chcę się powtarzać, ale lewicowe media, lewicowi politycy chcieli to bezczelnie ukryć, bo tak im nakazuje chora poprawność polityczna. Tam reakcja była zupełnie inna. Cały świat się oburzył, a przypominam, że George Floyd to był przestępca. To tak naprawdę przestępca, wielokrotnie skazany, narkoman i tak dalej. Tutaj zginął uczciwy 18-letni dobry chłopak. Ja sam mam 2 dzieci w podobnym wieku i byłem naprawdę północy nie spałem, jak się o tym dowiedziałem, bo wiadomo, że każdy sobie myśli, przykłada gdzieś to na swoje życie prywatne. Sam mam 2 synów w bardzo podobnym wieku. Jeden też właśnie zaczyna studiować prawo. Także ja byłem przerażony tym morderstwem. Na szczęście dzięki prawicowym mediom i prawicowym politykom ta sprawa się nagłośniła. Nawet ostatnio wypowiedział się J.D. Vance, czyli wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Była taka trochę wojna na słowa pomiędzy brytyjskim rządem i J.D. Vance'em, jak i również wypowiedział się bardzo głośno Elon Musk, który nawet zapowiedział, że pomoże finansowo, aby sfinalizować najlepszych prawników, najlepszych adwokatów w celu odpowiedniego ukarania i mordercy, który już jest skazany, przypominam, ale jak i również rodziny jego, bo to jest jeszcze inna kwestia. Tam była jeszcze zamieszana jego matka, która ukryła ten nóż, starała się schować narzędzie zbrodni, szanowni państwo, oraz brat i ojciec, którzy skłamali policję, bo zadzwonili na policję, powiedzieli, że ten Hindus był prześladowany przez Henry Nowaka na tle rasistowskim, zdjął mu nawet turban, co oczywiście było wielkim kłamstwem, było wielką nieprawdą. I przez to policja wszystko uwierzyła, bo tak im nakazuje chora poprawność polityczna. No i niestety stało się tak, że Henry Nowak zmarł na ich rękach. To jest naprawdę szokująca interwencja policji. No powiem szczerze, w kraju tak cywilizowanym wydawałoby się, jak Wielka Brytania, no sytuacja nie do pomyślenia. Sytuacja zupełnie nie do pomyślenia, niewiarygodna, że to się może wydarzyć w Wielkiej Brytanii, w kraju kiedyś nowoczesnym, bezpiecznym. Taka sytuacja ma miejsce. Do tego, wydaje mi się, doprowadza jednak. To są skutki ewidentnie lewicowej polityki danego kraju, danego rządu.
2: I jak w takim razie możemy przeciwdziałać tego typu zachowaniom? Jak widzisz naszą rolę też jako Polonii, Polaków tutaj na Wyspach w przeciwdziałaniu tego typu sytuacjom?
3: Szanowni Państwo, tutaj musimy zwrócić uwagę, to już nie tylko skupiamy się na polityce, bo oczywiście to ma znaczenie. Policja musi przejść nowe szkolenia, muszą być wdrożone nowe procedury, nowe przepisy, aby policja umiała w odpowiedni sposób zareagować i ocenić sytuację. Tutaj ocena sytuacji wyglądała fatalnie, bardzo błędnie przez czterech policjantów, przypominam, bo to były dwa radiowozy. Na początku przyjechał jeden radiowóz, czyli dwóch policjantów, później przyjechał drugi radiowóz. Tu trzeba wdrożyć zupełnie nowe procedury, nowe przepisy szkolenia policji. Jeżeli chodzi o Polonię, to tutaj no szczerze mówiąc my za dużo nie mamy do powiedzenia, ponieważ Polonia w tej chwili w Wielkiej Brytanii, podobnie jak i w Stanach Zjednoczonych, jest no szczerze mówiąc słaba, w tym sensie, że nie mamy żadnego przedstawiciela w brytyjskim rządzie. Mieliśmy posła z partii konserwatywnej Daniela Kawczyńskiego, który niestety już nie jest posłem w parlamencie brytyjskim. Także no, my tutaj za dużo nie możemy zrobić. Ja oczywiście spotykam się z politykami brytyjskimi, teraz się o tym głośno mówi. Także mam nadzieję, że Henry Nowak będzie takim męczennikiem w cudzysłowiu i coś się być może zmieni w tych przepisach brytyjskich. Aczkolwiek no, my jako Polonia nie możemy dużo zrobić. Tak jak powiedziałem, nie mamy przedstawiciela w brytyjskim rządzie. Polonia, tak jak w Chicago i w Londynie, jest dosyć specyficzna. Jak ktoś się wybija, ktoś ma mocniejszą pozycję i chce coś znaczyć w środowisku politycznym w Wielkiej Brytanii, chce zajść daleko, mówiąc kolokwialnie, to od razu między nami panuje chora zazdrość, zawiść, jakieś chore donosy są robione do polskiego rządu brytyjskiego, aby tą osobę po prostu jak najniżej sprowadzić, żeby ona nie zrobiła w cudzysłowie kariery, bo sam się z tym spotkałem. Także Polonia jest słaba, bo sami ze sobą walczymy i panuje zazdrość i zawiść.
2: Naszym gościem dzisiaj na czele dywania, właściwie w błękitnym hamaku, był Mariusz Woźniak, polonijny aktywista, który mówił o tym, co stało się w Southampton, który współpracował z policją na Ealingu jako Independent Advisory Group member. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
1: No, tymczasem będziemy mówili o tym, o czym wszyscy mówią. Everybody's talking about Beautiful South. A my, mam nadzieję, już wkrótce wracamy z naszym kolejnym gościem, więc zostańcie z nami na antenie Radia Wnet ze studiem Londyn.

0: pamiętamy też o brzegu. A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na wnet.fm.
1: A wszystko to wiadomo w radiu wnet, może czasami widać, ale zawsze słychać. Tymczasem przenosimy się prosto do Southamptonu.
2: Southampton i Hanna Tracz. Mam nadzieję, że słyszycie się redaktor Hanna Tracz na linii.
3: Ja mam nadzieję, że Państwo nas słyszą. Hanna Tracz, ze mną Tosia Bartyś. Właśnie wysiadłyśmy na dworcu kolejowym w Southampton. Dziś rano wcześniej trzeba było wstać, bo przed godziną piątą, żeby pojechać do Krakowa na lotnisko, a z Krakowa loty do Bournemouth, czyli 40 minut stąd pociągiem miasto, do którego można się dostać. I właśnie przyjechałyśmy do Southampton. Teraz będziemy próbowały się tutaj zorientować, jak się po tym mieście poruszać, bo to niemałe miasto, 200 tysięcy mieszkańców. Przyjechałyśmy i od razu zapowiadamy i zapraszamy Państwa od poniedziałku do czwartku włącznie w poranku wnet, ale też w audycji, żebyś wiedział, czyli w audycji po godzinie 9 będziemy stąd dla Państwa nadawały. Będziemy opowiadać o tym, jak wygląda Southampton. Oczywiście znalazłyśmy się tutaj w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w zeszłym tygodniu, ale w zasadzie, które cały czas miejsce mają. O tym Studio Londyn Państwa informowało i w poranku wnet i nie tylko. Mówimy o sprawie Henry'ego Nowaka i był to jakiś taki punkt zapalny, dlaczego się tutaj znalazłyśmy, ale to nie jest jedyna rzecz, jedyna sprawa, chociaż bardzo ważna, o której oczywiście chcemy tutaj rozmawiać z mieszkańcami, z Polakami, którzy tutaj mieszkają, o tym, jakie to ma też polityczne przełożenie, ten wyrok, te protesty, które tutaj mają miejsce. Wczoraj nawet tutaj się kolejny protest odbywał, więc będziemy tutaj rozmawiać z mieszkańcami, ale też chcieliśmy rozmawiać z Polakami, którzy tutaj mieszkają, którzy wyjechali często już ponad dekadę temu z Polski i w Wielkiej Brytanii znaleźli tą swoją przystań, jak im się tutaj mieszka, jak ta Wielka Brytania się zmieniała i jak oni oceniają to, jak się zmienia, czy w dobrym, czy w złym kierunku. Zresztą już na sam początek naszej przygody miałyśmy możliwość porozmawiania z Polakiem, który w mieście właśnie nieopodal Southampton, czyli w Bournemouth mieszka od chyba 12 lat. Pytałyśmy się go, jak się żyje, jak się mieszka i w sumie ku naszemu zaskoczeniu powiedział, że chciałby już bardzo wrócić do Polski, ale nie wraca na razie, bo tutaj są obiektywne przesłanki w postaci nastoletniej córki, która bardzo wracać do Polski na razie nie chce. No, bo mówił, że troszeczkę się zmieniło to życie, mimo że to jest piękne miejsce, no bo miejscowość nad wybrzeżem, niesamowity klimat, turystyczne miejscowości, do których dużo turystów jeździ, a jednak chce się wracać do tej Polski. Wcale to życie tutaj, przynajmniej tak w krótkiej rozmowie, jadąc z nami w taksówce, powiedział, wcale takie to życie wspaniałe tutaj nie jest. Chce się wrócić, wcale te pieniądze nie są większe, wszystko podrożało. No i zapytaliśmy też o ten kontekst, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jak on to ocenia, czy to są miejsca, gdzie można się czuć bezpiecznie, wychodząc wieczorem. No to powiedział, że to od paru lat już się całkiem zmieniło, że dużo jest właśnie przestępstw z użyciem noża, że jednak parę lat temu troszeczkę inaczej to wyglądało. Więc takie jest preludium tej opowieści. Zobaczymy, co się uda. Skontaktowaliśmy się tutaj głównie na razie z Polakami mieszkającymi w Southampton, ale też chcemy przybliżyć Państwu tutaj to miasto, które przecież jest miastem związanym między innymi na przykład z historią Titanica, bo to stąd ten statek wypływał. No więc będzie, mam nadzieję, ciekawie, będzie dużo rozmów i opowieści, no i tak trochę będziemy z tego samego, z tej samej strony, co Studio Londyn w ten najbliższy tydzień nadawać, stąd te nasze głosy będą do słuchaczy, nie tylko mam nadzieję w Polsce, ale do Warszawy, do realizatora Wiktora dochodziły.
2: No tak, ale jestem pełna podziwu, że udało wam się nawiązać kontakt z polską społecznością, ponieważ kiedy ja próbowałam nawiązać kontakt z polską społecznością, okazało się, że wiele osób mówi, o, chcesz zbić kapitał na śmierci Henry'ego, no nie chcemy o tym mówić. Jak tobie, Haniu, udało się mówić na spotkanie właśnie z tymi ludźmi?
3: Jest tak, że ja jestem zwolennikiem tych czasów już minionych, a jednak uważam, że internet jest bardzo pomocnym miejscem. Wystarczyło parę ogłoszeń na grupach tutaj lokalnych, gdzie właśnie Polacy ogłaszają różne nie tylko usługi, ale też zapytania i tak udało nam się z kilkorgiem połączyć. Zgłosiło się do nas paru mieszkańców, którzy właśnie chcieli opowiedzieć tutaj o swojej historii, jak to jest, skąd oni się tutaj w Southampton wzięli, jak tutaj się żyje, czym się zajmują, ale też wielu bardzo chciało się odnieść do sprawy właśnie Henry'ego Nowaka, powiedzieć, jak to z ich perspektywy wygląda, opowiedzieć, ile, jak to oni wszystko oceniają, jakie są reakcje, są też nawet ci bardziej zaangażowani, którzy uczestniczyli w tych protestach, nagrywali te protesty, także na razie mamy bardzo miłe doświadczenia i mam nadzieję, że tak przez cały tydzień będzie i się uda. Sprawa nie jest łatwa, bo to jest historia tragiczna. Też nie chcemy tylko na właśnie z tą historią związanych opowieści przekazywać, bo kontekst jest dużo szerszy i oczywiście jest to ważny wątek i ten zapalny, ale przybliżyć też Państwu, jak ta społeczność tutaj funkcjonuje, jak ona wygląda, jakie jest to właśnie nastawienie do imigrantów, ale nie tylko, bo jakie tutaj są właśnie relacje między tymi migrantami, którzy już dłużej tutaj przecież żyją i tworzą tutaj te lokalne społeczności. Mam nadzieję, że to się uda, mam nadzieję, że będzie ciekawie i jeśli może ktoś z Państwa słucha Radia Wnet teraz, a może mieszka w Southampton, a może ma rodzinę w Southampton, a może znajomych, to ja taki apel, prośba, że bardzo byśmy się chętnie spotkali, skontaktowali z takimi osobami, które mogłyby o tym mieście coś opowiedzieć, chciałyby porozmawiać. Można pisać na maila hanna.traczmałpa@wnet.fm albo jak Państwo tego nie zapamiętali, to wejść na naszą piękną stronę wnet.fm w zakładce redaktorzy. Tam można znaleźć Hanna Tracz i tam ten mail jest podany. Także bardzo chętnie z Państwem porozmawiamy i dowiemy się, jakie są te realia tutaj życia w Southampton. No i w takich momencie dość chyba istotnym politycznie dla Wielkiej Brytanii, kiedy też wielka polityka na tych historiach małych się tworzy.
2: No i tak, i tyle z Southampton. My bardzo będziemy słuchali twojej relacji. Jak myślisz, czy to wszystko może wywrócić politykę brytyjską tutaj, czy Keir Starmer może stracić swoje stanowisko?
3: To ja powinnam zadać pytanie Studio Londyn, jak myśli, bo Studio Londyn tę sytuację śledzi o tej polityce brytyjskiej państwa co niedzielę, ale nie tylko informuje, więc ja tego nie wiem. Ja oczywiście takie pytania będę zadawała. Ja się postaram jak najbardziej przybliżyć polskim słuchaczom tutaj realia polityczne w Wielkiej Brytanii i też reakcje, no bo trochę przez weekend zawsze śpimy, a tutaj się na wyspach działo. Tych protestów było niemało, zresztą o tym opowiadaliście. Reakcja nawet wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych na całą sytuację. Także na pewno jest to jakiś punkt zapalny, czy taki, który roznieci naprawdę porządny ogień i zmieni coś w tej polityce brytyjskiej. No to nie wiem, może uda nam się przez te 4 dni odpowiedzieć na to pytanie w jakiś konkretny sposób.
4: No ale Southampton to nie tylko temat Henry'ego Nowaka, ale również i miejsce, w którym będziecie mieszkały, będziecie żyły przez kilka kolejnych dni. Jest to fantastyczne miejsce wypadowe do zwiedzania południowego wybrzeża Anglii. Jest tam mnóstwo kultury, historii, więc jestem przekonany, że również i o tym będziecie opowiadać słuchaczom Radia Wnet. Właśnie te okolice będziecie przybliżać, ponieważ to jest jedno z tych właśnie najważniejszych takich miejsc, jeżeli chodzi nie tylko o turystykę, ale i kulturę i historię Wielkiej Brytanii, więc mam nadzieję, że będziemy mieli tam swoje ambasadorki przedstawiające właśnie, jak wygląda ta historia, jak wyglądają te piękne przecież okolice i bardzo bogate kulturowo.
3: Też mam taką nadzieję. My na razie wiemy, że jest chłodno, że jest wiecznie, ale że jest wspaniałe powietrze nadmorskie i że jest droga ta Wielka Brytania. Niestety to są nasze pierwsze spostrzeżenia, no ale mamy nadzieję, że też będziemy mogli właśnie słuchaczom przybliżyć, jak piękne jest to miejsce i mam nadzieję, że się o tym przekonamy, bo na razie widziałyśmy tylko dworzec centralny w Southampton, więc zapraszamy bardzo serdecznie do słuchania od poniedziałku do czwartku włącznie rannych, porannych relacji i w ogóle do słuchania Radia Wnet, bo może gdzieś więcej będzie tych wejść i tych rozmów.
5: A my słyszymy piękny poranek, angielski poranek w tle. No i ptaki i nadmorską miejscowość. Dziękujemy ogromnie za relację. Redaktor Hanna Tracz u nas na czarnym dywanie albo w niebieskim hamaku Studia London. I życzymy dobrego tygodnia. Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dobrego dnia.
4: Na naszym zegarze już 20 minut pozostało do godziny 11. My już za chwilę łączymy się z naszym kolejnym gościem. Tymczasem dla Was na antenie Radia Wnet w Studiu London legendarny wokalista grupy Ultravox Meteor i Dead in the Afternoon.

0: Kraków 95 i 2 FM.
1: Radio Wnet.
2: Na antenie Radio Wnet Studio Londyn łączymy się z nie tylko krakowskim przedmieściem, gdzie przypominamy jest Fryderyk Litwin w naszym głównym studiu, ale łączymy się bezpośrednio z Krakowem.
3: I tam jest profesor Agaty Żegocki. Mam nadzieję, że mamy połączenie.
4: Tak jest. Dzień dobry. W niedzielny poranek.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. W krakowski albo londyński poranek. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o czymś, co jest bardzo ważne tutaj w Wielkiej Brytanii, o Polish Heritage Days, czyli o tym, co pan profesor zaczął, kiedy był tutaj jeszcze u nas na Wyspach, co się bardzo rozrosło i cieszy się ogromną popularnością.
4: No właśnie, bo miesiąc maj dobiega końca i rzeczywiście to głównie w maju koncentrują się imprezy, wydarzenia, które głównie Polonia, ale także razem z brytyjskimi przyjaciółmi organizuje w ramach Dni Dziedzictwa Polskiego, w ramach Polish Heritage Days, czyli właściwie takie świętowanie polskiego dziedzictwa, polskiej kultury, ale co jest bardzo ważne, świętują nie tylko Polacy, nie tylko Polonia, ale także Brytyjczycy. Także przyjaciele, coraz liczniejsi przyjaciele Polski. To jest niezwykłe wydarzenie i chciałoby się, żeby, i rzeczywiście tak się powoli dzieje, żeby maj stał się polskim miesiącem na całym świecie i żeby na całym świecie i Polacy, i Polonia, i przyjaciele Polski znajdowali jakiś wyraz swojego przywiązania i no, radości z tego, że Polska ma coraz większy wpływ na arenie międzynarodowej i że polska kultura jest ważna.
3: Czy faktycznie Polska ma wpływ, ogromny wpływ na arenie międzynarodowej, szczególnie jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to też myślę o tym pakcie, który został podpisany w Notch Hall kilka tygodni temu.
4: To jest tak, to jest ciekawe wydarzenie i właśnie rzeczywiście jak teraz razem z innymi ekspertami przygotowujemy raport na 10. rocznicę referendum brexitowego dla Instytutu Sobieskiego, to można powiedzieć, że w tej polityce brytyjskiej to jest okres no, niezwykłych zawirowań i bardzo wielu licznych kryzysów. Eksperci oceniają tu poszczególne elementy tej ostatniej dekady. No ale jedną rzecz w tym raporcie na pewno stwierdzimy, czyli że w ramach tej dekady istnieje także niezwykłe zbliżenie polsko-brytyjskie, którego początki należy upatrywać gdzieś w okolicach 2016 roku, od pierwszych spotkań w ramach

0: kwadrygi od wizyty pani premier Beaty Szydło i pierwszej konsultacji międzyrządowej z premier Teresą May i ogłoszenia strategicznego partnerstwa. Rok później, w 2017 roku, podpisano traktat w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa. No i właśnie efektem tego niezwykłego zupełnie zbliżenia w relacjach polsko-brytyjskich, tej bliskiej współpracy, no był oczywiście 22 rok i to, że właśnie i Polska i Wielka Brytania to były te główne kraje, które niosły pomoc Ukrainie, to niosły pomoc natychmiast, a nawet jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej wojny. No i efektem tego mamy teraz kolejny element, czyli poszerzenie tego traktatu z 2017 roku, kolejny traktat dotyczący bezpieczeństwa i to jeszcze podpisany w bardzo symbolicznych miejscach, no bo z jednej strony Norholt, z drugiej strony Uxbridge, miejsca w dzielnicy Londynu Hillingdon, no niezwykle bliski każdemu polskiemu sercu.
1: 10 lat od referendum brexitowego. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Jak pan profesor postrzega to w tej chwili? Jakie są zmiany? My tutaj w Wielkiej Brytanii bardzo dostrzegamy te zmiany w traktowaniu po prostu Polaków przez Brytyjczyków, ale też zmieniła się mentalność trochę. Jak to pan profesor postrzega?
0: No to jest bardzo, bardzo szeroka odpowiedź na to pytanie, bo to jest dekada, ale tak naprawdę Wielka Brytania ostatecznie wyszła z Unii Europejskiej 5 lat temu, więc dekada od referendum, 5 lat i negocjacji i zmian politycznych, które w Wielkiej Brytanii miały miejsce, no i 10 lat zmian w bardzo wielu dziedzinach. To, co właśnie rzeczywiście rzuca się w oczy i to wystarczy właśnie nawet siąść przy komputerze i sobie przypomnieć tytuły czy artykuły, które były pisane 10, 12, 15 lat temu na temat Polski, Polaków, to radykalna zmiana właśnie w nastawieniu mediów brytyjskich do Polski, do Polonii. To jest coś zupełnie niezwykłego. Tak? Mamy w tej ostatniej dekadzie pewien przełom w postrzeganiu Polski i Polonii i myślę, że Państwo możecie to potwierdzić. No te artykuły prasowe potwierdzają, że właściwie nie ma tygodnia, żeby w Wielkiej Brytanii nie pojawiło się kilka przynajmniej bardzo pozytywnych artykułów na temat Polski i jest to tak niesamowity kontrast w stosunku do tego, co było 10, kilkanaście lat temu, że, no, że warto się nad tym głębiej zastanowić.
1: Dyplomacja właśnie bardzo mocno pracuje, też między innymi pan profesor pracuje nad tym, żeby zmienić ten wizerunek Polski i Polaków w Wielkiej Brytanii. Jak to się odbywa?
0: No w Wielkiej Brytanii nam się to udało i to właśnie udało nam się dzięki wspólnemu działaniu zarówno polskiej dyplomacji, jak i niesamowicie aktywnej i niesamowicie zasłużonej polskiej Polonii w Wielkiej Brytanii. Przed chwilą Państwo włączyliście się Southampton. Pamiętajmy, że Southampton to jest także miejsce, gdzie bardzo liczna i od wielu lat Polonia działa. Jest kilka polskich szkół, działają stowarzyszenia weteranów, a obok jest Isle of Wight, czyli wyspa, na której jest Kaus, gdzie nie tylko zbudowano błyskawice, ale także gdzie co roku bardzo pięknie pamięta się o tym, że błyskawica uchroniła tę miejscowość i wyspę przed nalotami niemieckimi, więc tak, to coś, co kiedyś było wyjątkowe zupełnie, dzisiaj staje się codziennością, no ale tak jak już powiedziałem, to jest niezwykle ważna aktywność i po pierwsze my wszyscy musimy sobie uświadomić, że to dla dobra naszych partnerów, w tym przypadku Brytyjczyków, ważne jest, żeby oni wiedzieli dużo więcej o Polsce, o współczesnej Polsce, o naszych osiągnięciach, o współczesnej kulturze polskiej, ale także wiedzieli, skąd ta kultura się wzięła i dzięki temu, że Brytyjczycy coraz chętniej nas poznają, że nie jesteśmy już taką trochę białą plamą na mapie, jak to jeszcze było kilkanaście lat temu, to ta współpraca w bardzo wielu dziedzinach jest naprawdę coraz lepsza.
1: W jaki sposób można w takim razie dotrzeć do Brytyjczyków, do ich świadomości, że Polska jest ważna w ich życiu?
0: Oto to jest aktywność, którą cały czas wszyscy prowadzimy. Najważniejsze jest, żeby sami Polacy wiedzieli o tym, że to jest ważne także dla Brytyjczyków, żeby oni wiedzieli, gdzie leży Polska, jaką Polska ma historię, jakie ma ostatnie osiągnięcia i dzięki temu głębokiemu przekonaniu przedstawicieli Polonii, bardzo wielu Brytyjczyków odwiedziło Polskę w ostatnich 20-30 latach, że chętnie tutaj wracają. Co więcej, no, że według danych Narodów Zjednoczonych aż 185 tysięcy brytyjskich obywateli mieszka już na terenie Polski. Część z nich ma oczywiście podwójne obywatelstwo, część z nich to są, byśmy powiedzieli, Polacy albo ludzie polskiego pochodzenia, ale trzeba przyznać także, że ta liczba jest imponująca i w tej liczbie też jest wielu Brytyjczyków, którzy wcześniej nie mieli polskich korzeni. Ale to, co jest najważniejsze, to właśnie z tymi informacjami na temat Polski warto trafiać do bardzo różnych grup społecznych, do bardzo różnych osób, do osób, które mają bardzo różnorodne zainteresowania, czyli zarówno osoby, które interesują się muzyką, kulturą, jak i historią, to w Wielkiej Brytanii rzeczywiście w ostatnich latach mamy coraz większe zainteresowanie wspólną walką z Niemcami i przypominaniem roli polskich pilotów, Polaków, którzy złamali kod Enigmy, generała Maczka, no i przede wszystkim tego faktu, że w najczarniejszych, najtrudniejszych momentach historii Wielkiej Brytanii Polska była z Wielką Brytanią. To jest coś, co nie było aż tak podkreślane jeszcze kilkanaście lat temu.
2: No i właśnie tutaj jest ogromne znaczenie właśnie pana, panie profesorze. Arkady Rzegocki jest nie tylko akademikiem, ale również i dyplomatą, kiedy był pan naszym reprezentantem, ambasadorem zarówno w Londynie, jak i później w Dublinie. Bardzo mocno właśnie podkreślał pan i promował tą polską kulturę. Ja przypominam sobie chociażby fakt, który być może już nie każdy pamięta, szopka. Polska krakowska szopka w oknie ambasady. Całkiem niedawno również i nasz prezydent podobny pomysł zaproponował właśnie przed Pałacem Prezydenckim. To jest właśnie promowanie polskiej kultury. Nie tylko wielka dyplomacja, nie tylko wielka, ale i właśnie to codzienne spotykanie się z Polakami, Polaków z Brytyjczykami. To są chyba najważniejsze rzeczy. Ja wiem, że pan nadal przyjeżdża do Wielkiej Brytanii bardzo często właśnie w celach promowania polskiej kultury lub przynajmniej oglądania, jak wygląda rozwój polskiej kultury na wyspach.
0: No dokładnie tak i bardzo cieszę się, że właśnie, że te bardzo wiele takich elementów współpracy, które zaistniały pomiędzy Polakami i Brytyjczykami, między polskimi instytucjami kultury, polskimi muzeami, brytyjskimi muzeami, że to trwa i co więcej, że jak gdyby poszerzony został krąg wyobraźni Brytyjczyków i że chociażby w tych muzeach myśli się także, budując, organizując pewne nowe wystawy o tym, żeby także wziąć się pod uwagę polski dorobek i to jest wielka rzecz i wielki nasz wspólny sukces, bo tak jak mówię, znaczy dzięki temu, że w tym bardzo aktywne promowanie Polski na bardzo różnych polach, od współczesnego naszego ogromnego sukcesu poprzez wspólną historię, poprzez właśnie kulturę, ale zarówno współczesną, jak i przypomnienie o ważnych postaciach polskiej kultury po to, żeby te współczesne obrazy czy współczesne książki czy współczesna muzyka nie były zawieszone w próżni, to rzeczywiście przynosi efekty i z tego wszyscy możemy być bardzo, bardzo dumni. Ale to nie znaczy, że już jest idealnie. To nie znaczy, że już każdy Brytyjczyk wie, kto to był, nie wiem, Jan Matejko, czy zna styl zakopiański. Chociaż jest ta liczba oczywiście rośnie. No i nie znaczy, że każdy Brytyjczyk już odwiedził Polskę i że ma w Polsce ulubione miejsca.
2: No my właśnie nie tylko zapraszamy Brytyjczyków, ale sami również pokazujemy w Wielkiej Brytanii naszą kulturę. Wspomniał pan właśnie o słynnym obrazie Jana Matejki, wypożyczonym z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który również pan reprezentuje, który był tutaj pokazywany. Tak samo właśnie Młoda Polska, wielka wystawa, która odbyła się kilka lat temu. Rozmawialiśmy niejednokrotnie z profesorem Szczerskim, który bardzo mocno za tym wszystkim stał, ale przypominam sobie również i naszą rozmowę na temat tego właśnie tej rozmowy z Bogiem Jana Matejki. To było naprawdę wielkie wydarzenie, ponieważ wcześniej tego malarza, który w Polsce jest no, chyba jednym z najbardziej popularnych, znanych malarzy, tutaj w Wielkiej Brytanii wcześniej nie widzieliśmy. I to właśnie dzięki polskim naukowcom, dzięki polskiej dyplomacji ta kultura najwyższa wchodzi po prostu na salony londyńskie.
0: No ona już tam jest na szczęście, prawda? Znaczy to oczywiście to nie jest tak, że to już nie wymaga naszej pracy, ale to już jest troszkę inny etap w tych relacjach. To już nie trzeba przekonywać, że polska muzyka klasyczna, że polskie obrazy, że polska kultura jest ważna, tylko trzeba umieć teraz już trafić z konkretnymi pomysłami, ale te relacje nie tylko dyrektorów muzeów, kustoszy, ale także tych board of trustees, tych zarządów tych muzeów, no dzięki tej niezwykłej aktywności Instytutu Kultury Polskiej, pani Marty Dedzunigi, no już znają Polskę, już miały organizowane stady tour i co najważniejsze, te relacje już istnieją. Natomiast no w jakiejś mierze można powiedzieć, że ten pokazanie obrazu Matejki, który na co dzień wisi w auli Kolegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, no było takie przełomowe, no bo tutaj to był pierwszy polski obraz i właściwie na razie ciągle jeszcze jedyny, chociaż rozmawialiśmy o kolejnych wystawach w National Gallery. Pierwszy obraz polskiego artysty przedstawiony w National Gallery i co więcej, no National Gallery dotychczas nie miała żadnego polskiego obrazu, także nawet w magazynie. Więc to zmieniło w ogóle podejście i pracowników muzeum. I także, no jak wiadomo, to promieniuje na innych. Myśmy wtedy wymyślili ten cykl wystaw, potem właśnie uczniowie Matejki, czyli Wyspiański czy Mehofer byli prezentowani dość szeroko na wystawie właśnie w William Morris Gallery w ramach Młodej Polski, też stylu zakopiańskiego, a później miała być i rzeczywiście doszło do niej wystawa już w 25 roku w National Portrait Gallery, wystawa portretów Wyspiańskiego. Rozmawialiśmy też o portretach Witkacego, które też są niezwykle oryginalne i warto je także na wyspy przywieźć. No a Kochanowski i Wyspiański byli stałymi bohaterami festiwalu Szekspir i Polska, organizowanego najpierw w The Globe, no a później w Stratfordzie. I ten pomnik Kochanowskiego, który w Stratfordzie każdy może zobaczyć, jest efektem tych prac i tych corocznych wydarzeń poświęconych właśnie wielkim polskim pisarzom.
2: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj na antenie Studia Londyn w Radiu Wnet był profesor Arkady Rzegocki, nie tylko znany akademik, ale i promotor dyplomacji, jako że sam jest aktywnym dyplomatą, nasz ambasador zarówno w Londynie, jak i w Dublinie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam do promowania Polski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy ogromnie za słuchanie. Nasza audycja zbliża się do końca. Godzina 10.03 na naszych zegarach w Londynie. 11.03, jeżeli słuchacie nas z Warszawy albo z któregokolwiek miejsca w Polsce. W Warszawie Fryderyk Litwin realizował naszą audycję. Dziękujemy ogromnie i dziękujemy za słuchanie. Z tej strony Czerwony Dywan, z tej strony Studio Londyn albo Błękitny Hamak i Iza Smolarek.
2: Oraz Aleksej Sławiński. No i również nasi pozostali dzisiejsi goście, którzy zawitali na naszej antenie. Już wkrótce będziecie mieli możliwość powrócić do naszych gości w postaci właśnie naszych podcastów, więc zwiedzajcie www.wnet.fm i szukajcie, co Studio Londyn dla Was zachowało, albowiem wiem, że po dzisiejszej audycji pozostaną nam spotkania z naszymi dzisiejszymi gośćmi.
1: I życzymy Wam pięknej niedzieli i całego dobrego tygodnia.
2: No a my Nowej Anglii nie odkrywamy, nie szukamy nowego świata. Dla Was Kirsty MacColl, ona nie szukała nowego świata, Nowej Anglii. Do usłyszenia i miłego popołudnia.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Radio Wnet.
4: Autopromocja.
5: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
6: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
7: i Krzysztof Masłoń.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
8: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
9: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
10: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
11: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
9: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: To była autopromocja.
12: Reklama.
13: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
14: Karol Maurycy de Talleyrand.
13: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
15: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
16: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
15: Tam można nabyć płytę CD,
16: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest
17: Radio Wnet.
16: Wydawcą jest
17: Radio Wnet.
16: Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
17: To naprawdę chyba dość.
12: Po reklamie.
18: www.wnet.fm.

0: Oh Jesús, que por este divinísimo sacramento te haces nuestro y nos atraes hacia ti. Tú estás presente como el singular peregrino de María.
1: Panie Jezu, który jesteś szczególnym pielgrzymem, który jesteś blisko i nam towarzyszysz, który nas uczysz, który nas pocieszasz na etapach nadziei, która straconych nadziei. Tylko ten, który wierzy, zrozumie. I tylko ten, kto Ciebie kocha, Ciebie przyjmuje. Jesteś cierpliwy, aby zbawiać i karmić innych. Jesteś cierpliwy aż do cierpienia. Jesteś cierpliwy fino do końca swojej śmierci.
0: Se viera la enormidad de nuestra culpa y la del amor tuyo. Amén.
1: Twoja miłość przezwycięża nasz grzech. Amen.

0: Teraz chór śpiewa: przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech to pełni wiara w nas.
1: Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu, dzięki, czci. A równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi.

0: Oremos. Bendito seas, Señor Dios nuestro, por el don de tu Hijo, que en la Eucaristía se nos...
1: Błogosławiony jesteś, Panie Boże nasz, za dar Twojego Syna, który w Eucharystii oddał się nam jako pokarm życia wiecznego. Spraw, aby nasze dziękczynienie otwierało nasze serca na braterską miłość i służbę wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Teraz nastąpi błogosławieństwo najświętszym sakramentem.

0: Niech będzie błogosławiony Bóg.
1: Niech będzie błogosławione Jego święte imię.
0: Niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus.
1: Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
0: Niech będzie błogosławione imię Jezus.
1: Niech będzie błogosławione Jego najświętsze serce.
0: Niech będzie błogosławiona Jego najdroższa krew.
1: Niech będzie błogosławiony Jezus w najświętszym sakramencie ołtarza.
0: Niech będzie błogosławiony Duch Święty Pocieszyciel.
1: Niech będzie błogosławiona Najświętsza Maryja, Matka Boża.
0: Niech będzie błogosławione jej niepokalane poczęcie.
1: Niech będzie błogosławione jej chwalebne wniebowzięcie.
0: Niech będzie błogosławione imię Maryi, Dziewicy i Matki.
1: Niech będzie błogosławiony święty Józef, jej przeczysty oblubieniec.
0: Niech będzie błogosławiony Bóg w swoich aniołach i świętych. Na wieki wieków. Amen.

Przeto, orędowniczko nasza, przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panna.

0: Turcja.
1: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
2: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
0: To była autopromocja.
3: Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot, błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z kardynałem Sarachem, adoracja Najświętszego Sakramentu, koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
2: Radio Wnet.

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
1: Co pewien czas w naszych audycjach wracamy do cyklu Spotkanie z misjonarzem. I taką też jest nasza dzisiejsza audycja, bowiem w naszym studio ponownie gościmy Radosława Siewniaka. Wracamy do rozmowy o Pakistanie i o Twojej misyjnej działalności w tym kraju. Na czym ona tak naprawdę polega? Co tam robisz?
2: Oprócz takich projektów humanitarnych, projektów wsparcia finansowego, wsparcia edukacyjnego, najważniejszą rzeczą, jaką widzimy w Pakistanie i chcemy ją realizować, to jest

0: słowa, to w niedzielach na nabożeństwach je głosimy, natomiast w tygodniu organizujemy takie spotkania związane z studium biblijnym dla i mężczyzn, dla braci, i dla sióstr. Prowadzimy też seminaria dla pastorów, aby wskazać, że do tego jesteśmy wezwani jako Kościół Jezusa Chrystusa, aby czynić uczniami ludzi. To znaczy nie chodzi tylko o to, abyśmy mieli członków w Kościele, ale abyśmy mieli uczniów, którzy mogą samodzielnie albo czytać, albo słuchać Słowa Bożego i rozumieć to Słowo. I to jest wyzwanie duże, ale jednocześnie też ogromna radość, kiedy widzimy podczas właśnie takich spotkań, kiedy otwieramy Słowo Boże, wspólnie je czytamy, potem wspólnie zachęcamy Kościół, aby to Słowo, które zostało przeczytane, opowiedzieć własnymi słowami. Najczęściej pracujemy na przypowieściach Jezusa Chrystusa i operujemy na takich czterech prostych pytaniach. Co dana przypowieść mówi o człowieku, co mówi o nas? Co ta przypowieść mówi o Jezusie Chrystusie, gdzie widzimy tutaj Jezusa Chrystusa? W jaki sposób to, co przeczytaliśmy, to, czego się nauczyliśmy, możemy w praktyczny sposób użyć to w naszej codzienności? I pytanie czwarte, z kim możemy się z tym podzielić? Komu możemy to przekazać, co dzisiaj przeżyliśmy na spotkaniu? I to jest wyzwanie, ponieważ w Pakistanie, szczególnie wśród chrześcijan, jest brak edukacji, a kiedy ta edukacja jest, to tam jest system nauki na pamięć. Nie ma abstrakcyjnego myślenia, że ktoś może czynić swoją refleksję. Jest to też związane z pewnego rodzaju wstydem, że nikt nie chce powiedzieć coś na głos, co może nie będzie właściwe i będzie siara na cały Kościół. I pamiętam taki obrazek, kiedy pierwszy raz przeprowadzaliśmy studium biblijne w jednym z lokalnych kościołów w Pakistanie, kiedy pochylaliśmy się nad spotkaniem się Jezusa z Zacheuszem i przez 40 minut, kiedy pytałem, co ten fragment mówi o Jezusie Chrystusie, przez 40 minut nikt nie chciał udzielić odpowiedzi. Wszyscy się uśmiechali, ja robiłem różnego rodzaju podchody, aby starać się od kogoś coś wydobyć i po 40 minutach odpowiedział pastor, że Bóg jest stworzycielem i stworzył świat 7 dni. Ja mówię, tak, ale to pytanie dotyczy tu konkretnie w tej historii Jezusa Chrystusa, co widzimy tutaj. No, ale to kroczek po kroczku się zmienia i też pokazuje piękno myśli wschodu. Interpretacja biblijna wschodu jest inna niż interpretacja naszego umysłu zachodu. I to też jest takim bogactwem dla nas. Z jednej strony widzieć, w jaki sposób chrześcijanie dostrzegają, że to Słowo Boże, Biblia, może być rozumiana przez nich, nie tylko przez pastorów. Że to oni mogą być tymi, którzy modlą się o siebie wzajemnie. To oni mogą być tymi, którzy niosą Ewangelię innym ludziom. To oni mogą być tymi, którzy nie muszą się bać społeczności muzułmańskiej, ale mogą uczyć się w jakiś sposób mądry, strategiczny, dojrzały, śmiały, odważny, opowiadać im w prosty sposób Ewangelię. I to jest piękne. Dam taki jeden przykład. Kiedy robiliśmy jeszcze takie spotkanie dla liderów, dla tych osób, które będą prowadziły te studia biblijne po nas. Kiedy my wyjechaliśmy teraz z Pakistanu, to nie chcieliśmy, aby to, co rozpoczęliśmy, aby się skończyło, ale aby te spotkania były kontynuowane i one będą kontynuowane przez lokalnych chrześcijan. Stąd wybraliśmy takie osoby i zaprosiliśmy je jeszcze na dodatkowe szkolenie. I jedna z tych osób, Roxana, podzieliła się na koniec takim świadectwem, że pracuje u pewnej profesorki muzułmanki, jest sprzątaczką w jej domu i że pani profesor zawsze prosiła ją o to, aby się modliła o nią w jakichś różnych sprawach. Ale w ostatnim czasie już doszło do tego, że ona razem przy stole może zasiadać z tą panią profesor i mogą modlić się razem. Ta pani profesor już chce teraz, aby Roxana modliła się przy niej, o nią, o różne sytuacje w jej życiu. I Roxana powiedziała, że ona jest przeszczęśliwa, że mogła uczestniczyć w tych warsztatach, bo będzie mogła teraz to w praktyczny sposób wykorzystać, aby zachęcić tą panią profesor do tego, aby czytała Słowo Boże z nią i aby razem mogły dzielić się tym, co odbierają z tego słowa. Wierzymy, że jeżeli ktoś czyta, rozważa Słowo Boże, no to ma najlepszego nauczyciela.
1: Podczas tych swoich podróży nawiązujesz bliskie relacje, a nawet przyjaźnie i z tego co wiem, nie są to tylko chrześcijanie.
0: Głównym naszym celem, dlaczego jesteśmy w Pakistanie, to jest to wezwanie, które słyszymy w naszych sercach, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i nauczając tego, co zostało nam przekazane przez Jezusa Chrystusa. Oczywiście skupiamy się na Kościele w Pakistanie.

0: stanie, chcemy być błogosławieństwem dla Kościoła, ale też chcemy mieć bliskie relacje z muzułmańską społecznością w Pakistanie. I takie mamy. Jedną z takich rodzin jest rodzina Ikrama z czwórką dzieci. Poznaliśmy się z nimi w 2019 roku. Ikram był naszym kierowcą, kiedy jechaliśmy do Doliny Hunzy na teren najwyższych gór świata, Himalajów i Karakorum. Spędziliśmy ze sobą niemalże 2 tygodnie. Także się polubiliśmy. Bardzo pragnął, abyśmy go odwiedzili, jego rodzinę. Oczywiście to zrobiliśmy. Zapytałem Ikrama, czy mogę mu przekazać coś, co jest cenne, najcenniejsze dla mojego życia. To była Biblia. I Ikram przyjął tę księgę. To był 2019 rok. W 2022 roku, kiedy spotkaliśmy się znowu, Ikram podczas naszego spotkania wyciągnął tą księgę. Widać, że było po stronicach tej Biblii, że ona jest otwierana. No, natomiast Ikram zaprosił nas na uroczystość zaręczyn jego syna. Byliśmy gośćmi honorowymi. Najbliższa rodzina uczestniczyła w tej uroczystości. To było jakieś 100 osób. No i wydarzyła się też taka piękna, myślę, rzecz, która pokazuje, że poprzez relacje, zbliżenie się do człowieka i stanie się przyjacielem tego człowieka, możemy zrobić o wiele więcej i możemy przekraczać różnego rodzaju granice, mury, które nie są do przejścia, kiedy nie jesteśmy dla ludzi kimś bliskim. Podczas tej uroczystości miał miejsce taki szczególny moment. Podczas modlitwy w meczecie następowało błogosławieństwo młodych. I zazwyczaj to błogosławieństwo, ta modlitwa jest wypowiadana przez najstarszego członka rodu, rodziny. Natomiast w tym przypadku Ikram poprosił mnie o tą modlitwę. No i to było dla mnie zaskoczeniem, ale oczywiście przyjąłem to zaproszenie, także mogłem modlić się nie tyle do Allaha, ale Bóg, który określany jest Kuda w języku Urdu, to jest ten Bóg. Bóg, Ojciec Abrahama, Izaka, Jakuba, Bóg Jahwe, Ojciec Jezusa Chrystusa, Bóg chrześcijan. I modliłem się do Kuda i modliłem się do Ojca, do Boga, który jest Ojcem. I myślę, że to też ma szczególne znaczenie w kontekście muzułmanów, ponieważ w moich obserwacjach, będąc właśnie w Pakistanie, czy w Iranie, Iraku, i spotykając się z muzułmanami, jest to, że w świecie islamu nie ma objawienia Boga jako Ojca. Jest Bóg Allah, Bóg niedostępny, Bóg daleki. I zawsze, kiedy gdzieś dochodzi do takiej rozmowy, kiedy dochodzimy, że Jezus Chrystus nie jest tylko prorokiem, ale jest Bożym Synem, to bardzo często słyszę to stwierdzenie, że Allah nie jest Ojcem. I to myślę, że jest związane z takim duchowym dziedzictwem, związanym z historią Abrahama, który odrzucił na pustynię swojego syna Izmaela ze względu na syna obietnicy Izaka. Stąd też Izmael, protoplasta muzułmanów, wychowywał się i dorastał bez ojca. I to się przekłada na dzisiejsze duchowe dziedzictwo muzułmanów, którzy nie mają tego doświadczenia, że Bóg jest Ojcem. Stąd ta modlitwa do Boga, do Kuda, jako do Boga, który jest Ojcem, myślę, że miała znaczenie dla tej męskiej społeczności, która się zebrała w tym pokoju. I będziemy kontynuować tą relację. Mamy teraz kontakt już nie tylko z Ikramem i Faizal, ale z całą jego rodziną.
1: Ostatnio wyjeżdżając, wyjechałeś z żoną i swoim małym synkiem. Powiedz, jak on się odnajduje w czasie tych podróży. To jest przecież mały chłopiec, a tam jest inny kraj, inny język, inna kultura, inni ludzie. Jak on sobie radzi?
0: Tak, myślę, że Eliasz czuje się jak u siebie. To jest mały człowieczek, który został stworzony, aby być i żyć w kulturze wschodu. W kościołach jest bardzo głośno. Tam się dużo klaska, dużo się śpiewa, gra się na bębnach. To jest żywioł dla Eliasza, bo on lubi klaskać, lubi śpiewać, grał na bębnach. Zawsze jak przychodziliśmy do kościoła, to podbiegał, nie przesadzam, do każdej osoby, aby z każdą osobą się przywitać, a potem przychodził do drzwi i ci, którzy jeszcze wchodzili, to wyciągał ręce, zapraszając ich, aby weszli. Kiedy chodziłem z nim po uliczkach Islamabadu czy uliczkach Rawalpindi, zaczepiał lokalną ludność, pozdrawiając ich pozdrowieniem muzułmańskim. To jest pozdrowienie Salam Aleikum, pokój z wami, w wydaniu Eliasza to jest Shamam Malejkum. To Shamam Malejkum zawsze wywołało wielki uśmiech u muzułmanów i otwierało nam drzwi do domów, do rozmów, nie tylko z mężczyznami, ale również bardzo często ortodoksyjnymi muzułmankami, co nie miałoby prawa, aby zaistniało bez Eliasza. Stąd odnajdował się bardzo dobrze jako taki mały apostoł.
1: W niektórych regionach Pakistanu sam fakt posiadania Biblii jest rzeczą niebezpieczną, czy też mogącą sprowadzić niebezpieczeństwo na jej posiadacza. Wspomniałeś o tym, że jest możliwość, aby ci ludzie mieli dostęp do Biblii niedrukowanej, ale Biblii, która jest podana w innej formie. Czy możesz trochę więcej nam o tym opowiedzieć?
0: Tak. Jest to Biblia oczywiście w audio, Biblia z baterią słoneczną, która w krajach wschodu, gdzie bardzo często przez pół roku nie ma deszczu, nie ma niemal żadnej chmurki, tylko świeci słońce, to ta bateria słoneczna oczywiście ciągle się ładuje i można wtedy Biblii słuchać. To na pewno jest w kontekście Pakistanu pożyteczne dla osób, które nie potrafią czytać. Taka forma Biblii jest szczególnie używana w tych krajach, gdzie chrześcijaństwo jest totalnie zakazane. Tutaj dla jasności powiem, że w Pakistanie chrześcijanie są prześladowani bardzo okrutnie, bardzo często, jednak nie ma odgórnego zakazu chrześcijaństwa. To znaczy chrześcijanie mogą się spotykać, natomiast kiedy mówimy właśnie o tych Bibliach audio, czy w Bibliach na kartach SD, bo też w taki sposób Biblie są przekazywane, to mówimy przede wszystkim o krajach, gdzie chrześcijaństwo jest totalnie zakazane. Jak na przykład w Iranie, jak na przykład też w Omanie, gdzie chrześcijanie mogą się spotykać, ale jako ludzie przyjezdni, ludzie, którzy żyją poza Omanem, ale mieszkają w Omanie, pracując, studiując. Natomiast sami Omańczycy mają zakaz wiary chrześcijańskiej, a wiemy też, że są chrześcijanie lokalni w Omanie i bardzo często właśnie do takich chrześcijan, dla też ich bezpieczeństwa, przekazywana jest Biblia nie w papierze, ale właśnie czy to karty SD, czy to właśnie takiego urządzenia z baterią słoneczną, kiedy Słowa Bożego można słuchać.
1: Twoja przygoda z krajami islamskimi, z tego co pamiętam, zaczęła się od Iraku. Pojechałeś tam jako fizjoterapeuta szkolić miejscowych ludzi tych umiejętności. Od tego wydarzenia upłynęło już parę lat. W tym czasie odwiedziłeś i poznałeś wiele innych muzułmańskich krajów. Jak te wizyty i czas spędzony z tymi ludźmi wpłyną na ciebie i twoje postrzeganie rzeczywistości?
0: Powiedziałbym, że to wzmaga wdzięczność. Wdzięczność za to, co mamy, wdzięczność za to, że nie jesteśmy prześladowani i żyjemy w dostatnim kraju, ale też to nieustannie wzmaga we mnie taki wewnętrzny imperatyw, aby nie tylko być człowiekiem wdzięcznym, ale być człowiekiem, który coś zrobi więcej niż tylko wdzięczność. To wzmacnia we mnie tą potrzebę pójścia za Bożym głosem i za tym Bożym wezwaniem, które wierzę, że jest skierowane wobec każdego z Jego uczniów, aby nie żyć dla samych siebie, ale żyć dla tego, który za nas oddał swoje życie i zmartwychwstał. I żyć dla tego celu, dla którego On żyje. On przyszedł, aby odnaleźć to, co zaginęło. Myślę, że to nieustannie potęguje w moim życiu.

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
1: Radio Wnet. Reklama.
2: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
3: Karol Maurycy de Talleyrand.
2: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie w każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
6: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W nieregularniku literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
7: i Krzysztof Masłoń.
8: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
4: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
2: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
1: Tam można nabyć płytę CD,
2: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
3: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
7: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
8: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
9: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
7: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
10: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. Każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
5: To była autopromocja.
11: Radio Wnet.
5: Nieregularnik literacki.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
12: Dzień dobry. Kłaniają się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom
13: Krzysztof Masłoń
12: i Tomasz Zapel. To mamy honor gościć przed mikrofonem pana Mariusza Urbanka.
14: Dzień dobry. Dziękuję bardzo panom za zaproszenie i dziękuję słuchaczom za uwagę.
12: To dla nas zaszczyt, panie Mariuszu, bo z wielkim zainteresowaniem czytaliśmy pana najnowszą książkę, biografię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zatytułowaną Kanarek w klatce, opublikowaną bardzo pięknie, piękne opracowanie graficzne, jak zwykle Andrzeja Bareckiego. Edytorem jest wydawnictwo Iskry. Pisał pan wcześniej o Brzechwie, Bronieskim, o Waldorfie, o Wieniawie, o szeregach postaci, szeregu postaci
13: Tyrmandzie
12: w naszej kulturze obecnych.
13: Tuwimie, właśnie.
12: I pora przyszła na Gałczyńskiego. Wydaje mi się, że to jest najobszerniejsza chyba pana książka i jak sądzę, chyba wymagała największej dokumentacji. No a poza tym taka trochę legenda za Gałczyńskim się ciągnie, legenda za jego próbami, jego biografii, że no, cerberem takim była córka Kira Gałczyńska tej biografii. Niechętnie się dzieliła wiadomościami z archiwum prywatnego. Potwierdza pan tą hipotezę?
14: Tak, potwierdzam. Ja miałem nawet osobiste zderzenie z panią Kirą. To kiedy jeszcze, chociaż nie, już trochę myślałem, że będzie kiedyś książka, ale opublikowałem artykuł o relacjach między Gałczyńskim a Tuwimiem. No i po te relacje to też jest ważna opowieść o inteligencji przedwojennej i powojennej, bo Gałczyński pisał o Tuwimie źle, krótko mówiąc, w rozmaitych okresach. Natomiast Tuwim pełnił rolę takiego ojca i traktował jak syna marnotrawnego trochę Gałczyńskiego. Akira Gałczyńska ukrywała list do przyjaciół z prosto z mostu, czyli taki najbardziej antysemicki tekst Gałczyńskiego, wymierzony w ludzi związanych z wiadomościami literackimi, imiennie w Tuwima i Słonimskiego. Ukrywała go tak bardzo, że w kanonicznym, do dzisiaj, pięciotomowym wydaniu dzieł Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, nawet to wydanie Pruszyńskiego, które nie zostało niestety doprowadzone do końca, tylko zawieszone w pewnym momencie, ono się też opiera na tym wydaniu pod redakcją Kiry Gałczyńskiej. Tam listu do przyjaciół z prosto z mostu nie ma. Ja w swoim tekście napisałem o tym, bo to było ważne i to się ukazało. To były czasy jeszcze przedkomórkowe. Siedzimy z żoną przy obiedzie, jest niedziela, dzwoni mój stacjonarny telefon, podnoszę. Po drugiej stronie jest Kira Gałczyńska, która po prostu jak burą sukę mnie zwymyślała i powiedziała, to zapamiętałem na zawsze. Upewniam pana, że gdyby mój ojciec wiedział, co się z Żydami stanie w czasie II wojny światowej, nigdy by tego tekstu nie napisał. No i co ja mogłem na to powiedzieć? No, powiedziałem, że bardzo chcę wierzyć, żeby nie napisał. Wierzę, żeby nie napisał, no ale napisał i tego ukryć nie można.
15: To prawda, że ukryć tego się nie można, nie powinno. Natomiast powiedziałbym tak. List do przyjaciół z prosto z mostu, dzisiaj czytany. Czyta się to ciężko, prawda?
14: To prawda.
15: Dobrze, że Gałczyński jest nam znany jako poeta, a nie eseista.
14: Zdecydowanie tak. Prawda?
15: Natomiast z jego wierszami trochę inna sprawa. Ten jest taki jego wiersz, panu doskonale znany, Polska wybuchła w roku 1937, z fragmentami takimi, pozwolę sobie zacytować tutaj, od tych stępowskich, od tych znawców, milczy nam sąd warszawskich krawców, ślusarzy z Donów prostych bab. No więc to populizm pełen i antyfona już nie dająca złudzeń. Na tych, co biorą wodę w usta, na czytelników wuja Prusta, na skamandrytów, na hipokrytów, kalamburzystów rozmaitych, ześlij, zepchnij, aniele Boży, noc długich noży.
14: Tak, i to było pisane w czasie, kiedy wszyscy wiedzieli, co jeszcze dobrze, tutaj co to jest
15: trudno,
14: noc długich noży.
12: Właśnie, bo teraz to już mało kto będzie kontekst.
15: O komentarz. Poza tym, że w jakiejś mierze zgodził się tutaj z panem, że no, trzeba wierzyć po prostu, że poeta z pewnością, mieliśmy takie przykłady wśród wielu zacnych ludzi, którzy byli naprawdę większymi antysemitami niż Gałczyński, bo sądzę, że jego antysemityzm był raczej towarzyski niż jakikolwiek inny. I potem zupełnie zmieniali zdanie. Natomiast wracając do Kiry, już pozwolę sobie postawić pytanie, a właściwie prośbę o komentarz do takiego zdania bardzo efektownego Jerzego Waldorfa, innego bohatera innej pana książki, który stwierdził, że Kira, wspominała tutaj Kira Gałczyńska, jego córka, przerobiła Konstantego, cytuję, na drewnianego świątka pomalowanego na czerwono. No bo ja wiem, czy jego trzeba było malować.
14: Wynikało to zapewne z tego, no, że Kira Gałczyńska była sztandarową publicystką kulturalną Trybuny Ludu, dość dobrze w tamtych kręgach usytuowaną, że była skonfliktowana z tym tak zwanym księstwem warszawskim, czyli z tym, co dzisiaj się pewnie nazywa warszawką, tą taką warszawską elitą i ukrywała, nie ukrywała tylko listu do przyjaciół z prosto z mostu, ale ukrywała także ten wiersz, który pan zacytował i ukrywała wiele wierszy. Nie ma tych wierszy takich czołobitnych wobec Stalina. Niektóre są, ale w dużo mniejszej reprezentacji niż to było naprawdę. Tych wierszy, gdzie oddawał hołd Stalinowi, Leninowi, Armii Czerwonej. Więc z jednej strony robiła z niego takiego świątka, z drugiej strony chciała to też poukrywać. On miał być przede wszystkim wybitnym poetą, który nie miał żadnych mielizn takich ideowych, ani przed wojną, ani po wojnie. I to wydaje mi się, że to największa krzywda, którą Kira Gałczyńska robiła ojcu, bo te wiersze były, umówmy się, że dzisiaj kliknięcie w dwa klawisze na w komputerze powoduje, że się natychmiast je znajduje, więc ukrywanie nie ma kompletnie sensu.
12: No, poetą był Zbożyłaski niewątpliwie. Jest to fenomen w polskim piśmiennictwie. Konstanty Lwów Gałczyński. A jak było z tym jego nałogiem? Bo tu też rozmaite mity krążą na ten temat. Też Kira Gałczyńska, jeszcze wcześniej Natalia Gałczyńska, też to jakoś starały się usprawiedliwiać, maskować, nie wiem jakiego to sformułowania użyć. Czy to było chorobowe, genetyczne? Są jakieś sugestie?
14: No to możemy porozmawiać sobie jako laicy, tak? No ja oczywiście czytałem, widziałem pewnego też dokumenty z jego pobytu w szpitalu. Na odwyku, w szpitalu psychiatrycznym, ale na odwyku. Więc myślę, że dzisiaj mądrzejsi o ponad pół wieku powiedzielibyśmy, że on cierpiał na chorobę dwubiegunową, i z tej, czyli okresy euforii przeplatały się z okresami depresji i w czasie tych okresów depresji miał zapaści alkoholowe. To był alkoholizm. Ja myślę, że ukrywając to i Natalia, a już zwłaszcza pani Kira, znów robiły mu krzywdę. To było. Ale z drugiej strony, ja to napisałem, wyliczyłem, jest to na okładce książki. On miał 48 lat. No, zaczął pisać bardzo szybko, już jako nastolatek, ale z tych 48, więc odliczając 15, załóżmy, odliczając potem 10 lat milczenia, bo w Stalagu prawie nie pisał, będąc urzędnikiem w magistracie, będąc, czyli cenzorem, będąc jakimś referentem w konsulacie w Berlinie, nie pisał. Ale jak się patrzy na to, co zostawił, żal, że Pruszyński nie dokończył swojego wydania, ale te księgi, które są, pokazują, że on napisał minimum tysiąc wierszy i poematów. Napisał kilka powieści, napisał setki zielonych gęsi i listów z fiołkiem, a wiemy o
12: piosenki jeszcze przecież.
14: Piosenki, a wiemy o iluś powieściach, które istniały. On spalił, ponieważ uznał, że nie są godne jego talentu i być może powstały pod wpływem alkoholu. Tego nie wiemy. Wiemy, bo to jest świadectwo Natalii, czyli żony, że ona ukrywała przed nim niektóre teksty, a jak on je odnalazł, stwierdził, że są złe, to je po prostu palił. No więc gdyby był takim alkoholikiem, który po prostu pije od rana do wieczora miód, taka czarna legenda mu towarzyszyła. Poeci, literaci mniej utalentowani, za to dużo bardziej zazdrośni, wypisywali, wspominając go, to pisali głównie o tym, że pił, miotał się. A jak był w okresie zapaści, no to były rzeczywiście bardzo, bardzo smutne rzeczy, które się działy. Ale gdyby to było tylko pijaństwo, to on by nie zostawił tak ogromnego dorobku.
15: To jest oczywiste, ale też dobrze się wreszcie stało, że pan otwartym tekstem pisze o tym, o to, co do tej pory się mówi o półgębkiem, nigdzie się z tym nie zetknąłem. No właśnie o tym, że przechodził kuracje odwykowe w Tworkach.
14: Tak.
15: To jest fakt. Doktor słynny Alapin go na nogi udawało mu się go podnieść. Tak, no, potrzebne mu to było na zwyczajnym świecie.
14: I tak, i on po każdej takiej terapii, on naprawdę wierzył, że to już, tak, że to już no, ostatni
15: to
14: raz.
15: Tak, jest charakterystyczne dlatego, tylko na ogół. Dobrze, że o tym się mówi właśnie otwartym tekstem, a nie tylko pozostają anegdoty różne, często kapitalne zresztą, ale do końca nie wiemy też, czy
12: tak jak wypił Jardle ja zarubię na przykład w łazience.
15: No właśnie, prawda.
12: Koło Dekolońską. Tak.
15: Jak nie było, bo no właśnie takie rzeczy też się działo. Swoją drogą tak sobie pomyślałem też, jak czytałem, skoro Tomek tutaj wspomniał teraz tego Jardleja wypitego rzekomo Jerzemu Zarubie przez poetę, to gdzieś tam pada taka też uwaga pańska, bo Gałczyński palił papierosów. No to
14: tak.
15: Wszyscy palili, trzeba też tak powiedzieć. Ale on palił tylko sporty. Naprawdę były to najgorsze papierosy, jakie istniały. Zastanawiam się, dlaczego.
14: To dlaczego, to nie odpowiem, no, ale to rzeczywiście...
12: Ale przed wojną może jakieś lepsze palił. Przed wojną sportów nie było, może palił jakieś lepsze przed wojną.
14: Pewnie,
12: nie.
14: Tak. Ale pewnie to równie podłe, jak pamiętam sporty, to one były bez filtra jeszcze.
15: Tak, oczywiście.
14: Sport z filtrem to się klubowe nazywało.
15: Później tak.
12: No, w każdym razie był ten nauk tytoniowy, to doskwiera mu w tym Stalagu mu bardzo doskwierał ten nauk tytoniowy.
14: No i kiedy tylko mógł, on pił też kawę hektolitrami. Czyli był bardzo konsekwentny w niszczeniu siebie.
12: Tak. Tak. Jeszcze kontynuując ten wątek trochę prywatny, to zarówno żona, jak i córka też kamuflowały, że tak powiem, życie osobiste ojca i męża. To znaczy jego związki z innymi kobietami, które miały miejsce u schyłku II wojny światowej albo w pierwszych miesiącach powojennych, no to potem wyszło na jaw, ale tak najpełniej to pan tutaj to przedstawił, że wiedzieliśmy, że miał syna z nieprawego łoża, no ale szczegóły tych romansów, bo to trzy były, trzy partnerki, jedna Aniela Micińska, druga Lucyna Wojanowska i trzecia Marta, zapomniałem nazwiska.
14: Stobiecka,
12: no właśnie. Dwa słowa na ten temat, panie Mariuszu.
14: No tak, o romansach Gałczyńskiego, poza jego wielką miłością do Jadwisi, czyli Alraune, o innych romansach wiemy niewiele. Co się działo w II Rzeczpospolitej, nie wiemy też wiele o PRL-u. Wiemy rok, kiedy wyszedł ze Stalagu i zanim wrócił do Polski, no to jest jakieś romansowe, erotyczne szaleństwo. On kiedyś powiedział, że ponieważ jest poetą, to on ma od Pana Boga prawo, żeby mieć kilka kobiet. Mało tego, żeby móc się ożenić z kilkoma kobietami.
15: Co i uczynił zresztą, zwracam uwagę, bo właściwie był, prawda, bigamistą.
14: Był regularnym bigamistą, są na to dokumenty. Mało tego, znaczy, no, pierwszy ślub z Natalią w
12: początku
14: prawosławnym. Drugi w 45 roku ślub katolicki. Jeżeli jest prawdą to, co ta katolicka żona, czyli Lucyna Wolanowska, wspominała, że ksiądz, wiedząc o prawosławnym ślubie Gałczyńskiego, dał zgodę na ślub katolicki, bo uznał, że tamten jest nieważny, że jest jedna prawdziwa religia, więc jest... No i działo się to w tym jednym czasie. Miał kochankę Stobiecką, żonę Wolanowską, z którą spłodził syna, Micińską, Nelly Micińską, której obiecywał
12: adorował
14: ślub,
12: ją, tak.
14: Tak, deklarował, że się z nią ożeni.
15: To była siostra Bolesława Micińskiego, tak, filozofa.
14: Wrócił do Polski z Marutą, czyli ze Stobiecką. W tym czasie jego ta druga żona została na Zachodzie, wierząc przez cały czas, że on tak naprawdę tylko ją kocha i że uważała do końca, że on został porwany do Polski za sprawą Kiry, która się porozumiała z jakimiś służbami dyplomatycznymi PRL-u i że został Konstanty porwany i przywieziony do Polski. To jest nieprawdą. No po prostu wrócił. Ja sobie tego nie potrafię zracjonalizować. Co wyobrażał sobie, przyjeżdżając do mieszkającej wówczas w Krakowie Natalii z Marią Stobiecką i tu jest żona, zapominamy na chwilę o tej żonie, która jest w Niemczech, tej katolickiej żonie, jest ta jego prawosławna, przedwojenna żona Natalia, przywozi swoją kochankę, której obiecał ślub w Polsce i co? I wyobraża sobie rzeczywiście, że jako poeta ma prawo do życia z kilkoma kobietami, prawo do kilku żon. On se tak mógł wyobrazić,
12: tak,
14: ale
12: tak, no tak może.
14: Jeżeli wyobrażał sobie, że te dwie kobiety się na to zgodzą, to daleko posunięta naiwność.
15: Zdecydowanie tak, ale też pan to wreszcie ustawił, że to było więcej, bo Kira Gałczyńska z czasem dopuściła jakby... upowszechniła wiedzę, że jest ten braciszek raptem, który tak. Odnaleziony cudem po latach, ale w sumie to myślę, że większość ludzi, jeżeli nam się interesowała tym tematem, to myślała o jednej partnerce Gałczyńskiego. Było ich po prostu więcej.
14: Tak.
15: Także sytuacja była bardziej skomplikowana.
14: Pani Kira w kolejnych wersjach swoich biografii ojca jest na pewien jedynych. Im się pojawiały jakieś informacje w przestrzeni publicznej, no to trochę to dopuszczała, ale nigdy nie uznała i w swoich tekstach nie przyznała, nie dała zgody, nie napisała, że była jakaś druga żona. Jedyną żoną była Natalia.
15: No, Natalia, to pan o tym pisze zjadliwie, ale i słusznie. no to to jest postać Natalia Gałczyńska, to jest ktoś na miarę, nie wiem, Urszuli Kochanowskiej, czy tak. Maryli Wereszczakówny. No, no,
14: ale tylko dokończę, ale w książkach pani Kiry inne kobiety występowały w zwrotach takich. Kobieta, z którą miał relacje na Zachodzie. Kobieta, z którą zbliżył się w Stalagu. To były wyłącznie takie omówienia. To nigdy nie było powiedziane, że żona... Potem jak już się ujawnił rzeczywiście Konstanty Junior, no to był, to pojawiła się formuła matka nieślubnego
12: tak,
14: dziecka.
12: Tak, no, to już było wiele lat, to 70 lat chyba dopiero.
14: Tak.
12: Jeszcze tutaj dopytam tylko, jak to było z tym jego powrotem, no bo i Wojciech Wasiutyński, i Jerzy Giedrycz byli zaskoczeni, że on jednak powrócił do komunistycznej Polski. Liczyli, że on wesprze literatów emigracyjnych. Wahał się? Czy rzeczywiście ten wpływ żony i córki zaważył? Można coś tutaj domniemywać?
14: Czy, jeśli mogę oceniać to na podstawie tego, co przeczytałem, co wiem, świadectw, do których dotarłem, to moim zdaniem on w pewnym momencie uznał, że jest pod ścianą. Także i ze względu na liczbę tych kobiet, z którymi jakoś sobie musi poradzić, że i alkoholu, bo to był czas wielkiego pijaństwa po prostu, ten rok dodatkowo jeszcze, że on musi wrócić, że to jest dla niego jedyna szansa na przetrwanie. Bo niespecjalnie wierzę w to, że gdyby on został na emigracji dalej, no taki rozwichrzony, tak, taki nieuporządkowany, pijąc, bez właściwie zakorzenienia jakiegoś, w tym czasie emigracja na Zachodzie naprawdę miała chyba więcej poważnych problemów niż troszczyć się o Gałczyńskiego. Więc ten powrót moim zdaniem był ratowaniem siebie.
12: Zresztą chyba Wasiutyński czy Giedrycz, już nie pamiętam, który tam zacytował, że cytuję pan, że spodziewał się, że on pójdzie potem na leb władzy i będzie pisał takie panegiryki i peany. Mieli tego świadomość.
14: Pewnie dopuszczali to. Dopuszczali to, znając go, wiedząc, że no, Konstanty Ildefons Gałczyński, poeta absolutnie genialny, spiżowego charakteru nie miał.
15: To z całą pewnością. Chociaż jest takie ładne zdanie, pan też mi przypomina skamandryty, a Gałczyński miał duży kompleks skamandra, właśnie wszystkie chyba z Tubimem na czele, ale ładne zdanie Kazimierza Wierzyńskiego o tym, że ten poeta całe życie szukał Farlandii swojej nierzeczywistej, wymyślonej, cudownej, takiej, gdzie mu się żyło dobrze, ale z drugiej strony mamy opinię jednoznaczną mojego z kolei prywatnie ukochanego skamandryty, czyli Jana Lechonia, o tym, który pisał też wprost, że Gałczyński to mała kanalia po prostu, o wielkim wariackim talencie. No. I specjalnie te zdania się nie kłócą, bo oba są na swój sposób prawdziwe, prawda?
14: Myślę, że no, Lechon miał do tego prawo, tym bardziej, że Tuwimowi, który też ileś takich no, dość podłych tekstów napisał i zostawił, to Lechon jednak Tuwimowi wybaczył więcej, bardziej. Tak. Wiesz, ale i Wierzyński, i Hemar pożegnali Gałczyńskiego bardzo pięknie już po jego śmierci, poświęcaniu.
15: Mi się zdaje, że w ogóle z pana książki też to wynika, że klasę poetycką Gałczyńskiego jednak doceniali wszyscy, nawet ci, którzy mieli powody, żeby no, zadrę mieli na jego punkcie, typu Czesław Miłosz, prawda, który, no przypomnijmy, że tutaj młodszym, prawda, że Gałczyński napisał swego czasu poemat dla zdrajcy. Właśnie dla Czesława Miłosza dość obrzydliwy. No. Znaczy dość obrzydliwy wręcz. No. Tak. Bo ty jesteś renegat. Tak, dobrze, bo ty jesteś dezerter, a ty jesteś zdrajca z takimi słowami. No, a potem jednak wprawdzie go Czesław Miłosz w zniewolonym umyśle sportretował tak? Jako deltę. Może nie za pięknie. Niemniej zawsze doceniał klasę jego wierszy, w antologiach, jakiś tam, prawda, umieszczał jego utwory.
14: Nawet w portrecie Delty oddaje sprawiedliwość
15: twórczości. Tak, to twórczości. Też ciekawe.
14: On opisuje Tak, on parę też takich najbardziej wstydliwych anegdot pijackich oczywiście opowiada o tym. Opowiada o tym, pisze, że poeta Dworski, który gotów był za pieniądze zrobić wszystko, też zapewne aż tak bardzo nie mijając się z prawdą, ale jednocześnie oddaje mu ogromny hołd jako poecie. I to widać, niektórzy jest też... świadectwo Mieczysława Grydzewskiego po już dawno, już po latach, już na zachodzie, już w Londynie, kiedy no, Grydzewski, o którym niektórzy uważają, że w ogóle nigdy nie opublikował żadnego wiersza Gałczyńskiego w Wiadomościach Literackich, to nieprawda, jeden opublikował, ale nigdy nic więcej. I po kilkudziesięciu latach już w Londynie, już na emeryturze pisze, że no z poezji dwudziestowiecznej to Gałczyński był jednak największy.
15: To może jeszcze powiedzmy jedno, ale to jest zupełnie dla, przepraszam, analfabetów literackich, ale z kim, o kim my właściwie rozmawiamy? Więc rozmawiamy o człowieku, którego młodzież dzisiejsza, podejrzewam, że najlepiej chyba zna, śpiewając przy jakichś akademiach Odem do radości, bo to jest w tłumaczeniu właśnie Gałczyńskiego. Tak. Więc przetłumaczył tutaj Odem do radości. A mało brakowało, zdaje się, żeby nasza szanowna młodzież śpiewała to zamiast Mazurka Dąbrowskiego, taką jego pieśń pod tytułem Ukochany kraj, która w pewnym momencie była takim zamiennym hymnem na akademiach szkolnych, a z racji wieku doskonale to pamiętam, śpiewało częściej śpiewałem Ukochany kraj, Umiłowany kraj, Ukochane i miasta i wioski, niż Mazurka Dąbrowskiego. Tak się na szczęście nie stało i mamy dalej Mazurkę. A swoją drogą pieśń jest całkiem udana.
14: To prawda. No, taki był Gałczyński. On to wszystko napisał, ale myślę, że Gałczyński... Nie wiem, bardzo bym chciał, żeby czytano jego poezję. Nie tylko taką, która jest jakimś ckliwym kiczem, ale bardzo popularna, w internecie bardzo popularna, ten fragment zaczynający się od słów powiedz mi, jak mnie kochasz. Okropny to jest, ale ciągle jest to bardzo, bardzo popularne. Nie wiem, czy też nie znane równie jak ta piosenka. Ale Gałczyński też zostawił i to się czyta do dzisiaj świetnie. Ja zresztą tak wchodziłem w Gałczyńskiego. Nie od poezji, ale od teatrzyku Zielona Gęś przede wszystkim. To ta groteska, ten absurd tam zawarty, nawet kiedy już nie wie się, do czego są jakieś aluzje, do czego się odnoszą, to bywa tak bezgranicznie śmieszne, że ja myślę, że warto. To jest wznawiane cały czas, to też za sprawą wydawnictwa Iskry od czasu do czasu. I myślę, że no jak już nie będzie żadnego innego powodu, żeby czytać Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, to teatrzyki Zielona Gęś będzie warto.
12: Ja mam taką trochę hipotezę do tego powrotu do Polski Ludowej po 1945 roku, że był osobą dość niezaradną. No przed wojną przymierał głodem niemalże. Nie sprawdził się w roli potencjalnego cenzora chyba, nie wiem, jak to określić.
14: No tak.
12: Nie bardzo ta dyplomatyczna synekura w Berlinie, którą wojewoda Jaroszewicz Włodzimierz załatwił, też się nie bardzo sprawdziła, tam na jakimś odczycie się zbłaźnił, podając jakieś dane z rocznika statystycznego. No a tutaj jednak dostrzegł możliwość życia lukratywnego wyłącznie z pióra. Nie, tylko no, chyba zdało sobie sprawę, że będzie też musiał pisać na zlecenie.
14: To bodaj Janina Ipochorska powiedziała o Gałczyńskim. Nie nadawał się na etat. I to potem Aile to jeszcze potwierdził. Po prostu się nie nadawał. On był poetą, nie był w stanie narzucić sobie takich ryzów, dyscypliny, karbów, w których mógłby funkcjonować. I kiedy Gałczyński pisał najwięcej? Dwa razy. Przed wojną, kiedy miał mecenasa w osobie Stanisława Piaseckiego i w piśmie prosto z mostu, kiedy Piasecki zamawiał u niego, kiedy właściwie Gałczyński mógł dowolną liczbę tekstów publikować co tydzień w tygodniku, kiedy wydał mu książkę, kiedy dał mu, no przepraszam, dał mu, było jury oczywiście, no ale nagrodę dostał Gałczyński, jedyną zresztą, jaką dostał po wojnie już nie, za literaturę. I wtedy pisał bardzo dużo. I drugi raz po wojnie, kiedy taką opieką otoczył go Przekrój. To był oczywiście interes wzajemny. To nie jest tak, że robili to bezinteresownie.
12: Tak, bo wizytówką pisma był w sumie w jednym
14: ale wtedy też, no, ja nie wiem, no, panowie są redaktorami, ja też redaguję pismo. No, tygodnik, który co tydzień daje trzy wiersze, nierzadko trudne, publikuje jakiś groteskowy felieton, list z fiołkiem, dodatkowo jeszcze publikuje Teatrzyk Zielona Gęś. No to jest nie do pomyślenia dzisiaj. To by czytelnicy by wyśmiali, jak można robić taki tygodnik. A tymczasem Przekrój to robił. I to były te dwa momenty, kiedy Gałczyński miał autentycznie pieniądze. Oczywiście przed wojną to były pieniądze prywatne od Piaseckiego, ale mógł wynająć dom w Aninie. I to był czas, kiedy sobie mieszkał. No a po wojnie, no to już, to już były pieniądze...
12: mecenat państwowy, jak to się mówi.
14: Naznaczone ideologią.
15: No w końcu nie przypadkowo w pewnym momencie też został wyróżniony, bo to jednak była forma niesłychanego wyróżnienia willą w Szczecinie, prawda, że z rozmaitych powodów potem ten wypad literatów do Szczecina skończył się fiaskiem, to jest inna sprawa, ale w pewnym momencie życia, no taki dar z nieba w postaci domu a w poniemieckim mieście, bo
12: to jednak coś. W eleganckiej dzielnicy.
14: To jest wszystko prawda. Natomiast ja myślę, że gdyby to traktować jakie takie zestawiając, nawet daleko, ale jednak Oblęgorek, tak, i Sienkiewicz, to bardziej Broniewski i willa na Jarosława Dąbrowskiego, to on dostał. Tu w przypadku Gałczyńskiego, podobnie jak w przypadku no, małolatów, dwudziestolatków, Woroszylskiego, niewiele starszego Andrzejewskiego. To była transakcja wiązana, to było przyłączanie ziem odzyskanych, mam nadzieję, że słychać cudzysłów w tym, co mówię, ziem odzyskanych do Polski. Także tu jednych, w tym Gałczyńskiego, rzucili na poniemiecki Szczecin, do mojego Wrocławia.
12: Dygata chyba, do Wrocławia, tak. Żukrowskiego,
14: Dąbrowską, Dygata. No, i oni mieli przyłączać te ziemię do Polski.
15: No wyszło jak wyszło. I przypomnę tutaj trochę nie a propos, a trochę a propos. Zdanie Stanisława Cata Mackiewicza, który pytany po powrocie do Polski podobno, czy był już w Szczecinie, odpowiedział, ja tam do Niemiec nie jeżdżę.
12: No ale Persaldo Gałczyński się jednak kojarzy głównie z Warszawą, przyszedł na świat na Mazowieckiej, potem mieszkał na rogu Towarowej Grzybowskiej, Nowa Lej Róż, później dostał właśnie luksusowy apartament, właściwie można rzec w pięknej kamienicy. Aczkolwiek miał też epizod wileński, całkiem chyba owocny.
14: Jeśli chodzi o twórczość owocną, ja cały czas mam nadzieję, że wypłynie ileś tych tekstów radiowych Gałczyńskiego, bo znamy, patrząc na to, skalę produkcji, zaangażowania w kabaret, i radiowy, i nieradiowy, tych tekstów powstawało multum. Znamy z ich naprawdę niewiele. A wyniknęło to z tego, no, że on chciał żyć z pisania. Wrócił po tym okresie, o którym pan wspomniał, dwóch lat, kiedy pracował jako referent, czy właściwie nie pracował jako referent. Był zatrudniony jako referent w konsulacie w Berlinie. Przyjechał do Warszawy i Warszawa się zwyczajnie okazała za droga. Do Wilna pojechał, bo tam było tańsze mieszkanie do wynajęcia i tam był gwiazdą. W Warszawie była ta popularność Gałczyńskiego przyszarzała troszkę wyblakł po tych trzech latach nieobecności. Bo jeszcze najpierw był tym urzędnikiem, cenzorem w komisariacie.
12: Grupa Kwadryga się rozpadła w międzyczasie.
14: Kwadryga się rozpadła. Więc pojechał, bo tam było taniej. A w dodatku jeszcze przyjechał jako gwiazda z Warszawy.
12: Tak.
14: Wiosenną, gdzie Czesław, wiemy to na przykład o Czesława Miłosza, który był wtedy początkującym poetą w Wilnie i obserwował to z zazdrością, jak Gałczyński, z jaką poczuciem czasem wyższości butą tam się poruszał. Jednocześnie było tam radio, które raczkowało. I ci, którzy...
12: W osobie Witolda Hulewicza, bardzo świetnego radiowca, wybitnego.
14: Tak. I to
12: poety też.
14: Też. I to wynika ze wspomnień i Hulewicza, i innych osób. Gałczyński się okazał człowiekiem radia. No znów, panowie wiecie to świetnie i dużo lepiej niż ja, jak ważną w radio jest umiejętność dostosowania się do tego, żeby się zmieścić w 3 minutach, 5 minutach, żeby... iść prostą drogą od początku do puenty. I okazało się, że Gałczyński robił ten rozwichrzony, ten rozbiegany poeta. W radio był bardzo zdyscyplinowany. Nie wiemy, gdyby dożył, jak funkcjonowałby w telewizji i czy by funkcjonował w telewizji, ale w radio odnalazł się genialnie.
15: Pan wspomniał o tym, jakie wrażenie na panu swego czasu wywarł Teatrzyk Zielona Gęsi. Skąd on się wziął zainteresowanie Gałczyńskim? Padło też takie dobre porównanie pańskie jest o tym, że można tak zaryzykować takie twierdzenie, że na swój sposób to bez Gałczyńskiego by nie było kabaretu starszych panów. Jak się nie weźmie pod uwagę tego, co było wcześniej właśnie, prawda? Bo tu między innymi mamy Zieloną Gęś, mamy... No właśnie cała ta historia, to i kabaret Siedem Kotów, no i tak dalej, i tak dalej. Listy z Fiałkiem pisane, różne, bardzo różne, niektóre wstrętne.
12: Tak.
15: Niektóre wstrętne są. A dlatego było rzeczywiście bardzo dużo.
14: Dlatego tak bardziej bronię dlatego Zieloną Gęś niż Listy z Fiałkiem.
15: Tak, i słusznie. Ale rzeczywiście to był interes z obu stron, ale w żaden sposób to nie był przyjaciel Gałczyńskiego, jednak w tym momencie najtrudniejszym dla niego, kiedy odsunęli się właśnie wszyscy od niego, ale też się odsunął, bo taki był interes pisma po prostu i tyle, to był biznes. Biznes był obustronny.
14: No trochę tak, bo to jest straszny paradoks, bo w tym najbardziej czarnym okresie dla Gałczyńskiego, kiedy właśnie został wezwany do tego, żeby zdusić to drobnomieszczańskiego kanarka swojej poezji, no to kto go wybronił nagle, kto przerwał tę anatemę? No, mam nadzieję, że w Radio Wnet nie zostanie wypikane to nazwisko. Był to Jerzy Putrament, tak... Partyjny pisarz, ale też czynownik
15: który jednak chyba po pierwsze trochę na literaturze się znał, po drugie i Gałczyńskiego, i Czesława Miłosza swego
12: z przedwojennego Wilna przyznali Zagorycy z Zagora.
14: No trochę tak, to wszystko to prawda, ale no, to pokazuje, że ci, którzy i przedtem, i potem uważali się za ogromnych przyjaciół Gałczyńskiego, przez te 1,5 roku nie byli jego przyjaciółmi i z tej otchłani wyciągnął właśnie Putrament.
15: Mówiono o nim różne rzeczy. Pan na przykład wspomina taką, to jest chyba ewidentna bzdura o tym, że do śmierci jeszcze trzymał na biurku fotografię Stalina. To Ola Watowa, to
14: tak, to się takiego. To jest jedyne wspomnienie Oli Watowej, która po prostu i zwyczajnie nie lubiła. Chociaż Aleksander Wat dobrze pisze, ale Ola Watowa nie. Jest kilka zdjęć z tego mieszkania. Oczywiście to nie jest do końca miarodajne i pewne, ale ja się te zdjęcia powiększałem za na wszystkie możliwe sposoby, szukając gdziekolwiek potwierdzenia, czy to na biurku, czy co by mogło sugerować, że jest to prawda. Myślę, że jest to nieprawda.
15: Tak samo jak prawdopodobnie, znaczy to co, nie wiem, tylko u Miłosza chyba to było, że naprawdę on się powiesił.
12: Taka była sugestia, tak.
15: O takich rzeczach,
14: no tak.
15: Z pogranicza, nie wiem, jakiś plot najgorszych, no ale taka sugestia padła.
12: Tak, że miał jakąś pręgę tutaj pod
14: szyją. Miłosz napisał to powołując się na Alfonsa Karnego, czyli człowieka, który...
12: Maskę pośmiertną
14: wykonywał, i on powiedział, że widać było ślad po zadzierzgnięciu pętli na szyi. Ale to jest jedyne świadectwo, przez nikogo nie potwierdzone. I znów ja tu kontrapunktuję to trochę opinią Julii Hartwig, która mówiła, że nie dałoby się tego ukryć. Warszawka by cokolwiek musiała wiedzieć. Że gdyby był cień podejrzenia, że tam była samobójstwo, no tak jak do dzisiaj, umówmy się, nie mamy stuprocentowej pewności, jak wyglądało ze śmiercią córki Broniewskiego, Anki. Tak? Jedni uważają, że było to ewidentne samobójstwo, drudzy, że jednak kobieta, która ma dziecko kilkumiesięczne, nie popełnia samobójstwa w takiej sytuacji. Tymczasem ta dyskusja się będzie dalej pewnie toczyła. I Julia Hartwig mówi, że byli zbyt blisko Gałczyńskich, zbyt mocno zagłębieni w to środowisko literackie, kulturalne Warszawy, że gdyby był cokolwiek co takiego było, to by się to musiało jako plotka pojawić. No.
12: Chciałbym teraz przejść do bardzo ważnego miejsca w biografii Gałczyńskiego, do leśniczówki Pranie. Jak to się stało, że on tam trafił? No bardzo było to dla niego taki owocny pobyt, to rodzaj terapii był chyba, tak sądzę. No właśnie był ten najgorszy okres, jak on ten trafił, że po pierwsze trawiony tą swoją nałogą, a po drugie odsunięty na boczny tor, to mówiąc oględnie. Ile jest prawdy w tym, że go Ziemowit Fedecki zauroczył?
14: Na pewno Ziemowit Fedecki go do tego namówił. Ziemowit Fedecki, który najpierw jeszcze zaatakował Gałczyńskiego za jego korespondencję z Moskwy, gdzie tam wypisywał o mauzoleum Lenina, o spotkaniu z Mołotowem i tak dalej. No, Fedecki w piśmie, które się nazywało Nowiny Literackie i było wydawane, redagowane przez Jarosława Iwaszkiewicza, to napisał, ale nie zmieniało to tego, że był zauroczony poezją Gałczyńskiego i kiedy wrócił ze studiów, stypendium, gdzie mieszkał w Moskwie przez jakiś czas, wrócił do Warszawy. Z kolei Gałczyński nie był pamiętliwy, więc się zbliżyli, zaprzyjaźnili i to Fedecki odkrywał przed Gałczyńskim Mazury i to on mu zarekomendował, opowiedział o praniu, o leśniczówce, o lokatorze, który tę leśniczówkę prowadzi, zasiedla. I pojechali tam razem. Wyboru dokonała tak naprawdę Natalia, bo przyjechali i Natalia powiedziała, że tak, że to jest to miejsce. I to była ucieczka. Myślę, że Natalia kierowała się tym chęcią wyrwania Gałczyńskiego z Warszawy, ze środowiska. Tam w Praniu to już w ogóle nie. No,
12: mniejsza szansa też dotarcia do alkoholu.
14: A w najbliższym miasteczku, do którego trzeba było płynąć łódką albo wiele kilometrów wzdłuż na brzegu jeziora pójść, czyli w Rucianym Nidzie, była najbliższa jakaś lokalna knajpa.
12: Tak, więc jeszcze w Karwicy nie było wtedy rzeczywiście.
14: Więc zobaczyła szansę i tam rzeczywiście spędzili chyba 4,5 pobytu i te pobyty trwały po kilka miesięcy. One były bardzo, bardzo owocne.
12: Tak. Czyli Niobe, Witwoż, Kronika Olsztyńska,
15: większe,
12: to wszystko tam.
15: Większe takie formy.
12: Jest teraz muzeum Wojciecha prowadzi bardzo fajnie.
15: A wspomniane przez panów, który pan wywiadł Fedeckim, to w końcu potem ściągnął tam jakby większą grupę ludzi, prawda?
12: I tak dalej. Jareckiego
15: Abramowa. Ja chciałem zwrócić uwagę na taki zupełny margines może, ale pomyślałem sobie, czytając pana książkę, o tym, że znowuż o tym młodym czytelniku, któremu czasami by się przydały przypisy tutaj. To nie jest wyrzut wobec pana jako autora, ale pomyślałem sobie, że po prostu czas wymaga przypisów. Trafiłem na taki moment, że Gałczyński, w którymś ze swoich takich wierszy, o których lepiej zapomnieć, zachęcał do hodowli konopi. No, ja pytam, jakby dzisiaj młodemu człowiekowi, jeżeli ja powiem o tym, że poeta zachęcał do uprawy hodowli konopi, to pomyśli, że to jakiś prekursor marihuany, prawda? Tym bardziej chodziło mu o to, żeby przątki z tych konopi wyrabiały powrozy, a na tych powrozach zawisną imperialiści amerykańscy. No, po prostu.
14: No tak, to wymagałoby rzeczywiście przypisu. Też się bardzo, bardzo się bawiłem tym wierszem. No ale to były te serwituty. To była ta cena, którą Gałczyński płacił za to, żeby móc być Gałczyńskim.
12: W okresie, kiedy był pomijany, marginalizowany, zajął się tłumaczeniami dla Chleba, rozumiem, to robił. Tutaj chyba Tuwim mu trochę pomógł, bo ten Senocyd Letni to zamówił do, jak jeszcze był tam szefem teatru w Warszawie, jednego z placówek teatralnych. Ale wszyscy wspominają, że Gałczyński fenomenalnie recytował wiersze i nie tylko swoje, też Szekspira w oryginalnym, miał kapitalny talent językowy. No ja pamiętam, są nagrania chyba radiowe Gałczyńskiego, które pamiętam, słuchałem, ale ja pamiętam niezrównowanego takiego recytatora poezji Gałczyńskiego, Wojciecha Siemiona. Teraz fantastycznie Andrzej Miastalerz nagrał wiersze Gałczyńskiego, są właśnie prezentowane w Muzeum w Praniu Wojciecha Kasa. Ktoś tam stwierdził, już nie pamiętam, jakieś powołanie się, że on by był dobrym aktorem, jak pan sądzi?
14: No, nie widziałem go, jak można się domyślić na scenie. Natomiast rzeczywiście wszystkie te relacje, które mówią o tym, że no, występował na deskach...
12: No właśnie.
14: Tak. Kabaretu Siedem Kotów. I to występował... I tam odgrywał etiudy aktorskie. Tak. Przychodził... Wyszukiwał, albo przynosił, albo wyszukiwał jakąś pierwszą z brzegu książkę, która udawała jego tom poezji. Stawał przed publicznością i odgrywał maleńki aktorski epizod, etiudę, że szuka w tej książce, która niekoniecznie była książką z jego wierszami, że szuka jakiegoś wiersza, który akurat chce zaprezentować widzom. Natrafiał na to i wtedy zaczynał absolutnie z pamięci mówić, oparty tylko o kulisę, bez nic więcej tam nie było, zaczynał mówić wiersz. No i tych relacji jest kilka, to nie jest tam, że jeden zakochany w nim Waldorf to wspomina, o tym mówią właściwie wszyscy, bo to i Irena Kwiatkowska, gwiazda kabaretu Siedem Kotów, a potem kabaretu Starszych Panów i Aile, ci, którzy byli w ten projekt zaangażowani, wspominali, że no, Gałczyński był jedyny, jeśli o to chodziło.
15: I napisał taką sierotkę, którą potem po tylu latach człowiek pamięta, jak to było. Tata umarł, tak? Mama w Kopenhadze. Jak ja sobie poradzę? No. Po prostu rewelacja. I właściwie wtedy wybuchła, no, stała się Irena Kwiatkowska tą Ireną Kwiatkowską.

0: napisać, a Irenie Kwiatkowskiej rozbudował opowieść o małej sierotce, który... I tam nagle zrobiła się dramaturgia, zrobiła się uwiedziona i porzucona dziewczynka, no i aktorka miała co zagrać. Czyli było widać, nie było w nim charakterystycznego dla wielu twórców zadęcia. Napisałem i to jest święte. Nie, on był człowiekiem, to Wojciech Kas mi powiedział, wspominany przez pana, on był człowiekiem popkultury. On czuł, że można to zrobić lepiej, i wtedy to się będzie cieszyło większym powodzeniem.
1: To jeszcze na koniec bym zapytał o śmierć i właściwie o pogrzeb Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Ja mam takie wspomnienie, mój tata jako młody dziennikarz Ekspresu Wieczornego był na tym pogrzebie, bardzo smutny zresztą opowiadał, a był dzięki temu, że sekretarzem redakcji Ekspresu Wieczornego był Stanisław Maria Saliński, chyba najbliższy przyjaciel Gałczyńskiego, zresztą świadek na jego ślubie, no i, tak. I po prostu tam tata jako chyba miał to coś napisać, jakąś notkę czy coś. No i mówię, że to takie było przygnębiające, no bo zdawano sobie sprawę, że odchodzi osoba niezwykła, osoba, luminarz polskiej literatury. No a gdzieś tam w bocznej alejce małe grono go żegnało, jeszcze była ponura aura, taka przedzimowa. Już było to ponad pół roku po śmierci Stalina, ale ta anatema nieformalna cały czas jeszcze obowiązywała wtedy?
0: No wyglądało, że tak. Tak? Natalia Gałczyńska wymarzyła sobie to, że trumna będzie wystawiona w Pałacu Prymasowskim, że to będzie państwowy...
1: No ceremonia, jaki będzie taki,
0: tak. Państwowy pogrzeb.
1: Ale ja zasłużony.
0: Z asystą wojska. Więc owszem, ale z tego wszystkiego zostały... z kwartetem smyczkowym. Z tego zostały tylko powązki, bo trumna była wystawiona... w ceglanym budynku. Waldorf napisał, że to dawna powozownia na cmentarzu Powązkowskim. Na skrzypcach zagrał syn ciecia z kamienicy, któremu Gałczyński i Natalia finansowali lekcje gry na skrzypcach, więc to wszystko było, ale no, tak, to był taki wyrób pogrzebopodobny, jeżeli tak można o tym powiedzieć. I trochę to tak działało. No, i Tuwim, i Gałczyński umarli, co prawda. Ile? To był marzec, tutaj był grudzień, więc dziewięć...
1: Nie, mówimy o Stalinie, czy o kim?
0: I Gałczyński, i Tuwim umarli...
2: Tak, ważny był rok, 93, tak. Jeśli chodzi o zgony.
1: Tuwim umarł pod koniec grudnia.
0: Tak, 27. Ale 9 miesięcy po śmierci Stalina.
1: Tak, tak, tak, tak, tak.
0: Ale w Polsce stalinizm miał się dobrze. Tak, to jeszcze był Bierut, najwierniejszy
1: uczeń, syn. Dopiero te ślady olbierzowe były tam od 55,
0: oni,
1: 56.
0: Tak, oni obydwa jakby... nie mieli tej szansy, którą miało wielu ludzi, którzy napisali gorsze rzeczy niż Tuwim, niż Gałczyński, ale dostali od Pana Boga, od historii szansę, żeby to odszczekać, uderzyć się w piersi, powiedzieć, że byli w domu wariatów i to różne
2: otóż,
0: takie.
2: Otóż to, i ci ludzie zupełnie się inaczej mieli niż człowiek, który naprawdę w socjalistycznych pieśniach swoich, bo to ciężko się czyta. No jest taka perełka jak ta, którą każdy Polak chyba zna w wykonaniu Marka Grechuty. To jest też socrealistyczny Konstanty Ildefons Gałczyński.
0: Czy jest szansa, że to zostanie puszczone w panów audycji?
2: Mam nadzieję.
1: Na tym kończymy nieregularnik literacki, który mieliśmy honor gościć pana Mariusza Urbanka. Dziękujemy pięknie za
0: udział w programie. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
1: Rozmawialiśmy o jego książce Gałczyński, Kanarek w klatce, którą gorąco rekomendujemy słuchaczkom i słuchaczom. A fragmenty tej publikacji przedstawi teraz pani Magda Woźniak. Natomiast za uwagę dziękuję.
2: Krzysztof Masłoń.
1: I Tomasz Zapert.
3: Poeci piją. Historia literatury pozbawiona alkoholu byłaby krótka i nudna. Nie jest. A rozdział poświęcony Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu nie byłby w niej rozdziałem najkrótszym. Żona, a za nią córka pisały o dypsomanii, chorobie duszy i o okresach, kiedy Konstanty wpadał w depresję i przestawał pisać, bo nie był w stanie. Potem wracał do pisania.

0: On sam nie miał chyba złudzeń, że jest uzależniony. Nie krył tego. Zresztą nie udałoby się. Mówił o tajemniczych, trudnych sprawach. Alkohol przewijał się przez całą jego twórczość. Więc odjeżdżasz, oszuście, słodki szarlatanie. Któryś kochał alkohol, cygara i czaple. Pisał w 1926 roku w wierszu na dziwny, a niespodziewany odjazd poety Konstantego. Serce alkoholowe. Unieśli aniołowie na złotych bluszczach. W 1930 roku w śmierci poety. Wzrok mój mnie przeraża. Muszę być po prostu chory, bo mam dużo wódki w sercu. To bal u Salomona z roku 1933. Później było takich wersów znacznie więcej. Choroba przyspieszała, ale kiedy je pisał, był trzeźwy. To była jego ofiara na rzecz Apolla, patrona sztuki i poezji, przewodnika mus, napisał Jerzy Waldorf. Starożytni Grecy wierzyli, że w Tesalii jest miejsce, gdzie artyści składali Apollinowi w ofierze owce, białe owce. Tylko poeci składali na ołtarzu bóstwa owce czarne. To stanowiło akt skruchy i przebłagalną ofiarę za zbrodnię, jaką było posługiwanie się językiem bogów, poezją. Okresy picia w życiu Gałczyńskiego, koszmarne dni i straszne noce, to były jego czarne owce, którymi płacił za poezję, dodał Waldorf. Dedykowany poecie esej, a potem książkę, w której znalazły się także teksty o Arturze Rubinsteinie, Karolu Szymanowskim, Jarosławie Iwaszkiewiczu, tak właśnie zatytułował. Czarne owce dla Apolla. Psychiatra, dr Bolesław Ałapin, ordynator oddziału szpitala w Tworkach, który po wojnie leczył Gałczyńskiego, powiedział Janowi Nagrabieckiemu, że alkoholizm poety był uwarunkowany genetycznie. Być może odziedziczył chorobę po ojcu, być może po którym z wcześniejszych przodków, uważał Ałapin. Długie okresy zaspokajanego kompulsywnie głodu alkoholowego przeplatały się u niego z miesiącami wstrętu do wódki. To rozpoznanie potwierdził Jerzy Zagórski, także na podstawie rozmów z lekarzami i psychologami. Poznali się z Gałczyńskim w Wilnie. Potem ich ścieżki krzyżowały się w Warszawie, przed wojną i po jej zakończeniu przez 20 lat. Opowieść Zagórskiego jest jedną z niewielu obok relacji Waldorfa, wychodzących poza anegdoty o pijackich ekscesach. Nawet jeśli były opowiadane w najlepszej wierze przydania sławy poetyckiemu chuliganowi i szarlatanowi. Czarną legendę, jaka rosła wokół Gałczyńskiego, budowały, Zagórski napisał, wyolbrzymiały, pijackie rozróbki, ciągi błazeństw, wybryków, awantur, często świadomie teatralizowanych, które relacjonowali potem inni, nie zawsze nawet prawdziwi świadkowie. Wtedy wystarczyła iskra. Był nie do opanowania, wyślizgiwał się z rąk. Najprościej było powiedzieć, że Konstanty jest urżnięty, pisał Saliński. Znałem te stany Konstantego. Bez kieliszka wypitej wódki albo po minimalnej jej ilości, dla człowieka zdrowego i normalnego, absolutnie znikomej, dodał. Absolutnie nieprawda, że był alkoholikiem. Jak niepotrzebnie, fałszywie i nic nie rozumiejąc Konstantego, napisał Czesław Miłosz w swej książce. Stanisław Maria Saliński protestował przeciw portretowi Gałczyńskiego. Delty w zniewolonym umyśle. Tak Gałczyński wpadał w stany zamroczenia albo półzamroczenia. Coś wtedy działo się w jego głowie, co wcale nie musiało być spowodowane alkoholem. Zachowywał się wówczas tak, że trudno było uchwycić granicę między udawaniem, teatrem odgrywanym całkowicie na trzeźwo, cyrkiem urządzanym na użytek innych, a faktycznie chorobą, dodał. Podobne wątpliwości miał Waldorf. Ile w awanturowaniu się jego było rzeczywistej podniety alkoholowej, zaś ile teatru. Jakby chciał ukryć prawdę za parawanem. Konstanty wcale nie pił więcej niż inni. Być może nawet mniej, twierdził Zagórski. Miał usposobienie euforyczno-depresyjne. Po okresach gorączkowego ożywienia, najczęściej gorączkowej pracy, energia się wyczerpywała. Wpadał wtedy w depresję. Zapowiedzią, że nadchodzi, były nocne lęki i majaki, wspominał Waldorf. Zrywał się wtedy z łóżka, budził domowników krzykiem. W Czarnych Owcach dla Apolla zacytował fragment jednej z powojennych Zielonych Gęsi, Wietrzna Symfonia. To według niego zapisane z kliniczną dokładnością objawy wyczerpania twórczego. Na świata oceanie mały, tragiczny manuskrypt. To twórczość moja, dla niej oddałem wszystko. I pustym. Wyprztykany, banalny, nienowy, biegam po pustym domu. Wietrze, wietrze sierpniowy, wietrze, wzywam cię, pomóż. Wyczerpany, banalny, pusty. Natalia wiedziała, co będzie dalej. Znikał z domu w poszukiwaniu wódki, a wtedy ani żona, ani nikt z przyjaciół nie byli w stanie mu przeszkodzić. Nadchodził czas picia. Niepowstrzymanego, szaleńczego, zabójczego. Ulewa alkoholu, zapamiętał Waldorf. Najdłuższy atak dypsomanii, jaki sobie u niego przypominam w Krakowie, trwał bodaj 3 tygodnie. Zabójcze. Przerywał dopiero, gdy czuł, że znów może pisać.
1: Nieregularnik literacki.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: Promocja.
1: 34 miliony mieszkańców, a 63 wyznaje islam. Kraj, który leży w Azji Południowo-Wschodniej, a jego terytorium obejmuje Półwysep Malajski oraz wyspę Borneo. Zapraszam Państwa serdecznie na relacje z podróży z Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 9.40 będziemy rozmawiać o kulturze, języku, prawie, a także oczywiście kuchni. Małgorzata Kleszcz, do usłyszenia.

0: Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
1: To była autopromocja.
2: Radio Wnet.
3: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
4: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
5: Witamy Państwa bardzo serdecznie tego pięknego dnia niedzielnego. Ze mną dzisiaj oczywiście jest Fryderyk Litwin. Cześć Fryderyku.
6: Cześć.
5: Oczywiście również są z nami osoby z patronite.pl, / Radio Wnet. No i to chyba wszyscy. A nie! Jest z nami również Igor Toporowski. Witam cię, Igorze, tak jak zawsze, tylko nie wtedy, kiedy jesteś w Wietnamie.
6: Tak, Igor dzisiaj za konsoletą realizuje nas. Jesteśmy ciekawi, jak sobie poradzi, ponieważ dawno nie realizował niedzielnych audycji. Mamy 2,5 minuty po godzinie 15 i no właśnie... Już od jakiegoś czasu nie było kalendarium sztuki, prawda?
5: Dlaczego nie było kalendarium sztuki?
6: Dlaczego nie było?
5: Ja sam jestem wystraszony tym, że nie ma tego kalendarium sztuki. Ja cały czas na niego czekam, ale tak zawsze wchodzimy sobie na żywo na audycję i muszę ci powiedzieć szczerze, że nagle zabrakło go. Już nie chciałem nawet mówić, gdzie jest kalendarium sztuki, Igor, ale no właśnie, zaufałem ci.
6: Ale przecież co to za zmiana narracji? Miałem wrażenie, że przed chwilą, przed godziną 15 mówiłeś zupełnie co innego. Tutaj no po gombrowi żonglujesz maskami przed słuchaczami w
5: ja
6: tym Mateuszu.
5: Powiem ci, Igor, tak, i mam nadzieję, że to Państwo już usłyszeli i zauważyli. Jak kręcę, kłamię, wymyślam, fantazjuję i mam nadzieję, że już gdzieś tam może ten ton głosu, kiedy kręcę i fantazjuję, jest wyczuwalny. W którymś momencie zmienię go na ten, kiedy mówię prawdę i znowu zakręcę. Ale tak, Igorze, umówiliśmy się od ostatniego 2-3 audycji, że kalendarium sztuki odpada, że go już nie będzie,
6: tak,
5: że kalendarium sztuki jest niepotrzebne nam, a jeszcze dodatkowo faktycznie zabiera nam strasznie dużo czasu, a czasu mamy mało, bo to jednak jest jedna godzina.
6: A my się nie spieszymy dlatego to różnie może wychodzić. Ja tylko jeszcze pragnę zaznaczyć, Fryderyku, słyszałeś przed chwilą, co powiedział Tymoteusz na temat kłamania, kręcenia. Proszę cię, żebyś wyciął to i wkleimy to jako cytat na stronie Radia Wnet, twój flagowy, przedstawienie naszego redaktora, Tymoteusza Dąbrowskiego.
5: Bardzo mi się to podoba, ale to moim zdaniem też jest pewnego rodzaju właśnie dobre rzemiosło słowa, żeby jednak kręcić,
6: kłamać,
5: oszukiwać. Pamiętam, to było w liceum, kiedy mój ulubiony pan od polskiego przyszedł na zajęcia i to były zajęcia, kiedy zrobił kartkówkę z dżumy. Ostatnio wspominaliśmy o Kamil. Ja wtedy dżumy w ogóle nie przeczytałem, bo nie czytałem wielu książek i jak zauważyłem 250 stron, to pomyślałem, nie, to jest zdecydowanie za dużo. Kiedy zrobił tę kartkówkę, to uznał, że do odpowiedzi jako pierwszego weźmie mnie.
6: Świetnie.
5: No i leciałem właśnie kręcąc, wymyślając i kiedy na mnie spojrzał, to powiedział, że bardzo mu się podoba to, co ja robię. Jednakowoż, i tutaj nie przypomnę nazwiska, ale podobnież jest taki znawca sztuki, który to nie musi przeczytać książki i potrzebuje tylko i wyłącznie 2 minut na audycji, spotkaniu, żeby ogólnie poczuć charakter, w jakim wypowiadają się osoby współtowarzyszące i w ten sposób jest w stanie nawet, że zrobić godzinny, półtora godzinny wykład na temat tej książki i raczej się nie pomylić lub dać takie wrażenie, że to te osoby, które ją przeczytały, raczej nie zrozumiały tego, jak powinna ta książka
6: czyli
5: wyglądać.
6: Czyli to jest twój autorytet teraz, rozumiem. Czyli każda audycja teraz aktualnie dla ciebie jest taką kartkówką z dżumy.
5: Ja uznałem, że
6: świetnie.
5: Jest lato, także będę wszystkich w maliny jednak wyprowadzał. Cudownie. Do natury, prawda? Tak jak to w naszym przepięknym studiu, o którym wspominaliśmy.
6: Nadal zielono.
5: Że jest bardzo, bardzo zielono.
6: Tak, no dobrze, może już przejdźmy do meritum, tak? Do tematu, który poruszyliśmy już kilka minut temu, a nie możemy do niego wrócić. Mianowicie kalendarium sztuki. No tak, nie dobrze spostrzegłeś, że nie było już od kilku tygodni kalendarium. No z prozaicznych powodów, bo mnie nie było, prawda, Tymek, no nie będzie się tutaj sam poczuwał.
5: Chwila, jak takich... ciebie nie było, to kalendarium sztuki było. I ja nawet znalazłem artystów, wspomniałem nie dość, że o Matejce, to o Malczewskim.
6: A faktycznie,
5: Był też
6: tak,
5: również
6: słuchałem.
5: Witkacy. W
6: tak,
5: ogóle w
6: słuchałem,
5: tym
6: dobrze.
5: Miesiącu, tamtym miesiącu to wyglądało w ten sposób, że nie,
6: w tamtym miesiącu.
5: Przepraszam. Tak, musiałem złapać myśli. Wyglądało to tak, że naprawdę ładnie się moi ulubieni artyści polscy, jednak młodo polscy, jednak się, prawda, zgrali z tymi datami śmierci i urodzin.
6: Cudownie.
5: Bardzo się wtedy cieszyłem.
6: Bardzo, to cudownie, bo akurat
5: nie musiałem
6: mnie nie
5: wymyślać.
6: Było, więc dałeś radę, mogłeś sobie poradzić. No słuchaj, no właśnie, no to dobrze, no to poradziłeś sobie świetnie. Jednak było kalendarium sztuki, przepraszam, to moje fopa w takim razie to Mateuszu, podołałeś
5: ty
6: sam.
5: Oj, ty Mateuszu.
6: Tak, ale właśnie doszliśmy do wniosku finalnie z ty Mateuszem, że kalendarium sztuki, przynajmniej jeśli, może go, to nie tak, że w ogóle nie będzie, ale uszczuplimy raczej bardzo i będziemy, zostaniemy przy tym, co się może dziać aktualnie po prostu w naszych minionych tygodniach, w kontekście tego, że to jest niedziela jako koniec tygodnia. Będziemy wspominać o wydarzeniach, na których byliśmy, wystawach, co nam się ewentualnie przytrafiło.
5: Mi się podoba w ogóle taki koncept właśnie, że na sam początek pytamy siebie, co tam w ogóle słychać.
6: Bo my się nie spotykamy nigdzie indziej niż tutaj.
5: Nie, w ogóle. Ale to akurat też jest spowodowane tym i dlatego zgłaszam dzisiaj nieprzygotowanie, że ja jednak faktycznie jestem ostatnio w procesie, tak jak państwo już wiedzą. Słuchacze, którzy nas słuchają co tydzień, wiedzą, że jestem w trakcie robienia teczki na wzornictwo przemysłowe i to, co może po moim głosie już słychać, bardzo dużo energii mi jednak zabrało.
6: Ale kurczę, taki niekonsekwentny mi się wydajesz, bo co chwilę widzisz tutaj, tak lawirujesz. Przed chwilą była ta anegdotka o całym tym kręceniu, prawda, kłamaniu, a teraz szczerze zgłaszasz nieprzygotowanie i to tutaj figuruje jakie takie usprawiedliwienie, to o czym wspominasz.
5: A skąd ty wiesz, że ja zdaję faktycznie to wzornictwo przemysłowe?
6: No dobrze. Masz mnie. Kolejny raz. Na jaki ty jesteś dzisiaj wygadany, ty Mateuszu?
5: Oj, to wszystko przez zmęczenie.
6: No właśnie. Więc kalendarium sztuki będzie figurowało przez następne tygodnie do końca audycji Festinalente prawdopodobnie. Nie wiemy, kiedy ten koniec nadejdzie, ale wszystko kiedyś się kończy, prawda? Miejmy nadzieję, że nigdy. Jako taki luźny spis tego, co nam się mogło przytrafić, gdzie mogliśmy być. Czy ty właśnie, może ty, Mateuszu, byłeś gdzieś w tym tygodniu? W takim razie oprócz składania teczki, tutaj pracy na pełen etat oczywiście.
5: No cały czas uczestniczę w spotkaniach, które odbywają się od godziny 18.30 do 21.00 w wyjazdowie w kontekście tego mojego festiwalu, który razem z Orangutan Collective wspólnie tworzymy i to jest już drugie, jak nie trzecie spotkanie. Dzisiaj również się odbywa, serdecznie zapraszam. Przepraszam państwa, spotkanie, na którym właśnie wyłoniliśmy już ostatnio cały trzon, powiedzmy, że tego wydarzenia. I to było takie jedno miejsce, które mi dużo energii gdzieś tam zabiera, a tak to z takich miejsc artystycznych raczej ja zacząłem chodzić więcej na ping-pong. I grać w ping-pong.
6: To jest miejsce artystyczne.
5: Tak.
6: W takim razie.
5: A, wiem. Przez przypadek, przez to, że pracuję w turnusie, byłem na wernisażu nowej wystawy, która tam się ukazała. Serdecznie państwa zapraszam. To jest za hotelem, kiedyś Mariotem. Ojejku, przypomina mi się te fantastyczne tak naprawdę występy Wojciecha Mana w za chwilę dalszy ciąg programu, w którym właśnie przywitał to chyba byli ambasadorowie z z Niemiec. Był taki krótki sketch, jak ich wita właśnie w hotelu Marriott. Polacy ubrani w krakowskie stroje, chlebem i solem witani, i ten Marriott, który właśnie układa się w ten taki luksus czasów PRL-u. Niesamowite i bardzo śmieszne. Teraz Prezydental, pod którym ostatnio faktycznie był duży protest przeciwko wojnie, która się dzieje na wschodzie, jak i również, co do wystawy, bo już uciekłem myślami. Wystawa...
6: Jeszcze ping-pong.
5: I ping-pong. W ping-ponga gram, a wystawa nie jest najlepsza, gdyż... Znaczy, nie wiem, czy nie jest najlepsza. Wiem, że dużo osób faktycznie bardzo ją sobie chwali, jednakowoż ja nie do końca mi się podoba to, co się tam wystawiło.
6: Jest bardzo tam lubimy, dużo, jak się coś tam nie podoba.
5: Tak, dużo jest... tym dzisiejsza audycja. Dużo jest współczesności, ale współczesności... No właśnie. Chyba doszedłem w tym tygodniu do wniosku, że im coś jest głupsze, tym jest mądrzejsze.
6: Gombrowicz.
5: Gombrowicz, tak. No więc właśnie. I tam chyba za dużo mimo wszystko pomysłów było, za dużo tak zwanej kminki było przy tych obrazach.
6: Kminu rzymskiego.
5: Kmiński. I uważam, że po prostu zostały... źle trafiły w sedno problemów, które poruszają. No i właśnie, sztuka konceptualna. Czy sztuka konceptualna nie skończyła się z dobre 100 lat temu? Nie wiem. Jest wystawiana w turnusie.
6: Ale przepraszam, ale żeby jeszcze sprostować, no super, świetna reklama, zapraszamy gorąco, ale w takim razie ta wystawa jest głupia w kontekście im głupsze, tym
5: mądrzejsze? Nie, właśnie ta wystawa
6: jest głupia.
5: Jest mądra, zbyt mądra, czyli głupsza, niżeli to, co faktycznie miała przedstawiać. Kolory są takie nietrafione, sedna niektórych obrazów, ja nawet czasami oglądam. Tak, wiesz... Powiem ci na przykład, nie wiem, jakie ty masz zdanie na ten temat, właśnie, opiszę jedno dzieło. Jest obraz, który polega na tym, że to jest lustro, na którym namalowany jest ten mem, nie wiem, czy kojarzysz, że jest taki człowiek, który tak powoli maluje się na klauna. Jest tam chyba 3 czy 4 takie, że takie scenki, jak on tam zakłada tą czapkę, tam twarz sobie
6: klatki
5: maluje
6: na tak, tego klateczki. Procesu, tak.
5: I wiesz, i patrzysz w lustro i masz te sceny klauna i myślisz sobie, aha, to ja, a może to nie ja,
6: rozumiem.
5: A może to inaczej. Wydaje mi się, że sam pierwotny mem...
6: Twórca mówi i pokazuje palcem na ciebie. Tak?
5: Sam pierwotny mem lepiej już trafiał, jeżeli sztuka z niego stworzona. W ogóle nie lubię takich nawiązań. No
6: ja
5: dodatkowo
6: lubię,
5: dużo jest tam elementów, i tutaj anegdotkę rzucę, elementów właśnie sztuki konceptualnej, ale rzeźbiarskiej. No nie wiem, na przykład fotel, na którym leży jakaś tam pluszanka, a pod nią 4 albo 5 bil bilardowych. I to jest tyle. I oprócz
6: może
5: tego...
6: po prostu nie zrozumiałeś jakby.
5: No przeczytałem to, zrozumiałem i pomyślałem sobie, no to nie jest to. No, bardzo nietrafione. Ale co było trafione przez oglądających wystawę? No, bile bilardowe ich nogami. One zostały pokopane, bo one tam leżały niby w ładzie, ale jednak ludzie nie spoglądają pod nogi. I wielka
6: jak,
5: prośba.
6: Bile były pod fotelem, nie rozumiem.
5: No tak, no fotel...
6: Jak?
5: Nie, bo to nie było tak, że pod fotelem bardzo blisko. No, pod fotelem znaczy się gdzieś tam na ziemi leżały.
6: Okay,
5: sprostuję bardzo
6: to
5: dobrze, że mi to powiedziałeś.
6: To było takie przestrzenne umiejscowienie,
5: tak,
6: rozumiem. Dobrze.
5: Tak. Więc tak.
6: No dobrze, no zapraszamy do turnusu na tę
5: serdecznie
6: konceptualną wystawę.
5: Konceptualną
6: sztuki
5: wystawę.
6: Współczesnej. Uwielbiamy sztukę współczesną.
5: Tak, ja bardzo lubię sztukę współczesną.
6: Ja jeszcze nie byłem, nadal w tym naszym białym klocku.
5: Nie.
6: No właśnie, nie byłem.
5: Igor.
6: No wiem.
5: Natychmiast.
6: Ale w Muzeum Narodowym byłem ostatnio już chyba 2 albo 3 razy i znowu się będę wybierał.
5: Nie wiem, czy dalej jest, ale tam chyba powinno dalej być w MSN-ie ta wystawa.
6: Do września.
5: Kobiece, tak?
6: A nie, przepraszam. Olgi Boznańskiej?
5: Nie.
6: A nie, o MSN-ie mówisz,
5: przepraszam,
6: tak.
5: Czyli, że tam sprawy kobiece, czy coś takiego o sztuce feministycznej, która faktycznie jest ciekawa, ale to dlatego, że jest tam przekrój wielu, wielu artystek i artystów, którzy właśnie pod tematyką kobiety, spraw kobiecych, poruszają jakieś problemy i bardzo mi się podobało to, że jednak w tych zbiorach sporo tego było. I to
6: wyczerpujące,
5: super. Tak.
6: Cudownie. Dobrze, no to już...
5: Wykorzystaj swoją legitymację prasową i za złotówkę tam wejdź.
6: Dobrze.
5: Bo to warto.
6: Dobrze.
5: Ale... Żeby się odchamić.
6: O, sugerujesz, że się schamiłem, będąc w Wietnamie?
5: Nie, nigdy w życiu.
6: Aha, ja... to skąd taka sugestia?
5: Znaczy, bo ja wiem, że... Znaczy, to nie była sugestia w sumie. Po prostu. Zawsze można się jeszcze bardziej odchamić.
6: Po prostu
5: Nawet jak się jest najbardziej wykształconą osobą, najbardziej kulturalną, to zawsze można jeszcze bardziej i jeszcze, jeszcze.
6: Dobrze,
5: i na
6: już,
5: tym polega to nasze
6: to
5: życie,
6: kartkówka,
5: prawda?
6: To
5: że uczymy się całe życie, a umieramy, prawda, głupi.
6: Cudownie, cudownie. Dobrze, to może posłuchajmy utworu, tak, odetchnijmy troszkę, a po utworze przejdziemy do załuku dyskusyjnego, w którym, no właśnie, dzisiaj nie jest tak pozytywnie, bo zwykle cały czas omawiamy, chwalimy sobie twórców, wzdychamy po prostu nad tymi dziełami, które mamy przyjemność omówić.
5: Płaczemy
6: dzisiaj
5: z radości.
6: Tak, a dzisiaj będziemy płakać zupełnie z innej będzie to strony wynikało.
5: Tak, bo dzisiaj jest o książkach, o sztuce, których nie do końca nam się podobały, które
6: dlatego idealnie padły. W sumie koreluje ta tutaj tak. Twoja anegdotka na temat wystawy.
5: Ja wszystko wcześniej przemyślałem.
6: Dwie minutki.
5: Nie kręcę.
6: Teraz The Beach Boys i Kokomo. A dlaczego ten zespół, dlaczego taki utwór? No to właśnie wytłumaczymy w zaułku dyskusyjnym.

0: I po wysłuchaniu zespołu The Beach Boys, ponieważ właśnie on wybrzmiał, przechodzimy do... Nie nazwałbym tego profesjonalną krytyką, broń Boże. Ja też nie lubię krytyków literackich, więc też głupio by było w ich się wczuwać teraz, ale po prostu z pozycji takiego odbiorcy, któremu może się pozycja pewna nie spodobała. Może tak to dotknę. Co to za kwaśna mina?
1: No bo ja uważam, że ty jesteś dobrym krytykiem literackim.
0: Dlaczego?
1: No bo jesteś bardzo inteligentny, ambitny, no. Dużo też czytasz.
0: Kręć.
1: Myślę, że... O, strasznie się nie doceniasz. Igor, walcz ze swoim ego. Walcz ze swoim wewnętrznym krytykiem.
0: No dobrze. Już odpuszczę sobie tych tutaj niesnasek pomiędzy nami, ponieważ Murakami to jest dzisiejsza persona, w którą zamierzam strzelać. Nie w Ty Mateuszu. Tylko w Haruki Murakami, to jest japoński pisarz, który bardzo mi się spodobał swego czasu.
1: No właśnie, ty nawet jedną książkę mi pożyczyłeś.
0: Której nie przeczytałeś.
1: Której kompletnie nie przeczytałem.
0: I odzyskałem ją po jakimś czasie.
1: Widzisz, że mimo wszystko przeczuwałem, że zaraz będziesz krytykował i bym taki, nie przeczytam, bo chyba nie jest taki dobry, jak mi go reklamuje.
0: Ale widzisz, akurat tę książkę, którą ci pożyczyłem, uważam za świetną. Więc mógłby się przeczytać. Nie widzę żadnych przeciwwskazań. Jest też wiele innych książek, które podobno, tutaj nie wypowiem się za siebie, ale są opinie, takie istnieją w przestrzeni, że są genialne te książki, takie jak Norwegian Wood. Nie wiem, czy jest w końcu, bo nie widziałem tłumaczenia polskiego, więc może zostanę przy tym. Mhm. Tak jak wszystkie inne książki są jednak tłumaczone stricte na język polski. Tak jak na przykład Kronika Ptaka Nakręcacza, tak. Albo Kawka nad Morzem, albo Ślepa Wierzba i Płacząca Kobieta. Nie jestem pewny, bo zawsze mi się te dwa epitety mylą z tymi podmiotami, że albo tak jest, albo na odwrót.
1: No bo Wierzba Płacząca to jest mimo wszystko gdzieś...
0: No to Ślepa Wierzba, naprawdę. To tak, okay. Faktycznie. No tak, tak, no. Tak, właśnie. To było na odwrót. Dobrze. Czy jeszcze inne książki? I właśnie Murakami charakteryzuje się tym takim oniryzmem, metafizycznością, połączeniem właśnie tego, co jest, figuruje w tych takich pojęciach i ideach. Legendach, można by też rzec, połączenie tego ze światem rzeczywistym jakby i wytworzeniem jakiejś takiej historii. W Kawce nad Morzem to zadziałało świetnie, aczkolwiek też były takie pewne motywy, które mnie... Ja chcę generalnie przejść do książki Tańcz, ale też właśnie, żeby przejść do jakiejś solidnej tutaj, solidnych strzałów wymierzonych w tę książkę, to chcę wskazać na to, że jednak Kawka nad Morzem, która uważam, że była genialna, to też były tam jakieś takie małe punkciki, które były dla mnie zwrotne jednak, odciągające czasami, ponieważ Murakami czasami zbytnio... nawiązuje do innych tekstów kultury. Właśnie, ale to nie jest taki czysty dialog, prawda? Polemika jakaś, tylko takie bardziej wykorzystywanie tych pomysłów, które już zadziałały, były. I on się nawet nie kryje z tym. Jakby to jest też dla mnie takie troszkę zaskakujące i to bardzo widać w Tańcz. W Kawce nad Morzem z kolei mamy do czynienia z takim mitem Edypa wręcz, można by powiedzieć. Ale finalnie jest to rozegrane bardzo, bardzo przyjemnie. I na pewno te wszystkie postaci są o wiele bardziej wyraziste niż w pozycji, do której zaraz przejdziemy, ponieważ mamy do czynienia z 15-letnim chłopcem, który ucieka z domu, zamieszkuje w bibliotece, którą nawiedza duch właścicielki, z którą on też ma bezpośrednie powiązania, ale o tym nie będę już wspominał. Z drugiej strony mamy do czynienia z panem Nakato, jakby ze starszym 70-latkiem, który posiada jakąś niepełnosprawność, jest osobą z niepełnosprawnością, jest w spektrum bardziej, może tak powiem, ale też i nie dogaduje się najlepiej po prostu z ludźmi, ale za to potrafi rozmawiać ze zwierzętami, z kotami, co najważniejsze. I z tymi kotami, no to też jest właśnie, dla mnie to jest też sama genialność we wpadnięciu na ten taki pomysł, tak. I w wykonaniu go, prawda? Bo to też bardzo ładnie wygląda. No na pewno Murakamiemu nie można odmówić wspaniałej wyobraźni, która też się nie zatrzymuje w ogóle. No ale dosyć już o Kawce nad Morzem. Aha, może tylko tyle, że jest to też oczywiście oczywiste nawiązanie, pleonazm, nawiązanie do Franca Kawki, tak. I to też oczywiście nie zatrzymuje Murakamiego przed kolejnym nawiązaniem w książce Tańcz, tańcz, tańcz, do którego zaraz przejdę, ale najpierw nakreślę też pokrótce fabułę. Mamy do czynienia z jakimś facetem po 30 roku życia, który nie jest zadowolony z tego, gdzie się aktualnie znajduje w sumie. Nękają go jakieś myśli o kobiecie, z którą kiedyś miał jakiś epizod romantyczny, żeby wybrać się w to miejsce, w którym kiedyś oni się spotkali, prawda? I wybiera się do tego hotelu i wpada w jakiś taką spiralę po prostu tych dziwnych, znowu dziwnych, bardzo nierzeczywistych sytuacji. Co warto pochwalić, wydaje mi się, w tej książce, to jest na pewno wykorzystanie liminalnej przestrzeni.
1: Co to znaczy?
0: Liminalna przestrzeń to jest jakby... Kurczę, teraz jest film, który będzie wchodził dosłownie za kilka dni w do dystrybucji kinowej w Polsce, bo już jest w Ameryce dystrybuowany. Backrooms. Backrooms. Mm-hmm. To jest horror. Mm-hmm. I to jest generalnie taki trend, który istnieje już w popkulturze od kilku lat, zapoczątkowany przez jakiegoś w ogóle youtubera, gdzie jesteśmy wrzuceni w jakąś przestrzeń, która jest zaskakująco minimalistyczna, czysta, zawiera głównie takie właśnie puste, ogromne pokoje, okay. Pokój za pokojem. Na pewno kojarzy właśnie to taką typowo, kluczową, dlatego takie żółte ściany i niekończąca się horyzont.
1: Właśnie, niekończący, że ona jest niekończąca się.
0: Tak, i jest jakieś zawsze dziwne poczucie niepokoju w tym. I to się nazywa liminalną przestrzenią. Jakby i można doznać tego liminalizmu najczęściej właśnie w hotelach, prawda? Mm-hmm. W niekończącym się korytarzu, gdy jest na przykład, idziesz już do pokoju swojego hotelowego po 22 i nie ma nikogo na tym, żadnej duszy, jakby i
1: to czujesz się taki... Rezonuje w ten sposób, że przypominam sobie przecież Lśnienie Kubricka.
0: Również, tak.
1: Gdzie
0: tak,
1: tam faktycznie tam podążamy właśnie
0: ten motyw wykorzystywał.
1: Tego labiryntu, ale właśnie niekończącego się, gdzie podążamy za tym małym chłopcem, który jeździ na rowerku i faktycznie co chwila to skręca w kolejny to korytarz, który jest identyczny.
0: Tak, dokładnie. I właśnie w Tańcz, tańcz, tańcz Murakamiego. Murakami troszkę wychodzi lekko na prekursora tego motywu, ponieważ jakby ten trend powstał dopiero kilka lat temu, a ta książka ukazała się w 1988 roku, więc w gruncie dawno w porównaniu do tego, o czym mówimy. Ponieważ nagle trafia na pewne piętro, które też za dnia normalnie 16 piętro, można do niego trafić, jest normalnym piętrem tego hotelu, ale czasami można jakoś przedziera się przez tę rzeczywistość do innej, alternatywnej i wchodzisz na zupełnie inne piętro, które nie jest jakby w tej rzeczywistości zawarte, ale otwiera coś, jakieś kolejne drzwi właśnie, prawda? Więc to bardzo mi się podobało, to był taki moment tego mistycyzmu, takiego zaskoczenia, spekulacji i też tego, że no nie wiemy, co będzie następne. Ale to był bardzo krótki moment, potem on poznaje wiele, wiele innych osób. Te wszystkie właśnie postaci generalnie w tej książce, miałem wrażenie, że są wymieszane w jednym garze, ale jakby chodzi mi o to, że na przykład w Kawce nad Morzem każda postać, tak jak mówiłem, była wyrazista, była zupełnie inna, na innych też grała nutach, a tutaj wszyscy jakby powtarzali to samo troszkę, jakby sama narrator powtarzał jakieś zdanie i potem wybrzmiewało to ponownie w ustach bohaterów. Nie tego nawet bohatera, który był jednocześnie narratorem, tylko innych jakby. Też taki klisze motyw typu każda kobieta mówi temu bohaterowi, że mam wrażenie, że jesteś inny niż wszyscy. I jakby coś, gdzie robiło mi się troszkę niedobrze, bo ja bardzo nie lubię takich, no nie wiem...
1: Banałów,
0: tak.
1: Trochę tak.
0: I to dlaczego te wszystkie postaci są też wymieszane w jednym garze? Poruszają się na tych wszystkich liniach charakterystycznych, charakterologicznych i są wręcz nijakie. I wydaje mi się, że za bardzo są czerpane z Murakamiego, samego w sobie, jakby, że każda postać oczywiście, każdy pisarz, który pisze swoje postaci, no to zawsze zawiera jakąś cząstkę siebie w nich,
1: tak.
0: Ale tutaj mam wrażenie, że jakby coś zostało przesadzone, jakby, że każda postać odzwierciedlała stricte jego, ale była, miała inne imię po prostu.
1: Okej, w porządku.
0: No i to było troszkę...
1: Znaczy,
0: nużące.
1: Ja jak tego słucham, to może to był jakiś taki element, w którym on faktycznie chciał zaeksperymentować, nie wiem, zgaduję, zaeksperymentować z tym, że jak mamy ten labirynt nieskończonych backroomsów, o którym wspominaliśmy, no to faktycznie, że może te postaci właśnie wszystkie są w jednym garze kąpane, czytaj, one też są pewnego rodzaju labiryntem.
0: Wiesz co, ale niestety ten motyw labiryntu nie jest na tyle też obecny przez całą fabułę.
1: Okej. Okay.
0: Tak, więc jakby...
1: Czyli,
0: wydaje mi się, że to nie było... No jakby on, to nie było główne tło historii,
1: tak.
0: Tylko pewna część, rozdział i to tyle w zasadzie. Więc kurczę, no są też bardzo takie... Ja sobie pomyślałem, przyszło mi takie zdanie do głowy, że Murakami troszkę objawił mi się jako taki sztandarowy pisarz milenialsowy.
1: Okej, okay. Co to znaczy?
0: Bazujący na takich żartach, które na przykład mnie i ciebie na pewno by już nie śmieszyły. Bo wiesz jak to jest, kiedy piszesz coś, to zawsze wkładasz jakiś motyw, jakieś porównanie, jakąś metaforę i potem super się do niej odwołać ponownie.
1: Tak.
0: Kontynuować to, kultywować jakoś przez resztę historii. No i on też tak robi oczywiście, każdy pisarz raczej tak robi, tylko tutaj dla mnie to od początku jest takie dziwne, nietrafione, ponieważ na przykład jego oddźwiękiem tych metafor są Gwiezdne Wojny na przykład. To jest okay. Punkt odniesienia. Wiesz, że na przykład ten hotel przypomina jakąś Gwiazdę Śmierci i tam ludzie w barze przypominają tych klonów.
1: Jak na nasze czasy to
0: no
1: kicz.
0: No właśnie. To jest takie kiczowate bardzo i...
1: Może wiesz, za 100-200 lat okaże się, że ludzie,
0: no
1: którzy
0: tak
1: blisko
0: nowy
1: tej
0: kanon.
1: Kultury się... Tak, to nagle no, tak jak w Bolesławie Prusie...
0: Gwiezdne Wojny Odyseją jakby, wiesz.
1: No,
0: albo Iliadą nową.
1: Ojejku, żeby te trzy ostatnie części nie było jakoś super dobre. No jest, nie rozmawiajmy o tym.
0: Nie rozmawiajmy o tym. No tak, i abstrahując już od takiego banalnego motywowania, takiej zabawy, to cały czas jakieś wkładanie zespołów rockowych. Jakby. I ja tego zwykle nie neguję. To jest super, jeśli jakaś miesza się jakieś elementy popkultury, w których on dorastał na przykład. Ale to też jest takie aż za bardzo, jakby co chwilę jakiś bohater rozmawia z innym bohaterem o jakichś zespołach. On rozmyśla nad jak czasami, no to akurat nie było aż takie złe, jak czasami niektóre zespoły miały po prostu denne i banalne nazwy, a niektóre miały fajniejsze. No ale generalnie jak już to książka ma 550 stron i to jest też taki motyw powtarzający się, to też zaczyna być nużące i to też taki kolejny taki milenialsowy motyw, mam wrażenie. Na pewno bym na to inaczej spojrzał, gdybym też się był rocznikiem Murakamiego, prawda? I też przeżywał te lata 80. Te wszystkie zespoły słuchał pierwszy raz na bieżąco.
1: Tak.
0: No ale nie. No na mnie to niestety nie podziałało. Dlatego też wybrzmieli Beach Boysi i wybrzmi również taki zespół, który był bardzo wiele razy wspominany przez Haruki Murakamiego.
1: Dobra, to zaraz, bo ja może nawiążę. Czy
0: nie,
1: już...
0: no tak, nie. Tylko zapowiedziałem,
1: dobrze,
0: ale
1: dobrze.
0: To nie była taka
1: wiesz,
0: zapowiedź
1: myślałem, że robimy
0: na już.
1: Taką szybką przerwę.
0: Tak.
1: Słuchaj, no, poruszyłeś takie tematy, jak właśnie te banalne motywy powtarzalne.
0: Przepraszam, czy ty chcesz już przejść do swoich typów?
1: Troszkę tak, ale to możemy tak trochę zakręcić w kontekście
0: dobrze.
1: Tego, że ja teraz wspomnę o jednym, a ty potem wrócisz do tego,
0: ja mam tylko ostatni.
1: Chciałem dorzucić. Tak. Nie, to poczekaj, to ja teraz
0: no, ja poczekam.
1: Rozmawię dwa.
0: Proszę bardzo, spieszę
1: ja
0: się powoli.
1: Mam nadzieję, że tym samym rozpocznę wśród państwa jakąś dyskusję, dlatego że wspomnę teraz o pisarzu, który jest bardzo współczesny, którego też bardzo często widywałem w kawiarni Wrzenie Świata i nawet mówiłem mu dzień dobry, ale niesmak pozostał. I to jest Philip Springer. Philip Springer to jest taki właśnie współczesny pisarz, który to bardzo często pisze reportaże. I samymi reportażami jest mi na bakier. Ja nie do końca lubię tę formę. Wydaje mi się, że w reportażach już, jeżeli to wolałbym krótsze teksty, bardziej treściwe, antropologiczne. A Springer w swoich książkach łączy, no właśnie, taką trochę gawędziarskość, takie nie rozmowy, ale gadanie. Mhm. I to nie jest tak, że ja do gawędziarskości mam jakikolwiek problem, no bo kurczę, muszę ci oddać, Dzienniki Piaska były fantastyczne.
0: Paska.
1: Paska, nie Piaska.
0: Piasek, Andrzej Piaseczny tylko
1: śpiewa. Nie, to on tylko śpiewa, ale też trochę gawędził. Ale no właśnie, no nawet, że Myśliwski, który to Traktat o łuskaniu fasoli, napisał jedną wielką gawędą, która była przepiękna, język tam był przepiękny, a za to Springer, no właśnie, tak jak ty mówisz, gdzieś te banalne motywy, które przewijają się bardzo często u niego, on stawia na jakiejś takiej randze, ja przynajmniej tak czuję, bardzo wrażliwych, bardzo też dużo mówiących o społeczeństwie. Jakby to ładniej państwu przedstawić, to może na przykładzie, wydaje mi się, że jakimś taką strukturą jego książek jest to, że on zbiera wywiady z różnymi ludźmi, obserwuje bardzo dokładnie, bo to jest w ogóle architekt i często dlatego miałem z nim do czynienia, jeżeli chodzi o książki. Często właśnie zbiera różne informacje i stara się, no właśnie, rozmowę ze starszą panią na, załóżmy, teraz wspominam o książce o Hansenach, rozmowę ze starszą panią na osiedlu, które oni zaprojektowali, wplata w opowieść o Hansenach po to, żeby przedstawić to, w jaki sposób się tam żyje, w jaki sposób odczuwa się tę przestrzeń przez tych aktywnych użytkowników, mieszkańców. I takich rozmów jest u niego bardzo sporo i one właśnie dotykają tego tematu bycia starszą, doświadczoną osobą. Też często właśnie jest tam dużo o emocjach. Są jakieś takie mocne rzeczy, jak to, że tam ktoś umarł i trzeba było trumnę znosić i ona się ledwo mieściła w różne drzwi. I to są jakieś takie motywy, które są bardzo nam bliskie, a u niego, no właśnie, są przegadane nawet, że i one pojawiają się prawie, że w kółko. Też są takie właśnie milenialsowe, czyli często są odniesienia do kultury, którą ja już właśnie odczuwam jako przesyconą, że tego już było za dużo, o tym mówiło się za dużo i te myśli już były wypowiedziane naście razy. I też wspominam o książce, która nazywała się 13, czyli Nie myśl, że uciekniesz, i to jest akurat kulturze norweskiej, którą bardzo, bardzo lubię, ale znów temat mostów i budowania mostów jako parabola tego, że ludzie właśnie są bliżej siebie. No kurczę, no więc właśnie, widzę, że się też podśmiechnąłeś. No nie są to wybitne, głębokie, no może wybitne w jakiś sposób są, ale nie są właśnie głębokie, nie są zaskakujące. Bardzo często właśnie dotykają tego słowa banał, a to wszystko właśnie w tej atmosferze gawędy jeszcze bardziej kłóci się z tym, co on próbuje stworzyć, więc cały czas czytając te książki mam wrażenie, że jakby on się właśnie kłócił sam ze sobą trochę, że ta forma w ogóle nie przystaje do tym, o czym on pisze, i na odwrót, to co on pisze nie przystaje do formy. Także Springera mam tutaj jako jednego z pierwszych zapisanych osób, gdzie żadna z książek mi nie siada. Co jeszcze wspomnę? Kurczę, czuję, że on, a może nie on, może właśnie Myśliwski, może bardziej te osoby starsze od niego zaczęły właśnie tę kulturę gawędy jako luźniejszych, lżejszych książek, jako też bliższych nam, no bo jednak nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby ze znajomymi prowadzić intelektualne rozmowy cały czas, wprowadzili i teraz stała się jakaś taka nowa fala, nowe pokolenia też po swoich znajomych, którzy piszą. Byłem też nieraz na różnych spotkaniach osób zainteresowanych pisarstwem i tam słuchałem tekstów. Wchodzi tak bardzo w krew, że to jest na jedno kopyto. Co to znaczy na jedno kopyto? To znaczy, że wszyscy zaczynają gawędzić i aż brakuje mi tego, żeby w tej gawędzie pojawiły się jakieś takie głębsze przemyślenia, no bo sam sama ta forma gdzieś trochę implikuje jakieś głębsze myśli. No a tu na przykład właśnie ten myśliwski, który poprzez gawędę i poprzez wspominanie o psach, które gdzieś ma na swojej wsi, zaczyna robić parabolę tak naprawdę kondycji ludzkiej w danych czasach. Mhm. Też wydaje mi się, że gawęda połączona z takim życiem miejskim, no właśnie, staje się znowu zbyt zbanalizowana. Wydaje mi się, że poprzez gawędę my też bardzo często jako ludzie staramy się, no właśnie, ulżyć sobie, ale ulżyć sobie w czym? I to może jest ciekawy temat, który powinno się poruszyć, prawda? Że ta gawęda staje się tylko i wyłącznie gdzieś ucieczką od danych, no nie wiem, problemów czy tematów, które gdzieś nas w głębi duszy dotykają, a no właśnie, Springer tak czuje, że trochę to spłyca. No to po prostu informacje.
0: To widzisz, może tacy artyści, czy potencjalni artyści aspirujący, to sami się przefiltrowują troszkę, jakby takie, no a to jest też takie typowe zjawisko, jakby, bo też w XX wieku było to też popularne, że kiedy jakiś pisarz coś proponował nowego, prekursorskiego, no to potem były te zastępy repetytywnych jakby powielaczy i znowu w końcu ktoś znowu coś zaproponował.
1: Tak, przełamał.
0: I tak to wygląda. No, ale to dobrze, no to w sensie niedobrze dla twoich kolegów, którzy starają się być pisarzami, ale miejsce dla nas może jakieś.
1: No więc właśnie, bo ostatnio napisałem i myślę, że to do gawędy jakoś tam się dotyka, jednakowoż bliżej jest do głębszej gawędy. Mam nadzieję, trzymam kciuki z tych swoich tekstów, mam nadzieję, że w którymś momencie zrobimy taką audycję, że oboje razem z Igorem poczytamy sobie wzajemnie nasze tekściki, rzucam pomysłem. Może państwo wtedy ocenią i będą mogli na patronite.pl/radiownet powiedzieć, jak odbierają państwo nasze tekściki. A teraz przejdźmy jeszcze raz do Murakamiego.
0: No na patronite.pl/radiownet na pewno można wpłacić, nie wiem, czy powiedzieć, co państwo myślą o naszych tekstach.
1: To jest chyba tak, że nie ma tego Patronite, to się uczestniczy w czacie, gdzie tam...
0: No niestety już te czaty są usunięte wszystkie z Facebooka, ale tak, bo weszła jakaś tam reguła, jakby, że pod strony nie mogą tworzyć właśnie pod czatów, jakby danych. Co też jest straszne, coś strasznego. No niestety, kolejne ręce zostają nam ucinane wręcz, prawda? Ale to już miało miejsce jakiś czas, już nie będziemy się cofać do przeszłości. My idziemy dalej, powoli, niespiesznie, ale jednak dalej. Też chcę a propos tutaj Springera i a propos reportaży, wyślę ci teraz na dniach, może na dzisiaj, jak już dokończę taką moją redakcję wstępną, moje opowiadanie z Wietnamu, które jest troszkę reportażowe, ale z moim stylem wydaje mi się, że bardziej przystępne na pewno.
1: Bardzo chętnie.
0: Więc może taki reportaż ci się spodoba.
1: Bardzo chętnie.
0: A ja właśnie z kolei w Wietnamie miałem ze sobą tego Murakamiego i tak jak byłem tam 12 dni, wziąłem ze sobą drugą książkę, jeszcze Mitologię Słowian na wszelki wypadek.
1: To fantastycznie.
0: Tak, ale no Murakami mnie na tyle zatrzymał, że to niestety.
1: Zdenerwował.
0: Tak, tak. Tak, chciałem wrócić na ostatnią rzecz poruszyć. Ale może poruszę ten motyw po utworze Talking Heads i Psycho Killer, ponieważ mamy do czynienia też w tej książce z pewnymi morderstwami.
1: Myślałem, że nawiązujesz do siebie, że jak przeczytałeś tę książkę, to jedyne co z gniewu to będzie Psycho Killerem.
0: Mordercą...
1: Psycholem.
0: Okej. Okay.

0: kawy, łyk, łyk kawy.
1: No właśnie po tym morderstwie, ponieważ mamy do czynienia nawet z kilkoma morderstwami, ale po jednym z nich nasz główny bohater trafia na przesłuchanie. Zaczyna być maglowany przez panów policjantów i ten proces jest bardzo...

0: zatrzymany 2 lub 3 dni na komisariacie policyjnym.
1: W pudle.
0: Właśnie nie, ponieważ on śpi w celi, ale ta cela nie jest zamknięta. Jakby on może wyjść, prawda? Nie trzymają go tam siłą, ale już jakby dla samego jakby... najłatwiej będzie, żeby już on nie wychodził, prawda, z komisariatu, tylko jak wstanie, to dokończymy ten protokół, prawda? Zapisywany. Tak. I to też są takie uwypuklone właśnie takie najgłupsze jakieś mechanizmy typu oni, policjanci zapisują, co on jadł na śniadanie, jakby co czytał i właśnie i co on czytał, to jest ważne, bo czytał proces Franza Kafki. I nie dość, że pada w ogóle to jeden z policjantów pyta się, o co chodzi w tym procesie Franza Kafki, ponieważ on nie czytał i bohater tłumaczy jakby, że no to jest o biurokracji, o tej jednostce, która wpada w ten cały wir i tak dalej, i tak dalej. I no to jest niesamowite, jakby po prostu, ja wtedy miałem naprawdę, byłem tak, poczułem się jakbym był głupszy jakby niż to, co się dzieje jakby w tej książce, jakby wiesz, jestem tak traktowany troszkę przez tego pisarza, no jakby właśnie. Czuję się urażony lekko, bo nie wiem w sumie, co autor miał na myśli innego niż po prostu wyłożeniu mi niczym jakby w tych teraz typowych Netflixowskich produkcjach, gdzie jakby korpus, szkielet, kręgosłup właśnie fabuły musi paść przez bohaterów w dosłownych słowach kilka razy na ten jakiś odstęp czasu, pół godziny, żeby widz, który siedzi co chwilę w telefonie, miał zawsze to w głowie, ten punkt zaczepienia. Tak. To tak się poczułem troszkę, jak taki czytelnik Netflixa. O, może to było straszne. No i Franz Kafka i proces, tak, no. Bardzo oczywiste nawiązanie, którego jeszcze oczywiście nie dało się po prostu wyłożyć. No ale no super, wiemy, że Murakami jest nim zafascynowany. No. Dzięki.
1: Zbyt banalne, zbyt wprost no, i tak to... naprawdę, no właśnie.
0: I to mnie dobiło właśnie, to jest taki, wydaje mi się, gwóźdź do tej trumny, tej książki, tańcz, tańcz, tańcz. Zachęcamy do czytania.
1: To ja, jeżeli mówię o jak wspomniałeś o bycia traktowany jak głupek, to ja powiem w drugą stronę, że ja książek, których nie lubię, to jak jestem traktowany, jakbym był bardzo mądry. I tu na przykład miałem zawsze problem z Witkacym w ten sposób, że ja w ogóle zacząłem z Szewcami i Szewcy nie siedli mi, bo to był w ogóle zły czas na to, żebym ja tych Szewców czytał. Wydaje mi się, że
0: tak
1: byłem
0: samo.
1: Za głupi na
0: liceum.
1: To. Tak, liceum.
0: No, zupełnie za młody,
1: no, właśnie.
0: Ja również.
1: Później sięgnąłem po jego traktaty filozoficzne i to jest w ogóle temat oddzielny traktatów filozoficznych, bo tam po prostu, no nie jestem w stanie, wydaje mi się, że skupić się na tyle długo, żeby móc to przeczytać. Też struktura samych zdań jest bardzo ciężka. Długość to też jest element, który gdzieś mnie wybija bardzo często z rytmu i dlatego takich książek nie do końca lubię. Witkacego ostatnio bardzo polubiłem, ale to właśnie dopiero wtedy, kiedy ogarnąłem mniej więcej filozofię jako tako, oczywiście. Nie jestem żadnym znawcą, ale dopiero wtedy wydaje mi się, że jestem w stanie zrozumieć to, co on miał na myśli. Co ostatnio Gombrowicz pisał właśnie o Witkacym i tam było, że to jest przeintelektualniony człowiek, który jak gdyby tylko i wyłącznie był w stanie rozprawiać na temat idei, że jego przyziemne myśli w ogóle nie interesują i że to jest bardzo problematyczne, dlatego że stał się taką jednostką, której no właśnie nie da się w żaden sposób zrozumieć, dlatego że nikt w ten sposób nie myśli. I dlatego z wieloma jego dramatami również miałem problem, bo okazywało się, że każdy to kolejny bohater nie jest oddzielnym charakterem, ale staje się myślą filozoficzną, no to która to niesie za sobą dany charakter, który tak naprawdę staje się konsekwencją tylko i wyłącznie.
0: I to też jest a propos właśnie programu szkolnego. Jak to zrozumieć w wieku 16-17 lat?
1: Prawda? Gdzie jeszcze faktycznie mówi się o czasach współczesnych tak mało i nie da się w ogóle tego do siebie jakoś połączyć.
0: Dlatego
1: no i,
0: to jest... Tak. Super.
1: No i to jest ten nieczytelny w ogóle kontekst też historyczny.
0: I zachęca to nas na pewno, żebyśmy później, gdy dojrzejemy, sięgnąć po tę książkę.
1: No. I tu no właśnie, pojawiają się u mnie też takie jakieś książeczki, które sobie zapisałem z tym nieczytelnym kontekstem historycznym. Nie jest mi do niego blisko. No i no niestety, ale muszę to powiedzieć wprost, bardzo przepraszam panie prezesie, pozdrawiam serdecznie, ale Emancypantki były również dla mnie bardzo obce, dlatego że no
0: dlaczego?
1: Właśnie ta tematyka nie była mi po prostu w kontekście współczesnych czasów bliska.
0: Jak to? No, mi bardzo była bliska, przecież to jest teraz taki temat, w sensie może nie aktualnie, bo teraz są jeszcze inne takie...
1: Znaczy inaczej, to jest ten temat, ale są zupełnie inne problemy, prawda? Ja przynajmniej tak czuję. No i tu mamy...

0: Właśnie Bolesława Prusa.
1: Świetny pisarz. Ja bardzo lubię.
0: Jeszcze się pokłócimy, ale z tym nieczytelnym kontekstem, no to zdecydowanie czuję, że była taka jedna z książek, a przepraszam, to mniej o nieczytelnym, a bardziej właśnie traktowane jako zbyt mądrego, czyli Bruno Schulz. Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe. No pamiętam, że za pierwszym razem, jak teraz kocham tego autora, za pierwszym razem znowu w liceum się z tym zetknąłem. I to może są książki, które nie podobają mi się przez ten czas, w którym się je czytało. No właśnie, ona była zbyt trudna, zbyt nawet, że emocjonalna, zbyt dużo tam było porównań, zbyt dużo opisów, które jak dla mnie na tamten moment były po prostu nudne i niezrozumiałe, gdzie teraz... Po wielu książkach, które przeczytałem, wielu to jest moje kręcenie kolejne, ale wydaje mi się, że jestem już bliżej tego, jak w ogóle wygląda struktura książki, jak bardzo Bruno Schulz naturalnie się tym bawił. I tu też miałem duży problem. A teraz cię zaskoczę, dlatego że często wspominaliśmy, ale ja ci powiem, że Obcy Camus nie do końca mi się podoba. No, ze wszystkiego Camus, które przeczytałem, Obcy wydawał mi się najbardziej rozwlekłą
1: najbardziej
0: książką.
1: Obcy.
0: I najbardziej obcą.
1: Rozwlekłą?
0: I
1: naprawdę?
0: Tak.
1: Ja pamiętam, że czytałem ją pierwszy raz, kiedy jechałem jeszcze z Wrocławia do Warszawy na casting jakiś i przeczytałem właśnie w jedną stronę cztery godziny.
0: Ale ten moment pogrzebu,
1: albo w obie,
0: ten moment w później dzień. Zabójstwa, później właśnie proces sam w sobie był bardzo ciekawy, ale właśnie tego, jak jest skazywany na śmierć, te trzy, cztery fragmenty wydawały mi się za bardzo rozwleczone.
1: Nie.
0: Można było je nawet ściaśnić o wiele mocniej, że ten traktat byłby o wiele gdzieś tam lepszy. Oczywiście teraz jest mi tego bliżej.
1: Właśnie,
0: i bardzo szanuję Obcego. Jeszcze po notatkach Camus jeszcze bardziej to rozumiem. Jednakowoż, no właśnie, dalej wydaje mi się, że Obcy jest mi najbardziej obcy ze wszystkich książek Camus.
1: To ciekawe.
0: Nie wiem, jak ty też masz, czy kiedyś
1: to
0: sięgałeś.
1: To jest jego pierwsza książka, taka najmłodsza. Jakby,
0: no więc właśnie.
1: W teorii powinna być też nam najbliższa, najłatwiejsza do przyswojenia.
0: A dla mnie była najtrudniejsza.
1: Aha.
0: Chciałem tutaj wspomnieć również, bo jeszcze mamy chwilkę, o takich książkach, na przykład jak W poszukiwaniu utraconego czasu, czy też...
1: Czytałeś? 7 tomów Prusta?
0: 4000 stron nigdy w życiu.
1: Dobrze.
0: Ja przeczytałem Stronę Swana, czyli pierwszą jego część i zdania, które ciągną się przez dwie strony, były dla mnie mordęgą.
1: Okay.
0: Dosłownie mordęgą. I tak samo jest w Ulisesie. I tam chyba właśnie przede wszystkim są takie parę czynników, jak brak akcji, który no mimo wszystko odrzuca od książek. Zdecydowanie trudny język, no bo tam jest pełno właśnie nawiązań kulturowych, ale to już naprawdę aż za dużo. A ja się czuję głupi, że nie rozumiem. Pełno łaciny,
1: to
0: różnych języków.
1: Też,
0: frustrujące to jest bardzo.
1: Albo te przypisy, które zajmują więcej niż treść na jednej stronie.
0: Zbyt dużo bohaterów, którzy się pojawiają tak naprawdę w trakcie i które są opisywane na tyle długo, że ja w którymś momencie zaczynam się po prostu gubić. Która to część była do którego bohatera? To też jest gdzieś, no właśnie, wydaje mi się, że te książki po prostu trzeba czytać parę razy, żeby to zrozumieć, no ale kto ma czas we współczesnym świecie na 4000 stron przeczytać parę
1: mój
0: razy.
1: Mój ojciec, którego pozdrawiam serdecznie, ostatnio
0: serdecznie
1: przeczytał.
0: Serdecznie pozdrawiamy.
1: A może dlatego też poniekąd, że emerytowany już, ale no znalazł czas i odnalazł ten stracony. I przeczytał 7 tomów ostatnio.
0: Kurczę,
1: i bardzo podekscytował się i powiedział, że to trzeba jednak w życiu przeczytać.
0: To prawda, to prawda, bo to bardzo dużo otwiera horyzontów, tylko trzeba przez to przebrnąć. I używam tego słowa bardzo świadomie, przebrnąć.
1: Bo podobno ten ostatni tom to jest opus magnum jakby na tle jeszcze tych poprzednich,
0: kurczę.
1: Prawda? Jakby jak to wszystko się
0: a można to przeczytać
1: układa.
0: Sam ostatni tom, myślisz?
1: No nie, no to by wtedy troszkę zatraciło swoją
0: ważność. No właśnie, ale z tą opinią Ulisesa, to pamiętam, że nawet moją ciocię, którą serdecznie pozdrawiam, humanistkę, pytałem i ona mówiła, że miała też parę podejść do Ulisesa, dlatego, że właśnie on jest na tyle przeintelektualizowany, na tyle odniesień, łaciny, różnych paraboli do samej historii Odyseusza, że to się po prostu bardzo ciężko czyta. Nie wiem, czy ty też jesteś świadomy tego, że każdy z kolejnych rozdziałów jest pisany i to jest trochę ironiczne, co też no, w sumie mi się bardzo podobało, ale wielu osób osobom może przeszkadzać, czyli to, że każdy rozdział jest pisany w inny sposób i nawiązuje do innej kultury pisemnictwa. Na przykład pierwszy jest pisany jako opowieść, drugi jest pisany jako część gazety i czasopisma, gdzie są normalne nagłówki i później dalszy fragment. Kolejny jest pisany jako romansidło. Wtedy bardzo popularne były w gazetach pisane romansidła głównie dla kobiet, które właśnie były pełne emocji, pełne właśnie jakichś takich nawet, że nazbytecznych uniesień. A nagle kolejny jest pisany jako, nie wiem, książka kryminalna. I to jest ciekawe, no to jest bardzo przyjemne, ale jak można...
1: Na wieki.
0: Tak, ale jak można faktycznie, wiesz, jedną historię złączyć sobie w głowie w całość, złapać sobie jako całokształt, kiedy no co 50-100 stron zmienia ci się kompletnie forma utworu.
1: Wydaje mi się, że Pasek jak pisał swoje pamiętniki, to sobie wyobrażał taki, że tworzy takiego Ulisesa.
0: Ale stworzył.
1: Nie, bo tak sobie myślę, że James Joyce to naprawdę chyba taki największy popis literacki, tak, jaki miał miejsce.
0: A w tym wszystkim jeszcze ten strumień świadomości, który no właśnie jest przepiękny, który jest rewelacyjny, nie do zahamowania i który tak naprawdę chyba tylko i wyłącznie dzięki niemu ja tę książkę przebrnąłem.
1: No i widzisz, mieliśmy tutaj powyzywać, pokrytykować, a kończy się na tym, popatrz, że chwalimy tego Ulisesa. No ale finalnie widzisz, jaki jest taki tutaj
0: prawda,
1: wniosek.
0: Bo chyba tak z książkami jest, że co książka i co człowiek, to
1: tyle płaszczyzn, tyle głębi.
0: No właśnie.
1: A my dochodzimy do godziny 16. Ja tylko pragnę tylko wspomnieć, że zacieram ręce i specjalnie nie czytałem wcześniej Jamesa Joyce'a i nie będę jeszcze pewnie przez kilka lat czytał.
0: Nie czytaj.
1: Bo mam... Nigdy. A nie. Właśnie daję sobie czas, bo nie mam zamiaru się frustrować ani właśnie...
0: Tak.
1: No bez sensu.
0: Bez sensu. No. Bez sensu. Przeczytaj sobie jakąś analizę jego, wyciągnij jakieś może.
1: Nie, przeczytam tego Ulisesa, ale tak za 10 lat może. O.
0: Dobra, trzymam cię za słowo i zapisuję. Igor Toporowski, za 10 lat kartkówka z Ulisesa i mam nadzieję, że nie będziesz mi kręcił.
1: 2036.
0: O kurczę, nie mogę się doczekać.
1: No
0: z
1: dobrze.
0: Z dziećmi będziemy przychodzić.
1: No i troszkę pokrytykowaliśmy, może troszkę się pobawiliśmy.
0: Tak.
1: Tutaj przyklękliśmy nad pewnymi autorami.
0: No więc właśnie.
1: Mam nadzieję, panie Murakami, że kolejna książka, jaką przeczytam, będzie mnie bardziej bawić i cieszyć.
0: Mam nadzieję, panie Murakami, że za bardzo się w tym grobie nie poprzewracałeś.
1: Ale pan Murakami jeszcze żyje.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: O matko jedyna, to jest za faux pas. Bardzo
1: biega,
0: serdecznie przepraszam.
1: Uwielbia biegać.
0: O tak. Kurczę, dzięki Igor, że mi to powiedziałeś.
1: Ma się dobrze.
0: A ja byłem przekonany, ja nie wiem dlaczego, miałem gdzieś z tyłu głowy, że to jest autor, który faktycznie od dobrych 5-10 lat już z nami nie jest.
1: No mój drogi, on jest 49 rocznik. To jest 77-latek.
0: Fantastycznie.
1: Bardzo dobrze się trzyma.
0: Fantastycznie. To może wyślemy do niego wiadomość krytyczną.
1: A, to jest świetny pomysł. Depesza z Polski do Japonii.
0: Fantastycznie. Bardzo ci serdecznie dziękuję,
1: Igor. Ja tobie również.
0: Za tydzień wracam robić teczkę.
1: My za tydzień już wrócimy też do takiego typowego konspektu Festinalente. Omówimy jakąś lekturę. Jeszcze nie zdradzę jaką, ponieważ czytam dwie naraz, więc nie wiem.
0: Fantastycznie.
1: Którą.
0: Ja mam nadzieję, że moje świętowanie oddania teczki będzie trwało aż do niedzieli. Przez co nie będę musiał niczego czytać.
1: Cudownie. No tak.
0: A ty poczytasz.
1: Ja cię wyręczę tutaj. No ja jeździłem, zwiedzałem świat, to teraz no...
0: Tak.
1: Nie zaszkodzi mi to.
0: Popracuj.
1: No, dzięki. Dziękujemy bardzo. Fryderyk Litwin realizował naszą audycję Festinalente. My się nadal nie spieszymy powoli, ale żegnamy prędko. Dziękujemy bardzo i miłej niedzieli.
0: Miłego, spokojnego popołudnia. Pa, pa.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
6: Karol Maurycy de Talleyrand.
5: Znici. Niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
7: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
8: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
7: Tam można nabyć płytę CD,
8: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
3: Po reklamie www.wnet.fm.

0: Dolce Far Niente.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji muzycznej Dolce Far Niente, czyli audycji, w której słodko nic nie robimy, słuchając pięknych utworów muzyki włoskiej lat 40., 50. i 60. Ja nadaję z Krakowa, natomiast w Warszawie, przy krakowskim przedmieściu 79, audycję realizuje niezastąpiony Fryderyk Litwin. I to właśnie on stworzył dzisiejszą, jak to mówimy w żargonie radiowym, plejkę. On stworzył listę tych wszystkich utworów, które dzisiaj Państwu zaprezentuję. I od razu mówię, że nie będzie wśród tych utworów żadnych nowości. To jest taki prawdziwie wakacyjny miszmasz, który dzisiaj wybrzmi na naszej antenie, a przynajmniej niektóre z tych utworów, ponieważ rzeczywiście jest ich bardzo dużo, ponad godzina, w związku z czym będziemy musieli z paru z nich zrezygnować, ponieważ przypomnę tylko, że audycja Dolce Far Niente trwa do godziny 17. Niedzielne popołudnie, jest już wreszcie ciepło, chociaż w Krakowie zanosi się to, i jak było słońce mniej więcej do godziny 14, tak teraz pojawiły się chmury. I być może szykuje się taki bardziej burzowy wieczór. Wiemy, że te burze dotarły już chyba nad Pomorze, gdzie nawet jakieś alerty zostały wydane, ale nam to nie pokrzyżuje planów, bo zaczniemy dzisiaj. Dzisiaj będziemy słuchali autorskimi tych utworów. Zaczniemy od mojej osobiście ulubionej i chyba bardzo niedługiej końcówki lat 40., początku lat, Lidii Martorany. Dzisiaj posłuchamy chyba z 4 utwory w jej wykonaniu. I zaczynamy od pierwszego.

I to była Lidia Martorana, urodzona 1 grudnia 1928 roku. Zmarła w wieku 90 lat w roku 2018. Urodziła się w Turynie, zmarła również w Turynie. I to nie dziwota, że z takim głosem trafiła do włoskiego radia, kiedy właśnie to radio jeszcze mieściło się, jego siedziba mieściła się w Turynie zaraz po II wojnie światowej. Dopiero później przypomnę, że radio RAI, jeszcze wcześniej AR, przeniosło się do Rzymu. I tak, Lidia Martorana, która nie tylko śpiewała w radio, nie tylko śpiewała w tak zwanym trio Aurora, ale również śpiewała dla różnych wytwórni muzycznych, między innymi dla Cetry oraz dla wytwórni Odeon. O jej takiej dość krótkiej karierze muzycznej mówiłem wielokrotnie na naszej antenie, ale nie będę do tego już powracał, natomiast powrócę do jej piosenek. Teraz posłuchamy innego jej szlagieru, Amore Baciami.

To był utwór zatytułowany Amore Baciami, czyli Kochanie pocałuj mnie. Zapomniałem powiedzieć, że ten wcześniejszy, pierwsza dzisiejsza piosenka Voglio parlare col mare, czyli chcę rozmawiać z morzem, i piękne słowa tej pierwszej piosenki, tej drugiej zresztą też, ale jeżeli chodzi o to pierwsze, to rozmowa między bohaterką tej piosenki a morzem. I pyta bohaterka tego morza, co dzieje się z jej lubym, z jej ukochanym. Nie będę tutaj tłumaczył całości tego tekstu, ale zapewniam Państwa, że jest on bardzo, bardzo piękny. Lidia Martorana, która, tak jak wspomniałem, miała dość krótką karierę, któraż to kariera zakończyła się z powodów jakichś konfliktów wewnątrz radia, a szkoda, dlatego że ta kariera rozwijała się bardzo dobrze. Zresztą śpiewała także w akompaniamencie, ale orkiestry Pipa Barcicji, śpiewała także z różnymi innymi piosenkarzami, no ale ta kariera zakończyła się w roku 1951. Ale my zostajemy przy Lidii Martoranie, słuchamy piosenki i Yo t'amo.

I to była piosenka Lidia Martorana, Io t'amo, czyli ja cię kocham. I jeszcze takie bo ponieważ przyznam szczerze, że regularnie jakoś powracam w ramach przygotowań tych różnych audycji Dolce Farniente, wracam do tej biografii Lidii Martorany i to bardzo ciekawe, te bardzo ciekawe kulisy tego jej odejścia z radia, ponieważ Lidia, no mówi się, przynajmniej takie pojawiają się informacje, również sama Martorana to komentowała, to swoje odejście, że jej głos po prostu w tamtym czasie nie pasował do przekazu radiowego, że wtedy na przełomie lat 40. i 50. jednak to jeszcze było radio przedwojenne, a ona z tym swoim bardzo ciepłym i głębokim głosem nadawała takiego zbyt sensualnego charakteru piosenkom, które wykonywała, w związku z czym pojawiła się taka wola, pojawiła się taka decyzja, aby Martoranę oddalić i jej miejsce zostało zajęte przez, przekazane zostało Carli Boni. To również taka wersja pojawia się w jednej z książek Storia della canzone italiana. To jest książka, której tytuł to Historia piosenki włoskiej. Ale my zostajemy przy Lidii Martoranie. Słuchamy teraz piosenki L'amore è una cosa meravigliosa.

Ale Lidia Martorana na szczęście z tym swoim ciepłym głosem nadal mogła kontynuować swoją karierę, chociaż już nie w radio. Śpiewała jeszcze dla, nagrywając płyty dla wytwórni muzycznych, o których już wspominałem, między innymi Odeon. I jeszcze w latach 50. była aktywna. No ale później przyszła rodzina, przyszły dzieci i wtedy zakończyła się już ostatecznie ta jej kariera. Chociaż w roku 2014 opublikowała swoją autobiografię. Taka ciekawostka. Teraz słuchamy kolejnej piosenki w wykonaniu Lidii Martorany. Piosenka La Storia di Tutti.

No i to była piosenka zatytułowana La Storia di Tutti, czyli Historia Wszystkich. Oczywiście piosenka o miłości, jak to wszystkie piosenki Lidii Martorany, a ja spoglądam w międzyczasie, proszę Państwa, na to, co dzieje się we Włoszech, na to, czym żyją Włochy. I jeżeli chodzi o dzisiejsze wydania gazet, to przede wszystkim dominuje sport. Dzisiaj, przypomnę, w Monako odbywa się Grand Prix Monako, Grand Prix Formuły 1. Prowadzi chyba bodajże Antonelli, ale to jest bardzo ekscytujący wyścig, który dzisiaj odbywa się na Lazurowym Wybrzeżu. Nie dziwota, że właśnie Włosi żyją tym wyścigiem, tym bardziej, że przypomnę tylko, Monako znajduje się zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy włoskiej, ale również Corriere della Sera rozwodzi się na temat finału Roland Garros w Paryżu. Wiemy, o co chodzi, wiemy oczywiście za sprawą naszej tenisistki Mai Chwalińskiej. Finał Koboli Zwieriew. I tak, to kolejna wiadomość, którą żyje Corriere della Sera. Natomiast jeżeli chodzi o takie inne wiadomości już z edycji lokalnej, to wielki skok na biżuterię w Turynie, do którego doszło ostatniej nocy i została skradziona biżuteria oraz inne wartościowe rzeczy, które miały być sprzedane na aukcji już za kilka dni. To wystarczyły 4 minuty, aby tej kradzieży dokonać. Miliony euro przepadły w taki sposób. O tym pisze edycja, wydanie w Turynie, turyńskie wydanie dziennika Corriere della Sera. A my wracamy do muzyki. Pozostajemy z Lidią Martorano. Teraz słuchamy piosenki Odetto al Sole, czyli dla odmiany już nie mowa o morzu, ale mowa o słońcu, o rozmowie ze słońcem.

No tak, wsłuchując się w tę muzykę Lidii Martorany, zastanawiam się tylko, czy być może ta muzyka gdzieś pojawiła się w jakimś filmie, ponieważ to jest naprawdę muzyka wręcz filmowa. Przynajmniej tak sobie wyobrażam, jakiś film opowiadający o jakichś włoskich latach 50., że ta muzyka Lidii Martorany gdzieś tam w tle na pewno by bardzo pasowała. Być może takie filmy są, nie wiem. Ale wiem za to, że wczoraj z kolei, jeżeli wracamy do tych nowości związanych z Włochami, to w Pietra Santa, to jest Toskania, zostało otwarte muzeum poświęcone rzeźbiarzowi Igorowi Mitorajowi. To można powiedzieć taki akcent polsko-włoski. Wiemy, Igor Mitoraj, między innymi jego głowę można oglądać, głowę oczywiście, rzeźbę można oglądać na rynku głównym w Krakowie pod wieżą ratuszową. Tam początkowo wywołała skandal, gdy została tam postawiona, ale teraz chyba już z czasem wszyscy się do niej przyzwyczaili i stanowi taką swoistą atrakcję turystyczną. W każdym razie w Pietra Santa właśnie powstało muzeum, które zostało otwarte wczoraj. Igor Mitoraj, który osiadł właśnie w Pietrasancie w latach 70., to były późne lata 70. A dlaczego w Pietrasancie? Być może dlatego, że tam znajdują się słynne kamieniołomy, Karrary, i to właśnie dlatego być może Mitoraj tam osiadł i tam zmarł w roku 2014, a samo muzeum powstało na byłym targu, zadaszonym targu, który został zmieniony w muzeum, troszeczkę tak jak Musée d'Orsay, które kiedyś było stacją kolejową. To dlatego też, jeżeli Państwo planują jakieś wakacje w Toskanii w tym roku, to być może właśnie warto zahaczyć o Pietra Santę. A teraz warto również posłuchać ostatniego już dzisiaj utworu w wykonaniu Lidii Martorany, Addormentarmi così, chyba największy jej przebój. Słuchamy.

No i to była Lidia Martorana, Addormentarmi Così. Lidia Martorana, która nigdy nie wystąpiła na festiwalu w Sanremo, nie zdążyła, ale Corrado Lo Giacono, którego teraz będziemy słuchali, już tak, i śpiewał nawet na 12. wydaniu tego festiwalu. To była piosenka L'Anello i z tego, co wiem, jestem nawet L'Anellino, przepraszam, czyli mały pierścionek. Tej piosenki będziemy również dzisiaj słuchali, chociaż już minęła godzina 16.36, ten czas mija nieubłaganie, dlatego też słuchamy już pierwszego utworu w jego wykonaniu, Corrado Lo Giacono, Che Mele.

Kiedyś bardzo, bardzo popularna piosenka Kemele, Kemele, Kemele we Włoszech lat 50., ponieważ wtedy zaczyna swoją karierę Corrado Le Jacone, że zaczyna troszeczkę wcześniej, pod koniec lat 40. Był przede wszystkim piosenkarzem, artystą jazzowym, ale później zaczął śpiewać także dla radia. Urodził się w roku 1924, tak więc był odrobinę starszy od Lidii Martorany, ale to też cały czas, można powiedzieć, ta złota generacja włoskich piosenkarzy. Kemele, tak, troszeczkę nawet się uśmiechnąłem słuchając tej piosenki, ponieważ mowa w niej o różnych owocach, które są importowane z Caracas. Myślę, że dzisiaj to już raczej nie owoce, nie z owocami kojarzy się Wenezuela, ale oczywiście z ropą naftową. Ale wtedy chyba jeszcze nie wiedziano, że ona tam jest. Może się mylę. W każdym razie, słuchamy teraz kolejnego utworu Corrado Le Jacone, Buonanotte, Ovunque tu sia.

Good night, wherever you are. Buonanotte ovunque sia. Ja w międzyczasie sobie przeczytałem kilka słów o historii wydobycia ropy naftowej w Wenezueli. I proszę Państwa, myliłem się już od początku XX wieku. W Wenezueli wydobywano ropę naftową, a w roku 1940 Wenezuela była nawet trzecim największym producentem ropy naftowej. Ale to taka już ciekawostka. Słuchamy kolejnej piosenki, Corrado lo Giacono. W sumie to ma sens, że ta Ameryka Łacińska się pojawiła w dzisiejszej audycji, a to dlatego, że jak mogliśmy słyszeć i w wykonaniu Corrado lo Giacono oraz w wykonaniu Lidii Martorany, piosenki, które miały taki, można powiedzieć, styl latynoamerykański, który we Włoszech przełomu lat 40. i 50. był bardzo popularny. Specjalizowała się w nim Carla Boni, która była wielką rywalką, jak wiemy, Lidii Martorany. A teraz słuchamy wreszcie tej piosenki, która pojawiła się na 12. edycji festiwalu w San Remo w wykonaniu Corrado lo Giacono, L'Anellino.

Eleny Lino i tu już jesteśmy w latach 60., konkretnie rok 1962, ponieważ Corrado Lo Giacondo inaczej niż wiele, wiele kolegów i koleżanek z radia, jemu udało się dostosować do nowych trendów we włoskiej piosence, która się, jak wiemy, zmieniała bardzo dynamicznie pod koniec lat 50. i w jakiś sposób również jemu udało się wskoczyć na tę falę rewolucji muzyki włoskiej, której symbolem i twarzą była oczywiście Mina. Ale Corrado Lo Giacondo również pisał piosenki dla innych artystów, między innymi dla, no chociażby Toniego Dallary, który, przypomnę, zmarł

Bo Kennel Bujor. Godzina 16:52, to teraz musimy szybko zacząć słuchać kolejnego utworu, ponieważ jeszcze chciałbym zmieścić mimo wszystko jedną piosenkę Toniny Torelli, której mieliśmy dzisiaj słuchać, ale która będzie musiała wybrzmieć się w kolejnym programie Dolce Farniente. Tak więc teraz Corrado Lo Giacono, Per un bacio d'amore.

Credo lo giacono. I tak, proszę Państwa, doszliśmy do końca audycji Dolce Farniente. To ja tylko może zachęcę Państwa do tego, aby pozostać przy radio odbiornika. Już za chwilę informacje ze wschodu, czarne niebo, a później sporta. Dużo, jak słyszeliśmy, w sporcie się dzieje. Tu tenis, tu Formuła 1, tak więc warto z nami zostać. A teraz posłuchamy już na zakończenie jednego utworu Toniny Torielli, a mami se vuoi. Ja z Państwem się żegnam. Audycję przygotował i poprowadził Mikołaj Murkoziński, bo zrealizował Fryderyk Litwin. Słyszę się z Państwem już jutro o godzinie 15:30. Do usłyszenia.

0: Czarne Niebo, raport jak co tydzień na antenie Radia Wnet i na kanałach YouTube Czarne Niebo i Radia Wnet, przynajmniej tak mi się wydaje, że na tym drugim kanale też jesteśmy obecni. Ja się nazywam Paweł Bobołowicz i nadajemy dla Państwa z Ukrainy, bezpośrednio z Ukrainy. Ja jestem w Użgorodzie, dzisiaj w Użgorodzie też jest Artur Żak, ale w drugim naszym studiu, za chwilę Państwo go zobaczycie, zobaczycie też Dmytra Antoniuka. Będziemy rozmawiali oczywiście o bieżących wydarzeniach i przede wszystkim o tych wydarzeniach, które są wyjątkowo niepokojące, czyli o rosyjskich atakach na infrastrukturę związaną z energią atomową. O tym opowie już za chwilę Dmytro Antoniuk. Opowiemy też na pewno o naszych refleksjach z Zakarpacia, bo tutaj jest Artur Żak, a dla niego to nie jest codzienność tak jak dla mnie, więc spojrzenia Artura na pewne problemy Zakarpacia, ale też na wojnę, która chociaż jest stąd daleko, ale wciąż niestety też pozostaje obecna. Ale naszym głównym gościem dzisiaj będzie Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Z panem dyrektorem będziemy rozmawiali w drugiej części naszego programu, naszej audycji. Będziemy rozmawiali o sytuacji, w której teraz, która teraz panuje pomiędzy Ukrainą a Rosją. Czy rzeczywiście, tak jak napisaliśmy to w tytule dzisiejszego odcinka, Putin znalazł się pod ścianą. Jak wygląda ta sytuacja po ukraińskich atakach w głębi Federacji Rosyjskiej, po tym jak właściwie nagość tego putinowskiego cesarza stała się dla wszystkich oczywista i zrozumiała, czy przybliża nas to do końca wojny, czy nie. Nie unikniemy też oczywiście tematów związanych z relacjami polsko-ukraińskimi. Na pewno ten temat w rozmowie z panem dyrektorem Wojciechem Konończukiem też podniesiemy. Czarne Niebo, raport. Zaczynamy.
1: Czarne Niebo.
0: I zgodnie z zapowiedzią, szczególnie ci z Państwa, którzy nas śledzą na kanałach YouTube, to w tym momencie mogą zobaczyć Artura Żaka, który jest dzisiaj ze mną w Użgorodzie. Tak naprawdę nasze studia dzieli różnica kilkudziesięciu metrów. Ja jestem w naszym głównym użgorodzkim studiu. Artur Żak jest w naszym ogrodowym użgorodzkim studiu. Dzień dobry, Arturze.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko i powiem trochę inaczej, kłaniam się nisko z Użgorodu i faktycznie jestem w ogrodowym studio i chyba w tej lepszej wersji tak naprawdę studia. Pomimo tego, że ze sobą masz książki, masz ciszę i masz zdecydowanie bardziej profesjonalną aurę i atmosferę, no to ja mam zdecydowanie przyjemniej. Jest lekki wiaterek, śpiewają ptaszki, mam za sobą różnej maści rośliny, drzewka owocowe, kwiatki, pomidory.
0: W tym moją ulubioną figę, pamiętaj, a nawet dwie figi po ukraińsku, inżyr tam sobie rosną. Słyszę ptaszki i nie jestem pewien, czy słyszę to z twoich mikrofonów, czy słyszę gdzieś tutaj u mnie zza okna, ale prawdopodobnie to te same ptaszki, które śpiewają u ciebie, słyszę u siebie być może przez słuchawki. Zaraz o tym słonecznym Zakarpaciu i o tej pięknej pogodzie, ale nie tylko, będziemy opowiadać. I oczywiście jest z nami Dmytro Antoniuk w Kijowie. A z nową kamerą. Dzień dobry, Dmytrze.
3: Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry naszym słuchaczom i widzom. Oczywiście witam wszystkich serdecznie z studia kijowskiego.
0: To może jak już tak pogodnie rozpoczęliśmy, to może spróbujmy przez chwilę jeszcze tę atmosferę podtrzymać, bo wiem, że jak panowie zaczniecie mówić, to z tych promieni słońca niewiele zostanie. Jak ta pogoda dzisiaj wygląda w Kijowie? Jakie masz niebo? Mam nadzieję, że nie czarne nad Kijowem.
3: Nie czarne, ale takie szare i miejscami takie już zbliżające się do czarnego, bo dzisiaj w Kijowie jest prawie cały dzień deszcz, w niektórych miejscach jest groza, także no taka prawdziwa, powiedziałbym, wiosenna pogoda.
0: Groza to oczywiście burza, chociaż rozumiem, burza, że w tym ujęciu i rozumieniu polskim też ta atmosfera grozy niestety w Kijowie potrafi czasami panować. To u nas gdzieś chwilami też pojawiają się takie burzowe chmury, ale na razie burza nas omija, prawie 30 stopni jest na dworze. No dobrze, Dmytrze, to po tych informacjach pogodowych przejdźmy do tych ostatnich informacji, najważniejszych informacji, też tych bardzo niestety niepokojących.
3: Cóż, naprawdę jest bardzo niepokojąca sytuacja i informacja dotycząca strefy czarnobylskiej i kolejnego uderzenia rosyjskiego w tą strefę. Tym razem doszło do uderzenia dronem. Jeszcze nie ustanowiono, jaki to był gatunek tego dronu, ale uderzono, jak widzimy, kto nas obserwuje teraz na YouTubie, w jeden z bardzo ważnych obiektów strefy czarnobylskiej, chyba jeden z najważniejszych, tak to określę, to jest centralne składowisko wypalonego paliwa jądrowego. To ten obiekt był budowany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, w tym z jej pomocą, i w tym akurat dronem znajdowały się też pomieszczenia, które byli w użytku przez tą międzynarodową agencję. Ukraina już powiedziała o tym, że to jest zbrodnia wojenna, i co najważniejsze, czy jest wyciek radiacji, czy jest na promieniowanie. Na szczęście tego nie ma. Poziom radiacji jest taki, jak był, czyli mimo to, że dron, jak widzieliśmy na tym zdjęciu, poważnie, bardzo poważnie uszkodził ten obiekt, to składowisko, ale uderzone zostały tylko na razie jakieś biura być może, ale samo opracowane to paliwo zostało nieuszkodzone, na szczęście, ale kto da gwarancję, że jutro lub pojutrze będzie kolejnego dronu rakiety rosyjskiej, która rozwala już bezpośrednio ten sam obiekt, gdzie znajduje się to bardzo niebezpieczne paliwo jądrowe. I jeżeli tam uderzy ta rakieta i rozwali ten obiekt, to może dojść do kolejnego, no, czegoś podobnego do Czarnobyla. Być może nie na takiej potężnej skale, ale coś bardzo i bardzo niebezpiecznego dla nas wszystkich, dla całej planety też, bez przesady, bo pamiętamy, że Czarnobyl, wskaźnie po awarii czarnobylskiej dotarło nawet do Stanów Zjednoczonych, i to nie są żarty. Przypominę też, że ponad rok temu jeden z tak samych rosyjskich.
0: Chyba mamy. Przepraszam cię, Dmytrze, ale mamy problem z połączeniem, mamy problem z twoim głosem. Może spróbujmy przez chwilę ustabilizować połączenie internetowe. Być może Lech Rustecki, który realizuje nasz program, za co oczywiście zawsze bardzo serdecznie dziękujemy, będzie miał jakąś podpowiedź. Być może masz na komputerze uruchomiony, Dmytrze, jakiś jeszcze dodatkowy program, na przykład Facebook. To pewnie należałoby go wyłączyć, bo zapewne z jakiegoś powodu prędkość przesyłu internetu u ciebie się zmniejszyła i dlatego słyszymy cię z przerwami. Zaraz spróbujemy powrócić do połączenia z Kijowem. Jestem. Wydaje mi się właśnie, że tak, obraz się ustabilizował. Czekam jeszcze na komunikat. Lech Rustecki prosi, żebyś pozamykał inne okna przeglądarki na wszelki wypadek. I już z powrotem oddaję ci głos w tej ciężkiej opowieści dotyczącej Czarnobyla.
3: Przepraszam za to, że z takimi technicznymi rzeczami borykam się, bo naprawdę mam nowy komputer, no przepraszam. Ale wracając do tematu, przypominam, że Rosja uderzyła tym też jednym ze swoich dronów w nowy confinement, na który cały świat zbierał pieniądze, w tym Rosja, co ciekawe, i dziura po prostu w tym nowym sarkofagu, który służy do tego, żeby zabezpieczyć ten stary sarkofag, który znajduje się pod nowym i który został wybudowany jeszcze pod koniec 1986 roku i jest po prostu niebezpieczny, bo nie ma żadnej już gwarancji jego no jego bezpieczeństwa, tego, że on naprawdę służy tego, żeby odpady radioaktywne, które tam po tej awarii, po tej katastrofie tam nadal są, pod gruzami czwartego bloku elektrowni jądrowo-czarnobylskiej, żeby oni nie wychodzili z wiatrem na zewnątrz. Także Rosja, podsumowując, nadal kontynuuje swój terroryzm, terror i w tym już terror na skali międzynarodowej, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie Ukrainy, to dotyczy nas wszystkich. Polska jako kraj, który ma bezpośrednią granicę z Ukrainą i w linii prostej do Czarnobyla od granicy z Polską jest około 600-700 kilometrów. Polska jest też takimi uderzeniami, takimi atakami rosyjskimi, jest narażona na wielkie niebezpieczeństwo. Tak, jak i sama Rosja, ale ich widocznie to jakoś nie obchodzi. Z innej strony, teraz przejdziemy na linię frontu i na to, co się dzieje u nas na południu Ukrainy. Jest sytuacja tam dynamiczna, ataki z obu stron, jak Ukraińcy próbują przeprowadzić działania zaczepne w kierunku już Krymu, bo operują z północy na południe, tak i vice versa, tak i Moskale próbują atakować szczególnie na odcinku frontu Hulej-Polskiego w stronę Zaporoża, obwodowego miasta. I dzisiaj po raz kolejny Zaporoże zostało zbombardowane przez rosyjskie kaby, czyli bomby kierowane i zrzucane z rosyjskich samolotów. I nadal to jest z najbardziej niebezpiecznych dla Ukrainy. Są zabici ludzie. Te kary uderzyli w Zaporożu obok przystanku autobusowego i poprawili i uszkodzili wielu ludzi. Ale co jest dla nas bardziej obdziejące? To jest ta sytuacja z naszym, no nie całkowicie kontaktyki.
0: Niestety, Dmytrze, ale znowu pojawił się nam problem z łączeniem internetowym. Znowu tak. Mamy to duże opóźnienie i przerwy w twojej wypowiedzi. Zaraz zobaczymy, czy uda się ustabilizować to połączenie i spróbujmy. Powiedziałeś o tym, co jest teraz najbardziej oburzające, jak dobrze zrozumiałem.
3: Tak, ja mówiłem o tym, że na południu nie można mówić o tym, że Ukraina ma całkowitą kontrolę nad logistyką rosyjską w obwodach chersońskim i zaporożskim, w okupowanych częściach tych obwodów, szczególnie tam, gdzie przechodzi trasa, nowa trasa zbudowana przez okupantów, przez Moskali, która prowadzi od Donbasu, od Rostowa w sumie, przez okupowane części Ukrainy do Krymu, ale my nadal próbujemy i atakujemy też dostarczenie benzyny, przede wszystkim w ogóle paliwa na Półwysep Krymski i do wojska rosyjskiego, które próbuje atakować w kierunku Zaporoża i w kierunku też Dniepra, w obwodzie Dniepropetrowskim. I w sumie to może dać za jakiś czas, jeżeli nam się uda naprawdę już kontrolować większość ich logistyki, to może doprowadzić do w ogóle kolapsu tych wojsk rosyjskich, które znajdują się Pamiętamy, jak to się stało w 2022 roku, kiedy wyzwoliliśmy Cherson w jesienią tego roku. Akurat to, że my nie pozwalaliśmy dostarczać wszystko, co było potrzebne dla okupantów w Chersoniu i wokół tego naszego miasta obwodowego, to spowodowało to, że oni wycofali się na lewy brzeg Dniepra. I teraz być może, ja bardzo ostrożnie o tym mówię, bo my pamiętamy też 23 rok, kiedy Ukraina próbowała przeprowadzić wielką ofensywę w kierunku Krymu i nie udało się, ale teraz z tymi dronami, z tymi typami nowych dronów, przede wszystkim Hornet, o czym być może więcej wie i na 100% więcej wie Artur Żak, z tymi nowymi typami dronów my już jesteśmy zdolni do tego, żeby skuteczni uderzać w dostarczanie wszystkiego, paliwa, w amunicji i wszystkiego, co jest potrzebne dla przede wszystkim armii rosyjskiej, ale też okupantów na Półwyspie Krymskim. Tam już są problemy nie tylko nawet z paliwem, a już są też informacje i wideo z supermarketów, że ludzie skupowują wszystko, co tylko się da. I nikt nie wierzy, nie ufa administracji tak zwanej okupacyjnej na Krymie, że ona zabezpieczy mieszkańców Kryma wszystkim, co jest potrzebne dla tego, żeby po prostu żyć i mieć jedzenie, mieć wszystko dla tego, żeby spokojnie żyć dalej.
0: Dmytro Antoniuk z Kijowa omówił sytuację też z uderzeniami na Ukrainie, czy przede wszystkim tę sytuację z uderzeniami też w obiekty związane z energią atomową. Bardzo niebezpieczna sytuacja, ale my też obserwujemy to, o czym zaczął mówić Dmytro, czyli odpowiedź ukraińską, uderzenie w głąb terenów albo okupowanych, tak jak to jest w przypadku Krymu, ale też w głąb samej Federacji Rosyjskiej. I to jest jeden z tych elementów, który dzisiaj pozwala nam poszukiwać odpowiedzi na to pytanie, które zawarliśmy w tytule, czyli czy Putin znalazł się pod ścianą. Artur Żak, jak wyglądają ukraińskie odpowiedzi na rosyjskie ataki?
4: Kontynuując to, co zaczął ten temat, który zaczął Dmytro, czyli temat uderzeń tych tak zwanych middle strike'ów, czyli uderzeń średniego zasięgu, to faktycznie Ukraina między innymi w dużej mierze kontroluje także Mariupol. Ukraina uderza przy pomocy dronów bardzo różnych typów, bo tutaj poczynając od dronów FPV przenoszonych przez drony matki, czyli takie większe bezzałogowce, które po prostu dostarczają w odpowiednie miejsce te mniejsze drony FPV, inne drony zapewniają możliwość łączenia się, czy też łączenia przy pomocy satelit, czy też pamięci myślenia maszynowego, czyli sztucznej inteligencji. Często te drony mają zapamiętane sylwetki pojazdów, które by musiały i sprzętów, które by powinny były uderzać. Dodatkowo na co zwracają także, a może nawet przede wszystkim, środowiska rosyjskich blogerów wojennych, żołnierzy udzielających się na Telegramie i innych mediach społecznościowych. Ukraińskie drony także minują te drogi, czyli rozrzucają nieduże ładunki wybuchowe, które uszkadzają pojazdy. I w momencie, w którym dany pojazd już jest unieruchomiony, wtedy inne drony są w stanie ten pojazd czy inny sprzęt zniszczyć całkowicie. Dmytro powiedział także o Hornetach. Hornet to jest właśnie dron amerykański, współtworzony z Ukraińcami niejako, a to dlatego, że w dużej mierze te informacje zbierane z pola walki na każdym poziomie, od poziomu zwykłego piechocińca do uderzeń, nazwijmy to bardziej strategicznych, są obrabiane przez duże moce przerobowe. Między innymi w to jest zaangażowana, jak wiemy, firma Palantir amerykańska, jeden z największych, największy gigant tak naprawdę wykorzystania AI akurat też między innymi w całym przemyśle obronnym. Ale tutaj mówimy o uderzeniach, czy też tych taktycznych, czy też tych średniego zasięgu, odcinania właśnie dostaw, tego zasilania, krwiobiegu frontu, ale także to, co rzuca nam się zasadniczo w oczy, to coraz dalsze uderzenia w głąb Federacji Rosyjskiej. Mnie bardzo zaskoczyło ostatnio uderzenie w Tiumeni. Tiumeń to jest Syberia, to jest grubo ponad 2500 kilometrów od granicy ukraińskiej, więc to jest naprawdę, naprawdę daleko. Pomimo tego, że te bezzałogowce są dosyć wolnymi bezzałogowcami, to możliwości tak naprawdę zaplanowanie tras przelotu, generalnie wykorzystania są na tyle dobrze splanowane właśnie między innymi przy użyciu współczesnych technologii, że właśnie nawet w takie miejsca, w takie cele te bezzałogowce wolno lecące są w stanie dolecieć. Dodatkowo ta słynna bańka antydostępowa obrony przeciwlotniczej Federacji Rosyjskiej w związku z rozmiarami państwa rosyjskiego no, jest dziurawa. I tutaj akurat w tym nie ma nic dziwnego, bo no, niestety nie da się, albo stety, nie da się zamknąć całego nieba w Federacji Rosyjskiej. No, w ostatnich dniach najbardziej w oczy nam się rzucały uderzenia ukraińskich dronów w obwód leningradzki, także w Petersburg, w bazę wojskową, w port Kronstadt, w Kronstadzie. Między innymi oprócz zniszczenia okrętu, który był w naprawie w Kronstadzie rosyjskiego, okrętu, który między innymi także odpowiadał i wcześniej eskortował rosyjskie tankowce i inne statki rosyjskie, często właśnie floty cieni, między innymi na Morzu Bałtyckim, doznał bardzo poważnych zniszczeń. Według większości ekspertów odnowienie działania tego w miarę nowego okrętu, bo z 2011 roku będzie bardzo trudne. Dodatkowo Ukraińcy uderzyli także w zaplecze także okrętów podwodnych, w magazyny amunicji, między innymi torped, ale także rakiet przeciwlotniczych. No i oczywiście uderzenia w cały sektor paliwowy, energetyczny. I tutaj te uderzenia są bardzo szerokie, bo to zarówno są terminale, to są między innymi rafinerie, to są także magazyny paliw. I to zasadniczo tak naprawdę uniemożliwia Federacji Rosyjskiej skuteczne prowadzenie działań wojennych. A dobrze słyszeliśmy przemówienie Władimira Putina podczas tego szczytu gospodarczego w Petersburgu. Wiele ludzi spodziewało się, zresztą przecież to przemówienie, bo jak zawsze było zapowiadane przez Kreml jako wiekopomne, które zmieni losy świata. Część ludzi także tutaj na Ukrainie podejrzewało, że może Putin powie o jakimś zawieszeniu broni, o spotkaniu z Donaldem Trumpem i prezydentem Zelańskim. Putin potwierdził tylko i wyłącznie, że on nadal chce kontynuować wojnę. Powiedział też między innymi o tym, że jeden z biznesmenów rosyjskich prosił go na wniosek Kijowa o możliwość spotkania. Teraz docierają do nas informacje, że prawdopodobnie był to jeden z oligarchów rosyjskich, albo dawnych rosyjskich, Abramowicz, który zresztą też pośredniczył przecież w rozmowach zarówno tych na terenie Białorusi, jak i na terenie Turcji w roku 2022. Tę informację potwierdza też deputowany z partii opozycyjnej w parlamencie ukraińskim Honcharenko. No, pewnie na początku były takie kontakty, sygnały z poziomu Ukrainy, no ale wszyscy dobrze też pamiętamy list Wołodymyra Zełenskiego skierowany list otwarty, skierowany bezpośrednio do Władimira Putina, ale tak naprawdę do kilku odbiorców. O tym z Pawłem Bobołowiczem rozmawialiśmy w programu Wschodnich. Innymi odbiorcami oczywiście jest naród rosyjski, naród ukraiński, Unia Europejska, ale także administracja Donalda Trumpa i generalnie Stany Zjednoczone.
0: Pozwól Arturze, jeżeli można, to spróbuję ten wątek jeszcze chwileczkę dopytać się ciebie, co sądzisz na ten temat. Nie, możemy nie ukrywać przed państwem, że my z Arturem oczywiście olbrzymią część czasu naszych spotkań poświęcamy na dyskusje właśnie związane z kwestiami politycznymi, ale bo my się teraz dowiadujemy o tym spotkaniu z Abramowiczem, ale ono miało miejsce przed napisaniem listu przez Zełenskiego, czyli wygląda na to, że najpierw była jakaś próba, no przyjmując, że to jest prawdziwa informacja, ale na razie pojawia się w poważnych źródłach, to nie tylko deputowany Gonczarenko o tym powiedział, ale jednak źródła medialne można uznać za poważne. Jeżeli tak było, to wygląda na taki ruch, że jednak Zełenski wysłał sygnał faktycznie, że chce się spotkać, a gdy chyba ten sygnał nie trafił na dobry grunt, zdecydował się na list otwarty, który raczej rozumiem, że niekoniecznie ma służyć temu, żeby rzeczywiście spotkać się z Putinem.
4: W rzeczy samej, tak naprawdę wielu komentatorów, wielu także polityków na Ukrainie zarzucili Zełenskiemu nadmierny sarkazm w tym liście i potraktowało ten list otwarty jako coś, co całkowicie zamyka możliwości jakiejkolwiek rozmowy. No ale jeżeli faktycznie uwzględnimy to, że były próby tymi zamkniętymi kanałami, które zresztą też potwierdza doradca, pomocnik prezydenta Federacji Rosyjskiej Jurij Łuszakow, przede wszystkim dzisiaj poinformował, że Kijów i Kreml rozmawiają zarówno otwartymi kanałami, jak i zamkniętymi, nieoficjalnymi, co w sumie nie jest żadną niespodzianką. Oprócz, tak jak przed naszą audycją rozmawialiśmy, Pawle, to jest, posłuży się kolokwializmem i tautologią, że to jest oczywista oczywistość, że państwo ukraińskie i rosyjskie rozmawia. Niemniej jednak, tak jak powiedziałeś, była próba rozmowy, ustaleń, możliwości spotkania, czy też umówienia możliwości spotkania prezydentów Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, z początku nieoficjalnie. No i tutaj poszedł ten list. I w dużej mierze faktycznie ten list, jego ton, nie chciałbym powiedzieć, że zamyka możliwości dialogu, bo żeby zamykać możliwości dialogu, na początek ten dialog bezpośredni pomiędzy liderami Rosji i Ukrainy musi istnieć, a przecież w każdej, niemalże w każdej wypowiedzi Władimir Putin mówi, że on nie ma z kim rozmawiać, tak, że on by ewentualnie mógł się spotkać, ale po tym, kiedy techniczne zespoły dopracują już konkrety i on może gdzieś przyjechać i coś ewentualnie podpisać. Dodatkowo przecież Władimir Putin za każdym razem powtarza te założenia, zarówno z 2021 roku, z końcówki 2021 roku, to ultimatum, które zostało przekazane państwom europejskim i także Stanom Zjednoczonym, ale także powtarza ten swój długi artykuł z 2024 roku, czyli denacyfikacja, demilitaryzacja, uznanie Krymu, uznanie czterech obwodów Ukrainy za teren Federacji Rosyjskiej, no i oczywiście poprzedzające ten proces wycofania ukraińskich wojsk. Teraz doszło ponownie, tak naprawdę to jest taki powracający temat, zapewnienie pełni praw językowi rosyjskiemu, czyli de facto wprowadzenie drugiego języka urzędowego na terenie Federacji Rosyjskiej, oczywiście cerkiew moskiewska. I tak naprawdę no, akurat my o tym bardzo często mówiliśmy, o tym też mówili analitycy, że to ta taktyka salami, czyli takiego przejmowania po kawałku terenu Ukrainy, zarówno w tej przestrzeni fizycznej, jak i w przestrzeni politycznej, i później stawianie kolejnych wymagań, kolejnych szantaży, kolejnych ultimatów w stronę nie tylko Ukrainy, ale także całego Zachodu, także Stanów Zjednoczonych. No i właśnie ciągłe powtarzanie o tym duchu Ankory, Anchorage, w którym to ponoć Władimir Putin z Donaldem Trumpem na jakieś ustalenia podjęli. Stany Zjednoczone wystąpiły w jakimś stopniu gwarantem dla Rosji wykonania ich żądań, a teraz Stany Zjednoczone próbują niejako krakiem się z tego procesu wycofać. No i jeszcze taka jedna aktualność. Właśnie w Wielkiej Brytanii wylądował Wołodymyr Zełenski. Wylądował z takiego powodu, że będzie miał odbędzie się dwustronne spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Keirem Starmerem, premierem Wielkiej Brytanii, ale co ważniejsze, odbędzie się też spotkanie w formacie E3 plus Ukraina, czyli Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Starmer i Zełenski będą dyskutować, jak zapowiedziała kancelaria prezydenta Ukrainy, ale też osobiście prezydent Ukrainy. Głównymi zadaniami to będzie praca merytoryczna na rzecz obronności przede wszystkim Ukrainy, ale także obronności całego kontynentu. Jutro też zapowiedziano, że ma się odbyć spotkanie z królem Karolem III, czyli to już, nie wiem czy dobrze Pawle liczę, ale chyba to będzie już drugie spotkanie Zełenskiego, bezpośrednie spotkanie z angielskim brytyjskim królem.
0: Za chwilę dołączy do naszego programu dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, pan Wojciech Konończuk, i na pewno wiele tych tematów spróbujemy z panem dyrektorem omówić, ale pozwól Arturze, że jeszcze się ciebie zapytam, bo być może to w ogóle jest nierealne oczekiwanie, ale jak ty na to patrzysz, bo kolejne, bardziej niż to, że spotyka się z królem, bardziej dla mnie jest interesujące to, że Zełenski spotyka się znowu z liderami europejskimi i nie ma tam Polski.
4: No nie ma tam Polski. Dlaczego taki format akurat kolejne to spotkanie przybrało? Powiem ci, Pawle, że szczerze mówiąc nie wiem. Oczywiście to dla naszego regionu, to, że nie ma tam Polski, ale też nie ma tam państw bałtyckich, tak? Też nie ma tam państw skandynawskich, które dla naszego bezpieczeństwa są bardzo ważne. Tak naprawdę nie da się budować bezpieczeństwa naszego regionu bez zaangażowania Szwecji, Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii. Wiemy, że coraz większe zaangażowanie jest także Norwegii, której tam nie ma. Według sporej ilości ekspertów powinno być też większe zaangażowanie Turcji, bo bez Turcji o bezpieczeństwie naszego regionu też nie możemy mówić. Wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o tę strukturę E3, czyli Macron, Starmer i Merz, czyli Niemcy, Francja i Wielka Brytania, to zostało ustalone jeszcze na tym poziomie tego formatu, które mam wrażenie, że umarł
0: jeszcze format normandzki przecież.
4: No w dużej mierze tak, i format, który zdążył umrzeć zanim się urodził. Zdążył umrzeć w 2015 roku, 16, 17, 18, 19. Dobrze pamiętamy przecież, jak Wołodymyr Zełenski pierwszy raz spotkał się z Putinem, do czego to doprowadziło, a do niczego to nie doprowadziło. Myślę, że doprowadziło to do przekonania Putina, że trzeba czym prędzej zaczynać pełnoskalowe wtargnięcia. A później powstał format tej koalicji chętnych, który też na początku był bardzo głośno, buńczucznie zapowiadany. Później coraz częściej słyszeliśmy, że oczywiście Francja wprowadzi wojska stabilizacyjne, ale wprowadzi je tylko po tym, jak ustaną działania wojenne. A później usłyszeliśmy, że nawet jak ustaną działania wojenne, to Francja wprowadzi, ale na pewno nie w centralne, wschodnie, czy też w południowe tereny Ukrainy, a ewentualnie na zachodzie. Później, że to nie będą wojska żadne stabilizacyjne, że to tak określę, a że to będą jakieś misje szkoleniowe, a później mam wrażenie, że w ogóle wszyscy o tym przestali w ogóle mówić. Oczywiście zarówno Wielka Brytania, jak i Niemcy na dany moment są, i Francja także, ale chyba Wielka Brytania i Niemcy są dosyć istotnym i sporym donatorem na rzecz Ukrainy. Oczywiście tutaj, jeżeli uwzględnimy zdolności gospodarcze, no to są kraje, które zdecydowanie wyprzedzają czy też Wielką Brytanię, czy też Niemcy pod tym względem, ale jeżeli biorąc pod uwagę po prostu ilość pieniędzy i sprzętu, no to faktycznie Wielka Brytania i Niemcy w jakim stopniu się obudzili. A z trzeciej strony, Pawle, powiem ci w ten sposób, no faktycznie budowanie bezpieczeństwa tylko i wyłącznie przy pomocy Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii dla państw naszego regionu, no musi być skazane na porażkę. To musi być jednak zdecydowanie bardziej wielowątkowy aspekt z większym zaangażowaniem właśnie państw naszego regionu. Oczywiście bez przekreślania tego, co się odbywa teraz w Wielkiej Brytanii, czy też w Paryżu, czy też w Berlinie.
0: To Arturze, na koniec tej części rozmowy zapytam się ciebie, czy na ukraińskim Zakarpaciu, które jednak jest z dala od bezpośrednich działań wojennych, udaje ci się odpocząć?
4: W jakim stopniu? Tak. Znaczy, może nie w jakim stopniu, w dużym stopniu daje mi się odpocząć. Z jednej strony, pomimo tego, że dosyć aktywnie spędzamy czas, Paweł Bobułowicz zapewnił mi i liczne atrakcje, liczne podróże, wycieczki, to tak, zmiana otoczenia bardzo pomaga, zmiana w sumie tak naprawdę klimatu w dużej mierze, bo to przecież jak jechaliśmy i przyjechaliśmy tę przełęcz, to jeszcze po tej, powiem, mojej stronie jeszcze jest wiosna, tu już jest lato pełną parą. Owoce, warzywa, o wycieczkach mówiłem, tak, wycieczki, między innymi do miejscowości Wynohradiw, czyli o tej miejscowości, o której opowiadaliśmy w programie wschodnim, przeuroczej, małej miejscowości, w sumie już bardziej w kierunku Rumunii. Przecież byliśmy, jak byliśmy na wzgórzu zamkowym, gdzie są ruiny zamku, to w jedną stronę było widać Ukrainę, w drugą Węgry, a w trzecią szczyty rumuńskich Karpat. Więc tak, udaje mi się odpocząć i bardzo smacznie pojeść.
0: To jeszcze możemy dodać, że patrząc na marmarosz rumuński, myśleliśmy szczególnie o Wojtku Jankowskim, który oczywiście jest fanem Rumunii i opowieści rumuńskie są zawsze dzięki niemu. Obserwuję, czy już dołączył się do naszej rozmowy Wojciech Konończuk, ale nie mam takiego potwierdzenia. Mam potwierdzenie od naszego realizatora, że jest już z nami pan dyrektor Konończuk. No to cóż, tę część naszego programu możemy już kończyć. Czarne Niebo raport.
1: Czarne Niebo.
0: I zgodnie z zapowiedzią, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, pan Wojciech Konończuk jest z nami. Wiemy, że w biegu, wiemy, że szybko i wiemy, że specjalnie dla naszych widzów i dla naszych słuchaczy, za co bardzo serdecznie, panie dyrektorze, dziękujemy, że pan się dołączył do naszego programu, do naszej audycji. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Tak, w biegu, bo bezpośrednio z teatru. Byliśmy z dziećmi na przedstawieniu dostosowanym do ich wieku.
0: Udane przedstawienie?
5: Rewelacyjne. Klasyczny Christian Andersen. Dzieci zachwycone.
0: Obyśmy mieli możliwość i czas robić takie rzeczy, które zachwycają dzieci. To jest piękne, ale dzisiaj porozmawiamy o tematach, które nie tylko nie są dla dzieci zachwycające, ale i dla nas pewnie nie są zachwycające. Panie dyrektorze, trochę prowokacyjnie nazwaliśmy, czy postawiliśmy taką tezę w tytule naszego programu. Putin pod ścianą, płonąca Rosja i dyplomatyczny cios Zełenskiego. To nawiązanie do listu, który Zełenski, otwartego listu, który Zełenski skierował do Putina. Jak pan sądzi, czy rzeczywiście w relacjach i w tym momencie wojny rosyjsko-ukraińskiej następuje jakiś zwrot? Czy widzimy coś, co jednak zmienia pozycję Rosji i może spowodować, że gdzieś pojawia się perspektywa rozejmu, pokoju?
5: Chciałbym, żeby tak było. Ale niestety perspektywy ani zwrotu, ani tym bardziej trwałego rozejmu nie ma dzisiaj. To pytanie, które pan redaktor postawił, no musimy je rozbić na czynniki pierwsze, więc to mi chwilkę zajmie, ale postaram się zrobić to syntetycznie.
0: Mamy czas, panie dyrektorze, mamy czas.
5: Prezydent Zełenski wystosował ten list do Putina, znamy oczywiście jego treść, dlatego że trochę się zmienił klimat w Europie wokół potencjalnych rozmów z Rosją. Mamy coraz więcej sygnałów otwartych wręcz wprost od tak zwanej grupy E3, czyli tych trzech, nie chcę mówić kluczowych, ale na pewno bardzo ważnych państw w Europie, czyli mówimy tutaj o Francji, o Niemczech i o Wielkiej Brytanii, które są skłonne rozmawiać z Kremlem o zakończeniu wojny na Ukrainie, agresji rosyjskiej na Ukrainę. Zarazem tym kontekstem do tego jest z jednej strony no faktyczne, nawet jeśli nieformalne, wycofanie się Stanów Zjednoczonych z tych negocjacji, które odbywały się pod auspicjami administracji Trumpa w ciągu ostatniego roku, które właściwie zamarły jeszcze przed wybuchem czy agresją amerykańsko-izraelską na terytorium Izraela, wojną w Zatoce Perskiej. A zarazem mamy sytuację na froncie, którą można czytać w ostatnich miesiącach od początku tego roku, która jest relatywnie korzystna dla strony ukraińskiej, to znaczy nie mamy żadnej kontrofensywy sił ukraińskich, natomiast mamy znaczące ograniczenie postępu wojsk rosyjskich, tak? To jest, Ukraińcy znaleźli jakiś sposób na to, nawet wiemy jaki, aby wojska rosyjskie zatrzymać, aby wojska rosyjskie, wprawdzie, które na niektórych odcinkach frontu posuwają się do przodu, ale to jest bardzo, bardzo rozczarowujący dla Kremla postęp. Więc w tej sytuacji prezydent Wołodymyr Zełenski napisał ten list, trochę pokazując dobrą wolę. Dobrą wolę tego, że on jest w stanie rozmawiać z Kremlem na temat zakończenia warunków tej wojny, natomiast tam są pewne warunki. I te warunki prezydent Zełenski w tym liście powtórzył, a zarazem no ten list został odebrany przez stronę rosyjską tak, jak należało przypuszczać, że zostanie odebrany, czyli generalnie negatywnie. To znaczy Putin powiedział, że częściowo ten list on przeczytał jako postępowanie chamskie, to jest cytat z Putina, wobec Rosji, a z drugiej strony on nie widzi, znowu cytat z Putina, jakiejkolwiek możliwości, żeby w obecnych warunkach doszło do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim, który jest nazywany, nie jest tytułowany prezydentem, tylko jest nazywany albo z nazwiska, albo jako faktyczny lider Ukrainy. Więc no mamy do czynienia z takim pewnego rodzaju grą pozorów, znaczy ze strony Rosji, która też warto bardzo jasno i bardzo dobitnie powiedzieć, która nie jest zdolna, gotowa w jakikolwiek sposób do tego, aby negocjacje z Ukrainą w dobrej wierze na temat zakończenia wojny prowadzić. Z drugiej strony mamy Ukrainę, gdzie sytuacja państwa ukraińskiego, który piąty rok tą wojnę obronną prowadzi, jest trudna, mimo tego, że nie ma postępów rosyjskich na froncie, ale za kilka miesięcy będziemy mieć zimę. Ukraińcy znaleźli sposób, żeby siły rosyjskie, szczególnie jeśli chodzi o użytek rakiet średniego zasięgu, razić, natomiast na rosyjskie rakiety balistyczne, w sytuacji, kiedy Ukraińcom prawdopodobnie kończą się rakiety do systemów Patriot, bo jak wiemy jest ich deficyt generalnie na świecie, więc w tej sytuacji Ukraina, Kijów musi pokazać dobrą wolę do tego, że chce tą wojnę realnie zakończyć. No i trzecia strona, czyli Europa, która chce rozmawiać z Rosją, to jest pewien zwrot, chce przejąć pałeczkę z rąk dyplomacji amerykańskiej, mając nadzieję, że uda się dogadać z Putinem, natomiast no chcę tutaj pozbawić, myślę, że złudzeń tych wszystkich, którzy uważają, że takie rozmowy mają jakikolwiek sens i doprowadzą do czegokolwiek pozytywnego. Tak nie będzie, znając całą kulturę negocjacyjną, strategiczną rosyjską, to tego typu zabiegi ze strony Europy do tego, żeby z Putinem rozmawiać, zostanie to odebrane jako słabość europejska, a zarazem wzmocni to pozycję negocjacyjną Kremla, przynajmniej w oczach samej strony rosyjskiej. To tak w wielkim skrócie opisując tą dosyć skomplikowaną sytuację.
4: Panie doktorze, jeszcze właśnie dopytam na temat tego listu. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to część polityków, przeważnie opozycyjnych, ale także komentatorów, powiedzieli, że ten konfrontacyjny tak jakby styl tego listu Zełenskiego w jakiś sposób może doprowadzić do eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej. No, wiemy o dwóch eskalacjach, tak, możliwych, czyli mobilizacja, ewentualnie użycie broni nuklearnej. Czy w jakikolwiek sposób, jakikolwiek list z Ukrainy czy z jakiegokolwiek innego miejsca jest potrzebny Rosji, żeby eskalować?
5: Nie, oczywiście nie. I tutaj myślę, że wszyscy tą odpowiedź znamy. A przynajmniej ona jest też dosyć intuicyjna. Rosja eskaluje od ponad 4 lat. Rosja bardzo by chciała doprowadzić do rozstrzygnięcia tej wojny na warunkach, które są dla niej korzystne. Rosja wielokrotnie groziła wprost czy nie wprost użyciem broni nuklearnej. I rzeczywiście w Rosji się mówi o potencjalnie nowej mobilizacji, a przypomnijmy, że ta pierwsza, jedyna jak do tej pory miała miejsce we wrześniu 2023 roku, taka mobilizacja byłaby trudna dla Kremla z powodów braku akceptacji społecznej. Znaczy to by musiało, by pewnie doprowadziło też do spadku poparcia dla Kremla i to nie jest coś, co władze rosyjskie, sam Putin mogą tak łatwo ignorować, bo gdyby było inaczej, to pewnie ta mobilizacja byłaby ogłoszona znacznie, znacznie wcześniej, a też nie wiadomo, czy będzie w ogóle ogłoszana. Natomiast tutaj Rosja liczy, że jeśli taki nowy format negocjacyjny z Europą zostanie zainicjowany, bo wciąż jeszcze to nie mamy decyzji, no to liczy, że w tym formacie uda się jej zmusić Europę do czegoś, co będzie niekorzystne dla Ukrainy, a korzystne dla Rosji, mimo tego, że strona europejska bardzo wyraźnie mówi, że to negocjacje takie, gdzie to strona ukraińska wyznaczy te czerwone linie, które są dla niej. Natomiast no, z punktu widzenia stanowiska rosyjskiego, to jest pokazanie, jak już wspomniałem, pokazanie słabości i jak gdyby jeszcze raz Rosja, myślę, że te rozmowy, jak się zaczną w końcu, one do niczego nie doprowadzą i wtedy, mimo tego, że w niektórych stolicach europejskich są pewne nadzieje, że ja bym może nazywał bardziej iluzjami niż nadziejami, są pewne iluzje, że uda się jednak, że Putin będzie racjonalnym aktorem i uda się wynegocjować coś, co będzie do przyjęcia dla Kijowa, no niestety wszystko na to wskazuje, że tak nie będzie.
0: Ja jeszcze chciałem powrócić też do tego listu Zełenskiego do Putina. Niektórzy go porównują jak list kozaków do sułtana. Czy tam nie ma w tym liście psztyczka w nos dla Stanów Zjednoczonych? Bo raz, że Unia Europejska jest wymieniona na pierwszym miejscu przed Stanami Zjednoczonymi i te Stany Zjednoczone są trochę tak dodatkowo wskazane, że powinny uczestniczyć w tych rozmowach, ale wydaje się, że nacisk taki bardzo mocny jednak jest położony na Unię Europejską. Z drugiej strony styl tego listu jest trochę taki jak komunikacja Trumpa. No i podobno ten list Trumpowi się spodobał. Czy to nie jest jednak taka zagrywka, która no z jednej strony można powiedzieć, no list i co dalej, ale jednak Zełenski coś na tym zyskuje dyplomatycznie, prowadząc bardzo skomplikowaną grę.
5: Myślę, że strona ukraińska na pewno nie chce do siebie zrażać Trumpa, bo cały czas ma realny interes w utrzymaniu dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. No choćby kwestia rakiet do baterii Patriot. To jest coś, gdzie stawką jest przetrwanie tej części infrastruktury energetycznej, krytycznej, która jeszcze na Ukrainie funkcjonuje. Ona jest teraz w szybkim tempie od zakończenia zimy odbudowywana, natomiast z całą pewnością ze wszystkim Ukraińcy do rozpoczęcia nowej zimy nie zdążą. Więc Kijów na pewno nie chce sobie zdradzać Trumpa. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział przed chwilą, wydaje mi się, że ten list jest trochę takim w stylu trumpowskim, ale znowu Zełenski, i tutaj trzeba docenić, myślę, że jednak grę dyplomacji ukraińskiej. Ja bym w ogóle powiedział, jestem generalnie dobrej opinii, jeśli chodzi o to, jak Kijów w ciągu tego ostatniego, no prawie już półtora roku prezydentury Trumpa rozgrywa relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Znaczy po tym fatalnym spotkaniu w gabinecie owalnym 28 lutego ubiegłego roku, no potem już było tylko lepiej, jeśli chodzi o postawę Kremla, znaczy postawę Kijowa wobec Waszyngtonu. Widać, że Ukraińcy nauczyli się mówić językiem Trumpa, ale też trochę na niego sposób znaleźli. Znaczy w tym sensie, że żeby nie eskalować tych i tak bardzo trudnych relacji, to chcę powiedzieć, znaczy takie podstawowe minimum, jakie Kijów oczekuje od USA, czyli utrzymanie w dalszym ciągu wsparcia wywiadowczego i zapewnienie możliwości nabywania sprzętu komercyjnie, także przez Europejczyków na potrzeby armii ukraińskiej. To są te dwa kluczowe, minimalne oczekiwania, jakie Kijów wobec USA formułuje. No i teraz mamy oczywiście deficyt z bateriami do Patriotów i tutaj Kijów się w kolejkę wprawdzie ustawił, ale wiemy i te sygnały płyną

0: które pokazują asertywność, mocną asertywność strony ukraińskiej. No i to jest na pewno taki język, który z punktu widzenia rosyjskiego, no to jest propozycja, którą wysłał do nich Zełenski, która jest jednoznacznie do odrzucenia, ale niezależnie od języka, jeśli on by był napisany najbardziej dyplomatycznym i najbardziej kulturalnym językiem, to odpowiedź Kremla byłaby bardzo podobna, jak jest obecnie.
1: Panie doktorze, trochę zapytam z innej beczki, bo właśnie dzisiaj ukazał się tekst na portalu Politico na temat, że właśnie Europa, a tak naprawdę NATO minus, że to tak określę, czyli NATO minus Stany Zjednoczone, zastanawiają się nad przyznaniem Ukrainie kolejnych dodatkowych 40 miliardów dolarów do tych 90 miliardów kredytu. Co prawda media piszą o 70, ale jak próbowałem doczytać, to tam 30 miliardów to jest tylko przesunięcie, przerzucenie z jednego koszyka do drugiego. Czy to też może być te rozmowy popierane przez Skandynawów, wyszedł ten pomysł ponoć też od Niemiec, czy to też może być efekt tego, co się odbywa na froncie, tego, co się odbywa przy tych uderzeniach średniego i dalekiego zasięgu, ale także po tym, jaka jest reakcja Kremla na poprzednie działania finansowe?
0: Zachód sobie zdaje sprawę z tego, że jeśli ta wojna będzie trwała, no to koszt finansowania wysiłku wojennego, ale również wydatków budżetowych, około połowy budżetu ukraińskiego, to są środki pochodzące z pomocy międzynarodowej finansowej, będzie spoczywał głównie na barkach Europy. Tak? Od czasu Trumpa w Białym Domu nie mamy już wsparcia amerykańskiego finansowego, ani wojskowego, takiego jak w okresie administracji Bidena, kiedy to wsparcie było niekomercyjne, prawda? Tak to można ująć. Więc mamy te 90 miliardów, może najpierw w tą stronę, te 90 miliardów euro, które zostało wydzielone przez Unię Europejską, czy to jest pożyczka, która, gdzie to strona unijna jest tą stroną, która gwarantuje, tak, prawda, spłatę tych pieniędzy. Natomiast to są środki, które wystarczą do końca, mniej więcej do końca ubiegłego roku, do końca następnego roku, 27, prawda? Więc no, można by zakładać, ja tak nie zakładam, ale myślę, że są państwa, eksperci, którzy mają nadzieję, że ta wojna się może do tego czasu skończyć. Środki, które NATO miało przeznaczyć, są z kolei no, głównie na zakup sprzętu wojskowego i tej potrzeby po stronie ukraińskiej, one są i one będą ogromne, dlatego że intensywność tej wojny, mimo tego, że ona po części prowadzona jest za pomocą dronów, one będą cały czas ogromne, więc Europa też się zastanawia i takie też płyną sygnały z różnych stolic, jak długo jeszcze, nawet kolektywnym wysiłkiem państw europejskich, nie tylko Unii Europejskiej, mamy też tam przecież Wielką Brytanię, mamy Norwegię, Europa szeroko pojęta będzie w stanie w dalszym ciągu wspierać Ukrainę. Więc także biorąc pod uwagę problemy budżetowe, które w wielu krajach europejskich są. Więc najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich poza Rosją byłoby zakończenie tej wojny w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej, w ideale w najbliższych miesiącach, na warunkach znowu, które są dla strony ukraińskiej do zaakceptowania. Natomiast cały problem, jaki mamy, jest taki, że Rosja tak nie myśli. Rosja traktuje kolejny format negocjacyjny, czyli ten z Europą tym razem, który, jak już wyjaśniliśmy, prawdopodobnie się rozpocznie, jako raczej kolejną platformę do pokazania, jakie są warunki rosyjskie i biorąc pod uwagę wszystkie wystąpienia Putina czy Ławrowa z ostatnich dni i tygodni, nie ma tam żadnego sygnału, który można by odczytać, że Rosja jest gotowa do jakichkolwiek ustępstw. Mamy do czynienia z powtórzeniem maksymalistycznych żądań rosyjskich, które mówią no, ni szagu nazad, tak, ani kroku do tyłu. Rosja gra na czas, uznając, że to konsekwencja, pewna determinacja rosyjska sprawi, że Ukraina w końcu runie, chcieliby Rosjanie, pod brzemieniem własnych problemów wewnętrznych. Europa, znowu mają nadzieję Rosjanie, zniechęci się albo zabraknie jej pieniędzy, albo woli politycznej do tego, żeby Ukrainę w dalszym ciągu wspierać, co ma sprawić, że Rosja odniesie zwycięstwo.
2: Ale jednocześnie te ataki ukraińskie w głąb terytorium rosyjskiego, też kwestia tego chociażby listu, który jednak przebija się gdzieś tam do przestrzeni informacyjnej, powodują oburzenie części tych rosyjskich komentatorów, nawet tych, których moglibyśmy uznać za wpisanych w system rządzenia. Tam jednak coś się zaczyna dziać i czy to nie jest tak, że jednak część przynajmniej społeczeństwa rosyjskiego

0: jednak zauważa, że nie jest tak pięknie, jak twierdzi Putin. Już nie mówiąc, że w samych wypowiedziach Putina coraz częściej widzimy niekonsekwencje i przyznawanie się do pewnych rzeczy, które wcześniej były niewyobrażalne, jak chociażby to, że wskazuje, że jest jakiś tam równy, że jest parytet w kwestiach walk na froncie z Ukrainą.
1: Z całą pewnością to są pytania dla Putina bardzo niewygodne. One są rzadko stawiane publicznie w telewizji rosyjskiej, są stawiane gdzieś tam w sieciach społecznościowych przez część społeczeństwa, mówiące, ale jak to właściwie jest, że ta słaba, skorumpowana Ukraina, która miała się zawalić w pierwszych tygodniach, potem w pierwszych miesiącach, potem po roku, potem po dwóch latach i tak dalej, cały czas nie tylko linia frontu nie posuwa się w stronę, którą chcieliby Rosjanie, ale wręcz Ukraińcy są w stanie atakować coraz skuteczniej w ostatnich tygodniach cele na terytorium Federacji Rosyjskiej, tak? I te ataki ostatnie na instalację terminala eksportowego w Petersburgu, w dzień otwarcia forum ekonomicznego w tym mieście, ataki na różne inne strategiczne instalacje energetyczne, rafinerie, atakowanie okrętów rosyjskich na Morzu Kaspijskim, no to są takie zagrania i tutaj trzeba to rzeczywiście Ukraińcom oddać i czapkę im uchylić, że oni się nauczyli w ten sposób oddawać. I to są cały czas straty, które Rosję bolą, ale one niestety nie są czymś, co byłoby w stanie machinę wojenną rosyjską zatrzymać. Więc Ukraińcy mówią, będzie ich więcej, oby było ich więcej, dlatego że zmuszenie, może to jest lepsze słowo, zmuszenie Rosji do tego, aby realnie zaczęła negocjować kwestie zakończenia działań wojennych, myślę, że wciąż jesteśmy od tego daleko. Rosyjskie społeczeństwo, rosyjska gospodarka, rosyjska armia, rosyjski sektor energetyczny i tak dalej, musiałyby w większym stopniu odczuwać skutki tej wojny. I można powiedzieć, że tutaj Rosja jest krajem takim dalekim od normalności, w sytuacji, kiedy mamy ponad 1 300 000 zabitych i rannych żołnierzy rosyjskich. Nie wiemy, jaka część z nich to są żołnierze, którzy już nigdy z frontu do domów nie wrócą. I to jest taki próg bólu, który sprawiłby, że każde znowu normalne państwo przemyślałoby sprawę 50 razy, czy warto wojnę dalej kontynuować, także biorąc pod uwagę te codzienne straty, prawda, które się cały czas odbywają dla żołnierzy rosyjskich na froncie. Tak nie jest w przypadku Kremla. Mimo tego, że na Kremlu, znaczy Kreml nie jest monolitem, tu moglibyśmy oddzielną rozmowę temu poświęcić, jakie są grupy na Kremlu. Jest grupa, mówiąc w pewnym uproszczeniu, która chciałaby zatrzymania działań wojennych, ale ona jest w mniejszości, a głównym decydentem, jak wiemy, jest Władimir Putin. Władimir Putin mówi, cała naprzód, aż do zwycięstwa, nie wycofamy się, i on sobie zdaje sprawę z tego, że to jest trochę dla jego władzy i dla niego samego kwestia egzystencjalna, dlatego że on nie może wrócić starczą z tej wojny, bo to może mieć opłakane skutki. Więc póki co, właśnie jak powiedziałem, cała naprzód i wojna ma trwać. Rosja ma jeszcze środki budżetowe na to, aby tę wojnę prowadzić, też wzrost cen ropy naftowej w związku z wojną w Zatoce Perskiej w ciągu ostatnich, no już 3 miesięcy, prawda? Ponad 3 miesięcy. Też sprawił, że rosyjski budżet ma się nieco lepiej niż miał się wcześniej, co nie zmienia faktu, że te różne problemy gospodarcze, społeczne, spadek poziomu życia, wzrost cen, to nie jest bez znaczenia, ale znowu patrząc realistycznie, to jest za mało, aby machinę wojenną rosyjską zatrzymać w tym momencie.
0: To panie dyrektorze, teraz w telegraficznym skrócie. Co się dzieje między Polską i Ukrainą? Czy te wydarzenia, parę tygodni temu rozmawialiśmy na wydarzeniu, które obydwaj pewnie ocenialiśmy pozytywnie, czyli Kongres Historyków Polski i Ukrainy, i nagle bomba ze strony ukraińskiej. W jakim momencie jesteśmy, co nas czeka?
1: Myślę, panie redaktorze, i tutaj się pewnie zgodzimy, że jesteśmy w złym momencie, i już to generalnie sugerowałem jednemu z mediów, które mnie zaprosiło niedawno do komentowania tego wydarzenia, że tutaj potrzebowalibyśmy nie tylko osób, które są analitykami politycznymi albo ekspertów od relacji polsko-ukraińskich, ale naprawdę potrzebujemy wyjaśnień od psychologów od emocji masowych. Dlatego, że z jednej strony możemy powiedzieć, prezydent Zełenski popełnił błąd, przewidział, nie przewidział, możemy się spierać, na ile to było wyrachowane. Na pewno wielokrotnie był ostrzegany przez stronę polską, nieformalnie, jeszcze przez prezydenta Andrzeja Dudę, że jakiekolwiek na poziomie państwowym honorowanie formacji zbrojnej, która ma krew dziesiątek tysięcy polskich cywili, no nie pozostanie bez konsekwencji dla relacji dwustronnych. Więc mimo tego, jak wiemy, do takiej decyzji doszło. Natomiast to, co się stało później, jeśli chodzi o reakcję polskiego społeczeństwa, ale też reakcję ukraińskiego społeczeństwa, no to myślę, że to przekroczyło na pewno moje, jeśli chodzi o reakcję społeczeństwa i polskiego, i ukraińskiego, ale myślę też, że i pana redaktora, i prezydenta Zełenskiego, wszelkie oczekiwania, wiedzieliśmy, że będzie negatywna reakcja, ale że ona będzie aż tak negatywna, że aż tak głęboko i boleśnie to odbierzemy, my Polacy, a z drugiej strony Ukraińcy, którzy trochę są na nas obrażeni, bo wszyscy też pewnie spośród naszej trójki tutaj rozmawiających śledzimy też reakcje ukraińskich mediów, dyskusje społeczne ukraińskie, także w sieciach społecznościowych, przede wszystkim w sieciach społecznościowych, bo one są ważnym medium. No i widzimy, że tam jest z kolei takie pewne zagniewanie, żeby nie nazwać tego większym i grubszym słowem, hejtem też często się wylewającym, czasami od poważnych osób ze strony ukraińskiej, na polskie społeczeństwo, które ma czy śmie być obrażone na stronę ukraińską. No więc można powiedzieć, że mamy do czynienia z kompletnym niezrozumieniem z jednej strony po stronie ukraińskiej tego, czym była UPA, i tu myślę, że realnie brak wiedzy powszechnej na Ukrainie, czym była UPA, czym jest...
0: Panie dyrektorze, muszę przeprosić, za chwilę dokończymy i zadam jeszcze jedno pytanie dotyczące, co z tym zrobić, ale musimy się teraz pożegnać ze słuchaczami Radia Wnet, bo to jest niestety konieczność anteny, a dokończymy te kilka minut jeszcze rozmowy w internecie, więc teraz Czarne Niebo, raport na antenie Radia Wnet. Musimy niestety zakończyć, pozostajemy w internecie na kanale Czarne Niebo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Czarne Niebo.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Reklama.
5: Jedno miejsce, jeden dzień, jedno spotkanie, które zmieni twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
2: To była autopromocja. Porozmawiajmy o sporcie.
4: Halo, halo, dobry wieczór, godzina 18:03 na zegarach. Paweł Kobielski przy mikrofonie, witam Państwa bardzo serdecznie w to niedzielne popołudnie. Ze mną w studiu jest Szymon Chrystianus, witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Natomiast audycję z nami realizuje Fryderyk Litwin. Moi szanowni Państwo, dzisiaj porozmawiamy sobie o wielu tematach, bo zdecydowanie jest o czym mówić. Ten tydzień zdecydowanie był obfity w sportowe wydarzenia, o których za chwilkę sobie powiemy. I Szymonie, od czego byśmy chcieli zacząć?
5: No to zaczniemy od Francji, ale zanim Paryż, bo wiadomo, że o Paryżu będzie dzisiaj, to właściwie nie Francja, tylko Lazurowe Wybrzeże, ale księstwo Monako, bo dzisiaj przed parędziesięcioma minutami skończyło się wielkie Grand Prix Monako. Akurat zdarza się od czasu do czasu, że wypadają te zawody w tydzień Bożego Ciała, co jest adekwatne trochę, ponieważ jest to runda Mistrzostw Świata, złośliwie przez kibiców nazywana procesją, ponieważ te uliczki są tak ciasne, bardzo trudne do pokonania, ale no ciasne, a bolidy coraz większe, że no, dużo wyprzedzania się nie wydarza i w zasadzie wiele się nie wydarza w tych wyścigach. Te kwalifikacje są ciekawsze, ponieważ one praktycznie dyktują kolejność. No i pierwsze miejsce zajął Kimi Antonelli, rewelacja ekipy Mercedesa. Wciąż nastolatek, tak?
4: Tak. Nastolatek, tak.
5: Tak, drugie miejsce, no tutaj przeciwny biegun, jeśli chodzi o wiek i staż w Formule 1. Lewis Hamilton, kierowca obecnie Ferrari. No i trzecie miejsce, młody Francuz Isaac Adjar z Red Bulla. No jego kolega z zespołu, no można powiedzieć już legendarny kierowca Max Verstappen, nie mógł nawet wystartować. Działo się też dużo jak na Monako. Tam chyba miały miejsce jakieś incydenty, nawet przerwany wyścig, ale o tym na pewno opowiedzą nasi koledzy Piotr Nałęcz, Kamil Kowalik. Jeśli ktoś jest bardzo ciekawy tego, co w szczegółach, to zapraszamy we wtorek o godzinie 20:00 na audycję Czas na Motorsport, a my z asfaltu monakijskiego przenieśmy się jednak na glinianą mączkę, ponieważ w ten weekend się dużo działo i wciąż się dużo dzieje i o tym na pewno Paweł ma dużo do powiedzenia.
4: Zdecydowanie tak. Zanim tylko gliniana mączka, to ja pozwolę sobie, gdyby ktoś był ciekawy, to klasyfikacje kierowców, ponieważ...
5: A to jest bardzo ważne, tak.
4: Tak, ponieważ za zwycięstwo i za zajmowanie wysokich lokat właśnie w Grand Prix Monaco
5: są punkty. Za pierwsze miejsce jest 25 punktów.
4: Jest 25 punktów. Te właśnie dopisał sobie Kimi Antonelli.
5: A George Russell z Mercedesa zajął dopiero 13 miejsce, które nie daje punktów żadnych, więc a Anglik jest, poza tym, że jest kolegą z zespołu, jest bezpośrednim rywalem młodego Włocha w walce o Mistrzostwo Świata, a tutaj on dołożył mu kolejne 25 punktów w tej klasyfikacji, więc jest wysoce prawdopodobne, że będziemy mieli no, sensacyjnego mistrza, pierwszego Włocha od czasów Alberto Ascariego. Mam nadzieję, że nic nie wykrakałem, nie rzuciłem żadnej klątwy, ale no to wygląda tak, że chyba nie może być inaczej.
4: Tak,
5: to nawet wygląda to inaczej niż w przypadku Oscara Piastri w zeszłym roku.
4: Tak jest, tak to wstępnie wygląda. Żeby to Państwu zobrazować, Kimi Antonelli obecnie prowadzi w klasyfikacji kierowców Formuły 1 w tym sezonie z wynikiem 156 punktów. Lewis Hamilton jest na drugim miejscu z wynikiem 90. Malutko i strata jest ogromna. Jestem bardzo ciekaw, czy Brytyjczyk będzie w stanie jeszcze w ogóle nawiązać walkę, chyba że właśnie George Russell w tej drugiej części kampanii może odpalić.
5: No zobaczymy. Wiele może się zdarzyć, ale te tematy zostawiamy Kamilowi, Piotrowi i jego szanownym gościom. No i teraz tenis, prawda?
4: Zdecydowanie tak, tenis. Historia, którą żyła, myślę, cała Polska, nie tylko tenisowa, ale sportowa, jak i ogólnie cała opinia publiczna. Maja Chwalińska, 24-letnia zawodniczka urodzona w 2001 roku, plasująca się przed tym turniejem na miejscu 114 w rankingu WTA, dochodzi przez kwalifikacje, które, jak rozmawialiśmy przed audycją, ciężko jest wygrać, bo to zawsze jest taka walka do upadłego i tam są też bardzo trudne mecze. Przechodzi kwalifikacje, po czym sensacyjnie dochodzi aż do finału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Tam niestety musi uznać wyższość Miri Andrejewy. Przegrywa 0-2 w pojedynczych setach 3-6 i 2-6. Oglądając ten finał, ja ze swojej perspektywy miałem takie poczucie, że niestety Rosjanka zdecydowanie ma i odjechała. Jednak przewaga tych warunków fizycznych, ponieważ Mira Andrejewa to jest 175 cm wzrostu, dla porównania Maja ma bodajże 164, coś takiego, więc jednak jest przewaga tych centymetrów. Siła, jeżeli chodzi o uderzenie, czy to z forehandu, czy to z backhandu, zdecydowanie większa niż u Polki.
5: Nawet na ceglanej mączce to ma znaczenie, która jest niby najwolniejszą nawierzchnią, ale wciąż to w tenisie i tak dają te atrybuty fizyczne przewagę.
4: Tak, i właśnie w pojedynczych akcjach, szczególnie pod koniec pierwszego seta, były momenty, w których Maja myślała, że zdąży jeszcze zagarnąć tę piłkę forehandem i odbić na połowę kortu Rosjanki. Tak ta piłka jej potrafiła uciekać i niestety przez też niewykorzystywanie błędów po drugiej stronie Maja niestety nie była w stanie dowieść tego meczu do końca. Co nie zmienia faktu, że jest to gigantyczny, gigantyczny sukces. Polka za całą imprezę zarobiła, z tego co widziałem według niektórych notowań, ponad 1,5 miliona euro, więc to są pieniądze, które zdecydowanie w komfortowy sposób dają możliwość kontynuowania dalszej kariery i myślenia o czymś więcej. A o czym więcej jeszcze myśli Maja Chwalińska, usłyszymy, ponieważ opowiedziała o tym podczas konferencji prasowej po finale Rolanda Garrosa.
1: Powiedz proszę, powiedziałeś, że nie będziesz brała udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, ale jak będą wyglądały teraz te najbliższe dni? Już nie mówię o 3 tygodniach, że będą wakacje i tak dalej, ale to, co planujesz na jutro, na pojutrze, te 48 godzin po gigantycznym sukcesie?
6: Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem. Tak to nie wiem, trzeba będzie zapytać tutaj Oli, bo Ola tutaj organizuje. Ja szczerze mówiąc, trochę nie wiem, co się dzieje jeszcze.
4: Do Mai Chwalińskiej jeszcze nie dochodzi troszeczkę, co właśnie chyba uczyniła.
5: Chyba nie tylko do niej.
4: Tak, zdecydowanie nie tylko do niej. Cała sportowa Polska się jeszcze zastanawia. Warto dać troszeczkę tła, ponieważ Maja Chwalińska swoją profesjonalną karierę zaczynała u boku innej fenomenalnej polskiej tenisistki, czyli Igi Świątek. Panie rywalizowały razem w... To jest ten sam rocznik, 2001. Panie rywalizowały razem w turniejach deblowych. Z tego, co pamiętam, na początku kariery, tylko że w tej karierze Mai w jej rozwoju przeszkodziła delikatnie walka z depresją, którą Maja, przynajmniej póki co, na szczęście udało się jej pokonać, wróciła do profesjonalnego tenisa i jak już wrócić, to w wielkim stylu, dochodząc do finału wielkiego szlema. To jest zdecydowanie duże osiągnięcie. I zobaczymy, co przed Chwalińską, ponieważ głośno się zrobiło o tym, jak już Polka dotarła do finału Rolanda Garrosa, że jej zespół złożył wniosek do komitetu zajmującego się Wimbledonem o przyznaniu jej dzikiej karty, dzięki której nie musiałaby uczestniczyć w kwalifikacjach przed turniejem, nie musiałaby się znowu męczyć w tych kwalifikacjach, ponieważ tak jak wspomnieliśmy na początku, te kwalifikacje potrafią być naprawdę drogą przez mękę, byłoby to zdecydowanie duże ułatwienie.
5: Tak, no same te kwalifikacje w ogóle do Rolanda Garrosa były też sukcesem, prawda, zakwalifikowanie się do wielkiego szlema, bo to nie jest tam jeden mecz do rozegrania, tam jest kilka, które trzeba wszystkie wygrać, bo to jest turniej w takim systemie pucharowym. Także finał wielkiego szlema jeszcze po rozegraniu dodatkowych tych meczów, to jest ogromny sukces i coś bardzo niespotykanego. Chyba drugi raz w historii coś takiego się wydarzyło.
4: Tak, warto wspomnieć w erze Open. czyli właśnie w tej, Open, w tej tak. erze, w tej erze rankingowej, więc jeszcze raz ogromne, ogromne gratulacje do Maji Chwalińskiej, zdecydowanie duży sukces i zobaczymy, jak Polka będzie sobie radziła dalej. Miejmy nadzieję tylko, że nie za duża presja na nią spadnie ze strony opinii publicznej, że...
5: No i taki szum medialny, jaki już na przykład wokół Igi Świątek
4: się buduje, żeby to jednak na spokojnie przeszło. Warto też zaznaczyć, że samo dojście do finału Roland Garrosa wiąże się z dużym awansem w rankingu, ponieważ z obecnej 114 pozycji awansuje na 21. Co jest całkiem dużym, dużym skokiem. Przejdziemy sobie jeszcze na chwilkę do rywalizacji panów, ponieważ obecnie trwa finał Rolanda Garrosa, jeżeli chodzi o ATP, czyli grają panowie. Gra Flavio Cobolli z Aleksandrem Zwieriewem. Sam mecz jest bardzo wyrównany, ze wskazaniem delikatnie na Niemca. Obecnie jest 2-1 w setach. Zwieriew pierwszego seta wygrał 6-1, Cobolli odpowiada 6-4, Zwieriew wychodzi na prowadzenie 6-4. Cobolli obecnie wygrywa czwartego seta 3-2.
5: Tam było przełamanie na rzecz Włocha, ale nie wiem, czy tam... Nie mam przed sobą tego wyniku. Mhm. Czy możesz powiedzieć, jak to teraz wygląda? Czy jest wciąż przełamanie na rzecz Cobolliego?
4: Wydaje mi się, że tak, więc jest 3-2 i obecnie w game jest 40-40, więc...
5: Więc będziemy... czeka nas kolejna pięciosetówka. W zeszłym roku było podobnie z Sinnerem i z Alcarazem.
4: Powoli na to wygląda. No będziemy obserwować i miejmy nadzieję, że pod koniec jeszcze damy radę odpowiedzieć.
5: Pozwolę
4: Państwu
5: sobie na opinię jeszcze, no, którą powtarzałem w tym tygodniu, kiedy wykruszali się kolejni faworyci czy gracze z czołówki. No już przed samym turniejem było wiadomo, że nie zagra Alcaraz czy Musetti, którzy mają kontuzję, ale no Sinner, który sensacyjnie odpadł, Medvedev w pierwszej rundzie, Taylor Fritz,
4: Nowak Djokovic wyrzucony przez
5: João Fonsecę, który również później wyeliminował Ruda, który również był faworytem, tak. grał w finale Wielkiego Szlema, jest dobry na kortach glinianych, więc no, Sasza Zwieriew może jako kolejny zawodnik z tego pokolenia, powiedzmy, pomiędzy tą wielką trójką, a tą czyli Djokovicem, Nadalem i Federerem i Murrayem, jest to pokolenie tych dwóch teraz dominatorów, czyli Sinner i Alcaraz, to ci tak z tej drugiej połowy lat 90. to oni jakoś tak nie za bardzo się spisali, mimo że były, dobrze się zapowiadało. Daniil Medvedev wygrał US Open, poza tym nic się wielkiego tam nie wydarzyło, więc lepszej szansy Sasza Zwieriew nie będzie miał. On przegrał 2 lata temu finał Rolanda Garrosa z Carlosem Alcarazem. Też pamiętamy ten półfinał z Rafaelem Nadalem, którym skręcił kostkę. Też przegrał finał Australian Open. Wygrał złoty medal olimpijski, ale no jednak... Umówmy się, że Wielki Szlem to jest jednak coś, co profesjonalny tenisista chce wygrać bardziej. Aczkolwiek złoto olimpijskie to złoto olimpijskie.
4: I na nie też nie można narzekać. My będziemy obserwować wynik meczu finału panów. My natomiast pozwolimy sobie na przerwę muzyczną, bo tak jak w Maji Chwalińskiej zakochał się świat tenisa, tak jak świat muzyki w ostatnim czasie zakochał się w Olivii Dean. I teraz jej piosenka Man I Need.

0: To była Olivia Dean i Menajnity. Słuchają Państwa Radia Wnet, to jest audycja Porozmawiajmy o Sporcie. Warto dodać, Szymon mnie do tego zachęcił, żebyśmy jeszcze dodali, że Aleksander Zwieriew się właśnie odłamał. Ponownie jest 3-3.
1: Odzyskał podanie, które stracił. Czyli wygrał przy serwisie Włocha, tak jak on to zrobił jemu w tym secie.
0: Tak jest. My natomiast przechodzimy do świata piłki nożnej.
1: A jak żeby inaczej.
0: Tak jest. W ostatnią środę, 3 czerwca, Polska na Stadionie Narodowym podejmowała Nigerię. Ten mecz zakończył się wynikiem 2-2. Gole dla Polski strzelali Kasper Potulski oraz Przemysław Wiśniewski. Dla Nigerii był to Paul Onuachu oraz Teremas Moffi. Mecz... Właśnie można się zastanawiać, co o nim można powiedzieć, ponieważ był to sprawdzian jakiś, no bo większość meczów towarzyskich takich jest, że był to sprawdzian właśnie, aczkolwiek był to też ostatni mecz przed przerwą wakacyjną.
1: Tak, bo to są obie drużyny, które nie jadą na Mistrzostwa Świata, nad czym ubolewam, nawet nie tylko, oczywiście nad naszymi orłami to najbardziej, ale też super orły nigeryjskie, to też zawsze jest miło zobaczyć. Te mecze z Argentyną, 3 mundiale z rzędu oni ich wylosowali w grupie i to zawsze, prawie zawsze było widowisko, bo w 2010 było tylko 1-0, ale w Brazylii to 3-2, jeśli dobrze pamiętam. Było tak piękne jest. Bramki. Nigeria nawet wyszła z grupy wtedy i przegrali z Francją.
0: A w 2018 tego co
1: to był ten mecz, w którym Maradona pokazywał obsceniczne znaki dłońmi,
0: to było chyba 1-0,
1: gdzie Argentyna
0: tak
1: prawie odpadła.
0: Wydaje.
1: Tak, ale udało się wygrać.
0: Ze sprawą geniuszu Leo Messiego.
1: Tak, ale my mówimy jednak o meczach Polski
0: i o 2026.
1: I roku 2026. I Radio Wnet również było na tym meczu w mojej skromnej osobie, również z kolegą Andrzejem Karasiem. Obejrzeliśmy ten mecz na żywo i no, wniosków zawsze jest dużo, ale czy one coś wnoszą? No tak od początku można powiedzieć, że przyjechał skład B Nigerii zagrać ze składem A- Polski.
0: Można to tak nazwać.
1: Tak. No i Polacy, jak to Polacy, jak zwykle zaczęli dobrze. W pierwszej minucie jakaś klepka, ale nie trwało to długo. Znamy to dobrze, zwłaszcza, że to jest mecz towarzyski, to był. Także nie było dużej motywacji, żeby coś tam ulepszyć. Może poza tym, żeby się pożegnać jednak z kibicami przed wakacjami jakimś jednak pozytywem. No i to się zaczęło, kiedy Grabara podał do napastnika Nigerii. Może mu się po prostu zielone koszulki pomyliły tutaj z Wolfsburgiem. Bardzo możliwe. I nie dotarł na mecz. I było blisko straty gola. Mogło już być wtedy 1-0, ale co się odlecze, to nie uciecze. I właśnie, i to był taki symptom. 1-0 dla Nigerii. Takie problemy z obroną. Bednarek jak zwykle, jak to bywa często w drużynie naszej narodowej, elektryczny, jakieś podania dziwne. On też w drugiej połowie miał jakieś złe wycofanie, gdzie Kamil Grabara musiał biec szybko, żeby się też nie skończyło katastrofą. Bartosz Slisz bardzo dobry mecz zagrał, bardzo odważne w ogóle dryblingi, też ofensywnie się wykazywał. No i Wiśniewski, Przemysław pół na pół, bo zawalił pierwszą bramkę, ale tutaj nie będę uprzedzał faktów, do tego dojdę. No i gol Kacpra Potulskiego. Tutaj wykorzystujemy stały fragment i to tak, właśnie tak wyglądało. Nigeria próbowała nas kąsać z kontrataku, a my to bardziej tak tę piłkę rozgrywaliśmy. Dlatego powiedziałbym, że zwłaszcza w pierwszej połowie przypominaliśmy Arsenal. Ale niestety nie mam tutaj niczego dobrego na myśli. Skrzydłowi, którzy tacy zachowawczy byli, właśnie gol ze stałego fragmentu, dosyć ładny, dosyć refleksem popisał się nasz młody zawodnik z Bundesligi.
0: Tak jest, który już jest wyhaczany powoli przez większe kluby, bo tam podobno do drzwi włodarzy Mainz dobijała się już Borussia Dortmund.
1: Mm-hmm. A jak Borussia Dortmund, to znaczy, że zostanie sprzedany do jeszcze lepszego klubu.
0: Możliwe,
1: to
0: ale...
1: To jest to, z czego Borussia Dortmund jest znana najbardziej niestety
0: tak,
1: obecnie.
0: Ale nie uprzedzajmy faktów.
1: Tak. No ale dla Nigerii to był taki po prostu, no... że tak powiem, przegląd składu, przegląd inwentarza, ponieważ szkoleniowiec, selekcjoner Nigerii po pierwszej połowie zrobił 7 zmian, czyli prawie całą drużynę wymienił. W tym wszedł jedyny zawodnik z angielskiej Premier League, który zagrał, ponieważ Matty Cash w ogóle nie został powołany teraz na to zgrupowanie. Calvin Bassey z Fulham. I powiem, że na żywo jak zobaczyłem jego fizyczne warunki i w ogóle jak się zachowywał z piłką, no to jest jednak wysoki poziom. To wiele mówi o lidze angielskiej, prawda? Dwa europejskie turnieje wygrane, trzeci, ten najważniejszy, przegrane, ale no prawie wygrane, bo przegrane w finale w rzutach karnych. No i cóż, no w drugiej połowie ponad pół godziny nudnej gry. No to jest coś, co byśmy zobaczyli na przykład w trzeciej kwarcie w NBA, kiedy drużyna jakaś prowadzi wysoko, a to był wynik 1-1 teraz, ale no pół godziny bardzo nudnej gry, nic się nie działo. Ja w ogóle trochę to pół godziny bardzo szybko zlatuje, jak się siedzi na żywo na meczu i nic się nie dzieje, gdzieś człowiek nie jest obecny duchem wtedy, który ogląda. Dlatego nie zauważyłem, że nagle jest weryfikacja VAR karny dla reprezentacji Nigerii. Była ręka w polu karnym zauważona. Moim zdaniem dość kontrowersyjna, ale no, w meczu towarzyskim nikt się specjalnie nie kłócił. Karny został pewnie wykorzystany. No i kiedy pod koniec już myśleliśmy, że zakończy się tą kolejnym tutaj powodem do wstydu. A przypominam, że ostatni mecz towarzyski też przegraliśmy z Nigerią. Victor Moses wtedy strzelił gola. Tak. To było przed mundialem w Rosji. Pamiętnym. W 2018 roku. I tak, jednak Przemysław Wiśniewski, powiedziałem pół na pół, ponieważ przyłożył się. No i przyłożył się też do piłki. Bardzo piękny gol, chyba lepszego w karierze nie zdobędzie, zwłaszcza jako obrońca.
0: Znaczy może zdobędzie, natomiast nie zdobył. Raczej mi się wydaje ładniejszego gola niż ten. Dało się ujrzeć trochę w Przemysławie Wiśniewskim Vincenta Kompanego. Troszeczkę. Jego gola z Chelsea to było chyba.
1: Prawda,
0: Badmark, tak. Jeszcze Manchester City.
1: Tak, i to też pół na pół, to nie tylko moje zdanie, ponieważ na konferencji prasowej również Jan Urban mówił, bo oczywiście były słowa krytyki ze strony dziennikarzy, że tę bramkę pierwszą zawalił, że tak powiem, że to po jego błędach między innymi. I Jan Urban oczywiście nie zaprzeczył temu, ale też zauważył parę innych dobrych zachowań zawodnika Widzewa Łódź na ten moment. I trudno się nie zgodzić. Natomiast najlepszym zawodnikiem, moim zdaniem, reprezentacji Polski w tym meczu był Jakub Kamiński. W pierwszej połowie może jeszcze nie wyglądało tak dobrze. Tak jak mówiłem, skrzydłowi Nikola Zalewski i Kuba Kamiński mieli swoje sytuacje. Nikola Zalewski miał ładny strzał, ale no, jeśli chodzi o taki ruch piłką do przodu, no to mówię, no to bardziej Arsenal przypominało niż Bayern Monachium czy PSG. Ale Kuba Kamiński biegał dużo, odzyskiwał piłkę i ofensywnie to dużo dawał nam okazji i też posiadania i zdobywał te metry. Także jest co chwalić. I Bartosz Slisz, tak już również wspomniany przeze mnie, dałbym na takim mocnym drugim miejscu. Kamil Grabara, mimo tego błędu z początku i tego też, że karnego nie obronił, chociaż trudno mieć zarzuty do bramkarza, że nie obronił karnego,
0: prawda?
1: To miał jedną dobrą interwencję. Strzał taki z dystansu, ale trudny do obrony, więc na pewno też zawdzięczamy mu to, że jednak i tak poza Przemysłem Wiśniewskim, że nie skończyło się porażką. No i takie wnioski po tym meczu. Moim zdaniem, też zapoznamy się później z innymi opiniami, ale na razie moim zdaniem, zwłaszcza, że to była drużyna B Nigerii, zabrakło takich nazwisk jak właśnie z Fulham. Tak jak my mamy polską kolonię w Porto, no to Nigeria ma Fulham, bo poza Calvinem Bassey'em jest Alex Iwobi, znany też kiedyś z Arsenalu czy z Evertonu. I Samuel Chukwueze. Oni nie siedzieli nawet na ławce, oni nie przyjechali na ten mecz, ponieważ no, odpoczywają tak samo jak Adamola Lookman z Atletico Madryt, no i największa gwiazda chyba nigeryjskiej piłki obecnie, czyli Victor Osimhen, napastnik Galatasaray, a być może po tym oknie transferowym
0: to się zmieni.
1: Jakiegoś większego klubu. No i tak, jakie wnioski po tym meczu? Polska nie zagrała tak dobrze, moim zdaniem. Męczyli się, ale to jest historyczne jednak, jeśli chodzi o Polskę, że my z afrykańskimi drużynami No nie, ciężko, nie, nam nie mamy po ciężko nam idzie. Ciężko nam idzie. Jeśli wygrywamy z afrykańską drużyną, to naprawdę jest słaba. Mamy chociażby w pamięci świeżo mecz z Senegalem, z Mundialu.
0: Czy
1: 0-0, zwycięskie 0-0 z Kamerunem. W Match Day program tak zwany dostaliśmy przed meczem, czyli ten program meczowy. Mhm. Tam był ranking top 10 meczów z afrykańskimi reprezentacjami. Tam były same remisy jakieś. Mhm. Polacy jakoś, może to jest problem z tym, że nas gnębią drużyny, które jakoś więcej biegają, są bardziej fizyczne, trudniej im odebrać piłkę. No to wnioski też, wnioski można też wyciągnąć, możecie wy sami, słuchacze, wyciągnąć. Natomiast poza wnioskami mamy również pytania po tym meczu. Na przykład, i nie tylko my, ale również redaktor Koliński ze Sportowych Faktów na konferencji prasowej miał pytanie, co dalej z naszą legendą, żywą, wciąż grającą w drużynie, Robertem, 38-letnim Lewandowskim. I co odpowiedział Jerzy Jan Urban. Posłuchajmy.
2: Dobry wieczór, Jarosław Koliński, WP Sportowe Fakty. Panie trenerze, my tak naprawdę ciągle w 100% nie wiemy, czy Robert Lewandowski zdeklarował się, że będzie kolejny, nie wiem, rok, dwa grał w reprezentacji Polski, ale może pan już wie, może to zgrupowanie panu dało taką odpowiedź, bo widział pan ciągle Roberta głodnego i może nawet sam panu powiedział, że, nie wiem, do zobaczenia we wrześniu.
3: Nie wiem. Również nie wiem i nie staram się wyciągać od niego. Moim zdaniem on też nie wie.
4: Dziękujemy państwu bardzo.
3: Ale to takie gdybanie moje.
1: Bardzo ciekawie odpowiedział nasz selekcjoner. Ja tylko jeszcze raz chciałem wrócić do tej wpadki. Po prostu konferencja prasowa i nazwisko Urban może się tak właśnie skojarzyło z czasami słusznie minionymi. No ale tak, poza tym ciekawym tutaj pytaniem i odpowiedzią, czyli wiemy, że nic nie wiemy. Nawet sam Robert Lewandowski może nie wiedzieć. Przypominam, że on zdeklarował, że weźmie udział, że zagra w tych meczach towarzyskich też z uwagi na zmarłego asystenta Jacka Magierę. Gdzieś miał taki cel, jego obecność miała taki cel, budowanie wspólnoty w naszej kadrze, co jest na plus. No ale co później, co z Ligą Narodów, co z eliminacjami do Euro, co z jego klubową przyszłością, bo wiemy, że już nie będzie w Barcelonie. To są znaki zapytania, które na miesiącach, na tygodniach może, ale też pewnie na miesiącach się odpowiedzą. Robert Lewandowski nam odpowie. Natomiast też pytanie zadał właśnie nasz kolega Andrzej Karaś i to o debiut Karola Czubaka w naszej kadrze. Posłuchajmy.
5: Dobry wieczór, Andrzej Karaś, Radio Wnet. Ja chciałem zapytać o innego Karola Czubaka. Jak przypuszczam, chodziło z jego wprowadzeniem o wzmocnienie siły ognia przy tym niekorzystnym wyniku. Ale co panu powiedział ten jego krótki dzisiaj występ? Jak by pan ocenił?
3: Niewiele jestem taki mądry, żeby oceniać zawodnika po kilku minutach gry. Nie dostałem żadnej odpowiedzi, ale czasami tak bywa. Ktoś przyjeżdża na reprezentację i w ogóle nie gra. Takie sytuacje są. Dzisiaj Karol na pewno jest zadowolony, wręcz powiedziałbym szczęśliwy, bo zadebiutował w reprezentacji Polski i to na pewno dla niego jest bardzo ważne i długo zostanie w jego pamięci. Natomiast nie zwykłem oceniać zawodników po tak krótkim czasie, chociaż wiem, że się zdarza, że ktoś wejdzie na kilka minut, strzeli bramkę i tak dalej i to wygląda dobrze, ale nie odważyłbym się dzisiaj oceniać Karola po tych kilku minutach, które rozegrał.
1: No i tak, i takiej informacji zwrotnej analizy udzielił nam selekcjoner we własnej osobie i w konferencji prasowej również, i to przed Janem Urbanem, również odpowiadał na pytania, brał udział nigeryjski szkoleniowiec i no, mówił, że graliśmy z dobrą drużyną, coś tam i tak dalej, i podobnie też Jan Urban mówił, że graliśmy z dobrą drużyną. A postanowiłem zapytać przedstawiciela nigeryjskiej prasy. Już po konferencji zamieniłem z nim kilka słów i tutaj zdania były bardziej zbieżne i wrażenia z moim. I posłuchajmy.
4: I'm with Charles Ofoji.
6: Rozmawiam z Charlesem Ofoji, nigeryjskim dziennikarzem, byłym piłkarzem po meczu Polska-Nigeria 2-2. Co pan sądzi o dzisiejszym spotkaniu? Czy było to dla pana wystarczająco porywające widowisko? Mecz był w porządku, ale oczekiwałem czegoś więcej od polskich graczy. Z Ukrainą nie zagrali dobrze. Spodziewałem się, że wejdą na wyższy poziom, ale tak się nie stało. Dlatego uważam, że mieli szczęście, że skończyło się remisem z naszymi super orłami. To szczęśliwy remis. Jako gospodarze w ogóle nie zagrali dobrze. Muszą się poprawić. Myślałem, że tak będzie, ale było inaczej. Macie dużo pracy do wykonania.
4: Yeah, that's kind of my thoughts too. I have another question.
6: W sumie uważam tak samo. Mam jeszcze inne pytanie. Czy był pan zawiedziony, że nie pojawili się wasi gwiazdorzy, tacy jak Victor Osimhen, Alex Iwobi, czy Ademola Lookman? I czy zobaczymy ich w grze z Portugalią? Nie, ponieważ oni odpoczywają. Myślę, że Wiktor będzie zmieniał klub. On potrzebuje czasu, żeby uporządkować swoje sprawy. Lookman powiedział, że jest wyczerpany po sezonie, także nie spodziewam się, że wystąpią w Lizbonie.
4: Thank you very much for your time.
1: Dla tych, co być może są zainteresowani, mecz Portugalia-Nigeria w Lizbonie towarzyski będzie rozgrywany w środę 10 czerwca. Ciekawy, jaki będzie wynik. I to chyba wszystko dzisiaj na temat tego meczu. I tak dość dużo jak na mecz towarzyski udało nam się powiedzieć, no ale tak to jest, jak Radio Wnet jest na miejscu, to jest dużo do powiedzenia, więc taki teraz mamy halfway point, halfway show. Można powiedzieć. I muzycznie oczywiście zespół Jamiroquai. Dzisiaj jest 7 czerwca, no to posłuchamy 7 Days in Sunny June.

0: londyński Jamiroquai i Seven Days in Sunny June. To, przyznam się tutaj, to jest piosenka, której słucham tylko w czerwcu, dlatego tak, żeby mi się kojarzyła z tą taką czerwcową, letnią aurą. Też taką mamy dzisiaj za oknem. Bardziej tak parno, bo dzisiaj padało, ale jednocześnie jest taki upał i pewnie ta dżungla, którą jeszcze dalej mamy po urodzinach w studio, też dodaje tego efektu. A jaka pogoda jest w angielskim, nie w Londynie, w Leeds, powie nasz człowiek w Leeds, Andrzej Karaś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Szymonie. Cześć. No cóż, pogoda jest zaskakująco dobra. Dzisiaj nawet chyba nie padało. Udało mi się schować przed wiatrem, tak żeby było mnie w miarę dobrze słychać. Oczywiście, kto był kiedykolwiek, chociaż raz w Anglii, czy na Wyspach Brytyjskich, ten wie, że tutaj wieje zawsze. Po prostu w zasadzie bez przerwy i dzisiaj jest to samo, ale pogoda dla tych, którzy lubią jakieś bardziej takie cieplejszy klimat, no jest znośno, jest dobrze. Można być w bluzie, można być w t-shircie, ale nie o pogodzie. Myślę, że to taki wstęp tylko.
2: Witaj Andrzeju, Paweł z tej strony. Zgadza się, nie o pogodzie, bardziej taki wstęp, no ale wiadomo, od jakiegoś pytania trzeba zacząć, a zwykle jak chce się zacząć z kimś rozmowę, to często jest tak, że się zaczyna od pogody. Szczególnie, że ta pogoda właśnie w Anglii jest dosyć charakterystyczna. Natomiast z naszej strony bardzo dobrze się składa, że ty jesteś właśnie w angielskim Leeds, ponieważ porozmawiamy sobie troszeczkę o nadchodzącym mundialu i właśnie nadchodzącym mundialu z perspektywy angielskiej. 22 maja zostały opublikowane powołania Tomasa Tuchela, niemieckiego selekcjonera reprezentacji Anglii, który właśnie dobrał 26 zawodników, którzy jego zdaniem mają zdobyć Mistrzostwo Świata. I wokół tego składu, wokół tych powołań zrobiło się bardzo dużo kontrowersji, ponieważ selekcjoner trzech Lwów naprawdę, można powiedzieć, zostawił parę gwiazd w domu. Jak ty się na to tak wstępnie zapatrujesz?
1: No, te gwiazdy, bo masz na myśli pewnie Cola Palmera przede wszystkim, czy Phila Fodena.
2: Znaczy inaczej, na pewno właśnie Phil Foden, na pewno Cole Palmer, Morgan Gibbs-White, który przecież zagrał fenomenalny sezon w barwach Nottingham Forest. Nie ma Trenta Aleksandra Arnolda.
0: Własnonożnie uratował ich od spadku zawodników tak. Z Nottingham.
1: Tak. Z Morganem i Gibbs-White'em to, że jest rzeczywiście kontrowersja, natomiast czy Foden, czy Palmer mieli bardzo słaby sezon i dla mnie to już, nie wiem, czy w podcaście to omawialiśmy, czy w naszych indywidualnych rozmowach, natomiast tutaj nie widzę pola do tego, żeby ich akurat zabierać. Morgan Gibbs-White rzeczywiście w zasadzie, no może nie w pojedynkę, bo do spółki z Elliotem Andersonem, Chrisem Woodem czy czasami Mattem Selsem, tak? Tak. Utrzymał Forest w Premier. To więc te kontrowersje, no to oczywiście, głośne nazwiska, natomiast ja stoję na stanowisku, że Thomas Tuchel wie, co robi. Natomiast ten wczorajszy mecz z Nową Zelandią, którego nie oglądałem, ale pokazuje, że przynajmniej niemiecki selekcjoner
0: reprezentacji Anglii był zaniepokojony.
1: No, to właśnie.
2: To ja może przyjdę z pomocą. Było 1-0. Było 1-0 po bramce Harry'ego Kane'a pod koniec pierwszej połowy.
0: A kto inny?
1: Tak, no to kto był chwalony? Był chwalony na pewno Harry Kane. Czytałem artykuły. I Jude Bellingham. Podobno właśnie bardzo dobrze się spisał, wiedząc, że Morgan Rogers depcze mu po piętach, jeżeli chodzi o tą podstawową jedenastkę. Bellingham nie miał wcale wybitnego sezonu, tak jak cała ekipa Realu Madryt. Były tam różne przeboje i fantastyczne, złote dziecko, jak to się jeszcze niedawno mówiło. No cóż, no on też taki młody zawodnik musi mieć słabszy moment, słabszy sezon nawet i być może taki się trafił, no to nie znaczy, że na Mistrzostwach Świata będzie to samo. A mówię to wszystko patrząc na fantastyczną bryłę stadionu Elland Road, bo tego jeszcze nie powiedziałem. I właśnie tak w tej to atmosferze rozmyślam i dzielę się z wami moimi predykcjami, jeżeli chodzi o występ trzech Lwów na na północnoamerykańskim mundialu. Wokół mnie młodzi adepci piłki nożnej. Byłem na takiej gali dekoracji najlepszych drużyn tutaj tego obszaru metropolitalnego Leeds w takiej hali stulecia klubu. Duże wydarzenie, było tam dziesiątki ludzi, te dzieci, rodzice, ich przyjaciele, znajomi, bar był, także spore wydarzenie. To pokazuje, że jednak Anglia traktuje tą piłkę poważnie. U nas zawodników się dekoruje przy okazji ważnych meczów i siłą rzeczy, czy to nie oni są wtedy bohaterami. Nie wiem, co o tym sądzicie. Już tak dygresję zacząłem prowadzić.
2: Tak, dygresję nie bardzo. No, nikt raczej się nie kłóci, że Anglia to jest kolebka futbolu i tutaj zdecydowanie, jeżeli chodzi o młodzież, to jest jak najbardziej rozwijana. I tutaj jest faktycznie spojrzenie na to szkolenie od najmłodszych lat. Czego owocem jest właśnie skład Anglików, który wysyłają... Myślę, że po Mistrzostwa Świata, ponieważ od ostatniego tytułu i jedynego tak naprawdę minęło 60 lat, przypomnijmy, malutka lekcja historii, z Bobbym Moorem kapitanem wtedy na czele, Anglia wygrała pierwszy i jedyny tytuł Mistrzostwa Świata w 1966 roku. Pytanie na razie oczywiście, bo można potem gdybać, jak drabinka się ułoży, na kogo mogą te Anglicy trafić dalej, o ile awansują z grupy.
1: Tam jest zbyt dużo niewiadomych.
2: Tak jest.
1: Absolutnie, ponieważ nie da się tego teraz przewidzieć.
2: Tak, natomiast chciałbym zapytać o to, co da się przewidzieć, ponieważ w grupie Anglii mamy Chorwację, mamy Ganę i mamy Panamę. Anglicy, co prawda, jeżeli chodzi o tę prezentację, to z Panamą mają swoje utarcie. Z Chorwatami też się zdarzało grać, z Ganą delikatnie mniej.
0: I z Panamą i z Chorwacją Anglia zagrała w Rosji w 2018 roku.
2: Tak jest.
0: W grupie Panamę rozgromili, a w półfinale mundialu właśnie z Chorwacją grali i w dogrywce, jeśli dobrze pamiętam, odpadli.
1: Jeżeli mowa o porachunkach, no to przypomnę, że to Chorwacja wyrzuciła Anglików z Euro 2008, więc to już taki zadawniona
0: znaczy wyrzuciła,
1: sytuacja,
0: oni nie zakwalifikowali się w ogóle wtedy.
2: Znaczy on dlatego wyrzuciła w ogóle z
0: no nie było nie było jak wyrzucać z Euro, skoro tam nawet się w ogóle nie znaleźli.
2: No tak, natomiast jeżeli chodzi o samo pojechanie na turniej. Tak jest, w czasie eliminacji. Więc czy tutaj można liczyć na jakiś bardzo czarny scenariusz dla Anglików, czy raczej zakładamy spokojne wyjście z grupy?
1: Nie, myślę, że drugie miejsce to jest najbardziej czarny scenariusz, jaki może się wydarzyć. Nic poniżej. Może trochę lekceważę tych rywali, ale Ghana swoje najlepsze lata też, jakkolwiek to zabrzmi, myślę, że mieli 20 lat temu.
0: Ale mają Antoine Semenyo.
1: Tak, ale wtedy była Samoa Adjian, było wielu
0: Michael
1: innych. Michael
0: Essien, tak. A powiedz
1: był
0: mi,
1: Kevin Prince Boateng.
0: Powiedz mi, Andrzeju, no bo pamiętamy, jak to było za czasów Garetha Southgate'a. On bardzo dobre wyniki osiągał, tak? Dwa finały Euro, półfinał Mundialu, też ten ostatni ćwierćfinał Mundialu też blisko było z Francją, czyli naprawdę bardzo dobre wyniki, których nawet ta złota generacja sprzed 20 lat nie mogła się powstydzić. Ale pamiętamy, że kibice Anglii i nawet kibice spoza Anglii narzekali na styl gry właśnie prowadzonej przez Anglika. Powiedz mi, co uważa się na temat tego i czy w ogóle to u Thomasa Tuchela wygląda inaczej?
1: Znamy drużyny prowadzone przez Thomasa Tuchela. To jest zupełnie inne podejście do piłki niż Gareth Southgate prezentował. Tutaj styl liczy się jednak nieco bardziej. Oczywiście wynik zawsze jest w sporcie kluczowy, natomiast tą reprezentację ogląda się trochę lepiej. No, co nie znaczy, że wynik będzie wybitny. No, wszyscy sympatycy reprezentacji Anglii oczywiście liczą, że tym razem się uda, Natomiast ja tak chodzę po mieście od wczoraj i nie ma jeszcze bardzo dużo śladów nadchodzącego turnieju. Nie ma

0: od kulis, jak to moja wycieczka wygląda. To może też być ciekawe.
1: Mi się wydaje, że jako, że Anglicy są bardzo piłkarskim narodem, to te nastroje jeszcze zdążą się rozgrzać. No i pytanie, czy to zaskoczenie przełoży się też na wyniki angielskiego zespołu i czy faktycznie może mimo wszystko jednak dojdzie do sensacji. Andrzej Karasz był z nami, dziennikarz Radia Wnet. Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: My natomiast pozwolimy sobie na króciutki muzyczny przerywnik przed ostatnim wątkiem. Zespół, notabene z właśnie Leeds.
2: Między innymi z Leeds, tak.
1: Tak jest. Chumbawamba i Tap Thumping w Radiu Wnet.

0: Chumbawamba. Chumbawamba i Top Thumping w Radiu Wnet, godzina 18.53. My, zanim się pożegnamy z Państwem i oddamy Wasze uszy Zbyszkowi Dobrowskiemu i audycji Republika Altina, to jeszcze wspomniałem sobie o koszykówce, a zanim to warto zaznaczyć i ogłosić, że już od jutra, od godziny 17.10 codziennie, przynajmniej od poniedziałku do piątku, rusza studio mundialowe Radia Wnet. Grzegorz Milko serdecznie na nie zaprasza.
1: No i oczywiście zaprasza
0: Grzegorz Milko. 17.10.
1: Grzegorz Milko zaprasza oczywiście na program za tydzień.
2: Tak jest.
1: Dla tych, którzy się zastanawiają, o co chodzi, co się dzieje, to jest jednorazowa zamiana. Za tydzień oczywiście redaktor Grzegorz Milko wraca w tym programie na antenę, bo w ogóle na antenę to oczywiście jutro rano poranne serwisy sportowe i Studio Mundial 17.10 już od poniedziałku, od jutra. Serdecznie zapraszamy.
0: Tak jest. My natomiast na koniec naszej przygody z dzisiejszej z tą audycją przeniesiemy się za ocean, przeniesiemy się na amerykańskie parkiety NBA, gdzie mamy finały. One były już zapowiadane troszeczkę, a raczej walka w playoffach na antenie Radia Wnet. Akurat jak my ostatnio prowadziliśmy audycję, mieliśmy okazję rozmawiać z redaktorem Kanal Plus, Jakubem Szakalickim, o tym właśnie, jakie drużyny mają największe szanse na to, żeby dotrzeć do tego wyczekiwanego miejsca dla nich, jakim są parkiety finałów NBA. I właśnie wśród tych faworytów była wymieniana drużyna New York Knicks, która
1: rok temu im się niestety nie udało, tam Indiana.

0: Indiana wygrała z nimi w finale konferencji już, co było dosyć dużym zaskoczeniem, bo ja ich widziałem jako faworytów, ale teraz wygląda to dużo lepiej dla nich.
1: Tak, Indiany nie było, ponieważ frontman drużyny Indiany, czyli Tyrese Halliburton w meczu 7 zeszłorocznych finałów zerwał Achillesa, co go wykluczyło z gry w tej kampanii. Natomiast Nowy Jork między innymi na tym też skorzystał. Jak już wszedł do finałów, to z drzwiami i futryną, ponieważ prowadzenie 2-0 i to jeszcze dwa mecze wygrane na wyjeździe w San Antonio i teraz na Game 3 na trzeci mecz wracają do Madison Square Garden, który jest taką mekką, jeżeli chodzi o fanów koszykówki. Jest zdecydowanie przewaga własnego parkietu może być dla Nowojorczyków pomocna. Warto znaczyć ciekawostkę, którą mogliśmy ujrzeć parę dni temu na mediach społecznościowych, czy ogólnie w internecie. Mianowicie nasz polski rodzynek w NBA, czyli Jeremy Sochan, już został mistrzem NBA. I część z Państwa może się zastanawiać, hola hola, jak to możliwe, przecież finały się jeszcze nie skończyły, jeszcze San Antonio może odkręcić wynik. Otóż sytuacja prezentuje się tak, że Jeremy Sochan początek tego sezonu spędził w San Antonio grając dla Spurs, potem został z nim rozwiązany kontakt w połowie z uwagi na krótki okres grania i trafił do Nowego Jorku. A przepisy NBA brzmią tak, że jeżeli grało się w drużynie mistrzowskiej przez jakikolwiek moment sezonu, można odebrać pierścień mistrzowski.
0: Tak, ale z tego co czytałem gdzieś, to wydaje mnie się, jeśli by Spursi wygrali, co nie jest prawdopodobne,
1: nie
0: tak
1: jest,
0: szczerze
1: ale
0: mówiąc,
1: jest możliwe.
0: To oni mogą zdecydować, czy dać ten pierścień.
1: Inaczej. Oni nie muszą decydować, tylko sytuacja jest na tyle niezręczna, że Jeremy się musi o niego upomnieć.
0: Musi poprosić,
1: tak. Musi przyjrzeć. Dzień dobry, szanowni San Antonio Spurs, czy mógłbym dostać pierścień? Jeżeli pamiętacie, grałem dla was na początku sezonu. Jest to niezręczne, natomiast Jeremy'emu życzymy, żeby jednak to zwycięstwo, jeżeli jest mu dane, to odbyło się w staroświecki tutaj sposób.
0: Jeszcze taka mała redakcyjna historia, ponieważ zanim te finały się zaczęły, to trzech z nas, jakby powiedzmy, członków redakcji, którzy w jakikolwiek sposób śledzą koszykówkę, to dało jakieś swoje typy. No i ja z Pawłem okazało się, że mieliśmy identyczny, że w 6 meczach wygrywa San Antonio, czyli 4-2.
1: Dalej jest to możliwy typ.
0: Teoretycznie jest to możliwe. Natomiast Tomek Owsiński, nasz portalowiec, obstawił, że to New York Knicks
1: wygrają w 5.
0: W 5 chyba, tak, spotkaniach, więc dobrze, że nie stawialiśmy pieniędzy.
1: Tak jest. Więc jest szansa na to, że Tomek wygra. Statystyka jest jeszcze taka, że jeszcze żaden zespół nie wygrał finałów NBA, przegrywając 2 pierwsze mecze u siebie. Nigdy w historii się to jeszcze nie zdarzyło. Zobaczymy, czy San Antonio będzie pierwsze.
0: Dla fanów tenisa, którzy może słuchają, nie wyłączyli radia od początku, przegranie w playoffach meczu u siebie jest odpowiednikiem przełamania tak naprawdę, takiego tenisowego.
1: Tak, de facto, tak. I tym akcentem.
0: A to się stało 2 razy.
1: Tak jest. I tym akcentem, i tą anegdotą będziemy się powoli z Państwem żegnać i oddawać antenę dalej.
0: Zbyszkowi.
1: Tak jest.
0: Republika Latina, 2 godziny. Później bardzo duży pokój. Ela i Jerzy Mazol, dużo dobrego radia. Zostańcie z Radiem Wnet.
1: Tak jest, bardzo serdecznie zapraszamy. Na pożegnanie chcieliśmy Państwu puścić piosenkę Film from New York Franka Sinatry, której pierwsze słowa brzmią Start spreading the news with living today, czyli zacznijcie rozpowiadać wieści, że my się żegnamy. Także my się żegnamy. Szymon Christianus.
0: Dziękuję bardzo.
1: Paweł Kobiecki, dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Film from New York, Frank Sinatra, do usłyszenia.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: www.wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
4: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
5: 34 miliony mieszkańców, a 63 wyznaje. Islam, kraj, który leży w Azji Południowo-Wschodniej, a jego terytorium obejmuje Półwysep Malajski oraz wyspę Borneo. Zapraszam Państwa serdecznie na relacje z podróży z Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 9.40 będziemy rozmawiać o kulturze, języku, prawie, a także oczywiście kuchni. Małgorzata Kreszcz, do usłyszenia.
6: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
2: To była autopromocja.
7: Radio Wnet.
8: Anno Domini 1492. Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011. Republika Latina startuje.

Niedziela, 7 czerwca, 5 minut po godzinie 19 i co tydzień jako tej porze na antenie Radia Wnet Republika Latina. Dzisiejszego wieczora przenosimy się muzycznie do Kolumbii, a jest ku temu okazja, proszę Państwa. Bowiem, no okazja bym powiedział może tak, okazja dosyć przykra, dosyć smutna, bowiem 3 tygodnie temu już będzie teraz, 17 maja, odeszła od nas Sonia Basanta Vides, znana całemu światu jako Toto Lemon Pocina. Wybitna kolumbijska pieśniarka, przepiękny głos, czego mam nadzieję, że Państwo za chwileczkę będziecie mieli okazję doświadczyć. I dzisiejszego wieczora wspomnimy tę wybitną pieśniarkę muzycznie i w opowieściach, a zatem mój wodach nadzieję na Bajka Cabero. Buona noite, senioras i seniores, dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Zbyszek Dąbrowski, zapraszam na kolejne wydanie Republika Latina.

0: Będzie wywiad.
1: Jaki?
0: Latynoski.
1: No, z chłopcem z wioski.
0: Jeżeli tylko słuchaliście Państwo audycji poświęconej kolumbijskiemu folklorowi, to naszego gościa już Państwo powinni kojarzyć. Naszym gościem dzisiejszego wieczora jest Manuel Manrique. Dobry wieczór, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, es Bishop. Muchas gracias por invitarme a este programa.
0: La oportunidad es triste, pero muy especial.
2: Sí, tengo mucho sentimiento ahora, como escuchar y poder tener la oportunidad de compartir en este territorio estas músicas, que es lo que Toto siempre hizo, ¿no? Fue una portadora, pues, de toda esa riqueza de las tradiciones del Caribe colombiano, de la depresión momposina, de las orillas del río Magdalena y toda esa riqueza que contienen esas culturas, esas comunidades, pues eso era ella. Ella era una... Sí, era una investigadora y además era una mujer que lo que hizo fue sacar de todos esos territorios y mostrarle al mundo ese abanico musical tan precioso que tenemos en el territorio.
0: De eso vamos a hablar más tarde. Sin embargo, voy a traducir ahora mismo lo que ha dicho. Proszę Państwa, no więc tak, rzeczywiście, no, okazja jest, tak jak powiedzieliśmy, przykra, ale myślę, że też bardzo ważna, bo mówimy o jednym z najważniejszych głosów w historii kolumbijskiej muzyki, ogólnie kolumbijskiej muzyki. Myślę, że też nie tylko kolumbijskiej muzyki, również latynoamerykańskiej muzyki, bowiem Toto Lamposina była osobą, która rzeczywiście, no, miała ten wpływ, tę swoją charyzmę muzyczną, myślę, że na całą muzykę latynoamerykańską. O tym będziemy rozmawiali dzisiejszego wieczora, ale to, o czym też powiedział nasz gość, że to jest osoba również bardzo ważna dla niego i myślę, że też bardzo ważna dla każdego Kolumbijczyka, zwłaszcza Kolumbijczyka, który tak jak nasz gość zajmuje się muzyką. Bowiem weźcie Państwo pod uwagę, że to była nie tylko pieśniarką, no bo taką kantautorą, przypomnę Państwu piękne słowo w języku hiszpańskim, którego w języku polskim nie mamy, czyli osoba, która nie tylko śpiewa, ale która również komponuje czy pisze teksty. To w swojej twórczości odwoływała się, no nie tylko powiedzmy do swoich jakichś tam swojej wyobraźni, ale przede wszystkim do tradycji muzycznych z karaibskiego wybrzeża Kolumbii. Wybrzeża bardzo bogatego w tradycję, zresztą o tym już z Manuelem rozmawialiśmy dawno temu, już nie pamiętam kiedy, ale rozmawialiśmy i myślę, że do tego tematu jeszcze powrócimy. Natomiast chciałbym tutaj Państwu też zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny aspekt, mianowicie Toto była oprócz śpiewania i komponowania, była również osobą, która poszukiwała tych tradycji, która te tradycje po prostu chciała podarować światu, ocalić od zapomnienia. Myślę, że to jest kolejny bardzo ważny aspekt. Ja tutaj nie chcę za bardzo przegadywać. I też chciałbym, żebyśmy dzisiejszego wieczora posłuchali jak najwięcej się da utworów Toto Lamposiny, bowiem Manuel przygotował chyba aż 19 piosenek, ale dobrze pamiętam. Wszystkiego pewnie nie damy rady posłuchać. Ale chciałbym się jeszcze, zanim posłuchamy kolejnej piosenki, to chciałbym się ciebie zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo wiemy, że dla Kolumbijczyków Toto była na pewno jedną z najważniejszych osób związanych ze współczesną muzyką, ale w Polsce, powiedzmy, poza osobami, które rzeczywiście interesują się muzyką latynoamerykańską, nawet tą taką muzyką, powiedzmy, nie mainstreamową, to raczej nie była znana. Gdybyśmy zapytali się Polaków, powiedzmy, o piosenkarki z Kolumbii, no to na pewno by powiedzieli, że na pewno numerem jeden byłoby Shakira. Może parę osób by wspomniało o Karol G. Ale o to myślę, że już rzeczywiście osoby, które naprawdę interesują się muzyką latynoamerykańską czy muzyką kolumbijską. I skąd się wziął ten fenomen popularności Toto w Kolumbii? Me gustaría hacerte la pregunta sobre el fenómeno de popularidad de Toto en Colombia. Porque si le hubiéramos preguntado a los polacos sobre las cantantes colombianas, a lo más probable, si podrían mencionar, seguramente podrían mencionar a Shakira, quizás a Carol G, pero sobre todo creo que muy pocas personas podrían decir algo, ¿no? Creo que sería la persona que de verdad está interesada sobre la música colombiana o música latinoamericana. Entonces, ¿cómo eso es?
2: Bueno, ella, el rescate que hizo se regó por Latinoamérica. Realmente inicialmente fue en Latinoamérica donde empezó todo ese fenómeno, pero en Colombia ella desde muy joven empezó con su madre. Ellos empezaron a hacer un programa en la televisión donde no se hablaba en la capital. De hecho, los primeros programas no se hablaba absolutamente mucho de la música del Caribe. Y ella fue, junto a su familia, quien se arriesgó a traer todas esas músicas al presente, al común. Esto se fue haciendo más fuerte y más fuerte cada vez, pero la historia es larga, porque ella pues viajó mucho, ¿sí?
0: De eso vamos a hablar esta noche.
2: Pero ella viajó también mucho a Europa. Sí, ella hizo parte de este festival de Peter Gabriel, del WOMAD. Ella empezó realmente como a popularizar aquí en Europa, en Estados Unidos y en otros lugares, la música a través del encuentro con este personaje. Entonces, pues ahí se hizo más popular la música. Yo creo que ahora hay un fenómeno en donde la industria selecciona quiénes van y quiénes no. Uh-huh. Y estas músicas realmente tienen gran poder. Tienen un poder que pues es raizal, y la música raizal hace que se te muevan muchas cosas adentro. Yo lo podría llamar visceral. Es algo que hace que te transporta a otro lugar. Estos son estas músicas, ¿no? Uh-huh. Y pues, no sé, creo que a la industria no le apasiona mucho eso, ¿no? Y son a veces creo que los artistas que hoy en día están más popularizados venden porque creo que no dicen nada sus canciones, ¿sabes? Están muy vacías. Estas músicas están llenas de contenido, y ese contenido es un contenido que es muy primario. Está la raíz de África, está la raíz indígena, ¿sabes? Está toda esta trietnia que fue la consolidación y, digamos, la reunión entre el africano, el indígena y el español, el moro, qué sé yo. Entonces, ahí va.
0: Proszę Państwa, więc w zasadzie trudno powiedzieć, jak to się stało, że to stało się fenomenem. Znaczy, w kilku słowach może powiedzmy tak, byłoby to trudno, dlatego że w zasadzie można powiedzieć tak, że historia muzyczna Toto, która w końcu przecież zmarła mając 80 kilka lat, zaczęła się dobre kilka dekad temu. ¿Cuándo fue este programa de televisión? En los años 50, si yo recuerdo.
2: Sí, fue en los años 50.
0: Mniej więcej w połowie ubiegłego stulecia, w latach 50. Toto razem, jako młoda dziewczyna, jeszcze razem ze swoją matką wystąpiły w telewizji kolumbijskiej. Pokazując muzykę z miejsca, z którego pochodziły, czyli właśnie z karaibskiego wybrzeża Kolumbii, z nad rzeki Magdalena, jednej z najważniejszych rzek, jeżeli chodzi w ogóle o przemysł muzyczny w Kolumbii, dlatego że to właśnie w okolicach rzeki Magdalena, przypomnę Państwu, narodziła się kumbia, jeden z głównych gatunków muzycznych całej Ameryki Łacińskiej. To po pierwsze, po drugie też to związana była z kumbią. Nie tylko z kumbią, oczywiście z innymi gatunkami muzycznymi, tymi folklorystycznymi z wybrzeża Kolumbii jak najbardziej też. No ale kumbia myślę, że jest najbardziej znana. To jest pierwsza sprawa, proszę państwa. Kolejna sprawa, o czym też trzeba powiedzieć, że to właśnie za sprawą to wielu artystów przypomniało sobie o tych muzycznych korzeniach, bo tutaj też należy otworzyć nawias, proszę państwa. To jest rzecz, o której też rozmawiałem z Manuelem przed audycją. I ja naprawdę szczerze zazdroszczę Latynosom, nie tylko z Kolumbii, ale z innych krajów Ameryki Łacińskiej, nie wiem, z Meksyku, z Wenezueli, z Republiki Dominikany, z Peru, Boliwii, Argentyny, Chile i tak dalej. W zasadzie chyba z każdego kraju Ameryki Łacińskiej, że potrafią zadbać o tę swoją muzykę folklorystyczną i w dodatku tak ją zaaranżować, żeby pasowała do naszych czasów. W Polsce tego w zasadzie nie mamy, tak? Dla nas ta muzyka tradycyjna, muzyka ludowa, no to jest jakaś tam muzyka, gdzie tam jakaś orkiestra sobie gra, powiedzmy, na jakimś festynie, coraz bardziej zapomniana. My nigdy chyba, no nigdy może nie, ale naprawdę w bardzo niewielkim stopniu zaadaptowaliśmy muzykę ludową do współczesności. Może było paru artystów, nie mówię powiedzmy o jakichś tam miksach z muzyką elektroniczną, a nie o disco polo. Ale generalnie w Kolumbii to się udało. W Ameryce Łacińskiej to się udało, w Polsce niekoniecznie. To była fenomenem nie tylko na skalę kolumbijską, nie tylko na skalę latynoamerykańską, myślę, że też na skalę światową. To była osoba, która często dosyć podróżowała, była po prostu zapraszana na rozmaite festiwale, chociażby z jednym z głównych takich festiwali, powiedzmy, związany z taką muzyką lekko alternatywną, może powiedzmy w ten sposób, czyli w festiwal WOMAD, czyli World of Music, Arts and Dance, zapoczątkowany przez wybitnego muzyka Petera Gabriela. To bardzo często w tym festiwalu uczestniczyła, ale o czym też trzeba powiedzieć, proszę państwa, kariera Toto rozpoczęła się jeszcze przed czasami, kiedy to przemysł muzyczny miał dużo do powiedzenia. To były czasy, kiedy rzeczywiście, powiedzmy, no trzeba było coś umieć. Trzeba było umieć śpiewać, trzeba było umieć grać, trzeba było umieć komponować utwory, czy pisać dobre teksty, żeby zaistnieć. To nie jest tak jak teraz, że powiedzmy przemysł muzyczny wybiera, kto będzie sławny, kto nie. Jeżeli muzyka jest zbyt ambitna, to niekoniecznie się nadaje do przemysłu muzycznego. To było kiedyś i tak na szczęście za sprawą Toto La Momposiny pozostało. Czego sobie posłuchamy teraz? ¿Qué vamos a escuchar ahora?
2: Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Soledad. Y esta canción tiene mucho peso porque fue la canción que ella cantó cuando Gabriel García Márquez ganó el Nobel y vinieron a recibirlo a Estocolmo.
0: En 1982.
2: 82, sí, así es. Imagínate, se trajo una gran cantidad de músicos y entre esos músicos pues estaba ella. Y pues puso a bailar a la realeza con esta canción.
0: Proszę państwa, posłuchamy teraz utworu z wyjątkowego występu. W 1982 roku osoba, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, Gabriel García Márquez, jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, już też niestety nie żyjący od wielu lat, otrzymał Nagrodę Nobla. I na wręczenie tej nagrody wybrał się do Sztokholmu z grupą przyjaciół, artystów. Wśród nich była Toto ze swoimi muzykami. I po prostu dała występ. I z tego występu sobie teraz posłuchamy utworu Soledad.

0: Kaczyński. Powiem Państwu, że bardzo lubię rozmawiać z gośćmi podczas przerwy, bo podczas przerw bardzo wiele ciekawych informacji się pojawia, z którymi bardzo chętnie się dzielimy z Państwem. Bowiem Manuel podczas przerwy powiedział mi, że po wręczeniu nagrody, pokojowej nagrody, o Jezu, literackiej nagrody Nobla oczywiście, przepraszam, Gabrielowi Garcia Marquezowi, to pozostała w Europie. No i zapytam się o motywy tej decyzji. Durante la pausa me ha mencionado que después de la ceremonia de entregar el premio Nobel a Gabriel García Márquez, Toto se quedó en Europa.
1: Sí, ella se queda en Francia y ahí pues investigando y viendo entrevistas de ella, ya hablaba que cantaba en el metro, cantaba en bares, restaurantes, mercados. Dormía en las camas que le daban a los trabajadores en los viñedos, ¿no? Como que empezó a vivir como toda esta vida de un viajero que está empezando de cero y con toda esa maleta cargada de músicas, porque además antes de ella hacer ese viaje, en más o menos en los 60, 70, ella hace un viaje con una antropóloga por el Magdalena y ahí ella recoge todos estos saberes, todas estas canciones. Entonces ella ya tenía mucha información para poder compartir y eso es lo que hace en Francia. Ella ahí decide también hacer unos estudios en Sorbona. Ella entra a esta universidad y allí estudia, ella se matricula para estudiar organización de espectáculos, coreografía, ritmos y historia de la música. Y ahí hace sus estudios y se gradúa. Además, ella ya ha estudiado anteriormente en Colombia, ella hace sus estudios en el Conservatorio de Música. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Colombia también. Uh-huh. Y pues eso, refuerza en Francia todo esto y en Francia pues la conocen muchos personajes que después van a encontrarse para poder hacer cosas más grandes, ¿no? Para poder popularizar un poco más en este territorio esas músicas.
0: Proszę Państwa, no więc tak, to pozostało w Europie, dokładnie wyjechało do Paryża, żeby tam żyć i mieszkać. I żyła raczej, bym powiedział, w takich warunkach dosyć ubogich. Bez żadnych wygód, bez żadnych luksusów. Często śpiewając w metrze, gdzieś tam na jakichś targach, na ulicy po prostu. Dlaczego akurat wybrała takie życie we Francji? Dlatego, że we Francji też zajęła się studiami. Tu jeszcze trzeba otworzyć maleńki nawiasik, cofnąć się nieco w przeszłość, jakieś 10-20 lat wcześniej, do 6-7 dekady XX wieku, bo w tych czasach to podróżowała po swoich okolicach, w okolicach Wybrzeża Karaibskiego, Kolumbii, w okolicach ujścia rzeki Magdalena, zbierając, no, w zasadzie można powiedzieć wykonując taką pracę etnograficzną, zbierając rozmaite przejawy muzyki, lokalnej muzyki, muzyki ludowej po to właśnie, żeby ocalić je od zapomnienia. No i kiedy przeniesiemy się teraz do Francji, to zaczęła studiować na Sorbonie. To nie dlatego, proszę Państwa, że ona była jakąś osobą niewykształconą i z wielkim kompleksem, że oto ja muszę się wreszcie gdzieś tam nauczyć, a najlepiej na jakimś renomowanym uniwersytecie, wręcz przeciwnie, bo to już wcześniej studiowała na Universidad Nacional w Bogocie, w stolicy Kolumbii. I tam też uzyskała tytuł naukowy. Natomiast tutaj chodziło po prostu o pogłębienie wiedzy. Troszkę też spojrzenie na to, jak wyglądają te kierunki, którymi ona się interesowała. Między innymi, powiedzmy, organizacja przedstawień, między innymi choreografia, kiemasy eso fue? ¿Organización de espectáculos, coreografía, qué más? Eso?
1: Ritmos e historia de la música.
0: Rytmy, historia muzyki, po to, żeby po prostu zobaczyć, jak też Europejczycy do tego podchodzą, po to, żeby po prostu usprawnić swój warsztat. I to się udało, proszę Państwa, ale również, o czym też trzeba wspomnieć, że to bardzo mocno zaznaczyła się na tej scenie muzycznej, powiedzmy światowej. Ona też zyskała nowych przyjaciół, nowych protektorów, którzy po prostu mogli ją dalej promować. I warto wspomnieć, proszę Państwa, jeszcze o jednym bardzo ważnym aspekcie. I tutaj poproszę Manuela o głos. Hay que mencionar también de otro aspecto que aparece en sus canciones. ¿De qué me mencionaste durante la pausa?
1: Bueno, ella abogaba por los derechos de los menos favorecidos. Realmente era una mujer que le encantaba la justicia social. Era una mujer que a los invisibles, invencibles, los hacía visibles, ¿no? En sus escenarios ella hablaba de que hablaba de estos personajes juglares que no recibían regalías por sus creaciones, por toda esa riqueza que le aportaban a la humanidad. No, se estaban pues muriendo prácticamente en el olvido.
0: Y pobreza.
1: Y en la pobreza. Entonces ella abogaba, era una mujer, para mí la Totó es una matrona, ¿no? Es una mujer que siempre tuvo muy claro dónde estaba parada y cuál era su deber y cómo podía ella aprovechar ese altavoz que tenía.
0: Proszę Państwa, o czym trzeba też powiedzieć, wspominając o to, bo nie tylko wybitna pieśniarka, to też była osoba o wielkim sercu, osoba, która, można powiedzieć tak, była taką obrończynią osób wykluczonych, osób ubogich, osób, które po prostu zasługiwały na szacunek i które nie otrzymywały szacunku ze strony społeczeństwa. Przede wszystkim mówimy, że bez fani, to może nie o wszystkich oczywiście, ale o osobach, które na przykład o twórcach, z których twórczości, powiedzmy, korzystał cały świat muzyczny, nieznanych twórcach ludowych, powiedzmy, czy nawet jeżeli oni byli znani, to powiedzmy niekoniecznie z imienia i nazwiska. Kwestia praw autorskich, proszę Państwa, kwestia, która jest gorąca po dzień dzisiejszy. Teraz oczywiście wiadomo, że twórców przy jednej piosence, tych twórców pewnie zdarza się czasami kilkudziesięciu i bardzo często bywa tak po prostu, że ci twórcy już mają jakąś tam ochronę prawną. Ale jeżeli weźmiemy sobie ludzi gdzieś tam z kolumbijskiej prowincji, z karaibskiego wybrzeża Kolumbii, to zobaczymy, że bardzo często byli to ludzie prości po prostu, bardzo często ludzie niepiśmienni, bardzo często ludzie, którym po prostu ta muzyka gdzieś tam w duszę grała, jak to się mówi. Ale ludzie zdolni, ludzie obdarzeni naprawdę olbrzymim talentem, okazywało się potem, że ich muzyka była wykorzystywana bez płacenia praw autorskich. O tych ludzi, nie byli po prostu dla świata, byli, można powiedzieć, tacy niewidzialni i bezbronni. I to całe życie walczyło o to, żeby ci ludzie właśnie dla świata stali się zauważeni, żeby świat ich zauważył, żeby po prostu świat ich nie tylko zauważył, ale docenił i po prostu wyciągnął ich z zapomnienia i z ubóstwa. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué vamos a escuchar ahora?
1: Bueno, hablando de eso que estamos comentando acerca de Totó y de toda la reivindicación que ella hacía con sus canciones, va a Chambacú, que es el nombre de un barrio que hubo en Cartagena, que era un barrio, eso fue antes de los 70 más o menos, y era un lugar que estaba habitado por puro afrodescendiente, y era pues todas estas personas que habitaban allí vivían en unas condiciones de pobreza extrema, y ella en esta canción reconoce este barrio y pues lo hace popular a través de esta canción. La historia de ese lugar.
0: Posłuchamy sobie teraz utworu pod tytułem Chambacú. Chambacú, proszę Państwa, to jest jedna z dzielnic miasta Cartagena, położonego na karaibskim wybrzeżu Kolumbii. Dzielnica, która w latach 70., kiedy ten utwór powstał, zamieszkiwana była głównie przez ludność afrokolumbijską, raczej ubogą, byśmy powiedzieli tak. Natomiast to jest po prostu wspomnienie tej dzielnicy.

0: más de cuatro generaciones atrás venían con toda esa información.
1: Ajá.
0: ¿No? Y ella lo que hizo fue sacar su manifiesto y hacerlo real, ¿no? Poder compartir todo eso, toda esa
1: Bien.
0: Riqueza.
1: Proszę Państwa, no więc tutaj już mi Manuel nie tylko, że odpowiedział na moje pytanie, ale jeszcze przy okazji opowiedział troszkę o rodzinie, w związku z tym o korzeniach, które też są bardzo ważne, o korzeniach artystki oczywiście. Więc zacznijmy powiedzmy od mojego pytania. To, proszę Państwa, wzięło się stąd, że mała Sonia, jako kilkuletnia dziewczynka, pokazywała na różne instrumenty, mówiąc to i po prostu rodzice tak ją nazwali. Po prostu dali jej ten przydomek to po prostu. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że sama artystka pochodziła z rodziny no artystycznej właśnie, tak. Przepraszam za takie określenie troszkę, ale trzeba powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o te przygotowanie muzyczne czy muzyczno-artystyczne, tutaj rzeczywiście wszystko stało na bardzo wysokim poziomie. Ojciec piosenkarki, pieśniarki, może powiedzmy tak, Daniel Basante, też był muzykiem. Był bębniarzem, chociaż no, powiedzmy raczej to można powiedzieć tak od święta, bo wiem, no, z pracy muzyka raczej niekoniecznie się utrzymywał się, po prostu był szewcem normalnie, żeby no, na, jakoś trzeba było na ten chleb, powiedzmy, zarobić, żeby że taką rodzina z czegoś mogła jeść. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że rodzina to wywodzi się z Afryki, z ludu Bantu. I te korzenie afrykańskie bardzo widoczne były w zasadzie, można powiedzieć, przez pokolenia, aż do samej to. Dziadek artystki też był muzykiem, grał w orkiestrze, był tam klarnecistą. Natomiast również mama artystki, pani Livia Vides, była osobą, która zajmowała się muzyką, również zajmowała się bębnami. O tym trzeba jeszcze również wspomnieć, proszę Państwa, że rodzina to przyniosła się do Bogoty mniej więcej, kiedy ona miała około 10 lat. Nie przyniosła się dlatego, że nie podobało im się na Karaibach, czy że w Bogocie były lepsze perspektywy, ale przyniosło się dlatego, że było to związane z historią Kolumbii, bardzo tragiczną historią tamtych czasów, przemocą w Kolumbii po prostu, wojną domową i po prostu w tamtych czasach Wybrzeże Karaibskie było po prostu niebezpieczne. W stolicy było bezpieczniej. W związku z tym cała rodzina zdecydowała się, żeby przenieść się właśnie do Bogoty i osiadła w dzielnicy Restrepo. Natomiast mama Soni wzięła ze sobą bębny. Weźcie Państwo pod uwagę, że w tej tradycyjnej muzyce kolumbijskiej, o tym zresztą też z Manuelem rozmawialiśmy, ten element perkusyjny jest bardzo ważny. To nie jest jeden bęben. Tych bębnów jest wiele. Jeżeli sobie spojrzymy na tradycyjną kumbię kolumbijską, no to zobaczymy, że tam tych bębnów jest wiele. Być może jeszcze będzie okazja, żeby dzisiejszego wieczora o tym Państwu wspomnieć, żeby przypomnieć po prostu to, o czym my mówiliśmy kilka miesięcy temu. Bębny, czy ta w ogóle muzyka perkusyjna, ten element perkusyjny jest elementem afrykańskim, bo przypomnę Państwu, że tradycyjna muzyka ludowa, folklorystyczna Kolumbii opiera się na trzech składnikach, czyli na elemencie rdzennym i tutaj mamy instrumenty dente. Dalej mamy element afrykański, czyli właśnie instrumenty perkusyjne i element europejski, czyli dodatkowe instrumenty, czyli przede wszystkim również ubiory, chociażby pojera, czyli ta słynna suknia, w której tańczą, w których tańczą Kolumbijki. No i tak jak wspomniałem Państwu, w latach 50. pojawił się w kolumbijskiej telewizji program pod tytułem Acuarelas de Caribe, gdzie Sonia alias Toto wystąpiła razem

0: takie rzeki jak Cauca, jak San Jorge, jak Cesar. Czyli i tutaj możemy powiedzmy powiedzieć w ten sposób, że mamy do czynienia z takimi rozlewiskami, bagnami, ale też, czyli takim no, bardzo wilgotnym klimatem, z oszałamiającą przyrodą, ale również miejscem, gdzie od dekad, czy wręcz od stuleci kwitnie kultura. Ta kultura karaibska właśnie, ta kultura, która no, jest zlepkiem tych trzech kultur, które ją tworzą, o których wspominaliśmy Państwu, afrokolumbijskiej, rdzennej i europejskiej, bo tam osadnictwo miało miejsce bardzo dawno temu. Nie powiem Państwu kiedy, bo sam tego nie pamiętam. Nie jestem aż tak stary. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, to jest miejsce, które jest bogate nie tylko w kulturę, jest bogate nie tylko w przyrodę. To jest miejsce również bardzo bogate w zabytki chociażby. Miejsce, które naprawdę warto odwiedzić. No i to jest też miejsce, które uznane zostało za część Światowego Dziedzictwa Kultury Ludzkości, ale które jest po prostu miejscem magicznym. I właśnie z tego miejsca pochodzi to. Ona po prostu no, nazwała siebie La Momposina, czyli osoba, która właśnie pochodzi z tego terytorium okolic wyspy Mompos. Pisze się Mompox przez X na końcu. Natomiast to zawsze dumna była z tego, że właśnie pochodzi z tej części świata. Nie innej, tylko właśnie z okolic wyspy Mompos. Zobrazujemy to sobie może muzycznie. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
1: Bueno, vamos a escuchar precisamente un canto que ella hace. Pues es como a una leyenda que se llama Mohana, ¿no? Es un espíritu del agua. Y precisamente en esa comunión con ese líquido preciado, nacen estas canciones, ¿no? Aunque no es una canción de ella, porque esta canción es de, a ver, ¿cómo se llama ella? Creo que es Estercita, sí, Estercita Forero, se llama la creadora de esta canción, que también es una cantadora tradicional de esos territorios a los cuales ella hizo esta investigación, pues nace esta canción. Mohana i jest dedykado precisamente a eso.
0: Zobrazujemy sobie, proszę Państwa, tę część naszej audycji, to o czym przed chwilą Państwu wspomnieliśmy, utwór Mohana. Mohana, proszę Państwa, to jest takie no, tradycyjne bóstwo wodne, które czczone jest przez lokalną ludność. Autorką tej piosenki jest Estercita Forero, również lokalna artystka, która dzięki Toto no, pozostała w naszej pamięci.

0: Moana. Jednak to H jest słyszalne. Nie Moana, tylko Moana, mimo że jest pisane przez samo H. Natomiast, tak jak wspominaliśmy wcześniej, kultura wybrzeża kolumbijskiego, zresztą w ogóle generalnie, jeżeli, proszę Państwa, no, w zasadzie możemy mówić o całej Ameryce Łacińskiej, tak już naprawdę robiąc bardzo duże uproszczenie, ale to jest to, o czym zawsze Państwu podkreślam. Kultura latynoamerykańska ma trzy rdzenie. Rdzeń rdzenny, czyli indiański, czyli ten prekolumbijski, czy w zasadzie pozostałości tych kultur, które no, w sporej części niestety zostały wyniszczone, ale na szczęście pozostało całkiem sporo zarówno w tych kulturach, jak i powiedzmy pozostałości, które zostały później zaadaptowane. Dalej mamy ten rdzeń afrykański, czyli przywieziony przez niewolników z Afryki. I oczywiście rdzeń europejski przywieziony razem z konkwistadorami i nie tylko. Natomiast zacznijmy od tego rdzennego, indiańskiego, dlatego że te wszystkie trzy elementy są bardzo dobrze słyszalne w muzyce Toto Lamomposiny. Hay que mencionar sobre no solamente la cultura caribeña, no solamente la cultura colombiana, sino generalmente cultura latinoamericana. De esos tres elementos, el elemento indígena, el elemento africano y el elemento europeo. Y comenzamos con el indígena. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque esos tres elementos aparecen en la música de Toto, ¿no? Uh-huh.
1: Claro, están intrínsecamente presentes porque es la raíz de la cumbia, es la raíz de estos bailes. Digamos que estaban habitados estos territorios ya por los taironas, que eran los indígenas que habitaban en ese momento allí. Y ellos tenían sus flautas de cabeza de cera, que hoy en día se siguen tocando por los cogis, por los huiguas también, y los cancuamos. Ellos les llaman cuisi, ¿no?
0: Esas flautas.
1: A estas flautas. Se tocan de a pares, hembra y macho, se representa uh-huh. como hembra y macho, y está la maraca, ¿no? El cuisi sigi, el cuisi bunsi. Le llaman. Y la maraquita. Uh-huh. Entonces esto es...
0: Es un nombre difícil para repetir.
1: Estos instrumentos, cuando se encuentran uh-huh. con los tambores, ¿no? comienzan a tener un diálogo. Uh-huh. ¿no? Y esto va evolucionando y evolucionando. También el instrumento entra en una evolución y se convierte en la chuana. ¿No? La chuana es el mismo instrumento, el mismo instrumento cabeza de cera, pero mucho más largo, ¿no?
0: O sea, también una flauta.
1: Sí, hembra, macho y maracón o maraca. Ya crece la maraca, lo hacen uh-huh. ya de una semilla más grande. Y hoy en día le llaman gaita colombiana, es conocida como gaita colombiana. Uh-huh. Su nombre campesino indígena, después del cuisi, fue chuana, ¿no?
0: O sea, la chuana se volvió a hacer una gaita colombiana.
1: Sí, sí, sí, sí. La chuana, hay muchas personas que aún le llaman chuana. Uh-huh. Y pues digamos que el nombre que se popularizó fue gaita.
0: Uh-huh. No więc, proszę Państwa, zacznijmy od tego elementu rdzennego. I tutaj pojawiają nam się dwa instrumenty, a w zasadzie dwie grupy instrumentów. Instrumenty dęte i instrumenty... grzechotkowej. Nie wiem jak, proszę Państwa, czy grzechotka do której grupy instrumentów należy, no bo to nie są instrumenty dęte na pewno i raczej nie wydaje mi się, żeby to były instrumenty perkusyjne, ale nieistotne. Proszę Państwa, po pierwsze flautas. Flautas, czyli takie fujarki, bo to nie są dokładnie flety, proszę Państwa. One wywodzą się od społeczności rdzennej Taironów, która zamieszkiwała i zamieszkuje te tereny po dzień dzisiejszy. Oczywiście, no może nie w takich ilościach, jak to było niegdyś. Natomiast ta kultura ludu Taironów jest widzialna i jest przede wszystkim słyszalna po dzień dzisiejszy. Ona jest naprawdę, no można powiedzieć, no jednym z tych głównych elementów muzyki folklorystycznej wybrzeża Karaibskiego, wybrzeża Kolumbii. ale nie tylko, bo generalnie ta kultura właśnie poprzez poprzez jak gdyby upublicznienie, poprzez poprzez to usławnienie, nie wiem jak to powiedzieć, jakie ładne takie słowo po polsku, wszystko jedno, w każdym razie poprzez to, że kumbia stała się, no w zasadzie można powiedzieć, tak jak powiedziałem Państwu przed chwilą, że kumbia z tej muzyki ludowej stała się jednym z głównych gatunków muzycznych Ameryki Łacińskiej. To właśnie dzięki pracy takich osób właśnie jak Toto, czy chociażby jak Lucio Bermudez, inny wybitny muzyk kolumbijski, dzięki nim kumbia najpierw stała się gatunkiem muzycznym, który zaczął dominować w Kolumbii, później również w innych krajach Ameryki Łacińskiej. I właśnie jednym z elementów tej tradycyjnej kumbii kolumbijskiej są flautas. A o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, flautas znane również jako cuisi. De facto nie mamy jednej takiej fujarki, mamy dwa rodzaje tych fujarek, to znaczy embra i macio, czyli samica i samiec, czyli embra jest más pequeña, yo supongo, más grande.
1: No, son la hembra, lo único que las diferencia es que la hembra tiene, en el cuisi, tiene cuatro orificios y es la que lleva la melodía. Y el macho, en el cuisi, tiene un solo orificio y es el que hace como la base.
0: Orificio es como...
1: Como un hueco, un hueco, ¿no? Y una de las cosas que me gustaría resaltar de esto es que estas flautas nacen del corazón de un cactus. Y su cabeza es una mezcla entre cera de abeja y carbón molido, ¿no? Es una cabeza que le hacen. Y le insertan una pluma de pato o de ganso y de ahí se sopla y es donde emite el sonido, como rompe el sonido con el cardón, ¿no? Su caja de resonancia es, digámoslo así.
0: ¿Cardón o carbón?
1: Cardón. Cardón es el corazón del cactus.
0: Okay.
1: Que es la flauta,
0: ¿no? Ajá, y la cabeza se hace de esa, de la cera de abeja.
1: De cera de abeja y carbón molido se mezcla. Ellos eran orfebres también i sabían muy bien esas mezclas.
0: Tutaj mi Manuel powiedział bardzo dużo ciekawych informacji, którymi się z Państwem podzielę. Mianowicie, czym się różni embra i macio? Bo generalnie, proszę Państwa, one się nie różnią długością. One się różnią ilością otworków. To znaczy, embra zawiera, czyli ten żeński flet, nazwijmy to, żeńska fujarka, ma cztery otwory. Macio, czyli ten męski, ma tylko jeden otwór. Macio generalnie jest jak gdyby takim tłem. Natomiast embra jest, można powiedzieć, na niej w zasadzie no, wygrywana jest muzyka, tak? Czyli macio jest tłem, embra jest powiedzmy tym takim jak gdyby no, nadającym smaku, może powiedzmy, tej muzyce. Ja nie jestem w stanie, proszę Państwa, w języku polskim troszkę tego wytłumaczyć. Zresztą też nie chcę za bardzo wchodzić tutaj. Natomiast o czym trzeba powiedzieć też. Tradycyjne instrumenty robione są z rdzenia kaktusa i główka tych fujarek to jest mieszanka pszczelego wosku i tej, powiedzmy, zmielonej główki z kaktusa. No także to jest dosyć, no powiedzmy, tak można w skrócie opisać te tradycyjne instrumenty. One potem wyewoluowały w instrument o nazwie lacioana, który w zasadzie można powiedzieć tak, jest takim bezpośrednim prekursorem instrumentu, który nosi nazwę gaita kolumbiana, no czyli ta właśnie tradycyjna kolumbijska fujarka, na której wygrywana jest muzyka takich gatunków jak chociażby właśnie kumbie. I to jest pierwsza grupa instrumentów. Drugą grupą instrumentów są maracas. Maracas, czyli grzechotki po prostu, które tradycyjnie wykonywane są z rozmaitych ziaren, rozmaitych roślin, mniejszych lub większych. One były na początku mniejsze, potem zaczęły się robić większe. Tych maracas też mamy wiele różnych typów, już w tej chwili nie będziemy o nich wspominać. Natomiast te dwie grupy instrumentów, tak żeby to już wszystko bardzo uprościć, to jest ten rdzenny pierwiastek w muzyce kolumbijskiej i teraz sobie tego posłuchamy. Ahora vamos a escuchar, sí, una canción.
1: Sí, vamos con Curura, que precisamente tiene estos instrumentos que acabamos de nombrar, las gaitas.
0: To posłuchamy sobie, proszę Państwa, utworu Curura, w którym właśnie gaitas występują.

0: No i mam niejasne przeczucie, że owe Gaitas pojawiły się nie tylko w utworze Total Mompocine. Ten pewien sample muzyczny na pewno pojawia się w którejś z piosenek Muzyka Urbana, tylko nie pamiętam której. Jeżeli Państwo wiedzą, to bardzo proszę o podpowiedź, bo po prostu zapomniałem, a nie chce mi się szukać tego. Si conocen en cuál de las canciones de la música urbana apareció este sample con las gaitas, por favor me dicen, porque seguramente recuerdo que apareció, pero no recuerdo en cuál de las canciones y de qué artista, entonces si me podrían dar una ayuda. Le voy a agradecer mucho. Przejdźmy, proszę Państwa, do tego pierwiastka afrykańskiego, czyli do instrumentów perkusyjnych. Vamos a pasar para la parte afrocolombiana, o sea, la música de los tambores.
1: Así es. Bueno, los tambores llegan con todos estos personajes que pues fueron secuestrados de África. Uh-huh. Y llegan al territorio que hoy es Colombia. Y arman como pueden sus tambores porque es un medio de poder elevar el rezo, de poder liberarse a través del tambor. Uh-huh. Entonces, de los tambores que sobreviven aún es el alegre, que es el tambor hembra, y el llamador, que es el tambor, digamos, macho, ¿no? También tienen esa dualidad siempre. Ya después entra otro tambor que es la tambora, pero inicialmente fueron estos tambores. Además, habían otro estilo de tambor que fue el primero que utilizaban para hacer ceremonias, rituales, despedidas de seres que trascendían, que fallecían, que era un tambor mucho más largo, como el alegre, pero un tambor mucho más largo. En este momento se me va el nombre, ya llegará. Y de ahí comienza a evolucionar y salen estos tambores que son hechos totalmente de elementos naturales. No tienen metales, no tienen nada, absolutamente nada, ¿no? Sus cuerdas son de fique, que es como un maguey, ¿no? La fibra de un... se tensan con unas estacas de madera, sus vasos son también de un tronco de árbol, su piel es de chivo, ¿sabes? Es como, todo es totalmente natural. Ajá. Sus aros son de bejuco, como de una liana. Entonces, son elementos que conforman esta magia de la percusión. Ajá. En la cumbia, y todavía se mantienen.
0: Sí. I to mnie alegra. Mm-hmm. Proszę Państwa, natomiast tak, jeżeli chodzi o instrumenty perkusyjne, tutaj bardzo krótko tylko wspomnimy Państwu, to są instrumenty, które oczywiście przybyły wraz z niewolnikami z Afryki i które de facto, można powiedzieć tak, były częścią tej kultury niewolniczej w krajach Ameryki Łacińskiej i które... No, dzięki temu przykremu, dosyć haniebnemu w zasadzie można powiedzieć tak procederowi, przetrwały po dzień dzisiejszy. Podobnie jak w przypadku gaitas, również i tutaj mamy kilka gatunków tych bębnów. Przede wszystkim, o czym trzeba powiedzieć, ta muzyka była taką ekspresją, no, można powiedzieć, wyzwolenia. Modlitwy i tak dalej. W zasadzie tylko dzięki muzyce ludność niewolnicza mogła czuć się wolna. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że podobnie jak w przypadku gaitas, mamy kilka rodzajów bębnów. Zacznijmy od tej pary męsko-damskiej czy damsko-męskiej, bo mamy tambor embra, czyli ten tambor żeński, ten bęben żeński. Wesoły tak zwany. Dalej mamy, proszę Państwa, tambor Yamador, czyli tambor macio, czyli ten bęben, który był taki bęben męski, nazwijmy to, który był wykorzystywany do nawoływania, do wysyłania jakiegoś sygnału, tak? Później pojawiły się też inne instrumenty, takie jak chociażby la tambora. Już teraz nie będziemy rozmawiali na ten temat, natomiast o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że no akurat tamten... jeszcze pojawił się inny taki wielki bęben, który na przykład służył do, podczas ceremonii pogrzebowych po to, żeby pożegnać zmarłego, który odchodził z tego świata. Natomiast o czym też trzeba wspomnieć, proszę Państwa, te wszystkie instrumenty to były instrumenty wykonywane, były i są zresztą po dzień dzisiejszy, wykonywane z naturalnych składników. Tam nie pojawia się metal, tam nie pojawiały się, nie wiem, elementy metalowe, plastikowe czy coś takiego, po prostu by tego nie było. Bębny tworzone były z tego, co było pod ręką, czyli z drewna, czyli z włókien roślin podobnej troszkę do agawy, czyli również między innymi obręcze tych bębnów tworzone były z rodzaju, powiedzmy, takich lian. Natomiast ta część górna, która pokrywała bęben, w którą się uderzało, wykonywana była ze skóry zwierząt, przede wszystkim ze skóry kóz. No i co? Czego teraz posłuchamy w takim razie, żeby jak gdyby zilustrować to, o czym żeśmy rozmawiamy? Que vamos escuchar ahora para ilustrar, para dibujar la nuestra conversación.
1: Bueno, vamos a escuchar en el tambor alegre a Paulino Salgado Valdés, el legendario Batata. Uh-huh. Y vamos a escuchar sus secretos. Él ponía a hablar el tambor y esta canción se llama precisamente así, Tu Tambor.
0: El tambor alegre.
1: Sí, sí, él tocaba el tambor alegre. Uh-huh. Un tamborero legendario de San Basilio de Palenque, el pueblo, primer pueblo libre afro de América, que todavía mantienen su lengua, todavía mantienen muchas de sus costumbres.
0: Y eso fue gracias a Peter Gabriel.
1: Sí, esta grabación sí. Él los invita a hacer una grabación con Real World Records y realizan esta grabación y esto hace parte de esa de ese compilado de grabaciones que se hicieron en vivo.
0: Proszę Państwa, posłuchamy sobie teraz utworu Tu Tambor, w którym gościnnie pojawi się Paulino Salgado, jeden z najwybitniejszych wirtuozów właśnie instrumentów perkusyjnych, tych tradycyjnych instrumentów perkusyjnych. Paulino Salgado alias Tata. Mamy Toto.
1: Batata.
0: Batata. Batata, który pochodzi z miejscowości San Basilio de Palenque, czyli pierwszej wolnej osady na terenie Nowego Świata, oczywiście założonej przez zbiegłych niewolników. I samo to nagranie mogło powstać dzięki innemu wybitnemu artyście światowemu, myślę, że doskonale Państwu znanemu, czyli Peterowi Gabrielowi, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, bowiem Peter Gabriel no, lubił tę muzykę, zresztą myślę, że nadal lubi muzykę tradycyjną, powiedzmy tę muzykę folklorystyczną i dzięki wydawnictwu, z którym współpracował Real World Records, możliwe było nagranie tego właśnie utworu.
2: Bueno, Batata. Aquí usted va a tener que mostrar todos los secretos que usted tiene. Se oye el rumor de un tambor. Se oye

0: Dodamy tylko, że Batata grał na tym tambor allegre, czyli tym żeńskim bębnie, ale muszę powiedzieć Państwu, że naprawdę jestem pod olbrzymim wrażeniem ostatniego utworu. Nie tylko ze względu na wysiłek, jaki artysta musiał włożyć w granie, ale też w to, że w zasadzie jedyną melodią jest głos Toto, prawda? Mamy tutaj rytmiczne uderzenie w bęben i do tego muzykę całkowicie stworzoną przez głos jednej, ale jakże wybitnej artystki. Pozostał nam, proszę Państwa, element europejski. No, falta la parte de la descendencia europea.
1: Uh-huh. Así es. Bueno, con la canción que arrancamos, que se llama Yo me llamo cumbia, sonaban las guitarras, que fue lo que principalmente entró, pero antes de eso, la métrica del canto, ¿no? Y las ropas de las faldas, estas polleras que llaman, fue un aporte europeo. Pero también hay unos ritmos que canta Totó, por lo menos vamos ahora con un porro paliteado, que es un ritmo que nace en la región del río Sinú, que es un territorio que queda al noroeste, bueno, está ubicado al noroeste de Colombia y es un río que desemboca en el Caribe, ¿no? Entonces, estos ritmos tienen ya toda, digamos, los metales, ¿no? Tienen clarinetes, bombardinos, ¿sabes? Todos estos metales que le aporta Europa a nuestro territorio, sin hablar de el acordeón, que también pues es muy importante en nuestro territorio. El acordeón lo adoptamos y fue pues precursor de muchas músicas que venían también de estas flautas, de estos cuisis o de las chuanas, se volvieron al acordeón, ¿no? En muchos territorios hay personajes como Andrés Landero, que toca cumbia sabanera, se llama, es puro acordeón y tambores, y el vallenato, y en fin. Pero este ritmo que vamos a escuchar es el porro paliteado y es puros metales. Y
0: el bombardino se llama también eufonium.
1: Eufonium. Uh-huh. Y bueno, pues las percusiones también, platillos, es mucho más metálico el sonido, pero ahí destaca la voz de la Totó también.
0: Proszę Państwa, element europejski już słyszeliśmy w utworze Yo me llamo cumbia, gdzie pojawiają się gitary. Oczywiście w kumbii, tak jak wspomnieliśmy Państwu, pojawiają się pojeras, czyli ten ubiór, żeński ubiór tancerek, który przybył właśnie z Hiszpanii, przybył z Andaluzji dokładnie. I można powiedzieć tak, że ten strój ludowy jest charakterystyczny dla większości krajów Ameryki Łacińskiej. To jest właśnie ten element europejski, natomiast oczywiście, o czym też trzeba wspomnieć. Teraz posłuchamy sobie utworu, który La Fiesta Vieja, vamos a escuchar.
1: Vamos a escuchar La Fiesta.
0: Utworu Fiesta Vieja, który należy do takiego gatunku muzycznego o nazwie Porro Paliteado.
1: Así es, Porro Paliteado.
0: I to jest, proszę Państwa, gatunek muzyki tradycyjnej, który wywodzi się z nadrzeki Rio Sinu w północno-zachodniej części Kolumbii. I tu pojawiają się instrumenty również pochodzenia europejskiego. Bo wiecie Państwo pod uwagę, że oprócz gitary pojawia się m.in. akordeon, o którym też wspominaliśmy Państwu, legendę o tym, że podobno pierwsze akordeony dotarły do wybrzeży Kolumbii w wyniku katastrofy, znaczy, no można powiedzieć, rozbicia się statku, który przewoził akordeony przez Morze Karaibskie i one podobno dotarły właśnie do Kolumbii. O tym już wspominaliśmy kiedyś tam dawno temu, ale warto o tym przypomnieć. Ale również warto przypomnieć o tym, że jednym z tych elementów muzycznych wywodzących się z Europy są instrumenty dęte blaszane. I tutaj warto wspomnieć chociażby o takich instrumentach jak klarnety, jak czytasz na przykład Bombardinos. Bombardinos, proszę Państwa, tłumacząc na język polski, to jest tak zwane eufonium. A czym jest eufonium, to sobie proszę, proszę Państwa, wygooglować. Już teraz nie będziemy mówić, tego sobie posłuchamy w utworze Fiesta Vieja.

0: I w zasadzie, proszę państwa, trzeba powiedzieć tak, że tematy nam się skończyły, ale chcemy jeszcze puścić trochę państwu muzyki, którą wykonywała Toto La Monpossina. W związku z tym bardzo króciutko opowiemy sobie o kilku piosenkach, które sobie teraz usłyszymy. Pierwsza z nich to jest utwór pod tytułem Rosa. Manuelowi oddaję głos, żeby nam opowiedział troszkę o tej piosence. He dicho que ya se están, que ya no se están acabando los temas relacionados con Toto. O sea, se puede hablar mucho, ¿no? Pero también la idea de la emisión es también poner mucha de la música de sus canciones. Uh-huh. Y la primera de esas que vamos a escuchar ahora se llama Rosa.
1: Rosa, de Majín Díaz, sí, también un personaje que casi muere en el anonimato. Y gracias a artistas como Toto, Majín Díaz, afrocolombiano, y un personaje que él también de Bolívar, ya pues a su avanzada edad pudo grabar sus temas propios, pero muchos de esos temas que muchos artistas hicieron populares y hicieron mucho dinero con esos temas, pues no había sido reconocido. Toto fue una de las que ayudó a que él fuera reconocido, ¿no? Entonces, uh-huh, esta es una de esas canciones que ella usó para poder sacar adelante personas como Majín Díaz.
0: Wspomnieliśmy państwu w początkach dzisiejszej audycji o tym, że Toto była taką adwokatką ludności, która de facto była niemalże zapomniana, której twórczość bardzo często była wykorzystywana przez innych artystów bez poszanowania słowa, bez poszanowania praw autorskich autorów i kompozytorów tych utworów. I jedną z takich osób był Majín Díaz, artysta afrokolumbijski, wywodzący się również ze stanu Bolívar, który jest autorem piosenki Rosa, którą sobie za chwileczkę posłuchamy i który właśnie dzięki Toto mógł zostać poznany przez świat.

0: to chyba kolejny motyw, który się pojawiał w innych utworach. Wiecie Państwo, Kolumbia ma naprawdę bardzo uzdolnionych twórców w szkole, że no nie wszyscy zostali odpowiednio docenieni. Kolejny utwór, Adios Fulana, la otra canción Adios Fulana.
1: Así es, esa canción es de un autor llamado Antonio María Peñalosa Cervantes y es un chandé, es un ritmo tradicional también del Caribe. Entonces
0: Antonio María Peñalosa
1: Cervantes.
0: Cervantes. Ajá.
1: Y él le crea esta canción a su esposa en una separación. Entonces es una dedicación a su compañera y Toto pues la inmortaliza de esta manera.
0: Bien. Proszę Państwa, no więc kolejny utwór Adios Fulana autorstwa Antonio Marii Peñalosy Cervantesa. Utwór, który jest, wywodzi się z muzyki chandé. Es un, yo supongo que es también un, uno, uno de los géneros musicales
1: sí, sí,
0: tradicionales
1: sí,
0: de Colombia.
1: Sí, es muy tradicional.
0: También caribeño, supongo.
1: Caribeño, tambor, palmas y responsorial.
0: No więc proszę Państwa, chandé, który też jest jednym z gatunków tradycyjnej muzyki kolumbijskiej z Wybrzeża Karaibskiego. Piosenka, która jest taką piosenką rozwodową troszkę. ¿Eso fue por el divorcio o por qué?
1: Sí, sí, él se la dedicó a su esposa por el por la separación.
0: Taka powiedzmy piosenka rozwodowa, piosenka separacyjna, można powiedzieć tak, no bowiem Antonio María Peñalosa Cervantes zadedykował ją swojej małżonce, która wkrótce stała się jego byłą marzonką. To posłuchajmy.

0: Powiem Państwu, jak to dobrze mieć do pomocy sztuczną inteligencję, bo rzeczywiście no, wystarczyło wpisać kilka tytułów, już wiem, o które utwór mi chodziło. Rzeczywiście, tak w nawiązaniu do tego, o czym wspominałem, Kekalor, utwór Major Lazera we współpracy z J Balvinem i El Alfą. No to jest właśnie utwór, w którym się pojawiają te gaitas, które słyszeliśmy przy okazji piosenki Kurura. Natomiast też o ten cytat Rosa Quilindeiris, on wyewoluował z Kolumbii przez Kubę, żeby pojawić się w utworze Alibi pani Sevdalisy we współpracy również z innymi artystami. Te sobie, proszę, możecie sobie Państwo posłuchać. Ten cytat się pojawia, chociaż nie w wykonaniu Toto La Mompocine. Natomiast pozostały nam jeszcze dwa utwory i rozpocznijmy się od jednego z najbardziej znanych utworów Toto La Mompocine. Myślę, że bardzo lokalnego, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę to, o czym wspominaliśmy Państwu, czyli Wyspę Mompos, czyli tereny podmokłe, no i osoby, które tam pracują, czyli rybaków. No faltan dos canciones para poner y creo que vamos a comenzar con una de las canciones más famosas de Toto, pero que también supongo, pero tú vas a decir, tú vas a corregirme si hablo bien o no, pero que viene relacionada con lo que hemos, de lo que hemos dicho, de lo que hemos hablado, o sea, con el territorio de donde viene Toto, o sea, con la isla Mompós, con todo ese terreno lleno de agua, de ríos y la gente que está trabajando por allá, o sea, los pescadores.
1: Uh-huh. Así es. Esta canción no es original de Toto, ella la interpreta y es de José Benito Barros Palomino, es un compositor que es del Banco Magdalena, también un lugar que queda a la orilla del río. Y precisamente en esos encuentros en Bogotá que tenían y que llegaban tantos artistas, llegó este personaje, gran personaje, y ella adoptó esta canción y la popularizó. Entonces sí, es una canción icónica de Toto y que salió, traspasó muchas fronteras invisibles.
0: No więc proszę Państwa, posłuchamy sobie teraz utworu El Pescador, czy Pescador może powiedzmy tak, żeby się Państwo tutaj nie pomyliło ze słowem pecador, co znaczy zupełnie co innego. Nie, Pescador, czyli rybak po prostu. Autorstwa José Benito Barrosa Palomino, który był, no takim można powiedzieć, ziomkiem Toto La Mompocine, bo on też wywodził się z karaibskiego wybrzeża Kolumbii, dokładnie z nad wybrzeża rzeki Margarita, który też pojawił się w Bogocie, no i którego twórczość Toto z pewnością spopularyzowała. I dobrze, że spopularyzowała, bo to jest naprawdę przepiękny utwór.
2: Comienzo yo.

0: Gracias. Thank you.
1: I w sumie fajnie mieć takie życie, proszę państwa, gdzie mamy wszystko i nie mamy niczego, bo pescador de facto ma wszystko. Oprócz pieniędzy. Ma po prostu ten cały świat dla siebie, ale dla niego pieniądze nie są ważne. No i myślę, że to też jest bardzo ważne przesłanie dla nas wszystkich. Chociaż oczywiście no wiadomo, że no, a raczej niekoniecznie do zrealizowania w obecnych czasach. I w zasadzie będziemy kończyć. Ale na koniec w tej części audycji, bo jeszcze powiedzmy po ostatniej piosence jeszcze pojawią się dwa utwory, Agua i Las Cuatro Palomas, wykonywane przez Toto, ale to już, że tak powiem, poza oficjalną audycją. Natomiast na samo zakończenie pojawi nam się utwór, który jest całkowicie inny od tego, co mieliśmy okazję słuchać przed chwilą. Dlaczego? Dlatego, że my słuchaliśmy w zasadzie muzyki, tej takiej muzyki ludowej, muzyki tradycyjnej z wybrzeża karybskiego, wybrzeża Kolumbii. Teraz pojawi nam się utwór, który myślę, że też bardzo mocno spopularyzował żeńskie głosy, te tradycyjne żeńskie głosy Ameryki Łacińskiej. Mianowicie utwór Latino America, który no można powiedzieć tak spopularyzował Residente z zespołu Calle 13, czyli zupełnie inny gatunek muzyczny, muzyka urbana. Natomiast utwór, na którym Toto gościnnie pojawiła się, i to nie tylko ona, bowiem pojawiły się również dwa inne wybitne głosy kobiece muzyki latynoamerykańskiej. Po pierwsze, kolejna osoba z korzeniami afro-latynoamerykańskimi, nie afrokolumbijskimi, ale afroperuwiańskimi, czyli Susana Vaca, również jedna z najwybitniejszych, jeden z najwybitniejszych głosów, jeżeli chodzi o muzykę latynoamerykańską. Bo mówimy, proszę państwa, naprawdę, jeżeli mówimy o wybitnych głosach, to mówimy o głosach, które są instrumentem, które nie potrzebują dodatkowego wsparcia, tak jak to obecnie bywa w postaci autotuna, bo ja sobie nie wyobrażam ani Toto, ani Susanny Vaca śpiewających z współudziałem autotuna. Oczywiście pewnie można byłoby to jakoś tam zremiksować, ale powiem szczerze, że to byłoby barbarzyństwo. Oprócz Toto i Susanny pojawia się również Maria Rita, inny wybitny głos, ale z kolei z Brazylii. Myślę, że utwór Latin America jest, no mam nadzieję, że jest państwu znany. My go sobie tylko teraz przypomnimy. Natomiast no to jest też jeden z najważniejszych w ogóle utworów, jeżeli chodzi o muzykę latynoamerykańską i tematy poruszane w tym utworze. Vamos a escuchar para acabar nuestra emisión. Vamos a escuchar, bueno, en la parte oficial, porque más tarde también eso van a aparecer dos otras canciones de Toto. Sin embargo, como la última, vamos a escuchar, vamos a cambiar totalmente el género musical. Uh-huh. O sea, no vamos a escuchar la música tradicional de la costa caribeña de Colombia, sino vamos a escuchar la canción, creo que también popularizó a Toto y otras cantantes de la música tradicional entre generaciones más jóvenes. Uh-huh. O sea, la canción Latinoamérica, escrita por uno de los miembros del equipo más famoso de la música urbana, o sea, Calle 13, escrito por René Pérez Arias, el residente, donde aparece Toto junto con otra voz grande, femenina de la música latinoamericana, junto con su compañera también afrolatina, pero no afrocolombiana, sino afroperuana, o sea, Susana Vaca, y otra artista, esta vez de Brasil, María Rita, una de las canciones creo que más importante, no solo por la música, sino también por las letras, ¿no? Que está tocando los problemas de toda la región, ¿no?
2: Sí, sí.
1: una de las canciones más importantes, y estamos hablando sobre el aspecto social de la música urbana, que aparece, no aparece muy frecuentemente,
2: no, es muy raro, ¿no?
1: Pero una de las canciones muy importantes.
2: Sí, sí, es un himno para la resistencia y también la memoria.
1: Uh-huh. ¿No?
2: Y pido, sobre todo ahora en este momento, en esta coyuntura política en la que se encuentra el territorio colombiano, eso, pido memoria para que no se vuelvan a repetir muchas cosas que se han repetido durante tantos años en ese territorio tan dolido.
1: Mm-hmm. Proszę Państwa, o czym też trzeba powiedzieć, to jest bardzo ważny utwór również, tak jak to powiedział Manuel, bardzo ważny utwór z punktu widzenia samych Kolumbijczyków. Dlaczego? Dlatego, że to jest taki, no można powiedzieć, taki hymn oporu, ale również pamięci o tym, co miało miejsce w Kolumbii, o tych strasznych wydarzeniach sprzed kilku dekad. No i w zasadzie utwór, który no, apeluje nie tylko do Kolumbijczyków, nie tylko do Latynosów, w zasadzie chyba do nas wszystkich, żeby po prostu ta przemoc nie wracała. Kolumbia nadal jest krajem, w którym przemoc jest silna, nadal jest krajem, w którym no, istnieją te organizacje, nawet trudno je nazwać partyzanckimi, organizacje zbrojne, terrorystyczne de facto, zarówno pseudolewicowe, jak i pseudoprawicowe. No tutaj już nie chcę wchodzić w tematy polityczne, natomiast to nadal jest problem dla wszystkich Kolumbijczyków i problem, z którym chyba nikt nie daje sobie rady, nikt nie ma jasnego rozwiązania jego, bo ani odpowiadanie siłą na siłę, przemocą na przemoc, ani negocjacje pokojowe, zarówno które toczyły się dawniej, jeszcze za czasów prezydenta Santosa, jak i obecnie za czasów prezydenta Petro, no one niewiele dały. No, owszem, osiągnięto porozumienie z FARC, ale część członków tej organizacji powróciła na ten swój pseudopartyzancki szlak. I nadal niestety jest zagrożeniem dla miejscowej ludności, no, która myślę, że nie marzy o niczym innym, jak po prostu o tym, żeby po prostu wszyscy dali święty spokój, żeby po prostu normalnie można było prowadzić życie. Taka jest, proszę Państwa, codzienność Kolumbii. To jest nie tylko śpiew, nie tylko muzyka, nie tylko taniec. To są również problemy życia codziennego i o tym należy pamiętać. Tymczasem kończymy dzisiejsze wydanie Republika Latina. Przypomnę, że naszym gościem był Manuel Manrique. Muchas gracias por visitarnos, muchas gracias por comentarnos, por contarnos sobre la música folclórica de Colombia, particularmente sobre Totó, sobre la historia de su vida, y presentar, elegir estas canciones maravillosas.
2: Con mucho cariño, es para mí un honor poder comunicar y utilizar este altavoz para traer esas músicas. Y agradezco a ti, a los oyentes que estuvieron ahí, a la familia, a todos los que pudieron acompañarnos y estar del otro lado de este micrófono. Gracias, Svisher.
1: Nasz gość również dziękuję nam wszystkim, również i Państwu za to, że wysłuchaliście tego, co mieliśmy dzisiaj Państwu do przekazania. Ja również bardzo dziękuję Fryderykowi za realizację dzisiejszej audycji. No i oczywiście przyłączam się do podziękowań ze strony Manuela dla wszystkich Państwa za wysłuchanie dzisiejszego wydania Republika Latina. Muchas gracias por escuchar esta emisión de Republika Latina. Pytałem się podczas przerw, czy Canta Macondo, no taki zespół, którego członkiem jest Manuel, czy jakiś planuje jakieś występy, ale obecnie na razie nie planują. W związku z tym, no zobaczymy. Może coś się pojawi, może się coś nie pojawi, po to, żeby po prostu mieć kontakt z tym folklorem kolumbijskim również na żywo. Za tydzień, proszę Państwa, najprawdopodobniej temat polityczny, bo dzisiejszego dnia, popołudnia obecnie, jeżeli odejmiemy sobie kilka godzin, Peru wybiera nowego prezydenta. Czy będzie to pan prezydent, czy będzie to pani prezydent, zobaczymy w najbliższych dniach. No i wcale nie wykluczone, bo już mnie sami Peruwianczycy naciskali na to, żeby o tych wyborach troszkę opowiedzieć, więc wcale nie wykluczone, że do ich prośby się przychylę, ale to dowiemy się tego najprawdopodobniej w najbliższy czwartek w Tres por Tres o godzinie 20:00 już powiem państwu o przyszłotygodniowym wydaniu Republika Latina. Bardzo serdecznie zapraszam państwa do wysłuchania również i tej audycji w czwartek o godzinie 20:00. A póki co życzę wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. To lo mejor para la semana que viene, para todos ustedes y buenas noches.

0: promocja.
1: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
0: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Akademia Podwodna. Zbliżają się wakacje, a naszym gościem jest pan Jan Składkowski, który napisał wspaniałe książki o polskich kurortach, które w dwudziestoleciu międzywojennym były odwiedzane masowo. I witam pana bardzo serdecznie. No niestety już są poza granicami kraju naszego te wspaniałe kurorty, niektóre przynajmniej. Witam pana serdecznie.
2: Witam panie redaktorze, witam państwa.
1: No i co, zaczynamy teraz od Druskiennik, tak?
2: Może tak, bo będziemy szli od północy w kierunku południowym dawnej Rzeczypospolitej.
1: No to wspaniale, no to... Proszę bardzo, ja widzę zdjęcia tutaj w książce, wspaniałe zdjęcia, historie, opowieści, ale oddaję panu głos. Kto jeździł, dlaczego jeździł i no i co jest teraz w Druskiej?
2: No właśnie, tutaj w audycji radiowej nie można pokazać map, żeby dokładniej umiejscowić te kurorty, no ale można postarać się przedstawić to słownie. Jeżeli spojrzymy na mapy dawnej Rzeczypospolitej, no w zasadzie należałoby zacząć od tych jeszcze czasów przedrozbiorowych, o tym za chwilkę. Druskienniki położone są obecnie w Republice Litewskiej nad malowniczą rzeką Niemen, otoczone lasami, ciszą, spokojem, balsamicznym, sosnowym powietrzem i z wodami mineralnymi, bardzo znanymi do dzisiaj. Zaleszczyki z kolei

nowość, ale wszelkie ślady dawnej kurortowej świetności zostały zatarte. No, przygniótł je i rozjechał walec sowiecki z pełną świadomością, jako znak kultury, cywilizacji dawnego czasu, ale jednocześnie wytrzebione zostały winnice, które miały jakoby sprzyjać pijaństwu na tamtych terenach, jako że było tam produkowane w dużych ilościach pierwsze polskie wino gronowe. No ale zacznijmy może od Druskiennik, będziemy posuwać się w kierunku południowym. Jeżeli spojrzymy na mapę pierwszej Rzeczypospolitej, tej przedrozbiorowej, to miejscowość, mała wieś licząca niespełna 1000 mieszkańców, kilkuset, która znajdowała się wówczas w województwie grodzieńskim. No a później po już kolejnym, trzecim rozbiorze Polski znalazła się w Cesarstwie Rosyjskim w guberni grodzieńskiej. W latach międzywojennych położona nad Niemnem, tak jak i oczywiście historycznie przedtem, znajdowała się w województwie białostockim i była miejscowością położoną blisko Grodna. Skąd ta nazwa Druskienniki? Druskienniki wywodzi się od litewskiej nazwy sól. Druska po litewsku znaczy sól. Druskienniki to jest miejsce, gdzie tę sól dobywano, ważono. Można nazwać tę miejscowość jako sole, sól w liczbie mnogiej, ale również Druskienniki to może znaczyć tyle, co ludzie, którzy tę sól ważyli. Już była ona znana w dawnych wiekach, kiedy starali się opanować te ziemie krzyżacy. No ale to są dawne wieki, wiek XIII, XIV, kiedy starali się swoje majątności podczas tych rejs krzyżackich rozszerzać na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sytuacja stała się interesująca, jeżeli chodzi o poszukiwania soli i samą, prawda, nazwę tej miejscowości jako związane z solą i tych, którzy ją pozyskują. Kiedy Polska utraciła w pierwszym rozbiorze żupy solne w Bochni i Wieliczce, sól była potrzebna jako, prawda, jako produkt potrzebny w gospodarstwie powszechnie, zresztą od stuleci była transportowana w miejsca, gdzie jej nie było. No a tutaj Polska traci żupy solne, no i sól jest potrzebna, należy jej poszukiwać. Król Stanisław August wydaje wobec tego uniwersał w roku 1788, który zaleca, nakazuje poszukiwanie soli w miejscach, gdzie takie jej ślady się pojawiały. Zalecenia dla właścicieli ziemskich, dla zarządzających różnymi obszarami Rzeczypospolitej, jeszcze na terenach niezajętych przez zaborcze mocarstwa. No i tutaj uwaga kieruje się na Druskienniki, no bo od wieku wiadomo, już nawet z czasów I Rzeczpospolitej dawniejszych lat, z czasów króla Batorego, że tam ta sól była znajdowana i znajdowała się w licznych słonych źródłach. Należałoby po prostu tylko te źródła odpowiednio wykorzystać i przygotować do dobywania z nich soli. Ale również postrzegano Druskienniki jako miejscowość, którą można wykorzystywać do, jako zdrojowisko wody słone, jako kąpielisko, jako kąpiele. Stanisław August jakoby zalecił zbudowanie tam pierwszych łazienek i według dokumentów, jedni mówią tutaj o roku 1789, inni mówią o 1794,
kiedy powstały druskieniki jako kurort związany ze słonymi źródłami.

0: Ta data jest troszkę problematyczna. Za chwilkę powiem z jakiego powodu. Ponieważ jako datę powstania kurortu, zdrojowiska ustala się na rok 1837, kiedy urządzono tam zakład kąpielowy, a zostało to dokonane przez carskiego generała gubernatora Doppelmayera. Przybywało tam około 260 kuracjuszy. Źródła, które wylewały się na Łęgi, na dnie Męńskie, odsembrowano, pobierano stamtąd wodę i do picia, i do kąpieli. Okazało się, że cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. Właściciele okolicznych majątków, którzy z różnych powodów nie mogli docierać na miejsce do Druskiennik, bo przecież nie było komunikacji rozwiniętej i drogi były bardzo kiepskie, leśne, błotniste, z wybojami, przywozili w beczkach wodę do swoich majątków i na miejscu urządzali kąpieliska. I a w zasadzie kąpiele z tej przywiezionej wody dzięki niej. Wody druskiennickie zwróciły też uwagę profesury wileńskiej tamtejszego uniwersytetu, chemików, którzy postanowili zbadać skład tych wód, no bo chcieli wiedzieć, jakie tam sole się znajdują, jakie pierwiastki i jakie to ma własności lecznicze, zwłaszcza, że w tym czasie w Europie balneologia też się rozwijała i w wielu krajach europejskich zwrócono uwagę na możliwości leczenia klimatycznego i kąpieli. Takim prekursorem w tych badaniach był profesor Ignacy Fonberg z Wilna, który wydał pierwszą pracę, opisanie wody mineralnej druskiennickiej. On był prekursorem w tych badaniach. Byli również i inni, którzy propagowali, jak miejscowy lekarz Jan Pilecki czy Ksawery Wolfgang, przepraszam bardzo, który wydawał pierwszy periodyk poświęcony zdrojowisku. To była Ondyna druskiennickich źródeł. Ondyna w mitologii tamtejszej, nimfa, rusałka wodna, jako symbol tych, prawda, zdrojów druskiennickich. Pismo ukazywało się w latach 1844-45 i częściowo 46, kiedy już w zasadzie zamarło z różnych powodów. Miejscowość przyciągała przede wszystkim ludzi majętnych, można powiedzieć wprost bogatych, takich rodzin jak Lubeccy, Ogińscy, Czetwertyńscy i pomniejsi, ale zamożni właściciele okolicznych dóbr, którzy przyjeżdżali tam dla kuracji mineralogicznej, tak, wodnej, dla balneologii, dla klimatu, którzy doceniali te miejsca. Skromniejsi wynajmowali izby w chatach miejscowych, ludzi, którzy udostępniali bardzo prymitywne możliwości zakwaterowania dla tych, którzy chcieli się cieszyć druskiennikami. Druskienniki były bardzo małą miejscowością, nawet nie posiadały swojego cmentarza, ale dlatego mówię tutaj o tym cmentarzu, że też i przez pewien czas dość długi nie zakładano go w druskiennikach, dopiero w połowie wieku XIX. A to z tego powodu, że liczni chorzy, którzy przyjeżdżali, nie chcieli być narażeni na widok pogrzebów. No więc odbywano je w pobliskiej miejscowości Rotnica, a w druskiennikach tego cmentarza nie było. Przyjeżdżali tam prominenci już polskiej kultury. Przyjeżdżał Józef Ignacy Kraszewski, przyjeżdżał historyk Teodor Narbut, którzy opisywali te miejsca, ale Kraszewski był również dobrym rysownikiem. Jego litografie poświęcone druskiennikom zachowały się do dzisiaj. Budowano tam budynki zdrojowe, które miały ułatwić picie wód mineralnych, zażywanie kąpieli leczniczych, które miały być atrakcją turystyczną. Wybudowano pomosty nad Niemnem, które miały zachęcić do podziwiania miejsca. Budowano wille, pensjonaty w nich zakładano, powstawały też pierwsze hotele. Jako ciekawostkę można powiedzieć, zupełnie inna konfiguracja państwowo-polityczna niż obecnie. Obecnie miejscowość znajduje się na terenie Republiki Litewskiej. Natomiast wtedy znajdowała się w gubernii rosyjskiej, grodzieńskiej, a po drugiej stronie rzeki Niemen znajdowało się Królestwo Kongresowe. To są te części dawnej kongresówki, które obecnie już do Polski nie należą, czyli aż do Niemna, aż do Kowna. Więc ci wszyscy, którzy chcieli organizować uroczystości patriotyczne, bo również wtedy o tym myślano, przeprawiali się z Druskienik na drugi brzeg, gdzie można było manifestować w sposób oczywiście niezbyt agresywny w języku polskim. No, Druskieniki były na terenie gubernii rosyjskiej. Zmieniło to się diametralnie w latach międzywojennych, kiedy Druskieniki były w województwie białostockim, sięgającym do Niemna, a po drugiej stronie, gdzie przed I wojną światową było Królestwo Kongresowe, tam znajdowała się już przedwojenna Litwa, tak zwana Litwa Kowieńska.
1: Także... No i można było tylko, ja tak wspomnę, bo to bardzo takie urocze, tak, ja często znam dworzec Wileński w Warszawie, można było wsiąść tam w pociąg i pojechać po prostu przez Białystok i Grodno.
0: Tak, i teraz jest kwestia komunikacji, jak do tych Druskienik można było dojeżdżać i w nich się znaleźć. No więc najprostszy sposób to było żeglowanie rzeką Niemen, wtedy kiedy nie było komunikacji drogowej odpowiedniej, nie kursowały autobusy i nie było linii kolejowej, która rozpoczynała swój bieg w Warszawie, kolei petersburska, która prowadziła w pobliżu Druskienik. Ona mijała samą miejscowość, przejeżdżała przez miejscowość Porzecze, które znajduje się obecnie na Białorusi, i dopiero w 1934 roku zbudowano odnogę kolejową prowadzącą z Porzecza do Druskienik. Licząca 18 kilometrów trasa jednotorowa posiadała dwie stacje na swoim biegu. To były nazwy Jagódka i Ondyna, nazywana również Wandzią. Te dwie stacje nosiły imię upamiętniające na cześć córek marszałka Piłsudskiego. Także dopiero w 1934 roku, kiedy istniało już połączenie bezpośrednie kolejowe, odczepiano wagony kolei idącej do Wilna, można było do tych Druskienik również dojechać koleją. Ślady tego dworca kolejowego można znaleźć, tego budynku, jeszcze dzisiaj. No i ci wszyscy ludzie oczywiście starali się zatrzymać w jakichś miejscach dających dobre warunki cywilizacyjne. Pensjonaty prześcigały się w ofercie, nie tylko, prawda, cenowej, ale również jeżeli chodzi o wygody. No ale należy powiedzieć, że budownictwo tamtego czasu pensjonatowe było mimo wszystko oparte na drewnie, jak na tamtych terenach. W przeciwieństwie do Galicji, o czym powiemy, mówiąc o Zaleszczykach, gdzie było wiele budynków murowanych, tutaj wykorzystywano drewno, a jako styl tych pensjonatów przyjmowano dość zakorzeniony model panujący i w Cesarstwie Rosyjskim w oparciu o budownictwo willowe szwajcarskie czy tyrolskie, więc budynki zwykle piętrowe, drewniane, z rozmaitymi mansardami, daszkami, z rozległymi werandami, zdobione wycinanką, można powiedzieć, taką laubzegową w drewnie, werandy służące do odpoczynku, do leżakowania, jako salki restauracyjne, ale zamożni również wznosili swoje wille eleganckie. Najpiękniejsza zachowana do dzisiaj, należąca w międzywojniu do Kiersnowskich i do ich spadkobierców, nazywa się Linksma, czyli Wesoła w tłumaczeniu na język polski, położona nad brzegiem jeziora Druskonie, bardzo piękna, malownicza, dziś mieści Miejskie Muzeum w Druskienikach. No, trzeba tutaj pewnie też powiedzieć o znanych osobach, które bywały...
1: No właśnie, nazwisko Józefa Piłsudskiego już padło, ale jeszcze tak...
0: No właśnie, Józefa Piłsudskiego padła, należy tutaj uściślić to, że bywał wielokrotnie i z najrozmaitszych powodów. Bo pierwszym powodem to było ukochanie ziemi litewskiej przez marszałka, gdyż, jak zawsze podkreślał, jest z urodzenia Litwinem, urodzony przecież za Wilnem w Złowie. No wtedy rozumienie jestem Litwinem miało inne znaczenie. To byli ci tak zwani starolitwini, którzy szlachta tamtejsza, która z ducha cywilizacji kulturalnej i patriotyzmu czuła się Polakami, byli nazywani starolitwinami, prawda, w odróżnieniu od tej młodej już generacji patriotycznej Litwinów o nastawieniu bardziej narodowym, no nie chciałbym rzec nacjonalistycznym, ale bardziej zwróconym na niepodległość już kulturową. I Piłsudski właśnie z tego powodu, jako kochający ziemię litewską, swoją ojczyznę, chętnie tam bywał. Druga sprawa to były kwestie wypoczynkowe. Marszałek był przez wiele tygodni, miesięcy w roku umęczony pracą rządową, polityczną, działalnością państwową i wszelaką inną związaną z funkcjonowaniem Rzeczypospolitej, także chętnie wyjeżdżał tam dla odpoczynku. Pierwszy pobyt marszałka odbył się w roku 1924. Zatrzymał się w bardzo skromnych warunkach przy ulicy Jasnej 8, była to willa pani Bolcewiczowej, willa skromna, bez oświetlenia elektrycznego, oczywiście bez wody bieżącej, lampa naftowa, studnia, skromne warunki bytowania, ale Piłsudski dużo tam spędzał czasu, poświęcając go pracy pisarskiej, pisał rok 1920 i również prowadził korespondencję z rozmaitymi osobami i osobistościami. W tym roku również zawiązała się jego znajomość z Eugenią Lewicką, lekarką, która w tymże 24 roku jako lekarz uzdrowiska, jako lekarz klimatyczny znalazła zatrudnienie w tamtejszym systemie, że tak powiem, opieki zdrowotnej. Kiedy się Piłsudski poczuł pewnego dnia gorzej, wezwano doktor Lewicką. Zaostrzenia chorobowego nie stwierdziła. Piłsudski szybko doszedł do normalnego stanu funkcjonowania codziennego, ale znajomość się zadzierzgnęła. Niektórzy nawet powiadali, że rozwinął się romans Piłsudskiego z młodą lekarką.
1: Ale niepotwierdzone.
0: Co niekoniecznie znajduje to potwierdzenie. Często plotka jest, że tak powiem, bardzo, bardzo nośna i bardzo chętnie tego typu wiadomości rozprzestrzenia. Piłsudski bywał i w następnych latach. W roku 1925, kiedy przyjechał, władze miasta myślały o tym, by mógł się zatrzymywać właśnie w tej willi Links, ma tym najeleganszym willowym obiekcie i pięknie położonym, zresztą Druskienik. Piłsudski odmówił i wybrał mały domek, tak zwaną willę, a w zasadzie bardzo skromną sadybę, zwaną na Pogance, nieco na uboczu centrum miejscowości, które przecież w ogóle było mało, osadą klimatyczną liczącą niewiele ponad 1000 mieszkańców stałych, ale ta poganka, ten skromny domek drewniany znajdował się tuż za rzeczką Rotniczanką, blisko wysokiego brzegu Niemna, blisko starego dębu zwanego Bałblisem, pod którym Piłsudski chętnie przesiadywał i w którym to domku chętnie spędzał wolne chwile. Przyjeżdżał do Druskiennik na kilka tygodni, a często nawet na kilka dni. Bywało, że ten pobyt w Druskiennikach dzielił na krótkie wyjazdy do Wilna w sprawach państwowych. Potem powracał, przyjmował u siebie w domku na Pogance dostojników państwowych, polskich ministrów, ale również i tych, którzy odwiedzali go jako przedstawiciele zagranicznych, że tak powiem, państw. Bywał w latach następnych, bo i w roku 1926, 7, 28. W 28 roku został mianowany honorowym obywatelem miasta. Był w roku 29 i bardzo krótko, na kilka w zasadzie dni, w roku 1930. Później już w Druskienikach nie bywał. Prawdopodobnie z tego powodu, że był już człowiekiem leciwym i schorowanym. Być może też Druskieniki niedobrze mu się kojarzyły z powodu nieoczekiwanej i tragicznej śmierci Lewickiej w roku 31. No więc trudno...
1: No ale właśnie z 25 roku, o którym pan wspomniał, pochodzi właśnie cytat w książce, jest wspaniały taki poetycki wyraz Piłsudskiego, napisał wspaniałe zdania, cudowne.
0: Tak, jest księga, złota księga Druskienik, która znajdowała się w Belwederze przed wojną, a obecnie znajduje się w Warszawie w Archiwum Akt Nowych. I to jest wpis do tej księgi, gdzie jest wiele różnych rysunków, nawet humorystycznych, związanych z Druskienikami, z pobytami różnych znanych ludzi, artystów, rysowników w Druskienikach. I to jest wpis Piłsudskiego z dnia 6 sierpnia 25 roku. I między innymi, bo to jest dłuższy wpis, jest właśnie napisane, że Druskieniki były niespodzianką myśli Stwórcy w odpoczynku, gdy ten się uśmiechnął. Więc
1: no piękne.
0: Piękne. Jest traktował to jako, że tak powiem, piękne dzieło Boże, wielkiej krasy, wielkiej piękności, spokoju, malowniczości przyrodniczej. I warto powiedzieć, że kiedy wznoszono w Druskienikach, kiedy instalowano historyczne ławeczki, bo tak jak wiadomo, w różnych miejscach takie ławeczki historyczne, prawda, powstają, jak Tuwima w Łodzi, czy Nowaka Jeziorońskiego w Warszawie.
1: Czy księdza Twardowskiego też?
0: Tak, tak, to tam jest taka ławeczka, między innymi, bo jest kilka historycznych ławeczek poświęconych właśnie, jedna poświęcona jest Piłsudskiemu nad Niemnem, na tej górce, gdzie często siadywał, górka jest znaleziona, nie ma takiego pięknego widoku na Niemen jak kiedyś, ale ławeczka tam, przepraszam bardzo, ale ławeczka tam stoi i tam jest właśnie na tej ławeczce ten napis umieszczony. No, miło mi to powiedzieć, ale tylko dla informacji, a nie dla jakiegoś powodów osobistych, że właśnie byłem inicjatorem, rozmawiając z tymi, którzy ławeczkę tam budowali i zastanawiali się, co na niej napisać, zasugerowałem, żeby właśnie ten pasus tego wpisu ze Złotej Księgi umieścić i tak się właśnie stało. I to przypomina właśnie Piłsudskiego. Ale Piłsudskiego upamiętniają tam również i zdjęcia, które były chętnie wykonywane, bo marszałek chętnie spacerował ze swoim lekarzem osobistym Marcinem Wojczyńskim nad Niemnem. Często był fotografowany ze swoją świtą oficerską przy domku na Pogance. Fotografowali tamtejsi fotografowie, Bolesław Czerechowicz, przedtem jeszcze Leon Baranowski. Te zdjęcia się zachowały, są dość liczne. Można to sobie wszystko obejrzeć w albumach, tam gdzie się to zachowało, czy w muzeach. Ale powstawały również utwory poetyckie. Julian Tuwim napisał balladę Druskienickie drzewa. Bardzo, bardzo miły utwór, przedstawiający postać marszałka, który spaceruje nad Niemnem, przedstawia jego postać, jak wyglądał, jak był zadumany, jak myślał o sprawach Polski na tamtejszym terenie, prawda, po spotkaniach z różnymi oficjalami. No i ten utwór deklamowała Hanka Ordonówna również tam w 1929 roku, kiedy było otwarcie przystani nad Niemnem. To była bardzo podniosła, jednocześnie miła wakacyjna uroczystość jeszcze za życia marszałka. No oczywiście inni wielcy, jakby się dziś powiedziało, tego czasu chętnie w Druskienikach bywali, bywał, czy pojawiał się na krótsze, dłuższe pobyty między innymi Ignacy Mościcki, prezydent ówczesny Rzeczypospolitej po 26 roku, pianista Witold Małcużyński, znani aktorzy jak Osterwa czy Krukowski, Kazimierz, Eugeniusz Bodo, Adolf Dymsza, Ada Sari, aktorka Zofia Ternę, Loda Majewska, Hanka Ordonówna, pisarze Ferdynand Getel, Stanisław Sat-Mackiewicz. No i przede wszystkim był związany z miejscowością znany, najbardziej znany litewski malarz i jednocześnie tam rodzinna jego chata czy dom do tej pory się zachował i muzyk, czyli Mikołaj Konstanty Czurlanis, po litewsku Czurlonis.
1: No właśnie, wspaniały. Naprawdę tak, byliśmy w jego muzeum w Kownie.
0: Tak, a zmarł w miejscowości Pustelnik pod Warszawą, ponieważ leczył się na gruźlicę, a zresztą był związany z kulturą polską, kształcił się u Mechofera w Krakowie, doskonale znał język polski. Niezwykła postać.
1: No niedawno była zresztą uroczystość, o której opowiadaliśmy na antenie Radia Wnet, właśnie w miejscu, gdzie jest pochowany. Jest tam nawet taki fragment takiej instalacji nawiązującej do tych jego takich mitycznych, że tak powiem, budowli z obrazów, ale to tak na marginesie.
0: Tak, dlatego że nawet te obrazy są reprodukowane na dużych planszach wystawianych w takich ramach wystawienniczych przy głównych ulicach kurortu Druskinniki obecnie. Więc można te jego malarskie ujęcia i wizje bardzo przemawiające i bardzo symboliczne oglądać w dużym wymiarze na ulicach Druskinnik. To przywołuje jego postać, prawda? No, tu można jeszcze powiedzieć, jak już mówimy o Druskinnikach, żeby to nie umknęło, to jest prasa, która ukazywała się i która jest kopalnią wiadomości o kurorcie przedwojennym, o jego licznych pensjonatach, hotelach, restauracjach, dancingach, wyborach miss piękności Druskinnik, bo to były liczne konkursy organizowane dla panien, dla mężatek, konkursy najpiękniejszych oczu i tak dalej. No to były takie gazety jak Głos Druskienicki, Głos Druskienik i to była wznowiona po prawie że 100 latach ta pozycja Ondyna Druskienickich źródeł od 1929 roku. Ukazywała się już w innym układzie wydawniczym, ale również prezentująca historię i wszystko to, co działo się w Druskienikach. Ostatni numer nosi datę 1939 rok, miesiące sierpień i wrzesień. No, wiemy już, dlaczego następne numery nie mogły się odbyć. Także Druskienniki są pięknym miejscem, które warto odwiedzić i dzisiaj. One nie tylko przywołują historię dawnych dni, dawnych postaci, ale przywołują historię miejsca, przywołują dzieje dawnej Rzeczypospolitej, ale również splatają się ze współczesnością i chwała włodarzom miasta, że miejscowość jest pięknie utrzymana, w dużym porządku, z dużą dbałością i przede wszystkim z nastawieniem na kontynuację dawnej tradycji balneologicznej, klimatycznej i miasta, można powiedzieć, ogrodu rozłożonego nad zakolem Niemna. Jedyna tylko różnica, której nie ma, która odbija się na wyglądzie miasta, to jest brak przedwojennych plaż, które bardzo były znane. To były plaże i nad brzegiem Niemna, i plaże na położonej na jego nurcie tak zwanej Wyspy Miłości. Przez tę wyspę przebiegała granica polsko-litewska. Na kołkach był rozpięty drut kolczasty. Przechadzali się strażnicy i polscy, i litewscy z drugiego brzegu Niemna. Ci, którzy nawet dla zabawy przekraczali ten kordon, no w sumie wyglądający śmiesznie i naiwnie, ten drut kolczasty na słupkach drewnianych wbitych w piasek, byli karani jakimiś mandatami za nieuprawnione przekroczenie granicy, ale to już są drobiazgi. Tych plaż nie ma. Po prostu Niemen zmienił swój charakter jako rzeka. Poziom wody się obniżył, nurt zmieniający szybko kierunek powodował wybieranie brzegu z jednego miejsca i nanoszenie materiału w innym miejscu. Plaże zostały przez wodę zmyte. Wyspa Miłości została prawie że zarośnięta krzakami i szuwarami, a woda z powodu zanieczyszczenia zrzutami ścieków w Grodnie jest tak brudna, że żadna kąpiel niestety obecnie w Niemnie nie wchodzi w rachubę.
1: No i nie dziwne, że Afrodyta opuściła Druskieniki, taką Wyspę Miłości, skoro tak jest brudno. No ale nic, to takie...
0: No właśnie. To wszystko widocznie historycznie i legendowo łączy się w jeden nurt zmian zachodzących na świecie.
1: Przypominam, rozmawiamy z panem Janem Skłodowskim, oczywiście. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się do innego. To był podtytuł, bo jeszcze przypomnę, to jest wspaniała książka, album Kurort Druskienniki, Kurort Przedwojennej Polski. Jeden z albumów z serii. A teraz przeniesiemy się na Rivierę Przedwojennej Polski, czyli Biegun Ciepła, tak?
0: No właśnie. Właśnie to jest miejsce odległe od setki kilometrów i również w miejscu nienależącym obecnie do III Rzeczypospolitej, ale miejsce znamienne, piękne, historycznie ciekawe. Szkoda tylko, że ten czas historyczny i klimatyczny dla tej miejscowości, jak wspomniałem na początku, nieodwołalnie się urwał i tych ciągłości historycznych, tak jak w Druskienikach, to nie ma. Co można powiedzieć o tych zaleszczykach? Funkcjonowały w prasie międzywojennej, bardzo zresztą obszernie wydawanej, w pismach licznych, ilustrowanych, powszechnych, turystycznych. Najrozmaitsze nazwy, bardzo pięknie przedstawiające to miejsce. Jako biegun ciepła, jako polski biegun ciepła, jako polska riwiera, jako polski meran, jako morelowa stolica, jako stolica polskiego wina, jako miasto słońca. No a dlaczego tak było? Doskonałe położenie w zakolu Dniestru, osłonięcie od zimnych wiatrów, bo te, które wiały od północy, nie mogły łatwo zejść na dół, bo brzeg był unoszący się ku górze w oddaleniu się od Dniestru. Wiatry ciepłe od strony Mołdawii, od strony Besarabii i bardzo wysokie temperatury w lecie w słońcu dochodzące do 55, nawet do 60 stopni. Niektórzy podróżnicy, bo przed wojną wielu przybywało z zagranicy, by to miejsce obejrzeć i w nim fotografować. Znani podróżnicy, fotografowie z Europy mówili czy mawiali, że jest to kawałek Włoch, który zabłądził do Polski. Rzeczywiście tak było, bo jest to miejscowość położona na Podolu. Podole południowy kąt dawnej Rzeczypospolitej, duży obszar historyczny, którego tylko zachodnia część w latach międzywojennych należała do Polski. Zaleszczyki znajdowały się na terenie tak zwanego ciepłego Podola, tam gdzie te temperatury były najwyższe. To były powiat zaleszczycki i borszczowski, częściowo powiat czortkowski i buczacki. Charakteryzowały się te tereny głębokimi jarami, w których płynęły rzeki, tak jak Zbrucz czy Seret, a często w dolinach tych rzek znajdowały się mniejsze lub większe miejscowości na Podolu. Na Podolu było to spowodowane tym, że gdy w dawnych wiekach chętnie od wschodu pędziły czambuły tatarskie w kierunku zachodniej Europy czy zachodnich ziem Polski, miejscowości ukryte w głębi jarów nie były z daleka widoczne, jeżeli chodzi o domy, czy o wieże kościołów, czy o wieżyczki. Także nie przyciągały tych najeźdźców pędzących gdzieś obok, by skręcić, że jest tam jakieś miasto bogate, które można złupić. No, nie wszystkim miejscowościom się to naturalnie udawało, ale takie było przesłanie, jeżeli chodzi o lokalizowanie tych miasteczek w tych głębszych jarach rzecznych. Miejscowość znalazła się w granicach Rzeczypospolitej, a w zasadzie Korony Polskiej w drugiej połowie wieku XIV za sprawą Kazimierza Wielkiego, który przejął, czy objął, czy zajął te tereny, ale nie w sposób podporządkowania militarnego. To było współzawodnictwo z Węgrami, również o zdobycie tych terenów, czy o posiadanie nad nimi władzy. Ale zajął te tereny z tego powodu, że linia władców ruskich, jeżeli chodzi o ostatniego księcia Lwa, czyli syna króla Daniela Halickiego, ta linia zakończyła się bezpotomnie i wobec tego, ponieważ oni byli skoligaceni z piastami mazowieckimi, to w pewien naturalny sposób najbliższym spadkobiercą po linii piastowskiej to był właśnie Kazimierz Wielki. Od tego czasu miejscowość znajduje się na terenach z krótkim epizodem, kiedy władało nią Wielkie Księstwo Litewskie, ale to jest drobiazg na początku XV wieku. To miasto nosiło wtedy, czy ta miejscowość, bo to była drobna miejscowość, nosiła nazwę Zalisia. Była własnością różnych możnych rodów, tak jak Koniec Polscy czy Lubomirscy, ale znamienny czas to jest połowa wieku XVIII, gdyż na jej początku miejscowość stała się własnością Poniatowskich, a dokładnie Stanisława Poniatowskiego, który był kasztelanem krakowskim, ojciec króla Stanisława Augusta, późniejszego króla. I jednocześnie tenże kasztelan był twórcą potęgi rodu. Miejscowość jako miasto na prawach magdeburskich zaczęło się rozwijać od roku 1766. Oczywiście doznawało zmiennych państwowości, gdyż w pierwszym rozbiorze znalazło się w Austrii, prawda, w Galicji Wschodniej, no a później trwały zmagania polsko-ukraińskie, przynależność bardzo krótka do zachodnio-ukraińskiej Republiki Ludowej i wreszcie do Rzeczypospolitej Polskiej. Formalnie od roku 1923, kiedy decyzją Rady Ambasadorów znalazła się w Rzeczypospolitej Polskiej. Była miejscowością większą od Ruskiennik. W 21 roku liczyła około 5000 mieszkańców. Duży ich procent to była ludność żydowska, no i ludność rusińska, tak jakbyśmy dziś powiedzieli ukraińska, zasiedlająca głównie tereny wiejskie wokół tej miejscowości. Jeżeli chodzi o komunikację, to ona była utrudniona, bo miejscowość położona nad Dniestrem z dojazdem przez teren poprzecinany jarami, dolinami rzek. Ale Austriacy chętnie budowali koleje na tych terenach galicyjskich. Powstała ta tak zwana linia transwersalna w 1884 roku. Transwersalna, bo biegnąca prostopadle do dolin rzek wypływających z Karpat. Odnoga tej linii została poprowadzona ze Stanisławowa, przez Tarnopol, Czortków, Białą Czortkowską, właśnie w kierunku Dniestru. Zbudowano pierwszy most kolejowy już w kierunku Bukowiny, która należała też jako kraj koronny do Austro-Węgier. Most drogowy zbudowano pierwszy w roku 1887, kolejowy w 1898. Można przypuszczać, że na terenach, gdzie toczyły się liczne walki, a zwłaszcza I wojny światowej i wielokrotne przejścia wojsk i rozmaitych ofensyw prowadzonych przez Rosję, te mosty były kilkakrotnie wysadzane w powietrze, prowizorycznie naprawiane, jakby się to powiedziało, łatane czasowo, ale potem znów wysadzane i ostatecznie odbudowane dopiero w latach międzywojennych. Ciekawy dojazd kolejowy do Zaleszczyk prowadził przez Rumunię, ponieważ z Kołomyi łatwiej było dojechać przez krótki fragment terytorium rumuńskiego, kiedy wagony były pilnowane przez Straż Rumuńską, nie można było wsiadać, wysiadać, ale podróżni polscy mogli właśnie z Kołomyi przebyć drogę do Zaleszczyk i wjeżdżać do nich przez most na Dniestrze od strony południowej. Były dobrze skomunikowane kolejowo z innymi miastami Polski, choćby z Gdynią, gdzie z której linia kolejowa wiodąca przez 1314 km to była najdłuższa linia kolejowa międzywojennej Polski. Kursowały również specjalne szybkie wagony do Zaleszczy, które nazywano lukstorpedą. To nie były te typowe lukstorpedy, które jeździły do Zakopanego czy do Krynicy, ale to były szybkie wagony produkowane w Sanoku, które mogły na prostych odcinkach, pojedyncze wagony spalinowe, które mogły rozwijać prędkość nawet 140 km na godzinę na pewnych fragmentach trasy. No, trzeba powiedzieć, że w ogóle kurorty i wszelkie zdrojowiska nie były szeroko dostępne dla ludności kraju w latach międzywojennych. Podróże były bardzo kosztowne. Jeżeli bilet, powiedzmy, w jedną stronę od osoby mógł z Warszawy do Zaleszczyk kosztować 25 czy 30 kilka złotych, no to trzeba pamiętać, że to była 1/4 czy 1/5 pensji miesięcznej nauczyciela. No to proszę sobie wyobrazić, jeżeli rodzina była z dwojgiem dzieci tam i z powrotem, ile kosztowały same bilety, przekraczały pensje, a na dodatek trzeba się było na miejscu utrzymać. Jeden dzień kosztował w granicach 3-5 zł, no a bo poza tym dodatkowe atrakcje i tak dalej. Więc wszelkie wyjazdy do kurortu były elitarne, co nie znaczy, że były, prawda, niemożliwe, bo tych odwiedzających Zaleszczyki w latach międzywojennych to rocznie bywało kilkanaście do 20 000 osób, zresztą podobnie jak to miało miejsce i w Druskienikach.
1: No i ten kurort też odwiedził Józef Piłsudski.
0: Tak, tak. No i znów cały szereg osób, które odwiedzały chętnie Zaleszczyki i z powodów malowniczego miejsca i pięknych plaż, o których należy dwa słowa powiedzieć, i pierwszego polskiego wina, i różnych atrakcji, choćby takich jak winne dożynki od 1935 roku organizowane w Zaleszczykach, no i miejsce spotkań elity artystycznej, finansowej, intelektualnej, pisarze, malarze. No wymieńmy tutaj choćby, prawda, Marię Dąbrowską, Rodę Halamę, Krukowskiego Lobka, Hurdana, Ferdynanda Osendowskiego, znanego pisarza, tak jak i Wacława Sieroszewskiego, aktorka Zofia Ternę, znana z Druskienik. W jakimś momencie pojawił się uchodzący z Polski Melchior Wańkowicz czy Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. No ale Józef Piłsudski, o którym pan wspomniał, przybył na wypoczynek w roku 1933, kiedy już był osobą umęczoną życiem politycznym, ale również i zdrowotnie wymagającą silnego wsparcia. No więc na pobyt leczniczy wybrał się i odpoczynek, ale ponieważ wybrał się ze swoją świtą i generał, i Józef Beck jako minister odwiedzał, i wojskowi, i organizacja parad wojskowych w Krakowie na Błoniach też zaprzątała myśl Piłsudskiego właśnie w tym roku i w następnych czasach, latach. No więc te spotkanie odbywał. Jego świta mieszkała w willi Ustronie. On sam w niewielkim budynku niedaleko Dniestru. Chętnie przechadzał się po tamtejszych winnicach. Spotkał się nawet ze swoim towarzyszem zesłania na Syberię, ze Stefanem Juszczyńskim, inżynierem, który wtedy był w Zaleszczykach również na urlopie, a nie widział się z nim od czasów zesłania, czyli od roku mniej więcej 1882, kiedy się to zesłanie zakończyło w Tunce na Syberii. No i adiutant Lepecki zanotował wrażenia Piłsudskiego z tego spotkania. Jak to dziwne, że ten Juszczyński aż tak się strasznie zestarzał, prawda? Więc takie spotkanie z Sybiraków Białomiejską, ale może o winnicach jeszcze parę słów.
1: Tak, powiem. Tak, to właśnie, bo tam brzoskwinie rosły, próbowano pomarańcze.
0: Tak, no więc w ogóle owoce rosły, były hodowane, no i drzewa owocowe pielęgnowane, przede wszystkim morele. Morela była znanym owocem na tamtych terenach, ale rosła w postaci nieuszlachetnionej w sąsiedztwie Kamieńca Podelskiego. To była taka odmiana tak zwana żardel, której nie uprawiano szerzej, bo nie była uszlachetnioną odmianą. Ale ponieważ na terenie węgierskim po drugiej stronie granicy morele wymarzły przez kilka zim, to pod koniec wieku XIX odnowiono te szkółki morelowe i stała się właśnie ta okolica morelową stolicą Polski. Zwłaszcza, że na przełomie wieku XIX i XX powstała w Zaleszczykach bardzo znana szkoła ogrodnicza, która kształciła robotników ogrodniczych, a jednocześnie propagowała odmiany szlachetnych szczepów drzew, no i prowadzenia sadów i ogrodów, nie tylko zresztą drzew owocowych, ale i winnic. No i właśnie te winnice. Klimat bardzo sprzyjał winogronom i w zasadzie od dawien dawna większość chat na terenie tych rusińskich, prawda, mieszkańców, ganki, ganeczki i dworki były oplecione winoroślą, bardzo bujnie i plennie owocującą. Postanowiono rozwijać w oparciu również o szczepy szlachetne. Po I wojnie światowej rozwój tych winnic bardzo gwałtownie nastąpił z tego powodu, że przybyli do miejscowości specjaliści, którzy kształcili się na terenie Mołdawii, w Kiszyniowie, jeżeli chodzi o produkcję winogron, o uprawę winogron i o produkcję z nich wina. Na przykład w polscy Ormianie Grzegorz Zarujewicz, który miał w Wierzchniakowcach swoją winnicę pod Zaleszczykami, czy Józef Wartanowicz w miejscowości Dźwiniacz pod Zaleszczykami. Oni zakładali winnice na swoich niewielkich posiadłościach, liczyły one po kilka hektarów, ale już w 1933 roku obszar winnic w okolicy Zaleszczyk w całym regionie wynosił co najmniej 100 hektarów. Największa posiadłość winnic należała do Cyryla Czarkowskiego-Golejewskiego, który był właścicielem zamku na wzgórzu w miejscowości Wysuczka. On posiadał około 34 hektarów winnic, w których rosło ponad 160 tysięcy winnych krzewów. No, zginął tragicznie w Katyniu, jedna z pierwszych ofiar aresztowań sowieckich w 1939 roku. Także powierzchnia uprawy winorośli wzrastała bardzo szybko. Także na rok 1940 planowano, że rozwinie się ta powierzchnia do 2000 hektarów. No, z jakiego powodu to nie nastąpiło, no to również wiemy. Uprawiano najrozmaitsze szczepy z wielką starannością i z wielkim znawstwem. Przygotowywano podłoże, nawożono, podlewano, szczepiono, przykrywano na zimę, odkrywano na wiosnę. Takie szczepy jak Pinot Blanc Noir, jak Burgundery, jak Neuburger, jak Rieslingi, jak Traminer, jak Sylwaner. Również produkowano wermuty masowo, można powiedzieć, w setkach i tysiącach butelek. One były rozwożone po Polsce. Taka butelka wina przed wojną kosztowała pomiędzy 2,5 a 4 złote. No, zestawmy to z ceną cukru. Kilogram, prawda, kosztował złotówkę, czyli takie wino kosztowało 2,5-4 kilogramy cukru. Ale zważmy też to, że niewykwalifikowany robotnik rolny zarabiał za całą dniówkę od 50 groszy do złotówki, czyli na butelkę wina w Zaleszczykach musiał pracować około tygodnia, powiedzmy, na jedną butelkę.
1: No, ale to było bardzo dobre wino. Na niektóre jedne butelki teraz dobre, to naprawdę też trzeba popracować.
0: No więc właśnie, no więc nic dziwnego, że ono było w takiej cenie. Nie zachowała się do dziś żadna butelka z winem przedwojennym. Nawet ledwo się zachowały gdzieś w prywatnych zbiorach pojedyncze butelki z jakimiś etykietkami, prawda? No, ale tutaj mówiąc o winnicach, trzeba powiedzieć, że to przybrała ta produkcja i uprawa również jakąś formę taką instytucjonalną, a jednocześnie zorganizowanego wystawiennictwa, dlatego że organizowano tak zwane winne dożynki od 1935 roku. W 1935, 1936, 1937 i 1938, w 1939 się nie odbyły, bo to było planowane zwykle na koniec września, na początek października. Tamtejsi hodowcy i uprawiający owoce, morele, no i warzywa, pomidory, arbuzy, no przede wszystkim winogrona, byli zrzeszeni w Podolskim Związku Właścicieli Sadów. I oni organizowali z pomocą władz państwowych, tak jak Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich, czy Podolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, organizowali te dożynki. To była prezentacja takiego dorobku owocowo-winnego tych poszczególnych winnic w różnych wsiach i miejscowościach okolicznych, prawda, zaleśnych. Jechały długie wozy z platformami, na których wieziono owoce, makiety kiści winogronowych. Dziewczęta ubrane w stroje regionalne prezentowały ten winny plon. Na trybunach zasiadali najwyżsi dygnitarze państwowi z centralnej Polski przyjeżdżający, ale również i lokalni. No i to była wielka manifestacja, prawda, tej uprawy owocowej. I to sprzyjało i zachęcało do dalszego rozwoju. No ale winogrona również towarzystwo jeszcze plaż, trzeba powiedzieć, bo to ludzie bardzo chętnie oprócz spożywania owoców i próbowania polskiego wina, chętnie udawali się na dwie plaże w Zaleszczykach. To była plaża słoneczna i plaża cienista, urządzone nad Dniestrem bardzo starannie. Plaża słoneczna nie była przewidziana dla zażywania kąpieli, bo była na wyższej części brzegu, ale stały tam parasole, głośniki z muzyką, również ustawione leżaki, można było grać w brydża, można było spacerować, można było zejść na brzeg Dniestru, wynająć kajak, bo były liczne wypożyczalnie, czy odbyć wycieczkę stateczkiem, prawda, parowym po Dniestrze. Druga plaża była to plaża słoneczna, przepraszam, plaża cienista, i tam w cieniu drzew można było również odpoczywać na leżakach, ale również schodzić na niski, piaszczysty brzeg, gdzie ta temperatura w słońcu dochodziła, jak wspomniałem, do 60 nawet stopni, i tam na tej plaży piaszczystej zażywać kąpieli w Dniestrze. Nawet były próby ciągnięcia specjalnych desek na linach za szybko poruszającą się motorówką, coś w rodzaju, prawda, nart wodnych na szerokiej desce. Stał plażowicz, który chętnie brał udział w takiej zabawie na wodzie i uważał, żeby ta deska nie zanurzyła się w głąb fali i żeby on oczywiście do tej wody nie wpadł. No ale trzeba powiedzieć, że ten czas tego Dolce Farniente niestety skończył się w roku 1939, bo już pod koniec sierpnia było wiadomo, że się szykuje mobilizacja, bo to już od wiosny 1939 roku, prawda?
1: No ale to pozostańmy, bo też jesteśmy pod o tyle presją czasową, że już nam godzinka mija, a nie chcemy przedłużyć. Ja chciałbym bardzo panu podziękować. Jan Skłodowski, autor wspaniałych albumów, książek, tak, nie wiem, a książek albumów, tak lepiej powiedzieć. Została nam jeszcze do omówienia i mam nadzieję, że nam się uda. Worochta, czyli drugie Zakopane przedwojennej Polski.
0: No właśnie.
1: Ale to już następnym razem, bo teraz godzinka Akademii Podwodnej minęła. Jeszcze będę też chciał kiedyś porozmawiać o perłach Adriatyku i o sławnych Polakach na Rivierze nad Adriatykiem, więc będziemy rozmawiać. Bardzo dziękujemy panu. Księży Młyn wydaje te albumy, są dostępne i naprawdę mamy je w redakcji i one wspaniałe są. Są wspaniałe zdjęcia, wspaniałe opowieści, serce rośnie, także niedługo będziemy się umawiać na kolejne rozmowy z panem Janem Worochta, to drugie Zakopane przedwojennej Polski, no i Adriatyk i słowni Polacy nad Morzem Śródziemnym. Bardzo panu dziękuję serdecznie.
0: Ja również dziękuję bardzo państwu za uwagę.
1: Bardzo dziękuję. Przypominam, Jan Skłodowski, proszę szukać książek. Księży Młyn wydał wspaniałe albumy. Do widzenia.
0: Do widzenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ta jedna historia. Zapraszam, Katarzyna Adamiak. Dobry wieczór Państwu. To ja, to tak naprawdę jestem bardzo zestresowana, ponieważ gościem tej jednej historii jest dziś wieloletni dziennikarz, znany głos radiowy, Krzysztof Skowroński już po
2: zbiegu. Narysuję twój portret. Zobaczysz, jak cię widzę.
1: Na pewno chciałby, żeby ta audycja nigdy się nie ukazała, więc to państwo prawda. Mają unikatową szansę, żeby posłuchać tej rozmowy, bo być może zostanie zniszczona i zniknie w annałach. Ponieważ ta jedna historia opowiada o człowieku, o jego doświadczeniu, jego przemyśleniach i dziś będę w imieniu Państwa też radiosłuchaczy, jeśli Państwo mają ochotę, mogą Państwo do mnie pisać, jeśli zdążę odczytać, to spróbuję zadać to pytanie. Ta opowieść jest o Krzysztofie Skowrońskim. Może podarujemy redaktorowi odpytywanie z urodzin i z jego wczesnych lat, ale zaczniemy od takiego pierwszego momentu, kiedy...
2: To jeszcze uśmiech.
1: Kiedy...
2: Tak cię widzę.
1: Nie patrzę. ja mam więcej włosów.
2: A, przepraszam, rzeczywiście. No dobrze.
1: Krzysztof Skowroński.

0: Warszawie. To jest drugie coś. Chodziłem do szkoły podstawowej w Warszawie. To jest trzecie coś. Dziennikarzem jestem od 35 lat. To jest czwarte coś. Mam czwórkę dzieci. To jest piąte coś. Mam żonę, którą kocham. To jest szóste coś. Lubię czytać książki. To jest siódme coś. I kocham radio. To jest ósme coś. Mam psa, to prawda.
1: Czasami jeździsz na rowerze i palisz papierosy, o tym państwo już też wiedzą. To zacznijmy tę opowieść o czasach, kiedy bardzo zamierzchły, bo jak powiedziałeś, 35 lat temu zostałeś dziennikarzem. Ta historia Radia Z i tego spotkania, które się wydarzyło w polskich mediach, będzie chwilę później. Natomiast kiedy ty po raz pierwszy zarejestrowałeś media? Jakie masz wspomnienia? Czy mama w domu czytała jakieś gazety, które ciebie interesowały? Czy to był w ogóle jakiś anachronizm zbyt odległy dla młodego chłopca?
0: Nie, mama takich gazet codziennych nie czytała. Czytała, to była chyba Kultura i Polityka, takie dwa pisma dla wyższych sfer w latach 70., a ja zaczynam od Ekspresu Wieczornego, bo tam były informacje sportowe, między innymi dotyczące drużyny piłkarskiej, w której występowałem. Raz napisano, że wygraliśmy 6-0 i od tego momentu byłem wiernym czytelnikiem Ekspresu Wieczornego. Zresztą Ekspres Wieczorny był bardzo popularny i większość rodziców moich kolegów czytało właśnie Ekspres Wieczorny.
1: To była wspaniała gazeta. Ja pamiętam też Ekspres Wieczorny, opowieść Wojtka Surmacza, który pochodzi z Zamościa i opowiadał, że oni już następnego dnia też mogli kupić Ekspres Wieczorny i to dla nich był pewnego rodzaju rytuał. Ale to był Ekspres Wieczorny
0: Ale nie wczytywałem się w Ekspres Wieczorny. Taka pierwsza gazeta, którą świadomie zacząłem czytać, to dopiero była Gazeta Wyborcza w 1989 roku.
1: I do tej pory ją czyta. No, żartuję, ale to rozumiem. Natomiast zastanawiałam się przed rozmową z nami, czy ty miałeś jakiś w głowie głos radiowy, zanim trafiłeś do radia? Czy ty miałeś jakąś fascynację w ogóle radiem, zanim rozpocząłeś swoją krótką drogę radiową?
0: Wojciecha Mana. To był ten głos radiowy i to była ta audycja, którą najbardziej lubiłem, bo to była dowcipna audycja. Wojciech Mann jest dowcipnym człowiekiem, oczywiście Lista Przebojów, oczywiście Kaczkowski, to były te głosy, które pamiętałem, ale ja nie byłem wielkim słuchaczem radia. Właściwie radia słuchałem od czasu do czasu, ale radiu i programowi trzeciemu zawdzięczam to, że zacząłem pracować w Radiu Z.
1: Mm-hmm. I to ta przygoda rozpoczęła się, jeśli państwo może słyszeli, widzieli albo kiedykolwiek czytali, rozpoczęła się od powstania Radia Z, kiedy to Andrzej Wojciechowski wraz z grupą dziennikarzy, wśród nich była Maria Wiernikowska.
0: Janusz Weiss
1: rozpoczęli tworzenie nowego radia, to była radiogazeta? Jak to powstawało?
0: No to jest, dlatego zapamiętałem, bo są takie okresy w życiu palacza, w którym przestaje palić i wtedy zaczyna robić zupełnie inne rzeczy. Był taki moment na studiach, kiedy postanowiłem przestać palić, więc nie poszedłem do swoich kolegów, którzy palili, żeby nie zapalić papierosa i wtedy słuchałem programu Trzeciego Polskiego Radia, będąc u siebie w domu, leżąc na tapczanie i cierpiąc bardzo z tego powodu, że nie mogę nigdzie wyjść i muszę leżeć na tej kanapie i usłyszałem w radiu, że jest nabór do Radia Gazeta, a ponieważ to był rok 90, to już był rok, było po przełomie, więc sobie pomyślałem, to jest kolejny jakiś absurd, który się dzieje w tej rodzącej się III Rzeczpospolitej. Ktoś będzie siedział w radiu i czytał gazety, że to jest kompletny nonsens, ale dzięki temu, że to było radio gazeta, zapamiętałem ten, że jest którego dnia, że to będzie w sobotę, że od godziny 11 do godziny 13 w hybrydach będzie nabór do tego radia gazeta. I nie pomyślałem sobie, że oto cudownie pójdę do radia gazeta, bo w ogóle nie myślałem o tym, żeby być dziennikarzem, ale przypadek, no bo to jest przypadek, los, przeznaczenie, cokolwiek, jakkolwiek to nie nazwiemy, no był taki, że akurat w sobotę, w którym był nabór do Radia Gazeta, padał rzęsisty deszcz, a ja nie miałem ani grosza, więc pomyślałem sobie, no dobrze, pada deszcz, jestem z kolegami umówiony na piłkę nożną, to pojadę, to tam na pewno będzie ktoś, kto będzie, no, że jakąś kajzerką się podzieli ze mną, no, ale przyjechałem i nikogo nie było.

0: No więc pomyślałem sobie, no dobrze, no nikogo nie ma, to co ja mam zrobić? I nie byłem zupełnie bez forsy, bo miałem, nie wiem, chyba tam 40 groszy albo złotówkę i sobie przypomniałem, że jest przed domami centrum taka budka, gdzie można nabyć kajzerkę. No i pojechałem do tej budki i wtedy sobie przypomniałem, no dobra, to jest jakiś nabór do tego Radia Gazeta, no to zobaczę, jak wygląda ten nabór do Radia Gazeta. I przyszedłem i spotkałem Marysię Wiernikowską. Akurat nabór się wtedy skończył. To był koniec naboru, no ale ja przyszedłem, powiedziałem, że no jestem taki właściwie, kończę filozofię i może bym coś spróbował, to dostałem jakąś depeszę do przetłumaczenia, coś opowiedziałem, no i Maria Wiernikowska powiedziała, to przyjdź jutro na Nowy Świat, tam 59 chyba u ekonomistów. No to następnego dnia przyszedłem, jeszcze wtedy radia nie było, no ale tam się i tak się zaczęła ta przygoda, o której nie myślałem, że jest przygodą, o której będę opowiadał 35 lat później, że mój czas w radiu się zaczął i do tej pory się nie skończył, a w tym czasie radiowym było 10 lat Radia Z i już 17 lat radia Wnet, a jeszcze po drodze były ze 3 albo 4 lata w Trójce, także większość tej zawodowej kariery spędziłem z mikrofonem i z wielką radością, z tym, że na samym początku właściwie to tak, po pierwsze się jąkałem, po drugie miałem wielką tremę, jak uruchomiło się radio. Musiałem pisać wiadomości i czytać, ale jedna rzecz mnie uratowała, mianowicie to nie było zawodowe radio, to było radio wolnych ludzi. Była jedna maszyna do pisania, bez literki S, wszyscy sobie wyrywali tą maszynę i można było zrobić dowolne rzeczy, więc można było w trakcie wiadomości napisać wierszyk, przeczytać ten wierszyk i nikt tym się specjalnie nie przejmował, ale to jakoś wpadło w ucho Januszowi Weissowi, a potem już Andrzejowi Wojciechowskiemu, który uznał, że to jakaś, że coś tam drzemie we mnie takiego, że potem pozwolono mi już robić wywiady i już dalej to się potoczyło, jak się potoczyło. Stałem się radiowcem i te 10 lat spędziłem w Radiu Z. Najpierw na Nowym Świecie, a potem przy ulicy Pięknej, 66A. I muszę powiedzieć, że po tych 10 latach w tej chwili właściwie chyba z nikim nie utrzymuję żadnego kontaktu, z żadną osobą, która przez 10 lat, z którą pracowałem i w tym zespole byłem no, takim dosyć, bym powiedział, istotnym elementem. Szczególnie to się okazało w czasie naszego buntu w 2000 roku.
1: Do tego dojdziemy, bo to jest piękna historia. Nie wiem, czy była tak opowiedziana, natomiast Radio Z było wyjątkowym radiem, bo to było radio młodych ludzi. Ja słuchałam Radia Z kompletnie z innej perspektywy niż twórcy, bo byli to starsi ludzie, zdecydowanie starsi ode mnie, ale to było radio po pierwsze. Ja pamiętam historię, to taka dygresja, ale myślę, że warto opowiedzenia, jak to, i teraz nie pamiętam, jaki to był kraj w Afryce, który złożył protest oficjalny, dlatego że Radio Z w czasie wakacji emitował sygnał odstraszający komary. To była odpowiedź Radia Z na lato z radiem. No i pamiętam tę historię i nie wiem, czy trochę jej nie zmieniam, więc mnie popraw, bo pamięć jest zawodna, że pamiętam, że w Nigerii albo gdzieś była plaga komarów i tam jedna z gazet opublikowała taki tekst, że w Polsce radio emituje...
0: Nie, to było Wybrzeże Kości Słoniowe. To było Wybrzeże Kości Słoniowe i to był jeden z takich pomysłów Andrzeja Wojciechowskiego, który lubił takie rozmaite eksperymenty. W ogóle lubił eksperymentować, miał takie, no na przykład potrafił wejść do studia, kiedy koleżanka czytała wiadomości i je podpalić. Takim miał takie, no od czasu do czasu takie zagrania po to, żeby powiedzieć, że w każdej chwili musisz, jesteś zawodowcem, w każdej sytuacji musisz dokończyć to, co się rozpoczęło w radiu i jednym z tych pomysłów to było właśnie sygnał, który miał odstraszać komary. Nie wiem, kto do niego przyszedł z tym pomysłem. To było okropne, dlatego że to miało być niesłyszalne dla ucha, to było słyszalne dla ucha i radio grało, a z tyłu było non-stop i napisała o tym gazeta Nie było buntu ani protestu, tylko przeciwnie, podziw. To była Gazeta Świadków Jehowy z Wybrzeża Kości Słoniowej, która napisała: a nasz rząd i nikt nie robi, a jest daleko, sensie. Gdzieś w radiu w Warszawie, gdzie w ogóle nie ma komarów i nie ma zagrożenia malarią, tam oni znaleźli sposób. I czy my nie możemy znaleźć takiego samego sposobu, będziemy wolni od tej malarii, od tych komarów, od tej plagi. Ale wyłączył Andrzej Wojciechowski ten sygnał, bo jednak on z trudnością wierzył w to, co się do niego mówi, jak miał przekonanie co do czegoś, że...
1: Ale to był wspaniały pomysł. Pamiętam też Jazdę Polską.
0: Jazda Polska,
1: twój program. I bo ja, szanowni państwo, to były czasy, mówię tu młodszym słuchaczom, jeśli nas słuchają, nie istniało czasy internetu i tak naprawdę ludzie z radia byli anonimowi w dużej mierze dla nas jako postacie. Ja bardzo często słuchałam audycji redaktora Krzysztofa Skowrońskiego, przekonana, że jest absolutnie rówieśnikiem Wojciecha Mana, że to jest facet, który przez swoją barwę głosu, przez nadmierną liczbę wypalonych papierosów dyszy na antenie jak człowiek, który już jest w podeszłym wieku. Po latach, kiedy przez kompletny przypadek przechodząc obok telewizora usłyszałam głos redaktora Skowrońskiego i zobaczyłam, że to jest młody człowiek. Przeżyłam naprawdę szok taki, który...
0: To prawda, że byłem kiedyś młody.
1: Tak, takie czasy bywały, ale Radio Z to była wielki projekt medialny, nie wiem jak nazwać, brakuje mi słów z wrażenia. To było wielkie wydarzenie na rynku medialnym, bo tam
0: ale właśnie... Radio Wnet jest lepsze.
1: Zdecydowanie, ale tam też był Szymon Majewski.
0: Był Szymon Majewski, Paweł Konopczyński, Wojciech Jagielski, Janusz Weiss, Maria Wiernikowska. To był zbiór ludzi bardzo utalentowanych. To znaczy wśród tych ludzi utalentowanych najzdolniejszy był Paweł Konopczyński, tylko miał tą jedną cechę. O Pawle Konopczyńskim pewno nikt nie myśli. Był aktorem, takim złotym dzieckiem polskiej sceny. To znaczy potrafił opowiadać dowcipy przez 24 godziny na dobę i nie można było przestać się śmiać, bo te wszystkie rzeczy, no nie dowcipy, tylko obserwacje. Naprawdę to był człowiek orkiestra, tylko miał jedną wadę. No, lubił od czasu do czasu wypić za dużo i to go jakoś potem go sprowadziło na manowce, ale to był utalentowany i Szymon Majewski, no to jest numer dwa, jeśli chodzi o talenty słów, cięcie, gięcie, rebusy Szymona Majewskiego, potem jego taka wielka kariera, którą zrobił, to o tym świadczy.
1: Rondo, to znaczy Jazda Polska i ty zostałeś śniadanie. To był projekt z Magdą Gessler, kiedy Magda Gessler dostarczała do radia śniadanie, prawda?
0: Tak, to była...
1: To był twój pomysł?
0: To była audycja, tak, to była audycja autorska. Ona była troszkę skopiowana, to znaczy to muszę się do tego przyznać, bo pierwszą osobą, która wprowadziła jedzenie do studia, był Paweł Konopczyński. Mm-hmm. A mój pomysł autorski to był taki, że zrobię śniadanie i będzie czterech tych samych polityków, tak, że to będzie samograj. I z tym przyszedłem do Andrzeja Wojciechowskiego. Andrzej Wojciechowski się popatrzył, powiedział, to będzie nudne, ale zrób. No i potem okazało się, że to jest jedna, właściwie wtedy to była najważniejsza polityczna audycja w Polsce, bo był Aleksander Kwaśniewski, Lech Falandysz, był Andrzej Smirnow jako przedstawiciel Solidarności i czwarta osoba z Unii Wolności ktoś, Andrzej Celiński, chyba takie cztery osoby. No ale dialogi między Falandyszem a Aleksandrem Kwaśniewskim, no to były takie, które dotyczyły rzeczywiście istoty polityki, no bo wtedy był spór między obozem, znaczy tak myśleliśmy, że to jest spór, tak, no teraz inaczej zupełnie patrzę na ten skład osobowy i na to, co działo się w Radiu Z, ale to był wtedy ten spór poważny, polityczny, jak wiemy, falandyzacja prawa, potem wybory prezydenckie, zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego, to wszystko się działo w tym studiu Radia Z i w czasie tej audycji śniadanie, oni przychodzili z wielką przyjemnością na to śniadanie i to było była taka audycja dla mnie najważniejsza, w radiu jest najważniejsze, żeby samo grało, tak? Mamy możliwość puszczenia piosenek i one same grają, ale jak zapraszasz gości, to żeby jak najmniej ingerować w to wszystko, co się dzieje, żeby oni, z nich wyszła osobowość, żeby ta dusza się pokazała w radiu i to jest, jakbym powiedział, istota całego zdarzenia. Jeszcze była jedna audycja, o której nikt nie pamięta, bo była jedno wydanie, to była Boska Komedia. To był taki pomysł, że myślałem sobie, że żeby należy wejść w taką przestrzeń, w której się dzieje i jakby i po prostu się w nią wedrzeć i bezpośrednio ją przekazać, tak? To nam się czasami w radiu wnet udawało, ale to jest żart. Małgosi Kleszcz się to udaje w tej chwili. To znaczy, jak wsiadała do autobusu w Bangkoku, to była właśnie Boska Komedia, dlatego że ona wsiadała, kupowała jednocześnie bilet, próbowała tłumaczyć komuś, kto nie rozumie języka angielskiego i do tego wszystkiego jeszcze nie wiedziała, dokąd ma jechać. Czyli to był fragment życia, który został wyrwany i przeniesiony na antenę. To była, no i taka była idea Boskiej Komedii, ale wtedy już nie był Andrzeja Wojciechowskiego, już tam rządził pan Kozyra, który miał swoją własną wizję i powiedział, że to nie może być na żywo. I to rzeczywiście zabiło tą audycję, ale bohaterem tej audycji był Krzysztof Penderecki. Tam zrobiłem i miało być tak, bo był próba siedmiu bram Jerozolimy. Wiemy, co to jest siedem bram Jerozolimy, w jaki sposób to się przedstawia, tak? Ile tam jest dźwięku, ile tam jest radości radiowej. To jest taki tort radiowy, jeśli chodzi o dźwięki. I ponieważ to nie było na żywo, to ja miałem podjąć decyzję, o której godzinie mam zacząć tę audycję i w którym momencie. I przeżyłem taki koszmar, mianowicie skończyła się próba siedmiu bram Jerozolimy i ja miałem ten mikrofon i cała orkiestra wyszła. I nagle zostałem z tym mikrofonem na takiej pustej sali, w którym nikogo nie było. A to był program, byłem perfekcyjnie do niego przygotowany. Znaczy, znałem na pamięć każdą sekundę tego programu, a do tego jeszcze wszystkiego, nie wiem, dopadł mnie jakiś wirus 38 stopni. Ale ten wywiad z Krzysztofem Pendereckim, nie wiem gdzie jest, ale był bardzo poważny, bo to był na podstawie Diabły z Ludem, taka jest opera Krzysztofa Pendereckiego. I tam na podstawie tych Diabłów z Ludem rozmawialiśmy też o lustracji. Znaczy rozmawialiśmy o życiu, o kulturze, o lustracji. Ja nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić, że stałem na jakimś krześle, on stał na dole. W ogóle taki całkowity absurd, ale a na koniec okazało się, że wóz transmisyjny radia, co teraz sobie myślę, że może i to nie był przypadek, tak? Został rozwalona szyba, obrabowany ten wóz transmisyjny. Już nie miałem żadnych argumentów na to, żeby dalej kontynuować Boską Komedię, bo wtedy w ogóle wierzyłem, że w ogóle świat jest taką boską komedią i że go należy właśnie w ten sposób przeżywać, tak? Mhm. To była taka audycja, o której myślałem, że to będzie moja najważniejsza audycja w życiu, chociaż po Pendereckim trudno sobie wyobrazić. Myślałem, może na ławce w piłkarskiej sobie usiądę, tak? I będę pokazywał, co tam się dzieje, tylko z tym mikrofonem, tak? Bo to chodzi o to, żeby w życiu radiowca najważniejsze jest, żeby ten mikrofon był dokładnie w tym miejscu, w którym się dzieje, tak? I to wtedy jest to coś.
1: Kiedy zostałeś po raz pierwszy redaktorem naczelnym?
0: Naczelnym?
1: Kiedy przejąłeś?
0: Pierwszy raz nie uznałem mojej własnej nominacji, bo zostałem zastępcą redaktora naczelnego w Radiu Z i nigdy nie wyegzekwowałem tego, chociaż poza wizytówkami, które miałem, bo uważałem, że w ogóle bycie w takim miejscu, gdzie się rządzi, to jest takie trochę jak kapowanie. W związku z powyższym nie podobało mi się, że mnie oddzielono od zespołu i teraz nagle mam pełnić jakąś funkcję, to była decyzja Andrzeja Wojciechowskiego i wtedy drugim redaktorem naczelnym została pani Paulina Stolarek, która teraz tam cierpi albo zadaje cierpienia w programie Pierwszym Polskiego Radia, bo jest teraz jego dyrektorem.
1: Czas Radia Z kończy się właściwie ze śmiercią, z odejściem pana Andrzeja Wojciechowskiego. Następuje zmiana na stanowisku władz, we władzach Radia Z. Dochodzi do buntu. Co się dzieje z zespołem?
0: No to nie, to było, znaczy między śmiercią Andrzeja, czyli 20 października 95 roku, bo to nastąpiło to gwałtownie, nagle spadło jak grom z jasnego nieba, to potem 5 lat trwało, tak? Przez 5 lat.
1: Tam, to mi się wydawało, że to
0: którymś,
1: było tak.
0: W którymś momencie taki ster rządów przejął, no tam Robert Kozyra, no dobrze, po nazwisku możemy go wymienić. I potem nastąpiła taki moment takiej chęci po prostu redukcji słowa i w ogóle redukcji tego, co jest radiowością, co my mamy. W radiu, w net nie nastąpi redukcja radiowości, bo właśnie na tym to polega, że no dobrze, popełniamy błędy, ale mówimy, tak? Rozmawiamy z ludźmi, opisujemy świat, a tam miało być zgęszczone. 30 sekund, 15 sekund, 12 minut, 3, uporządkowane radio i do tego wszystkiego jakaś koszmarna wizja tej playlisty, tak? Jak zachorowałem któregoś dnia, leżałem w łóżku i słuchałem Radia Z i myślałem sobie, im dłużej go słucham, tym więcej myśli samobójczych mam. Dlaczego tak się dzieje? To znaczy, z jakiego powodu spośród zbioru wspaniałych utworów muzycznych wybiera się te najgorsze? Ale teraz oczywiście wiemy, no dla kasy i dlatego, że są ci wszyscy gracze, którzy te płyty produkowali, więc oni mówili to i potem ktoś dostał jakieś pieniądze za to, to już w to nie wnikałem, ale to było okropne. No i to systematycznie to szło, aż do dnia, w którym okazało się, że takiego chłopaka, który pracował przez 10 lat od samego początku, ten Kozyra zwolnił z pracy. I ja powiedziałem, no to w takim razie dobra, to będziemy cię chronić. No i tak się zaczęła ta rewolucja w radiu, 28 osób odeszło.
1: Albo czekaj, bo to nie jest taki. To jest też moment kluczowy, żeby zrozumieć historię, myślę, Krzysztofa Skowrońskiego i w ogóle zrozumieć historię współczesnych mediów, to zaczyna się bunt, później w efekcie tego buntu odchodzicie z radia, ale jest poruszenie w Warszawie, jest poruszenie w innych mediach. Rozmawiacie, spotykacie się z innymi dziennikarzami. Z kim rozmawiałeś na przykład o tym, że odejdziecie z Radia Z?
0: W sensie, komu udzielałem wywiadu?
1: Nie, tak, czy towarzysko. Z kim skonsultowałeś?
0: Nie, z nikim.
1: Z Moniką Olejnik.
0: A nie, no nie. To z nią nie konsultowałem, z nią się spotykałem.
1: No
0: rzeczywiście jej opowiadałem w Radiu Cafe, jej opowiadałem, bo ona była ważną osobą radiową i jej, tak, rzeczywiście, taki był moment, kiedy rzeczywiście o tym wszystkim opowiadałem Moniki. Nie konsultowałem z nią, to nie była...
1: Nie uczestniczyłam
0: ja, to nie były konsultacje. Ten bunt był bardzo spontaniczny, bardzo konsekwentny, bo przez miesiąc Radio Z było całkowicie sparaliżowane. To było tak, że ci przyjeżdżali, ci Francuzi, bo już oni wtedy byli pół albo w całości władcami radia i tak się zastanawiali, co z tym fantem zrobić, no bo jak to jest, no ten facet się buntuje ten i prowadzi i poznałem, że jak ktoś to podpowiadam politykom może, którzy jest zbuntowany, że nie można czekać na ostatnich, tak, bo to było takie, wszystko było fair, tak, fair, że ktoś się waha, no to poczekamy, czy przestanie się wahać i tak dalej i to jakby obciążało ten impet całej tej rewolucji, a na końcu tego całego protestu, bo chodziło o podmiotowe traktowanie dziennikarzy, ten, że jesteś dziennikarzem, to nie możesz być określony, że masz 30 sekund, masz działać. A później tak mogę skakać, bo potem jak byłem dyrektorem Trójki, no to przychodzili na przykład tacy do radia, nie wiem, z Radia Rock, tak? Przychodzi młody facet, który mówi, ja miałem marzenia, tak? Ja się znam na muzyce, ja miałem marzenia, żeby prowadzić audycję, a okazuje się, że są 3 osoby, które odpowiadają za wszystkie teksty, które ja mam wygłosić i do tego te 3 osoby nawzajem siebie nie lubią. I to jest właśnie przedmiotowe traktowanie tych, którzy występują przy mikrofonie. No więc my w tym celu się zbuntowaliśmy, ale ten bunt zakończył się tym, że Monika Olejnik i Jacek Żakowski przyjęli posady w Radiu Z i to Radio Z mogło już dalej jakby popłynąć, miało nazwisko, potem Żakowski odszedł z tego radia, no i tak to się zakończyło, ale to był fajny miesiąc, naprawdę, to był takie prawdziwe życie buntownika, to bardzo lubię, w ogóle bunt jest czymś, ale, co mi towarzyszy.
1: Ale to też był taki moment, kiedy...
0: Ale myślałem, że mnie nie naciągniesz na takie rozmowy.
1: To jest taki moment, kiedy po raz pierwszy ty albo ktoś z tak zwanego towarzystwa wokół ciebie padliście na pomysł stworzenia swojego radia.
0: Tak, to był pomysł, tak, bo 28 osób odeszło z radia. Był z nami wtedy też Rafał Domański, który popełnił samobójstwo w którymś momencie, tam 3 miesiące po tym wszystkim. To też nas tak bardzo zjednoczyło i był pomysł i taki, który realizowaliśmy. Grupa 28, powstała spółka G28 i wystąpiliśmy o koncesję i prawie dostaliśmy tą koncesję, znaczy było...
1: Prawie?
0: Było niedaleko. No wiesz co, miałem taką uświadamiającą, w ogóle bym musiał coś innego opowiedzieć, bo po drodze jakby dowiedziałem się, jaki jest świat polityki, tak? To znaczy te 10 lat w radiu, to najpierw to była taka wielka naiwność, tak? No bo człowiek myśli o tym, że wszyscy razem teraz budujemy Polskę i należy pytać, a to gdzie samorząd, a gdzie to, a gdzie tamto, gdzie owamto, a może NFI, prywatyzacja, wszystko. Wszystko takie wyglądało na takie, to też przesadzam, że wyglądało, no bo jeśli chodzi o buntowników, no to była Solidarność, był Zygmunt Wrzodak ze swoimi pracownikami Ursusa, który jechał na Warszawę i wszyscy potem dookoła mówili, no dobra, wszystko jedno. Ja nauczyłem się dziennikarstwa przy okazji prywatyzacji PZU, inna sprawa, a o co zapytałaś?
1: Zapytałam o radio,
0: bo złożyliśmy wniosek koncesyjny i miałem takie spotkanie, w którym ten pan, z którym się spotkałem, powiedział mi, no wiesz, dostanie, panie prezesie, ma pan koncesję, ale to teraz musi pan wiedzieć, że teraz oczywiście może pan być trochę dziennikarzem, ale wiemy, że teraz to jest już biznes, to już jest coś innego. Przypomnę, to były czasy, kiedy Aleksander Kwaśniewski był prezydentem. No i tam miałem zadanie, żeby się spotkać z kimś i powiedzieć mu tak.
1: Na 18 urodziny, ja
0: tak
1: powiem państwu, jakie to było nazwisko, bo chyba zaświeciło mi w głowie. No.
0: Tak będzie, już nie poszedłem na to spotkanie i Radio PIN wtedy dostało koncesję. Emil Marat, który był w grupie 28, został dyrektorem tego radia i przez wiele lat je prowadził do...
1: Teraz już nie istnieje radio.
0: Nie, chyba zostało wchłonięte przez Agorę chyba.
1: Albo przez Eurozet.
0: Przez kogoś zostało wchłonięte.
1: Tak, to jest ten moment, kiedy... Też zaczyna się twoja przygoda z mediami publicznymi, bo ty...
0: Nie, wcześniej się zaczęło, bo
1: byłeś
0: pierwsze... Nie, byłem w
1: telewizji.
0: W WOCie. W WOCie się zaczęła. Moja przygoda zaczęła się w WOCie, a potem był taki moment, kiedy byłem w programie pierwszym telewizji po Telekspresie, nie, po Życie jest nowelą, była taka biały welon, duży tam włosy i tak dalej.
1: Klan.
0: Tak, i po Klanie był taki 10-minutowy wywiad, który prowadziłem na zmianę z panem Gębarowskim. I tam było te moje 10 minut, ale też tam miałem jeden spór o Żabkę miałem, bo był 1 czerwca i pomyślałem sobie, to był tam rok 98 może, tak, gdzieś w tych okolicach, no i był 1 czerwca, jechałem z gór, żeby poprowadzić wywiad i miałem Żabkę. Taką Żabkę, którą chciałem, żeby jak mój syn Tymek będzie oglądał, to chciałem, żeby widział tą Żabkę, żeby mu sprawić przyjemność, że tata nie jest taki bezwzględnym dziennikarzem, dziennikarzem, tylko ma żabkę. No i ponieważ był pierwszy, to jeszcze pomyślałem, że nie będę miał, że krawat też nie jest obowiązkowy, no przyniosłem żabkę i bez krawata. I to było, gościem miała być Jolanta Kwaśniewska. No i zaczęło się, po prostu krawat, że mam założyć krawat. No to wtedy uruchomił się we mnie taki absolutny oślu upór, że nie założę, tu wszyscy stoją, bo ten dwór stoi, nie założę, załóż, nie założę, załóż. No i pękłem, bo pani prezydent, pani Jolanta powiedziała, że przywykła do tego, żeby dżentelmeni, którzy z nią rozmawiają, zakładają krawaty. No to słowo przesądziło, że ja też jestem dżentelmenem, więc założyłem krawat. Ale z żabki nie ustąpiłem, bo już powiedziałem, ale już wiedziałem, że żabka zostaje. Ale oni tak filmowali, że tej żabki nie było widać. No i tyle. Poniosłem całkowitą klęskę. Byłem w krawacie i bez żabki w telewizji.
1: Przepraszam Państwa, to nie będzie chronologiczna opowieść, ale ja pamiętam z kolei opowieść Szymona Słowińskiego, jeśli nas słucha, to pozdrawiam, jak i tu... Nie pamiętam, czy to dotyczyło telewizji Puls, czy Polsatu, jak przyszedłeś z złamanymi okularami z jednej części i on zachodził w głowę, jak będziesz prowadził. Pamiętam jego stres i ciśnienie, jak on o tym opowiadał, bo to jest bardzo porządny, poukładany człowiek, narażany wielokrotnie przez ciebie na różne...
0: No, czarny pies czy biały kot, to jeszcze była
1: tak,
0: taka...
1: I ta historia, kiedy siedzą górnicy...
0: No nie, górnicy... siedzi tak, między górnikami.
1: Powiedzmy o tym programie.
0: To było między górnikami.
1: Telewizja Polsat.
0: Był pan Piechota, był gościem Piechota, który potem przyczynił się do tego, że upadła stocznia szczecińska. Nawet nie jestem pewny, czy już wtedy nie był tym winowatym, ale był pan Piechota, byli górnicy, którzy protestowali, a między górnikami siedział Aleksander Gudzowaty. I takie programy to w ogóle było. Na przykład Dukaczewskiego zaprosiliśmy, a za Dukaczewskim Szymona Pomysł postawiliśmy akwarium. I on się po prostu czuł rzeczywiście, że to akwarium miało znaczenie, no bo wiadomo, czym jest akwarium, kto napisał akwarium i że to chodzi o rosyjskie służby. Był w czarnym się czy białym kocie. Na przykład miałem rozmowę z Donaldem Tuskiem, w którym udawałem Marsjanina, bardzo tak. I takim głosem to zrobili ten głos. I mają, a co to jest zupa? Tak? I on całkowicie zagubiony był, Donald Tusk. Ale to wtedy był inny Donald Tusk. To jeszcze był Donald Tusk przed wielką pralnią, w której potem gdzieś był w jakiejś pralni i teraz jest jaki jest.
1: No i zaczęła się...
0: Ale fajne były czasy.
1: Tak, bo byłeś... Czy ty kiedykolwiek zostałeś dziennikarzem roku albo dostałeś Grand Pressa?
0: No, byłem bliski tego, ale przy takim zielonym stoliku jednak uznali, że buntownik nie może dostać Grand Pressa i tam wtedy chyba Durczok dostał Grand Pressa, a ja tylko byłem taki na drugiej pozycji. Tak, to był czas buntu, ale ważniejsze od buntu było śledztwo dziennikarskie. Znaczy, żeby śledztwo dotyczące prywatyzacji PZU, bo to był jedyny moment w takim moim doświadczeniu dziennikarskim, gdzie rzeczywiście poznałem tą drugą stronę. Druga strona, teraz wiem, że ona istnieje, tak, to mi pomaga, ale poznanie tych sekretów, których okazuje się, że na poziomie, nie wiem, medalu, który jest wręczony wiceprezesowi niemieckiego banku, to jest znak, że ten niemiecki bank towarzyszy temu i tamtemu i to wszystko się dzieje i w ogóle nie opowiem teraz dokładnie historii, ale to był czas, w którym pojawili się wokół mnie ludzie, którzy nie mieli cech. To znaczy, to po raz pierwszy spotkałem, to byli ludzie, którzy nagle tak jakbyś weszła do własnego domu, otworzyła szafę, a z tej szafy by wyszedł facet, który, przepraszam, tak powiem, no, facet, bo to akurat byli mężczyźni, ubrany w marynarkę sprzed 10 lat i nagle powiedział do ciebie: cześć Kasiu, jak się masz? Jakbyś go znała, tego pierwszy raz widzisz na oczy, a on mówi: ja tu pracuję, ja tu mieszkam. W mojej szafie? No tak, ja tu mieszkam, Kasiu, ja tu jestem. I takich facetów paru się pojawiło, że sobie myślałem, no dobrze, no to oni pilnują, tylko czego oni pilnują i do czego są zdolni? Do czego są zdolni faceci, którzy nie mają cech i którzy wyłażą z szafy? No wiadomo, do czego są zdolni. I tacy byli. To znaczy, to był czas, w którym rzeczywiście w czasie wywiadu telewizyjnego zadałem pytanie i odpowiedź była, nie odpowiem panu na pytanie, a zapytałem się dlaczego, bo mnie zabiją, tak, odpowiedział minister urzędujący na moje pytanie, bo to było, to jest naprawdę wielkie tajemnice są kiedyś przed dziennikarzami śledczymi, żeby odkryć tą historię lat 90. tego wielkiego rabunku Rzeczpospolitej i tych wszystkich układów, które temu towarzyszyły. No, poważna sprawa, zresztą to trwa.
1: To jest...
0: Tylko inaczej już teraz. Teraz jest inaczej.
1: Milion pytań, które należy zadać. Dlaczego minister Połubicki chodził w swetrze?
0: No miał rozrusznik serca, prawdopodobnie to był powód. Minister Pałubicki chyba był porządnym człowiekiem, który starał się te służby jakoś wyprowadzić, ale potem wszedł w spór z generałem Petelickim i generał Petelicki, który miał atomową siłę i potrafił po prostu rzeczywiście potrafił mówić, potrafił w tej mowie niszczyć. On powiedział sweterek i ten sweterek już przystał do pana Połubickiego, który nie jestem pewny, czy jest jeszcze w Poznaniu, czy nie jest. Ważna postać takiego rządu AWS-u, no to było w ogóle wielkie. To znaczy, ci, którzy nie żyli, patrzę teraz na Szymona, w latach 90. nie wiedzą o tym, że 93. rok to był rok katastrofy demokracji w Polsce, bo wtedy SLD i PSL, i PSL przejął władzę i to było takie... I to było naprawdę okropne. To znaczy cała, to tak jakby ktoś w czasie biegu nałożył komuś worek na głowę albo taką kołdrę i go spętał i oni to wszystko tam rozprowadzali tymi swoimi mackami, to wszystko obejmowali, to wszystko się działo. To okropne. To był, to jak w 97 roku AWS wygrał wybory, no to było wielkie święto w Radiu Z. Sobie pokrzyczeliśmy trochę i takie emocje się z nas, bo nagle okazało się, że wraca coś, co może będzie dobre, a potem się okazało, że to było, może nie było niedobre, tak, ale było to 5 reform, które skończyły się tym, że potem te wszystkie reformy, poza tą powiatową, chyba zajechano, tak na dobrą sprawę. Minister edukacji pomylił się tam o kilka miliardów, obliczając jakieś rzeczy, no takie się działo. No i sprywatyzowano telekomunikację polską i parę innych rzeczy, to też...
1: Do tej pory niektórzy jeszcze pewnie z tego żyją, z tych okoliczności, ale
0: a niektórzy, którzy żyli, już nie żyją.
1: A niektórzy, którzy... Albo nie. Natomiast kluczowy też w tej opowieści powinien być moment, kiedy się twoim zdaniem podzieliły media, bo ty zacząłeś w Radiu Gazeta, później przeszedłeś przez Radio Z, pracowałeś w telewizji publicznej w Polsacie, tam później jest chyba Puls, bo ja chronologię mogę mylić, ale
0: najpierw Puls, potem
1: ja pamiętam,
0: Polsat,
1: ja pamiętam,
0: tak.
1: Ja pamiętam taki moment i to już wiedziałam, jak wygląda redaktor Skowroński, kiedy to opublikowana zostaje przez Bronisława Wilsztajna lista osób, które są zarejestrowane przez IPN. Jacek Żakowski prowadzi program w telewizji publicznej, zaprasza do studia profesor Jadwigę Stańczki z już świętej pamięci i mówi o tym, że jest na liście Wilsztajna jako osoba, która jest zarejestrowana. I ja pamiętam ten moment, i to też musisz mi pomóc, bo ja pamiętam, jak ty w studiu publicznie powiedziałeś Żakowskiemu: Jacku, kłamiesz.
0: To było w radiu Tok FM, tak, bo to była, w którym też występowałem, bo kiedyś nawet Rafał Ziemkiewicz miał swój program w Radiu Tok FM. To były inne, rzeczywiście inne czasy, inne podziały. To był jeszcze taki między komuną a Solidarnością. To był ten główny podział, tak? Kto jest komuną, a kto jest Solidarnością. Wydawało się, że Solidarność to oczywiście był i Jarosław Kaczyński i Adam Michnik, ale no wśród dziennikarzy to jednak była Solidarność, może była takim głównym uczuciem. Może nie wszyscy mieli takie doświadczenie, to jest moje doświadczenie, bo to było tak, ta lista Wilsteina słynna, ona była dostępna w IPN-ie, tak? Ja akurat 2 dni przed opublikowaniem listy Wilsteina byłem w IPN-ie i ze zdziwieniem zobaczyłem, że można sobie klikać i sobie patrzeć na tą listę, a Bronek po prostu ją opublikował i to była cała, bym powiedział, całe zamieszanie związane z tą listą i potem już oczywiście taki wielki atak na Bronisława Wilsteina i już wtedy rzeczywiście było powiedzenie, ale główny moment, no to było uczynienie z dziennikarzy komentatorów. To teraz już jest to już jest tak taka choroba, każdy z nas się już mądrzy, prawda, i mówi, tak, tu wygląda ten Nawrocki, źle postąpił, bo powołał tego. I to jest ta przemądrzałość. Znaczy, do któregoś
1: czyli momentu... Czyli to jest ten moment, kiedy dziennikarze przechodzą na drugą stronę.
0: Kiedy zaczynają komentować i potem zaczynają w tych komentarzach, potem zaczynają się spierać, potem wchodzi w to wszystko polityka, ale to nawet to moja mama powiedziała, to koniec dziennikarstwa, dlatego, że po prostu idziecie do studia i zaczynacie opowiadać, a przestajecie pytać. No bo jak już ktoś stwierdza, gdzie co wie, no to po co ma pytać, jeżeli wie, to po co pytania, tak? I to, bo ta sztuka w Radiu Z i potem, no to była sztuka zadawania pytań, tak? To znaczy nie było ciebie, tylko twoja dociekliwość i patrzenie jak, no i co, i jak, i kiedy, i co, i dlaczego, i po co, i czy, i tak dalej. To było ważne.
1: Moment kolejny kluczowy dla twojej drogi radiowej to jest, mamy jeszcze czas. Proszę się nie oglądać, na zegary tutaj są...
0: 18:48.
1: Wyobraź sobie, że jesteś gościem tej audycji. Państwo słuchają Radia Wnet, jest 18:48. Gościem jest, jakby państwo nie poznali tego głosu, Krzysztof Skowroński. To twój kolejny moment kluczowy, zostajesz dyrektorem programu trzeciego i ja wtedy przez też totalny przypadek pamiętam konferencję, gdzie Adam Pieczyński, wtedy chyba szef anteny TVN24, wprost atakuje ciebie jako nie wiem, funkcjonariusza PiS. On używa jakiegoś takiego stwierdzenia, które mi się w ogóle w głowie nie mieściło, jeśli chodzi o taką rozmowę między dziennikarzami, a świat mediów, który ja znałam, dla mnie był wtedy jeszcze nie, jakby niedostępny w tej takiej batalii, która się wydarzyła.
0: No tak, było chyba takie spotkanie w Rzeczpospolitej, gdzie rzeczywiście doszło do takiej wymiany zdań. Wtedy też zrozumiałem taką socjotechnikę, że należy bardzo szybko mówić, bardzo dużo rozmaitych tez wypowiadać jedna po drugiej i mówić nie przerywaj, że cię 10 razy ktoś obrazi, a jak ty powiesz, ale chciałem coś powiedzieć, to mówisz nie przerywaj, proszę kulturalnie ten i dalej i potem człowiek już nie ma dostępu do tej pierwszej tezy, bo już jest 24, więc 23 tezy są wypowiedziane bez żadnej możliwości odpowiedzi, tak? Tak było. No to już wtedy, no to był rok 2005-2006, bo w 2006 roku zostałem dyrektorem programu trzeciego. To był prosty podział między PiS a Platformą, tak? To był ten moment, kiedy Donald Tusk przegrał podwójne wybory i w związku z powyższym postanowiono, tak, bo to w sztabie Donalda Tuska postanowiono, że nie będziemy budować po prostu podział polityczny między PiS-em i Platformą, tak? I wtedy zaczęła się prawdziwa kanonada, chociaż to mogło, to znaczy ten mechanizm był trochę wcześniejszy, tak? No bo już była po kampanii wyborczej, to wiadomo, był tam ten i dziadek z Wehrmachtu i parę innych rzeczy się zdarzyło, takich mocniejszych, tak? Ale ta decyzja o tym, że nie będzie popisu, nie będzie nowej konstytucji, bo to była wiara, tak? Znaczy w 2004 roku po kolejnych 4 ponurach niektórych latach była wiara w to, że będzie większość solidarnościowa, że będzie nowa konstytucja, że będzie taki nowy i powiemy sobie tak, budujemy czwartą Rzeczpospolitą i ta czwarta Rzeczpospolita to już będzie ta nasza Rzeczpospolita. Nie było czwartej Rzeczpospolitej i nie ma czwartej Rzeczpospolitej. Tak cały czas tkwimy jakby korzeniami w tym całym systemie stworzonym.
1: Manifestie PKWN-u.
0: Jeszcze tu po trochu, gdyby tak popatrzeć na historię, to oczywiście to jest już zupełnie inaczej, tak? No bo wtedy to już ewolucja jest duża w ramach tego systemu, ale nie zrzuciliśmy z siebie całego futerka
1: po
0: założonego.
1: Wracasz do programu Trzeciego Polskiego Radia, tam dyrektorem przed twoim objęciem posady dyrektora jest dyrektor Laskowski.
0: Który mnie wyrzucił w 2002 roku
1: z programu
0: Trzeciego w czasie wakacji to było, tak. No tak, wracam i zastaję właśnie takie radio, które jest sformatowane z playlistą,
1: z
0: zamkniętymi wszystkimi drzwiami, z jakimś takim dziwnymi ludźmi, których znałem i których właściwie po moim pobycie pierwszym w programie Trzecim niespecjalnie ceniłem, bo uważałem, że to jest taki, że są nieprzychylni, krótko mówiąc, że nie lubią żadnej nowej twarzy, bo jest konkurencją i potrafią te nowe twarze bardzo łatwo niszczyć. Kasia trochę tego doświadczyła, bo w którymś momencie zaczęliśmy pracować razem, bo to było tak, że Kasia wysłała maila, a ja po pół roku mniej więcej odpowiedziałem na tego maila.
1: Może w trzech miesiącach,
0: może
1: nawet już nie bądźmy
0: po trzech miesiącach
1: detalistami.
0: No tak.
1: To była duża przygoda, bo pamiętam to też jako, opowiem Państwu jako po prostu taka opowieść, która pokazuje obraz tego radia polskiego, legendy dla wszystkich tych, którzy pamiętali Trójkę z tych starych czasów. Ja pamiętam, jak Krzysztof ogłosił na którymś zebraniu kolegium, że po prostu każdy może robić na antenie co chce, że to jest po prostu autorska wizja radia, że można prowadzić sobie audycję. I pamiętam, jak dziennikarze wyszli z pokojów i na papierosie dopytywali, to co to oznacza? To znaczy, wszyscy byli już tak zgubieni, tak sformatowani, przyzwyczajeni do tego rygoru takich rzeczy, wbrew pozorom. Wszystkie audycje autorskie trafiły na bardzo późne pory, czyli tak naprawdę nie były słuchane, a wszystko było świetnie wyćwiczone. Ten program Trzeci, który wystartował z słuchalności poniżej 5, czyli właściwie z słuchalności, która w torcie radiowym, tak zwanym reklamowym, nie istnieje, osiągnął wtedy olbrzymi sukces pod twoją wodzą. To było coś, co się miało już nie wydarzyć chyba w mediach publicznych. Pamiętam, że my mieliśmy takie wyniki jak 10%, 11%, to były takie spektakularne wejścia na ten, ale tam był też nosorożec.
0: Ale nosorożec pojawił się później, bo teraz mamy żyrafę, a powiedziałem, że Trójka jest, wtedy by słonia polubiłem. Znaczy, że
1: trójka jest jak słoń.
0: Trójka jest jak słoń i nie będzie ścigać się z psami, tak? Że nie są te same zawody, bo jest autorska, że jest wspaniała, ma wielką tradycję i też sobie wyobrażałem, teraz jest Żółta Łódź Podwodna, ale jak pierwszy raz przyszedłem do programu Trzeciego po 10-letniej przygodzie w Radiu Z, to zobaczyłem, po prostu byłem oszołomiony potencjałem tego, że to jest, że Radio Z wydało się takim statkiem, który płynie, tak? I bardzo sobie dzielnie płynie, RMF jeszcze dzielniej wtedy płynął, ale to są dwa statki, a tutaj po prostu to jest lotniskowiec, 5 studiów, po prostu możliwości. Pytam się tam, to już było jak zacząłem być dyrektorem, pytam się inżyniera, mówię, ile osób naraz może być na antenie? 74. Powiedział, jeżeli się zmobilizujemy, 74. 74 osoby, czyli po minucie, jeżeli w minutę jesteś w stanie bardzo dużo powiedzieć, na przykład jaka jest cena kawy, to możesz mieć 74 miejsca na świecie i w ciągu godziny mieć informacje na temat cen kawy. To w ogóle kosmos, tak? Tak było. Dlatego powiedziałem, że jest słoniem, nie będzie ścigać się z psami, a mnie pytali, ale po co tu przyszedłeś, pisowcu? Nie było wtedy tego pisowca. Mówię, żeby wam przywrócić wolność. Tak, ale wtedy ta była silna wiara i to się udało, bo też taki skromny pomysł, rzeczywiście, żeby nie poziomo, a pionowo układać ramówkę, czyli wkładać te dni specjalne i wtedy wszyscy mieli swoje audycje, a ja miałem swoje radio.
1: To była duża przygoda, tych przygód radiowych w Trójce było sporo. Finał był taki, że pewnego dnia Magdalena Jeton, późniejsza pani dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia, dogadała się z Ligą Polskich Rodzin Samoobroną i doprowadziła do odwołania redaktora naczelnego anteny, dyrektora Krzysztofa Skowrońskiego. W ramach odwołania Krzysztofa podniósł się bunt, który jeszcze wtedy zjednoczył, proszę państwa, dziennikarzy z różnych stron, bo pod protestem przeciwko odwołaniu Krzysztofa podpisała się świętej pamięci już Ewa Wanat, redaktor naczelna Tok FM.
0: No, zbierał Marcin Meller.
1: Dużo ludzi zbierało.
0: Dużo ludzi zbierało.
1: Tak, Cezary Łazarewicz i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dużo takich nazwisk, które dziś wydają się nieoczywiste, i ten bunt doprowadził do tego, że wyleciałeś z radia, a reszta poszła sobie za tobą. I tak powstało Radio Wnet. Tak już w skrócie, bo zbliżamy się do 17 rocznicy, ale też za chwilę będziemy kończyć audycję. Nasz słuchacz Wnet słucha naszej audycji. I pyta, czy kiedyś napiszesz książkę o tych starych czasach?
0: O jeszcze starszych, może o upadku Bizancjum.
1: Tak, tak, na pewno. To
0: smutne wydarzenie.
1: Do tej pory wzruszające zalewają.
0: Bo w ogóle nie doceniamy tego wszystkiego, że było cesarstwo rzymskie.
1: A tak dobrze nam szło, tak dobrze.
0: Naprawdę, bo to jest... Bo to
1: tak
0: jest,
1: dobrze, naprawdę. Jak,
0: ale popatrzysz na dzisiejszą politykę, no to jest... Jest dużo analogii.
1: Krzysztof, nie zadam ci tych pytań, które zadaję zawsze na koniec audycji, bo tobie się...
0: Jakie jest marzenie twoje?
1: Tak, nie. To dokąd zmierza Radio Wnet? Teraz, no bo jak opowiedziałeś o tych kanałach, możliwościach programu trzeciego, przypomnieliśmy sobie całą historię Radia Z, gdzie wszystkie eksperymenty radiowe, które wpadały wam do głowy, były właściwie realizowane przez... Dokąd zmierza Radio Wnet?
0: To jest trudne pytanie, dlatego że my zadajemy sobie pytanie, i dokąd zmierza, i w jaki sposób ma się tam dostać, tak? No bo to jest tak, że ta budowa radia nie została zakończona, tak? Po pierwsze, jest dlatego, że nie została zakończona, że obiektywnie świat się zmienia i musimy gonić za tym zmieniającym się światem, że jest YouTube, że jest Twitter, że jest sztuczna inteligencja, że to wszystko, do tego wszystkiego nawet z bólem, ale trzeba się do tego przyzwyczaić, więc zmierza w kierunku bycia być może tym ostatnią twierdzą wolnego słowa i takim miejscem, w którym już nie moje pokolenie, tak, tylko to pokolenie młodsze będzie mogło zarazić się radiowością i będzie mogło dalej wierzyć w to, że ten mikrofon jest czymś bardzo istotnym i za pomocą tego mikrofonu można naprawdę opowiedzieć o całym świecie i że to nie jest trudne, tak? Radio trwa, to jest codzienna praca, to znaczy pytanie na początku, gdybyśmy sobie z Kasią postawili pytanie 17 lat temu, dokąd zmierza, to też byśmy nie mieli odpowiedzi na to pytanie. No zmierzaliśmy, no jechaliśmy do gminy Płaska, do Zakopanego, do Grunwaldu, przecież nie wiedzieliśmy, co wydarzy się za 10 dni, za 15 dni, bo to był początek i wielka euforia. Teraz to jest bardzo poważna...
1: Nadal początek i wielka euforia, już nie przesadzę.
0: Nie, ale teraz jest to poważna instytucja, no tak? Znaczy tak. To jest poważne, bardzo poważne miejsce. Nawet to doświadczenie z ostatnich 48 godzin pokazuje, że Radio Wnet jest poważnym miejscem, miejscem i poważnej dyskusji, ale czego nie ma, albo jest za mało, czasami Kasia to potrafi, ale za mało jest śmiechu. Znaczy jesteśmy za bardzo przywiązani do... Za, za, za bardzo serio jesteśmy często, ale to serio się pojawiło wiadomo z jakiego powodu, ale to bym chciał, tą lekkość, żeby to wszystko było lekkie i żeby to było, że to był teatr rozmaitości, a tak naprawdę to bym chciał, żebyśmy kiedyś przez 24 godziny byli prawdziwym teatrem. Takim teatrem, w którym jest spotkanie tego, co rzeczywiste, z tym, co nierzeczywiste.
1: I już na 18 urodziny, proszę Państwa, zapraszamy Państwa na teatr radiowy, bo trzeba spełnić marzenie redaktora naczelnego. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. To nie była straszna rozmowa, a muszę Państwu zdradzić, że walka o tę rozmowę trwała i nawet ostatnio...
0: Co prawda.
1: Jaśmina mnie poinformowała, że nie ma szans. Krzysztof w redakcji
0: protestował. Ja po prostu pomyślałem sobie, że nie będę opowiadał o tych Radiu Z i tak dalej. Przygotowałem się, bo dostaliśmy taką informację. Pan Krzysztof Skowroński. W załączeniu przesyłam pismo KZPK 415-220-220-226 i JBO. I to informujemy, że zgodnie z ustaleniami podjętymi w dniu 14 maja bieżącego roku z patrolem Straży Miejskiej termin usunięcia baneru z balustrady balkonu Biura Radia Wnet upływa z dniem 28 marca bieżącego roku. Przed urodzinami. Jeszcze sobie myślałem, że tak sobie będziemy żartować i może będziemy rozmawiać o polityce, a nie o historii, która tam historia jednego człowieka jest mniej ciekawa, bo
1: Mniej ciekawa
0: niż Unia Europejska.
1: No wiadomo, kogo człowiek interesuje w kontekście.
0: Bo to jest tak, że te żółte strony na ogół...
1: Wszyscy
0: wyrzucamy. One są najciekawsze, bo one pokazują, w jaki sposób jesteśmy spętani. I tak jak sobie rzuciłem okiem, akurat było to otwarte. Nawet z poniedziałkowa, nie dzisiejsze, ale że sąd Unii Europejskiej uznał, że papierosy wywożone za granicę są z podwójną akcyzą. To znaczy, jak ktoś wwozi papierosy albo wino, wwozisz do Polski wino z Włoch, to jeżeli powiesz, że to nie jest na twój użytek, to będziesz musiała zapłacić jeszcze raz akcyzę, którą już zapłaciłaś Włochom i jeszcze raz zapłacić podatek. I to jest Unia Europejska, sąd Unii Europejskiej wydaje taki dekret i to jest pytanie, na przykład, jeżeli masz, bo ponoć 80 litrów wina można wieść, to jeżeli to wino wwozisz na wesele, to nie jest na użytek twój własny, tylko na użytek weselników, czyli obcych. Czyli w gruncie rzeczy można zadeklarować, powiedzieć, że to jest, ta butelka jest dla mnie, ta butelka jest dla ciebie, a jeszcze jest coś innego, celnik może zdecydować o tym, co jest grane i czy wwozisz dla siebie, czy nie dla siebie, na przykład może powiedzieć, proszę wypalić przy mnie paczkę papierosów, żeby udowodnić, że pan jest palaczem, albo wypić butelkę wina, że pan może wypić, ale to jest i tak, wiesz co, przeglądając taką jedną gazetę z poniedziałku, pomyślałem sobie, że rzeczywiście nawet nie zdajemy sobie sprawy, w jakim jesteśmy gąszczu i w jakim miejscu jesteśmy, rządów po prostu jakichś wizjonerów opętania. Dyrektor KIS, koniec problemu z wizualizacjami faktur nie widać. Dyrektor KIS kwestionuje ich poprawność, gdy zawierają dane odmienne od tych, które są w pliku XML. Tym wymogom nie zawsze jest w stanie sprostać komercyjne oprogramowanie. Ostrożność musi zachować nie tylko wystawca dokumentu, ale także państwa. Odbiorca. Nie, bo to jest śmieszne, że my się na to wszystko sobie zgadzamy. No, by pomyślali sobie, że ten sąd europejski nagle zajmie się takimi sprawami i wyda takie postanowienie. Żyrafo, gdzie jesteśmy? Kasiu, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Krzysztof Skowroński był gościem tej jednej historii. Jak sam powiedział, to historia człowieka jest mniej ciekawa niż Unia Europejska.
0: Niż gazeta.
1: Nie będę tego wkładać w anały naszych cytatów. Ja nazywam się Katarzyna Adamiak i wracam do Państwa już niebawem. Do usłyszenia. Ta jedna historia. Zapraszam, Katarzyna Adamiak.
2: Nocne powtórki w Netflix.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry. Kłaniają się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom
2: Krzysztof Masłoń
1: i Tomasz Zapel. To mamy honor gościć przed mikrofonem pana Mariusza Urbanka.
3: Dzień dobry. Dziękuję bardzo panom za zaproszenie i dziękuję słuchaczom za uwagę.
1: To dla nas zaszczyt, panie Mariuszu, bo z wielkim zainteresowaniem czytaliśmy pana najnowszą książkę, biografię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zatytułowaną Kanarek w klatce, opublikowaną bardzo pięknie, piękne opracowanie graficzne jak zwykle Andrzeja Bareckiego. Edytorem jest wydawnictwo Iskry. Pisał pan wcześniej o Brzechwie, Broniewskim, o Waldorfie, o Wieniawie, o szeregach postaci, szeregu postaci
2: Tyrmandzie
1: w naszej kulturze obecnych.
3: Tuwimie, Gałczyńskiemu.
1: Właśnie. Pora przyszła na Gałczyńskiego. Wydaje mi się, że to jest najobszerniejsza chyba pana książka i jak sądzę, chyba wymagała największej dokumentacji. No a poza tym taka trochę legenda za Gałczyńskim się ciągnie, legenda za jego próbami, jego biografii, że no, Cerberem takim była córka Kira Gałczyńska tej biografii. Niechętnie się dzieliła wiadomościami z archiwum prywatnego. Potwierdza pan tą hipotezę?
3: Tak, potwierdzam. Ja miałem nawet osobiste zderzenie z panią Kirą. To kiedy jeszcze, chociaż nie, już trochę myślałem, że będzie kiedyś książka, ale opublikowałem artykuł o relacjach między Gałczyńskim a Tuwimiem. No i po te relacje to też jest ważna opowieść o inteligencji przedwojennej i powojennej, bo Gałczyński pisał o Tuwimie źle, krótko mówiąc, w rozmaitych okresach. Natomiast Tuwim pełnił rolę takiego ojca i traktował jak syna marnotrawnego trochę Gałczyńskiego. A Kira Gałczyńska ukrywała list do przyjaciół z prosto z mostu, czyli taki najbardziej antysemicki tekst Gałczyńskiego wymierzony w ludzi związanych z wiadomościami literackimi, imiennie w Tuwima i Słonimskiego. Ukrywała go tak bardzo, że w kanonicznym, do dzisiaj, pięciotomowym wydaniu dzieł Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, nawet to wydanie Pruszyńskiego, które nie zostało niestety doprowadzone do końca, tylko zawieszone w pewnym momencie, ono się też opiera na tym wydaniu pod redakcją Kiry Gałczyńskiej. Tam listu do przyjaciół z prosto z mostu nie ma. Ja w swoim tekście napisałem o tym, bo to było ważne i to się ukazało. To były czasy jeszcze przedkomórkowe. Siedzimy z żoną przy obiedzie, jest niedziela, dzwoni mój stacjonarny telefon, podnoszę. Po drugiej stronie jest Kira Gałczyńska, która po prostu jak burą sukę mnie zwymyślała i powiedziała, to zapamiętałem na zawsze. Upewniam pana, że gdyby mój ojciec wiedział, co się z Żydami stanie w czasie II wojny światowej, nigdy by tego tekstu nie napisał. No i co ja mogłem na to powiedzieć? No, powiedziałem, że bardzo chcę wierzyć, żeby nie napisał. Wierzę, żeby nie napisał, no ale napisał i tego ukryć nie można.
2: To prawda, że ukryć tego się nie można, nie powinno. Natomiast powiedziałbym tak. List do przyjaciół z prosto z mostu, dzisiaj czytany. Czyta się to ciężko.
3: Prawda? To prawda.
2: Dobrze, że Gałczyński jest nam znany jako poeta, a nie eseista.
3: Zdecydowanie tak. Prawda?
2: Natomiast z jego wierszami trochę inna sprawa. Ten jest taki jego wiersz, panu doskonale znany, Polska wybuchła w roku 1937. Z fragmentami takimi, pozwolę sobie zacytować tutaj.

0: od tych stępowskich, od tych znawców, milszy nam sąd warszawskich krawców, ślusarzy z Dunów, prostych bab. No więc to populizm pełen i antyfona już nie dająca złudzeń na tych, co biorą wodę w usta, na czytelników wuja Prusta, na skamandrytów, na hipokrytów, kalamburzystów rozmaitych, ześlij, zepchnij, aniele Boży, noc długich noży.
1: Tak, i to było pisane w czasie, kiedy wszyscy wiedzieli, co jeszcze dobrze,
0: tutaj
1: co to jest
0: trudno,
1: noc długich noży.
2: Właśnie,
0: to
2: właśnie, bo teraz też mało kto będzie kontekst.
0: O komentarz, poza tym, że w jakiejś mierze zgodził się coś z panem, że no, trzeba wierzyć po prostu, że poeta z pewnością, mieliśmy takie przekłady wśród wielu zacnych ludzi, którzy byli naprawdę większymi antysemitami niż Gałczyński, bo sądzę, że jego antysemityzm był raczej towarzyski niż jakikolwiek inny. I potem zupełnie zmieniali zdanie. Natomiast wracając do Kirii, już pozwolę sobie postawić pytanie, a właściwie prośbę o komentarz do takiego zdania bardzo efektownego Jerzego Waldorfa, innego bohatera innej pana książki, który stwierdził, że Kira, wspominała tutaj Kira Gałczyńska, jego córka, przerobiła Konstantego, cytuję, na drewnianego świątka pomalowanego na czerwono. No bo ja wiem, czy jego trzeba było malować.
1: Wynikało to zapewne z tego, no, że Kira Gałczyńska była sztandarową publicystką kulturalną Trybuny Ludu, dość dobrze w tamtych kręgach usytuowaną, że była skonfliktowana z tym tak zwanym księstwem warszawskim, czyli z tym, co dzisiaj się pewnie nazywa warszawką, tą taką warszawską elitą i ukrywała, nie ukrywała tylko listu do przyjaciół z mostu, ale ukrywała także ten wiersz, który pan zacytował i ukrywała wiele wierszy. Nie ma tych wierszy takich czołobitnych wobec Stalina. Niektóre są, ale w dużo mniejszej reprezentacji niż to było naprawdę. Tych wierszy, gdzie oddawał hołd Stalinowi, Leninowi, Armii Czerwonej. Więc z jednej strony robiła z niego takiego świątka, z drugiej strony chciała to też poukrywać. On miał być przede wszystkim wybitnym poetą, który nie miał żadnych mielizn takich ideowych, ani przed wojną, ani po wojnie. I to wydaje mi się, że to największa krzywda, którą Kira Gałczyńska robiła ojcu, bo te wiersze były, umówmy się, że dzisiaj kliknięcie w dwa klawisze na w komputerze powoduje, że się natychmiast je znajduje, więc ukrywanie nie ma kompletnie sensu.
2: No, poetą był Zbożyłaski niewątpliwie. Jest to fenomen w polskim piśmiennictwie, Konstanty Lwon Gałczyński. A jak było z tym jego nałogiem? Bo tu też rozmaite mity krążą na ten temat. Też Kira Gałczyńska, jeszcze wcześniej Natalia Gałczyńska, też to jakoś starały się usprawiedliwiać, maskować, nie wiem, jakiego to sformułowania użyć. Czy to było chorobowe, genetyczne? Są jakieś sugestie?
1: No to możemy porozmawiać sobie jako laicy, tak? No ja oczywiście czytałem, widziałem pewnego też dokumenty z jego pobytu w szpitalu. Na odwyku, w szpitalu psychiatrycznym, ale na odwyku. Więc myślę, że dzisiaj mądrzejsi o ponad pół wieku powiedzielibyśmy, że on cierpiał na chorobę dwubiegunową i z tej, czyli okresy euforii przeplatały się z okresami depresji i w czasie tych okresów depresji miał zapaści alkoholowe. To był alkoholizm. Ja myślę, że ukrywając to i Natalia, a już zwłaszcza pani Kira, znów robiły mu krzywdę. To było. Ale z drugiej strony, ja to napisałem, wyliczyłem, jest to na okładce książki. On miał 48 lat. No, zaczął pisać bardzo szybko, już jako nastolatek, ale z tych 48, więc odliczając 15, załóżmy, odliczając potem 10 lat milczenia, bo w stalagu prawie nie pisał, będąc urzędnikiem w magistracie, czyli cenzorem, będąc jakimś referentem w konsulacie w Berlinie, nie pisał. Ale jak się patrzy na to, co zostawił, wie, żal, że Pruszyński nie dokończył swojego wydania, ale te księgi, które są, pokazują, że on napisał minimum tysiąc wierszy i poematów. Napisał kilka powieści, napisał setki zielonych gęsi i listów z fiołkiem, a wiemy o...
2: Piosenki,
1: a wiemy o iluś powieściach, które istniały. On spalił, ponieważ uznał, że nie są godne jego talentu i być może powstały pod wpływem alkoholu. Tego nie wiemy. Wiemy, bo to jest świadectwo Natalii, czyli żony, że ona ukrywała przed nim niektóre teksty, a jak on je odnalazł, stwierdził, że są złe, to je po prostu palił. No więc gdyby był takim alkoholikiem, który po prostu pije od rana do wieczora miód, taka czarna legenda mu towarzyszyła. Poeci, literaci mniej utalentowani, za to dużo bardziej zazdrośni, wypisywali, wspominając go, to pisali głównie o tym, że pił, miotał się. Jak był w okresie zapaści, no to były rzeczywiście bardzo, bardzo smutne rzeczy, które się działy. Ale gdyby to było tylko pijaństwo, to on by nie zostawił tak ogromnego dorobku.
0: To jest oczywiste, ale też dobrze się, uważam, wreszcie stało, że pan otwartym tekstem pisze o tym, co do tej pory się mówi o półgębkiem, nigdzie się z tym nie zetknąłem. No właśnie o tym, że przechodził kuracje odwykowe w tworkach.
1: Tak.
0: To jest fakt. Doktor słynny Alapin go na nogi udawało mu się go podnieść.
1: Tak,
0: potrzebne mu to było na zwyczajnym świecie.
1: Tak, i on po każdej takiej terapii, on naprawdę wierzył, że to już, tak, że to już ostatni raz.
0: Tak, to jest charakterystyczne, dlatego tylko na ogół. Dobrze, że o tym się mówi właśnie otwartym tekstem, a nie tylko pozostają anegdoty różne, często kapitalne zresztą, ale do końca nie wiemy też, czy
2: tak jakby Pierre Leja zarubię na przykład w łazience.
0: No właśnie, prawda.
2: Perfum koło dekolońsku.
0: Jak nie było, bo właśnie takie rzeczy też się działo. Swoją drogą tak sobie pomyślałem też, jak czytałem, skoro Tomek tutaj wspomniał teraz tego Jardleja wypitego rzekomo Jerzemu Zarubie przez poetę, to gdzieś tam pada taka też uwaga pańska, bo Gałczyński palił papierosy. No to
1: tak.
0: Wtedy wszyscy pali, trzeba też tak powiedzieć. Ale on palił tylko sporty. Naprawdę były to najgorsze papierosy, jakie istniały. Zastanawiam się, dlaczego.
1: To dlaczego, to nie odpowiem, no, ale to rzeczywiście...
2: Ale przed wojną może jakieś lepsze palił. Przed wojną sportów nie było, może palił jakieś lepsze przed wojną.
1: Pewnie,
2: nie.
1: Tak, ale pewnie równie podłe, jak pamiętam sporty, to one były bez filtra jeszcze.
0: Tak, oczywiście.
1: Sport z filtrem to się klubowe nazywało.
0: Ile to już później tak.
2: Możliwe, no w każdym razie był ten nauk tytoniowy, to doskwierał mu w tym stalagu mu bardzo doskwierał ten nauk tytoniowy.
1: No i kiedy tylko mógł, pił też kawę hektolitrami. Czyli był bardzo konsekwentny w niszczeniu siebie.
2: Tak. Tak. Jeszcze kontynuując ten wątek trochę prywatny, to zarówno żona, jak i córka też kamuflowały, że tak powiem, życie osobiste ojca i męża. To znaczy jego związki z innymi kobietami, które miały miejsce u schyłku II wojny światowej albo w pierwszych miesiącach powojennych, no to potem wyszło na jaw, ale tak najpełniej to pan tutaj to przedstawił, że wiedzieliśmy, że miał syna z nieprawego łoża, no ale szczegóły tych romansów, bo to trzy partnerki, jedna Aniela Micińska, druga Lucyna Wojanowska i trzecia Marta, nie zapomniałem nazwiska.
1: Stobiecka,
2: no właśnie. Dwa słowa na ten temat, panie Mariuszu.
1: No tak, o romansach Gałczyńskiego, poza jego wielką miłością do Jadwisi, czyli Alraune, o innych romansach wiemy niewiele. Co się działo w II Rzeczpospolitej, nie wiemy też wiele o PRL-u. Wiemy rok, kiedy wyszedł ze stalagu i zanim wrócił do Polski, no to jest jakieś romansowe, erotyczne szaleństwo. On kiedyś powiedział, że ponieważ jest poetą, to on ma od Pana Boga prawo, żeby mieć kilka kobiet. Mało tego, żeby móc się ożenić z kilkoma kobietami.
0: Co i uczynił zresztą, zwracam uwagę, bo właściwie był, prawda, bigamistą.
1: Był regularnym bigamistą, są na to dokumenty. Mało tego, pierwszy ślub z Natalią w kościele prawosławnym. Drugi w 45 roku ślub katolicki. Jeżeli jest prawdą to, co ta katolicka żona, czyli Lucyna Wolanowska, wspominała, że ksiądz, wiedząc o prawosławnym ślubie Gałczyńskiego, dał zgodę na ślub katolicki, bo uznał, że tamten jest nieważny, że jest jedna prawdziwa religia, więc jest... No i działo się to w tym jednym czasie. Miał kochankę Stobiecką, żonę Wolanowską, z którą spłodził syna, Micińską, Nelly Micińską, której obiecywał ślub,
2: tak,
1: deklarował, że się z nią ożeni.
0: To była siostra Bolesława Micińskiego, tak, filozofa. Tak.
1: Wrócił do Polski z Marutą, czyli ze Stobiecką. W tym czasie jego ta druga żona została na Zachodzie, wierząc przez cały czas, że on tak naprawdę tylko ją kocha i że uważała do końca, że on został porwany do Polski za sprawą Kiry, która się porozumiała z jakimiś służbami dyplomatycznymi PRL-u i że został Konstanty porwany i przywieziony do Polski. To jest nieprawdą. No po prostu wrócił. Ja sobie tego nie potrafię zracjonalizować. Co wyobrażał sobie, przyjeżdżając do mieszkającej wówczas w Krakowie Natalii z Marią Stobiecką i tu jest żona, zapominamy na chwilę o tej żonie, która jest w Niemczech, tej katolickiej żonie. Jest ta jego prawosławna, przedwojenna żona Natalia. Przywozi swoją kochankę, której obiecał ślub w Polsce. I co? I wyobraża sobie rzeczywiście, że jako poeta ma prawo do życia z kilkoma kobietami, prawo do kilku żon. On se tak mógł wyobrazić,
2: tak,
1: ale
2: tak, no tak,
1: jeżeli wyobrażał sobie, że te dwie kobiety się na to zgodzą, to daleko posunięta naiwność.
0: Zdecydowanie tak, ale też pan to wreszcie ustawił, że to było więcej, bo Kira Gałczyńska z czasem dopuściła jakby... upowszechniła wiedzę, że jest ten braciszek, który odnaleziony cudem po latach, ale w sumie to myślę, że większość ludzi, jeżeli nam się interesowała tym tematem, to myślała o jednej partnerce Gałczyńskiego. Było ich po prostu więcej. Tak. Także sytuacja była bardziej skomplikowana.
1: Pani Kira w kolejnych wersjach swoich biografii ojca, tak, jest na pewien jedynych. Im się pojawiały jakieś informacje w przestrzeni publicznej, no to trochę to dopuszczała, ale nigdy nie uznała i w swoich tekstach nie przyznała, nie dała zgody, nie napisała, że była jakaś druga żona. Jedyną żoną była Natalia.
0: No, Natalia, to pan o tym pisze zjadliwie, ale i słusznie. No to jest postać Natalia Gałczyńska, to jest ktoś na miarę, nie wiem, Urszuli Kochanowskiej, czy tak. Maryli Wereszczakówny. No,
1: ale tylko to kończę, ale w książkach pani Kiry inne kobiety występowały w zwrotach takich. Kobieta, z którą miał relacje na Zachodzie. Kobieta, z którą zbliżył się w Stalagu. To były wyłącznie takie omówienia. To nigdy nie było powiedziane, że żona... Potem jak już się ujawnił rzeczywiście Konstanty Junior, no to był, to pojawiła się formuła matka nieślubnego,
2: tak,
1: dziecka.
2: Tak, to już ojca. Było wiele lat, to 70 lata chyba dopiero.
1: Tak.
2: Jeszcze tutaj dopytam tylko, jak to było z tym jego powrotem, no bo i Wojciech Wasiutyński, i Jerzy Giedryć byli zaskoczeni, że on jednak powrócił do komunistycznej Polski. Liczyli, że on wesprze literatów emigracyjnych. Wahał się? Czy rzeczywiście w ten wpływ żony i córki zaważył? Można coś tutaj domniemywać?
1: Czy jeśli mogę oceniać to na podstawie tego, co przeczytałem, co wiem, świadectw, do których dotarłem, to moim zdaniem on w pewnym momencie uznał, że jest pod ścianą. Także i ze względu na liczbę tych kobiet, z którymi jakoś sobie musi poradzić, że i alkoholu, bo to był czas wielkiego pijaństwa po prostu, ten rok dodatkowo jeszcze, że on musi wrócić, że to jest dla niego jedyna szansa na przetrwanie. Bo niespecjalnie wierzę w to, że gdyby on został na emigracji dalej, no taki rozwichrzony, tak, taki nieuporządkowany, pijąc, bez właściwie zakorzenienia jakiegoś. W tym czasie emigracja na Zachodzie naprawdę miała chyba więcej poważnych problemów niż troszczyć się o Gałczyńskiego. Więc ten powrót moim zdaniem był ratowaniem siebie.
2: Zresztą chyba Wasiutyński czy Giedrzyć, już nie pamiętam, który tam zacytował, że cytuję pan, że spodziewał się, że on pójdzie potem na leb władzy i będzie pisał takie panegiryki i peany. Mieli tego świadomość.
1: Pewnie dopuszczali to. Dopuszczali to, znając go, wiedząc, że no, Konstanty Ildefons Gałczyński, poeta absolutnie genialny, spiżowego charakteru nie miał.
0: To z całą pewnością. Chociaż jest takie ładne zdanie, pan też mi przypomina skamandryty, a Gałczyński miał duży kompleks skamandra, właśnie wszystkich chyba stawiłem na czele, ale ładne zdanie Kazimierza Wierzyńskiego o tym, że ten poeta całe życie szukał farlandii swojej nierzeczywistej, wymyślonej, cudownej, takiej, gdzie mu się żyło dobrze, ale z drugiej strony mamy opinię jednoznaczną mojego z kolei prywatnie ukochanego skamandryty, czyli Jana Lechonia, o tym, który pisał też wprost, że Gałczyński to mała kanalia po prostu, o wielkim wariackim talencie. No. I specjalnie te zdania się nie kłócą, bo oba są na swój sposób prawdziwe, prawda?
1: Myślę, że Lechon miał do tego prawo, tym bardziej, że Tuwimowi, który też ileś takich dość podłych tekstów napisał i zostawił, to Lechon jednak Tuwimowi wybaczył więcej, bardziej. Tak. Ale i Wierzyński, i Hemar pożegnali Gałczyńskiego bardzo pięknie już po jego śmierci, poświęcaniu.
0: Mi się zdaje, że w ogóle z pana książki też to wynika, że klasę poetycką Gałczyńskiego jednak doceniali wszyscy, nawet ci, którzy mieli powody, żeby no, zadrę mieli na jego punkcie, typu Czesław Miłosz, prawda, który, no, przypomnijmy, że tutaj młodszym, prawda, że Gałczyński napisał swego czasu poemat dla zdrajcy, właśnie dla Czesława Miłosza, dość obrzydliwy, no, znaczy dość obrzydliwy wręcz, no, tak. Bo ty jesteś renegat, tak, dobrze, bo ty jesteś dezerter, a ty jesteś zdrajca, z takimi słowami. No, a potem jednak wprawdzie go Czesław Miłosz w zniewolonym umyśle sportretował jako deltę, może nie za pięknie, niemniej zawsze doceniał klasę jego wierszy, w antologiach jakichś tam, prawda, umieszczał jego utwory.
1: Nawet w portrecie delty oddaje sprawiedliwość twórczości.
0: Tak,
1: on opisuje... Tak, on parę też takich najbardziej wstydliwych anegdot pijackich. Oczywiście opowiada o tym. Opowiada o tym, pisze, że poeta dworski, który gotów był za pieniądze zrobić wszystko, też zapewne aż tak bardzo nie mijając się z prawdą, ale jednocześnie oddaje mu ogromny hołd jako poecie. I to widać, niektórzy jest też... świadectwo Mieczysława Grydzewskiego, już po latach, już na Zachodzie, już w Londynie, kiedy no, Grydzewski, o którym niektórzy uważają, że w ogóle nigdy nie opublikował żadnego wiersza Gałczyńskiego w Wiadomościach Literackich, to nieprawda, jeden opublikował, ale nigdy nic więcej. I po kilkudziesięciu latach już w Londynie, już na emeryturze pisze, że no z poezji dwudziestowiecznej to Gałczyński był jednak największy.
0: To może jeszcze powiedzmy jedno, ale to jest zupełnie dla, przepraszam, analfabetów literackich, ale o kim właściwie rozmawiamy? Więc rozmawiamy o człowieku, którego młodzież dzisiejsza, podejrzewam, że najlepiej chyba zna, śpiewając przy jakichś akademiach Odem do radości, bo to jest w tłumaczeniu właśnie Gałczyńskiego, tak. Więc przetłumaczył tutaj Odem do radości. A mamo brakowało, zdaje się, żeby nasza szanowna młodzież śpiewała to zamiast Mazurka Dąbrowskiego, taką jego pieśń pod tym Ukochany kraj, która w pewnym momencie była takim zamiennym hymnem na akademiach szkolnych, a z racji wieku doskonale to pamiętam, śpiewało częściej śpiewałem Ukochany kraj, umiłowany kraj, ukochane miasta i wioski, niż Mazurka Dąbrowskiego. Tak się na szczęście nie stało i mamy dalej Mazurkę. A swoją drogą pieśń jest całkiem udana.
1: To prawda. No, taki był Gałczyński. On to wszystko napisał, ale myślę, że Gałczyński... Nie wiem, bardzo bym chciał, żeby czytano jego poezję. Nie tylko taką, która jest jakimś ckliwym kiczem, ale bardzo w internecie bardzo popularna, ten fragment zaczynający się od słów powiedz mi, jak mnie kochasz. Okropny to jest, ale ciągle jest to bardzo, bardzo popularne. Nie wiem, czy też nie znane równie jak ta piosenka. Ale Gałczyński też zostawił i to się czyta do dzisiaj świetnie. Ja zresztą tak wchodziłem w Gałczyńskiego. Nie od poezji, ale od teatrzyku Zielona Gęś przede wszystkim. To tak groteska, ten absurd tam zawarty. Nawet kiedy już nie wie się, do czego są jakieś aluzje, do czego się odnoszą, to bywa tak bezgranicznie śmieszne, że ja myślę, że warto. To jest wznawiane cały czas, to też za sprawą wydawnictwa Iskry od czasu do czasu. I myślę, że no jak już nie będzie żadnego innego powodu, żeby czytać Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, to teatrzyki Zielona Gęś będzie warto.
2: Ja mam taką trochę hipotezę do tego powrotu do Polski Ludowej po 1945 roku, że był osobą dość niezaradną. No przed wojną przymierał głodem niemalże. Nie sprawdził się w roli potencjalnego cenzora chyba, nie wiem, jak to określić.
1: No tak.
2: Nie bardzo ta dyplomatyczna synekura w Berlinie, którą wojewoda Jaroszewicz Włodzimierz załatwił, też się nie bardzo sprawdziła. Tam na jakimś odczycie się zbłaźnił, opowiadając jakieś dane z rocznika statystycznego. No a tutaj jednak dostrzegł możliwość życia lukratywnego wyłącznie z pióra. Nie, tylko no, chyba zdało sobie sprawę, że będzie też musiał pisać na zlecenie.
1: To bodaj Janina Ipochorska powiedziała o Gałczyńskim, nie nadawał się na etat. I to potem Aile to jeszcze potwierdził. Po prostu się nie nadawał. On był poetą, nie był w stanie narzucić sobie takich ryzów, dyscypliny, karbów, w których mógłby funkcjonować. I kiedy Gałczyński pisał najwięcej? Dwa razy. Przed wojną, kiedy miał mecenasa w osobie Stanisława Piaseckiego i w piśmie prosto z mostu, kiedy Piasecki zamawiał u niego, kiedy właściwie Gałczyński mógł dowolną liczbę tekstów publikować co tydzień w tygodniku, kiedy wydał mu książkę, kiedy dał mu, było jury oczywiście, no ale nagrodę dostał Gałczyński, jedyną zresztą, jaką dostał po wojnie już nie, za literaturę. I wtedy pisał bardzo dużo. I drugi raz po wojnie, kiedy taką opieką otoczył go Przekrój. To był oczywiście interes wzajemny. To nie jest tak, że robili to bezinteresownie.
2: Tak, bo wizytówką pisma był
1: tak,
2: w sumie.
1: Tak, ale wtedy też, no, ja nie wiem, no, panowie są redaktorami, ja też redaguję pismo. No, tygodnik, który co tydzień daje trzy wiersze, nierzadko trudne, publikuje jakiś groteskowy felieton, list z fiołkiem, dodatkowo jeszcze publikuje Teatrzyk Zielona Gęś. No to jest nie do pomyślenia dzisiaj. To by czytelnicy by wyśmiali, jak można robić taki tygodnik. A tymczasem Przekrój to robił. I to były te dwa momenty, kiedy Gałczyński miał autentycznie pieniądze. Oczywiście przed wojną to były pieniądze prywatne od Piaseckiego, ale mógł wynająć dom w Aninie. I to był czas, kiedy sobie mieszkał. No a po wojnie to już były pieniądze...
2: mecenat państwowy, jak się mówi.
1: Naznaczone ideologią.
0: No w końcu nie przypadkowo w pewnym momencie też został wyróżniony, bo to jednak była forma niesłychanego wyróżnienia willą w Szczecinie, prawda, że z rozmaitych powodów potem ten wypad literatów do Szczecina skończył się fiaskiem. To jest inna sprawa, ale w pewnym momencie życia no taki dar z nieba w postaci domu w poniemieckim mieście, bo
2: to jednak... W eleganckiej dzielnicy.
1: To jest wszystko prawda. Natomiast ja myślę, że gdyby to traktować jakie takie, zestawiając, nawet daleko, ale jednak Oblęgorek, tak, i Sienkiewicz, to bardziej Broniewski i willa na Jarosława Dąbrowskiego, to on dostał. Tu w przypadku Gałczyńskiego, podobnie jak w przypadku no, małolatów, dwudziestolatków, Woroszylskiego, niewiele starszego Andrzejewskiego, to była transakcja wiązana, to było przyłączanie ziem odzyskanych, mam nadzieję, że słychać cudzysłów w tym, co mówię, ziem odzyskanych do Polski. Także tu jednych, w tym Gałczyńskiego, rzucili na poniemiecki Szczecin, do mojego
2: właśnie,
1: do mojego Wrocławia.
2: Dygata chyba, do Wrocławia, tak. Żukrowskiego.
1: Żukrowskiego, Dąbrowską, Dygata. No, i oni mieli przyłączać te ziemię do Polski.
0: No wyszło jak wyszło. I przypomnę tutaj trochę nie a propos, a trochę a propos. Zdanie Stanisława Cota Mackiewicza, który pytany po powrocie do Polski podobno, czy był już w Szczecinie, odpowiedział, ja tam do Niemiec nie jeżdżę.
2: No ale Persaldo Gałczyński się jednak kojarzy głównie z Warszawą. Przyszedł na świat na Mazowieckiej, potem mieszkał na rogu Towarowej Grzybowskiej, Nowa Lej Róż, później dostał właśnie luksusowy apartament, właściwie można rzec w pięknej kamienicy. Aczkolwiek miał też epizod wileński, całkiem chyba owocny.
1: Jeśli chodzi o twórczość owocną, ja cały czas mam nadzieję, że wypłynie ileś tych tekstów radiowych Gałczyńskiego, bo znamy, patrząc na to, skalę produkcji, zaangażowania w kabaret, w i radiowy, i nieradiowy, tych tekstów powstawało multum. Znamy z ich naprawdę niewiele. A wyniknęło to z tego, no, że on chciał żyć z pisania. Wrócił po tym okresie, o którym pan wspomniał, dwóch lat, kiedy pracował jako referent, czy właściwie nie pracował jako referent. Był zatrudniony jako referent w konsulacie w Berlinie. Przyjechał do Warszawy i Warszawa się zwyczajnie okazała za droga. Do Wilna pojechał, bo tam było tańsze mieszkanie do wynajęcia i tam był gwiazdą. W Warszawie był ta popularność Gałczyńskiego przyszarzała troszkę wyblakł po tych trzech latach nieobecności. Bo jeszcze najpierw był tym urzędnikiem, cenzorem w komisariacie.
2: W międzyczasie grupa Kwadryga się rozpadła.
1: Więc pojechał, bo tam było taniej. A w dodatku jeszcze przyjechał jako gwiazda z Warszawy.
2: Tak.
1: No, gdzie Czesław, wiemy to na przykład o Czesława Miłosza, który był wtedy początkującym poetą w Wilnie i obserwował to z zazdrością, jak Gałczyński, z jaką poczuciem czasem wyższości butą tam się poruszał. Jednocześnie było tam radio, które raczkowało. I ci, którzy...
2: W osobie Witolda Hulewicza, bardzo świetnego radiowca, wybitnego.
1: Tak. I to
2: poety też.
1: Też. I to wynika ze wspomnień i Hulewicza, i innych osób. Gałczyński się okazał człowiekiem radia. No znów, panowie wiecie to świetnie i dużo lepiej niż ja, jak ważną w radio jest umiejętność dostosowania się do tego, żeby się zmieścić w 3 minutach, 5 minutach, żeby... iść prostą drogą od początku do puenty i okazało się, że Gałczyński robił ten rozwichrzony, ten rozbiegany poeta w radio był bardzo zdyscyplinowany. Nie wiemy, gdyby dożył, jak funkcjonowałby w telewizji i czy by funkcjonował w telewizji, ale w radio odnalazł się genialnie.
0: Pan wspomniał o tym, jakie wrażenie na panu swego czasu wywarł Teatrzyk Zielona Gęś. Skąd on się wziął zainteresowanie Gałczyńskim? Padło też takie dobre porównanie pańskie jest o tym, że można tak zaryzykować takie twierdzenie, że na swój sposób to bez Gałczyńskiego by nie było kabaretu starszych panów. Jak się nie weźmie pod uwagę tego, co było wcześniej właśnie, prawda? Bo tu między innymi mamy Zieloną Gęś, mamy... Mm-hmm. No właśnie cała ta historia, to i kabaret Siedem Kotów, no i tak dalej, i tak dalej. Listy z Fiałkiem pisane, różne, bardzo różne, niektóre wstrętne.
2: Tak.
0: Które wstrętne są.
2: No, tak.
0: A tego było rzeczywiście bardzo dużo.
1: Dlatego tak bardziej bronię dlatego
0: ja wiem,
1: Zieloną
0: wiem,
1: Gęś niż Listy z Fiałkiem.
0: Tak, i słusznie. Ale rzeczywiście to był interes z obu stron, ale w żaden sposób to nie był przyjaciel Gałczyńskiego, jednak w tym momencie najtrudniejszym dla niego, kiedy odsunęli się właśnie wszyscy od niego, ale też się odsunął, bo taki był interes pisma po prostu i tyle, to był biznes. biznes był obustronny.
1: No trochę tak, bo to jest straszny paradoks, bo w tym najbardziej czarnym okresie dla Gałczyńskiego, kiedy właśnie został wezwany do tego, żeby zdusić tego drobnomieszczańskiego kanarka swojej poezji, no to kto go wybronił nagle? Kto przerwał tę anatemę? No, mam nadzieję, że w Radio Wnet nie zostanie wypikane to nazwisko. Był to Jerzy Putrament, tak. Partyjny pisarz, ale też no, czynownik
2: oddelegowany.
0: Który jednak chyba po pierwsze trochę na literaturze się znał, po drugie i Gałczyńskiego, i Czesława Miłosza swego
2: z przedwojennego Wilna przyznali zagary z zagara.
1: No trochę... Tak, to wszystko to prawda, ale no, to pokazuje, że ci, którzy i przedtem, i potem uważali się za ogromnych przyjaciół Gałczyńskiego, przez te półtora roku nie byli jego przyjaciółmi i z tej otchłani wyciągnął tak, właśnie Putrament.
0: Mówiono o nim różne rzeczy, pan na przykład wspomina taką, to jest chyba ewidentna bzdura o tym, że do śmierci jeszcze trzymał na biurku fotografię Stalina. To Ola Watowa, to
1: tak, to się takiego i to jest jedyne wspomnienie Oli Watowej, która po prostu i zwyczajnie nie lubiła. Chociaż Aleksander Watt dobrze pisze, ale Ola Watowa nie. Jest kilka zdjęć z tego mieszkania. Oczywiście to nie jest do końca miarodajne i pewne, ale ja się te zdjęcia powiększałem za na wszystkie możliwe sposoby, szukając gdziekolwiek potwierdzenia, czy to na biurku, czy co by mogło sugerować, że jest to prawda. Myślę, że jest to nieprawda.
0: Tak samo jak prawdopodobnie, znaczy na pewno, no, znaczy to co, nie wiem, tylko u Miłosza chyba to było, że naprawdę on się powiesił.
2: Taka była
0: sugestia, tak. O takich,
1: no tak.
0: Z pogranicza, nie wiem, no, jakiś plot najgorszych, no. No ale taka sugestia padła.
2: Tak, jednak. tak, że miał jakąś pręgę tutaj pod
1: tak, no, tam coś. Miłosz napisał to powołując się na Alfonsa Karnego, czyli człowieka, który...
2: Maskę pośmiertną
1: wykonywał tak. I on powiedział, że widać było ślad po zadzierzgnięciu
2: pętli
1: na szyi. Ale to jest jedyne świadectwo, przez nikogo niepotwierdzone. I znów ja tu... kontrapunktuje to trochę opinią Julii Hartwig, która mówiła, że no, nie dałoby się tego ukryć. Warszawka by cokolwiek musiała wiedzieć, że gdyby był cień podejrzenia, że tam była samobójstwo, no, tak jak do dzisiaj, umówmy się, nie mamy stuprocentowej pewności, jak wyglądało ze śmiercią córki Broniewskiego, Anki. Tak? Jedni uważają, że było to ewidentne samobójstwo, drudzy, że jednak kobieta, która ma dziecko kilkumiesięczne, nie popełnia samobójstwa w takiej sytuacji. Tymczasem ta dyskusja się będzie dalej pewnie toczyła. I Julia Hartwig mówi, że byli zbyt blisko Gałczyńskich, zbyt mocno zagłębieni w to środowisko literackie, kulturalne Warszawy, że gdyby był cokolwiek co takiego było, to by się to musiało jako plotka pojawić. No.
2: Chciałbym teraz przejść do bardzo ważnego miejsca w biografii Gałczyńskiego, do Leśniczówki Pranie. Jak to się stało, że on tam trafił? No bardzo było to dla niego... taki owocny pobyt, to rodzaj terapii był chyba, tak sądzę. No właśnie był ten najgorszy okres, jak on ten trafił, że po pierwsze trawiony tą swoją nałogą, a po drugie odsunięty na boczny tor, to mówiąc oględnie. Ile jest prawdy w tym, że go Ziemowit Fedecki zauroczył?
1: Na pewno Ziemowit Fedecki go do tego namówił. Ziemowit Fedecki, który najpierw jeszcze zaatakował Gałczyńskiego za jego korespondencję z Moskwy, gdzie tam wypisywał o mauzoleum Lenina, o spotkaniu z Mołotowem i tak dalej. No, Fedecki w piśmie, które się nazywało Nowiny Literackie i było wydawane, redagowane przez Jarosława Iwaszkiewicza, to napisał, ale Nie zmieniało to tego, że był zauroczony poezją Gałczyńskiego i kiedy wrócił ze studiów, stypendium, gdzie mieszkał w Moskwie przez jakiś czas, wrócił do Warszawy. Z kolei Gałczyński nie był pamiętliwy, więc się zbliżyli, zaprzyjaźnili i to Fedecki odkrywał przed Gałczyńskim Mazury i to on mu zarekomendował, opowiedział o praniu, o leśniczówce, o lokatorze, który tę leśniczówkę prowadzi, zasiedla. I pojechali tam razem. Wyboru dokonała tak naprawdę Natalia, bo przyjechali i Natalia powiedziała, że tak, że to jest to miejsce. I to była ucieczka. Myślę, że Natalia kierowała się tym chęcią wyrwania Gałczyńskiego z Warszawy, ze środowiska. Tam w praniu to już w ogóle nie.
2: Mniejsza szansa też dotarcia do alkoholu. Bo
1: tak, a w najbliższym miasteczku, do którego trzeba było płynąć łódką albo wiele kilometrów wzdłuż na brzegu jeziora pójść, czyli w Rucianym Nidzie, była najbliższa jakaś lokalna knajpa.
2: Tak, więc jeszcze w Karwicy nie było wtedy rzeczywiście. No.
1: Więc zobaczyła szansę i tam rzeczywiście spędzili chyba 4,5 pobytu i te pobyty trwały po kilka miesięcy i one były bardzo, bardzo owocne.
2: Tak. Czyli Niobe, Witwoż, Kronika Olsztyńska, to wszystko tam.
3: Większe takie formy.
2: Jest teraz muzeum Wojciecha prowadzi bardzo fajnie.
3: A wspomniane przez pan wywiad Fedeckim, to w końcu potem ściągnął tam jakby większą grupę ludzi,
1: no
3: prawda?
1: Tak, cały
2: jest owców.
3: Tak. I tak dalej.
2: Jareckiego Abramowicza.
3: Ja chciałem zwrócić uwagę na taki zupełny margines może, ale pomyślałem sobie, czytając pana książkę, o tym, że znowuż o tym młodym czytelniku, któremu czasami by się przydały przypisy tutaj. To nie jest wyrzut wobec pana jako autora, ale pomyślałem sobie, że po prostu czas wymaga przypisów. Trafiłem na taki moment, że Gałczyński, w którym ze swoich takich wierszy, o których lepiej zapomnieć, zachęcał do hodowli konopi. No, ja pytam, jakby dzisiaj młodemu człowiekowi, jeżeli ja powiem o tym, że poeta zachęcał do uprawy hodowli konopi, to pomyśli, że to jakiś prekursor marihuany, prawda? Tym bardziej chodziło mu o to, żeby przątki z tych konopi wyrabiały powroze, a na tych powrozach zawisną imperialiści amerykańscy. No, po prostu.
1: No tak, to wymagałoby rzeczywiście przypisu. Też się bardzo, bardzo się bawiłem tym wierszem. No ale to były te serwituty. To była ta cena, którą Gałczyński płacił za to, żeby móc być Gałczyńskim.
2: W okresie, kiedy był pomijany, marginalizowany, zajął się tłumaczeniami dla Chleba, rozumiem, to robił. Tutaj chyba Tuwim mu trochę pomógł, bo ten Sen nocy letni to on zamówił do, jak jeszcze był tam szefem teatru w Warszawie, z placówek teatralnych. Ale wszyscy wspominają, że Gałczyński fenomenalnie recytował wiersze i nie tylko swoje, też Szekspira w oryginalnym, miał kapitalny talent językowy. No ja pamiętam, są nagrania chyba radiowe Gałczyńskiego, które pamiętam, słucham, ale ja pamiętam niezrównowanego takiego recytatora poezji Gałczyńskiego, Wojciecha Siemiona. Teraz fantastycznie Andrzej Miastalerz nagrał wiersze Gałczyńskiego, są właśnie prezentowane w Muzeum w Praniu Wojciecha Kasa. Ktoś tam stwierdził, już nie pamiętam, jakieś powołanie się, że on by był dobrym aktorem, jak pan sądzi?
1: No, nie widziałem go, jak można się domyślić na scenie. Natomiast rzeczywiście wszystkie te relacje, które mówią o tym, że no, występował na deskach...
2: No właśnie.
1: Tak. Kabaretu Siedem Kotów. I to występował i tam odgrywał etiudy aktorskie.
2: Tak.
1: Przychodził... Wyszukiwał albo przynosił, albo wyszukiwał jakąś pierwszą z brzegu książkę, która udawała jego tom poezji. Stawał przed publicznością i odgrywał maleńki aktorski epizod, etiudę, że szuka w tej książce, która niekoniecznie była książką z jego wierszami, że szuka jakiegoś wiersza, który akurat chce zaprezentować widzom. Natrafiał na to i wtedy zaczynał absolutnie z pamięci mówić, oparty tylko o kulisę, bez nic więcej tam nie było. Zaczynał mówić wiersz. No i tych relacji jest kilka. To nie jest tam, że jeden zakochany w nim Waldorf to wspomina. O tym mówią właściwie wszyscy, bo to i Irena Kwiatkowska, gwiazda kabaretu Siedem Kotów, a potem kabaretu Starszych Panów i Aile. Ci, którzy byli w ten projekt zaangażowani, wspominali, że no, Gałczyński był jedyny, jeśli o to chodziło.
0: I napisał taką sierotkę, którą potem po tylu latach człowiek pamięta, jak to było. Tata umarł, tak? Mama w Kopenhadze. Jak ja sobie poradzę? No. Po prostu rewelacja. Właściwie wtedy wybuchła. No, stała się Irena Kwiatkowska tą Ireną Kwiatkowską, którą potem zapamiętaliśmy, jedną z największych aktorek, jaka.
1: Tak, i tutaj jest opowiadana przez Irenę Kwiatkowską opowieść, że ten wiersz na początku był krótki, banalny, nie było w nim historii, nie było w nim dramaturgii. Ona dostała to do powiedzenia i mówiła, że to się nie nadaje na scenę w ogóle. No przyszła do Gałczyńskiego i powiedziała mu to. I on, zaszła ta sama historia, co w Przekroju, gdzie Gałczyński był gotów w ciągu 10 minut na wymiar, na ilość miejsca w piśmie napisać, a Irenie Kwiatkowskiej rozbudował opowieść o małej sierotce, który... I tam nagle zrobiła się opowieść, zrobiła się dramaturgia, zrobiła się uwiedziona i porzucona dziewczynka, no i aktorka miała co zagrać. Czyli było widać, nie było w nim charakterystycznego dla wielu twórców zadęcia. Napisałem i to jest święte. Nie, on był człowiekiem, to Wojciech Kas mi powiedział, wspominany przez pana, on był człowiekiem popkultury. On czuł, że można to zrobić lepiej i wtedy to się będzie cieszyło większym powodzeniem.
2: To jeszcze na koniec bym zapytał o śmierć i właściwie o pogrzeb Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Ja mam takie wspomnienie, mój tata jako młody dziennikarz Ekspresu Wieczornego był na tym pogrzebie, bardzo smutny zresztą opowiadał, a był dzięki temu, że sekretarzem redakcji Ekspresu Wieczornego był Stanisław Maria Saliński, chyba najbliższy przyjaciel Gałczyńskiego, zresztą świadek na jego ślubie, no i, tak. I po prostu tam tata jako chyba miał to coś napisać, jakąś notkę czy coś. No i mówię, że to takie było przygnębiające, no bo zdawano sobie sprawę, że odchodzi osoba niezwykła, osoba, luminarz polskiej literatury. No a gdzieś tam w bocznej alejce małe grono go żegnało, jeszcze była ponura aura, taka przedzimowa. Już było to ponad pół roku po śmierci Stalina, ale ta anatema nieformalna cały czas jeszcze obowiązywała wtedy?
1: No wyglądało, że tak, tak. Natalia Gałczyńska wymarzyła sobie to, że trumna będzie wystawiona w Pałacu Prymasowskim, że to będzie państwowy...
2: No ceremonię, jaki będzie taki,
1: tak. Państwowy pogrzeb.
2: Ale ja zasłużony.
1: Z asystą wojska. Więc owszem, ale z tego wszystkiego zostały... z kwartetem smyczkowym. Z tego zostały tylko powązki, bo trumna była wystawiona... W ceglanym budynku Waldorf napisał, że to dawna powozownia na cmentarzu Powązkowskim. Na skrzypcach zagrał syn ciecia z kamienicy, któremu Gałczyński i Natalia finansowali lekcje gry na skrzypcach, więc to wszystko było, ale no, tak, to był taki wyrób pogrzebopodobny, jeżeli tak można o tym powiedzieć. I trochę to tak działało. No, i Tuwim, i Gałczyński umarli, co prawda. Ile? To był marzec, tutaj był grudzień, więc dziewięć...
2: Nie, mówimy o Stalinie, czy o kim?
1: I Gałczyński, i Tuwim umarli...
0: Tak, ważny był rok, 1953, tak. Jeśli chodzi o zgony.
2: Tuwim umarł pod koniec grudnia.
1: Tak, ale mali 9 miesięcy po śmierci Stalina.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Ale
2: tak.
1: W Polsce stalinizm miał się dobrze. Tak, to jeszcze był Bierut, najwierniejszy
2: no tak, syn. Dopiero te ślady olbierzowe były tam od 55-56.
1: Tak, oni obydwa jakby... nie mieli tej szansy, którą miało wielu ludzi, którzy napisali gorsze rzeczy niż Tuwim, niż Gałczyński, ale dostali od Pana Boga, od historii szansę, żeby to odszczekać, uderzyć się w piersi, powiedzieć, że byli w domu wariatów, to różne
0: otóż,
1: takie.
0: Otóż to, i ci ludzie zupełnie się inaczej mieli niż człowiek, który naprawdę w socjalistycznych pieśniach swoich, bo to ciężko się czyta. No jest taka perełka jak ta, którą każdy Polak chyba zna w wykonaniu Marka Grechuty. To jest też socrealistyczny Konstanty Ildefons Gałczyński.
1: Czy jest szansa, że to zostanie puszczone w panów audycji?
0: Mam nadzieję.
2: Na tym kończymy nieregularnik literacki, który mieliśmy honor gościć pana Mariusza Urbanka. Dziękujemy pięknie za
1: udział w programie. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
2: Rozmawialiśmy o jego książce Gałczyński, Kanarek w klatce, którą gorąco rekomendujemy słuchaczkom i słuchaczom. A fragmenty tej publikacji przedstawi teraz pani Magda Woźniak. Natomiast za uwagę dziękuję.
0: Krzysztof Masłoń.
2: I Tomasz Zapert.
4: Poeci piją. Historia literatury pozbawiona alkoholu byłaby krótka i nudna. Nie jest. A rozdział poświęcony Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu nie byłby w niej rozdziałem najkrótszym. Żona, a za nią córka pisały o dypsomanii, chorobie duszy i o okresach, kiedy Konstanty wpadał w depresję i przestawał pisać, bo nie był w stanie. Potem wracał do pisania. On sam nie miał chyba złudzeń, że jest uzależniony. Nie krył tego. Zresztą nie udałoby się. Mówił o tajemniczych, trudnych sprawach. Alkohol przewijał się przez całą jego twórczość. Więc odjeżdżasz, oszuście, słodki szarlatanie. Któryś kochał alkohol, cygara i czaple. Pisał w 1926 roku w wierszu na dziwny, a niespodziewany odjazd poety Konstantego. Serce alkoholowe. Unieśli aniołowie na złotych bluszczach. W 1930 roku, w śmierci poety, wzrok mój mnie przeraża. Muszę być po prostu chory, bo mam dużo wódki w sercu. To bal u Salomona z roku 1933. Później było takich wersów znacznie więcej. Choroba przyspieszała, ale kiedy je pisał, był trzeźwy. To była jego ofiara na rzecz Apolla, patrona sztuki i poezji, przewodnika mus, napisał Jerzy Waldorf. Starożytni Grecy wierzyli, że w Tesalii jest miejsce, gdzie artyści składali Apollinowi w ofierze owce, białe owce. Tylko poeci składali na ołtarzu bóstwa owce czarne. To stanowiło akt skruchy i przebłagalną ofiarę za zbrodnię, jaką było posługiwanie się językiem bogów, poezją. Okresy picia w życiu Gałczyńskiego, koszmarne dni i straszne noce, to były jego czarne owce, którymi płacił za poezję, dodał Waldorf. Dedykowany poecie esej, a potem książkę, w której znalazły się także teksty o Arturze Rubinsteinie, Karolu Szymanowskim, Jarosławie Iwaszkiewiczu, tak właśnie zatytułował. Czarne owce dla Apolla. Psychiatra, dr Bolesław Ałapin, ordynator oddziału szpitala w Tworkach, który po wojnie leczył Gałczyńskiego, powiedział Janowi Nagrabieckiemu, że alkoholizm poety był uwarunkowany genetycznie. Być może odziedziczył chorobę po ojcu. Być może po którym z wcześniejszych przodków, uważał Ałapin. Długie okresy zaspokajanego kompulsywnie głodu alkoholowego przeplatały się u niego z miesiącami wstrętu do wódki. To rozpoznanie potwierdził Jerzy Zagórski, także na podstawie rozmów z lekarzami i psychologami. Poznali się z Gałczyńskim w Wilnie. Potem ich ścieżki krzyżowały się w Warszawie, przed wojną i po jej zakończeniu przez 20 lat. Opowieść Zagórskiego jest jedną z niewielu, obok relacji Waldorfa, wychodzących poza anegdoty o pijackich ekscesach. Nawet jeśli były opowiadane w najlepszej wierze przydania sławy poetyckiemu chuliganowi i szarlatanowi. Czarną legendę, jaka rosła wokół Gałczyńskiego, budowały Zagórski napisał wyolbrzymiały, pijackie rozróbki, ciągi błazeństw, wybryków, awantur, często świadomie teatralizowanych, które relacjonowali potem inni, nie zawsze nawet prawdziwi świadkowie. Wtedy wystarczyła iskra. Był nie do opanowania, wyślizgiwał się z rąk. Najprościej było powiedzieć, że Konstanty jest urżnięty, pisał Saliński. Znałem te stany Konstantego. Bez kieliszka wypitej wódki albo po minimalnej jej ilości dla człowieka zdrowego i normalnego, absolutnie znikomej, dodał. Absolutnie nieprawda, że był alkoholikiem. Jak niepotrzebnie, fałszywie i nic nie rozumiejąc Konstantego napisał Czesław Miłosz w swej książce. Stanisław Maria Saliński protestował przeciw portretowi Gałczyńskiego, Delty w zniewolonym umyśle. Tak Gałczyński wpadał w stany zamroczenia albo półzamroczenia. Coś wtedy działo się w jego głowie, co wcale nie musiało być spowodowane alkoholem. Zachowywał się wówczas tak, że trudno było uchwycić granicę